0: dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli atak Hamasu na osiedla i kibuce izraelskie w 2023 i później odpowiedź izraelska i wojna w Strefie Gazy, która zebrała krwawe żniwo ponad 70 tysięcy ofiar, wielu, wielu cywilów. No właśnie, teraz Hamas mówi o tym, że się rozbroi i czy rzeczywiście będziemy mogli mówić o jakimś sukcesie dyplomacji amerykańskiej i tych wszystkich działań wysłanników amerykańskich. O tym wszystkim porozmawiam z Pawłem Rakowskim, znawcą Bliskiego Wschodu, autorem książki Nowy Bliski Wschód po Wielkiej Wojnie Izraela. Proszę bardzo, jaki tytuł i jakie rozwinięcie. To wszystko w części pomiędzy pierwszą a drugą, ale zaczniemy od tematu, który jest dla nas najbardziej istotny, mianowicie zaczniemy od Rosji i od rakiety rosyjskiej. Najprawdopodobniej, bo rząd jeszcze nie potwierdził na 100% pochodzenia pocisku, ta rakieta uderzyła w Lubelszczyznę. Niecały rok temu na terytorium Polski wleciało kilkanaście prymitywnych dronów rosyjskich. Tym razem chodzi już o pocisk manewrujących H-101. Niektórzy wymawiają tę nazwę CH-101. Czy była to zamierzona akcja, czy pocisk urwał się niejako Rosjanom podczas ataku na Ukrainę, jeszcze nie wiadomo, ale ostatnie problemy z dronami z Rosji mieli Rumunii, a kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówi o Rosji, która jest bezwzględna i dąży do eskalacji. Czyli do czego dokładnie? O bezpieczeństwie w naszej części Europy porozmawiam z Bartłomiejem Kotem, dyrektorem warszawskiego biura Aspen Institute, przez lata dyrektor programowy Warsaw Security Forum, czyli człowiek, który wiele wie na temat właśnie jak można tłumaczyć bezpieczeństwo, jak można dochodzić do bezpieczeństwa w naszej części Europy. W drugiej części bardzo gorąco zapraszam, nomen omen, na pomundialowe statystyki, czyli ile nowego prawa, ile nowych pomysłów na rządzenie weszło w życie i zostało ogłoszone w Argentynie podczas każdego meczu na Mistrzostwach Świata. Czyli Argentyńczycy grali, a w tym czasie w Buenos Aires Javier Milei coś próbował ustalić. Czy mu się udało i jak wygląda ta statystyka? Oczywiście autorem będzie Wojciech Ganczarek i Tierras Raras na dachu świata. To w drugiej części bardzo, bardzo gorąco zapraszam. A skoro zaczniemy od Rosji, zaczniemy od tematów wschodnich, ale bardzo ważnych dla naszego kontynentu europejskiego i nie tylko, ale a dla naszej części Europy, czyli Europy Środkowej już bardzo, bardzo ważne, biorąc pod uwagę wydarzenia z tego tygodnia i uderzenie rakiety, która przyleciała ze wschodu, najprawdopodobniej rosyjskiej, H-101, no to chciałbym zacząć od, jak już zapowiadałem, hip-hopu z Kazachstanu i bitów z Kazachstanu. Prezydent Kasym-Żomart Tokajew powiedział ostatnio, że właściwie Rosjanie mogliby już zakończyć wojnę na Ukrainie. Takie słowa z kraju, który do tej pory był uważany za bardzo dużego przyjaciela Rosji, albo może w jakimś stopniu sojusznika, no takie słowa budzą zastanowienie, czy rzeczywiście Władimir Putin i jego władza w Azji Środkowej nie zaczyna się odrobinę kurczyć. Stąd właśnie zespół Irina Kajratowna i Troubleshooter.
1: А говорили, что вот он ответственный. Я ему говорю, пацаны, это увидели? Все, на месте сориентируемся, окей?
2: Я в 04 звоню брату достать что-то мне по блату. Я со вчерашнего под даты не помню. Даты какой следующий город, я толком не вникаю, что происходит. Та тёлка из первых рядов ко мне просится в хату со сценой забрать ее. Пацаны на старте, но есть один минус. Терпеть не могу эти автопати. Кроплата на карте, но в дебарык работать без грамот. Таланта привык уже, а что будет дальше? Может иначе поступим.

0: Ej, Ratowna, czyli hip-hop z Kazachstanu, Troubleshooter. Zresztą bardzo polecam już kolejny raz Irynę Kajratowną. To jest Dimitri Panto, mój kolega, bardzo dobry pracownik naukowy Muzeum II Wojny Światowej z Gdańska. To jest jego polecajka, jeżeli chodzi o muzykę. Także zapraszam. A w studiu już ze mną jest Bartłomiej Kot. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, przez lata dyrektor programowy Warsaw Security Forum. Dobrze?
1: To ja.
0: To tak. Pan. No właśnie, i teraz to Warsaw Security Forum, ja bym może nazwał Central European Security Forum. Zróbmy tutaj. Co to się według pana wydarzyło przedwczoraj w nocy? To znaczy uderzenie czy upadek na ziemię polską w Lubelskiem rakiety najprawdopodobniej rosyjskiej. Mówię najprawdopodobniej dlatego, że rząd jeszcze oficjalnie nie ogłosił, jak rozmawiamy, że była to rosyjska rakieta. Wszyscy wskazują, że był to H-101, niektórzy wymawiają CH-101, ten typ pocisku manewrującego. Tak dokładnie to się nazywa. Czy pan uważa, że było to celowe uderzenie rosyjskie, czy ta rakieta się urwała według pana Rosjanom i po prostu wleciała w naszą przestrzeń powietrzną?
1: Ja mam tendencję do tego, że jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie szczerze, identyfikację tego pocisku manewrującego, pozostawię tutaj to do czasu, kiedy rząd rzeczywiście oficjalnie to potwierdzi, dlatego że tutaj kwestia atrybucji jest na pewno rzeczą, która no, ma też doniosłe skutki o charakterze politycznym.
0: Tak? Atrybucji, jeżeli, czyli ten, kto...
1: Przypisania do poszczególnego państwa, tak? Mm-hmm. Jeżeli rzeczywiście jest to pocisk manewrujący H-101, no to mam wrażenie, moje zdanie jest takie, że rzeczywiście mamy do czynienia z eskalacją ze strony rosyjskiej. Niezależnie od tego, czy to była, powiedzmy, intencjonalne czy nieintencjonalne działanie, no to są to pociski, które generują po stronie polskiej, czy powinny generować po stronie polskiej rzeczywiście dość dużą obawę. Dlatego, że Rosja, no to nie jest przeciętna broń, jeżeli chodzi o to, czym się Rosja posługuje na co dzień. Nawet zdolności produkcji tego typu pocisków to jest około 50 chyba do 70 sztuk miesięcznie. Więc nie jest to podstawowa środek napadu ze strony rosyjskiej. Zresztą pociski o bardzo dalekim zasięgu, takie, które bodajże ponad 2,5 tysiąca kilometrów mogą mieć doniosłość, ale też jest jeszcze czynnik taki, że w zasadzie bardzo pokrewne do pocisków H-102, który jest w zasadzie nierozpoznawalny z punktu widzenia radaru, czy nawet tej identyfikacji wizualnej, a pociski H-102 to już są pociski, które mają potencjał do przenoszenia głowicy nuklearnej. Więc dla osoby, która musi mierzyć się z takim zagrożeniem, chociażby dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, musi mieć brać pod uwagę, jak dalece Rosja chce eskalować, nie wiedząc tak naprawdę, co leci w jego kierunku i leci w kierunku Polski. Ja jednak mam też tendencję do tego, że jeżeli patrzę na to, co się dzisiaj dzieje, patrzę, w jaki sposób Rosja reaguje na nasze działania, no wiąże to także z tym, co się tymi zapowiedziami dotyczącymi licencjonowania patriotów dla strony ukraińskiej.
0: Taniec wokół patriotów i systemu patriotów zaraz rozpoczniemy, bo to jest też niezwykle ciekawa sprawa, ale wiąże pan z działaniami Ukrainy.
1: Nie z działaniami Ukrainy, bardziej z tym, że Rosja ma pełną świadomość dzisiaj dotyczącą tego, że Ukraina zyskała zdolności, których do tej pory nie miała, ma przewagę na polu walki w dniu dzisiejszym, taką, która jest w stanie politycznie przymusić Rosję rzeczywiście do realnego negocjowania pokoju, czego nie było do tej pory. Jeżeli rzeczywiście Stany Zjednoczone przekażą możliwości licencyjne i produkcyjne patriotów, czy to do Polski, czy to do Ukrainy, bo to jest jeszcze nierozstrzygnięte w moim odczuciu politycznie, no to rzeczywiście jest to no, podniesienie tego bólu dla Rosjan. Jeżeli Rosjanie atakują w taki sposób, eskalują w taki sposób, wysyłają nam sygnał mający na celu nas po prostu odstraszyć, przestraszyć nasze społeczeństwo, żebyśmy nie angażowali się po stronie ukraińskiej, co jest częścią, powiedzmy, jakiegoś szerszego sposobu działania rosyjskiego przeciwko państwom flanki wschodniej natowskiej. Co w moim odczuciu nie powinno nas odstraszać, wprost przeciwnie. Powinno nam pokazywać, że Rosja zachowuje się w sposób nieprzewidywalny i działania, które podejmuje, eskalacyjne, nie zawsze są nawet w pełni przez nią kontrolowane.
0: Mówi pan w takim razie o tym, że to, co się wydarzyło, czyli uderzenie tego pocisku w Lubelszczyźnie, ja bym powiedział, no trochę niedaleko od Lublina, patrząc na skalę możliwości tegoż pocisku, czyli 2,5 tysiąca kilometrów zasięgu, od 400 do 800 kilogramów środka wybuchowego może być zamontowane w głowicy, z tego, co czytam przynajmniej w opracowaniach. Natomiast tuż przed tym, no nie wiem, wybuchem, chyba możemy powiedzieć, czy uderzeniem, w Lublinie spotkał się premier Tusk z Wołodymirem Zełenskim. I jakby to, według tego, co pan mówi, to jest dopełnienie tego sygnału z Rosji, prawda?
1: Znaczy, kontekst geograficzny jest oczywiście istotny. No,
0: czy za bardzo kombinujemy?
1: To jest kwestia do rozstrzygnięcia, jaka była trajektoria lotu tego pocisku oryginalnie. Czy on realnie kierował się w stronę Lublina, czy kierował się raczej głębiej w stronę terytorium Polski, a na tym kierunku, z tego co kojarzę, jest także na przykład Stalowa Wola, Kraśnik, tak, czyli elementy, czy miejsca, gdzie jednak my też podnosimy nasze zdolności produkcyjne, jeżeli chodzi o przemysł obronny i gdzie potencjalnie, jeżeli byśmy rzeczywiście także produkowali pociski te efektory do patriotów, być może byłyby tam ulokowane, tak? Czyli jeżeli byśmy powiązali to z tym, to być może jest to sygnał, który Rosja, no, eskaluje w stosunku do nas, wysyła nam, że nie tylko, że zachowuje się w sposób po prostu nieprzewidywalny, ale także bardzo konkretnie jest to związane z tą sytuacją, która jest dzisiaj powiązana z patriotami. Ja nie przesądzam tego, żeby też była jasność, bo tutaj jest wiele dywagacji, tak? Nie mamy pełni oglądu tej sytuacji na daną chwilę, ale znając rosyjski sposób działania, dopisywanie tak naprawdę do tego typu działalności od razu pewnego rodzaju przekazu dezinformacyjnego, a raczej takiej operacji wpływu. Wydaje mi się, że jest to jedna z hipotez, którą trzeba brać pod uwagę. Niemniej jednak...
0: No i mamy też w pamięci to, co się wydarzyło z ukraińską antyrakietą, która jednak uderzyła w terytorium Polski i zabiła dwóch polskich rolników, tak? I tutaj też Ukraińcy nie do końca chcieli przyznać od razu, co to się wydarzyło.
1: Dlatego uważam...
0: I do dzisiaj nie ma rezultatów, bym powiedział, tego typu.
1: Dlatego uważam, że tak jak mówię, jeżeli chodzi o atrybucję, identyfikację tego konkretnego rodzaju pocisku manewrującego, czy czegokolwiek, co uderzyło w terytorium Rzeczpospolitej. Wojsko jest od tego, administracja państwa jest od tego, żeby pokazać opinii publicznej, co to było, jaka jest interpretacja tej sytuacji. Widząc działanie o charakterze militarnym, które podejmuje Rosja, widząc kontekst o charakterze, no, geopolitycznym, powiedzmy tak sobie szczerze, ze strony tutaj ukraińsko-polsko-amerykańskiej, ale także tego, jak Rosja może to czytać, jestem w stanie sobie wyobrazić, że Rosjanie taki sygnał chcą nam wysłać. To nie znaczy, żebyśmy mieli też jasność, że ten sygnał my musimy odebrać i uznać, że tak, dostosujemy się do niego, wprost przeciwnie. To jest akurat coś, co powinno nam pokazać, że tym bardziej powinniśmy się utwierdzać w poszukiwaniu zdolności nie tylko i wyłącznie odstraszania, nie tylko i wyłącznie, no, defensywnych, bo w zasadzie efektory do patriotów mają przecież charakter defensywny, ale także odstraszania, no, drogą tutaj, ja bym powiedział, wręcz ofensywną, podejmowania działań, które pokazują Rosji, że jesteśmy w stanie nie tylko wyłącznie odstraszać poprzez zabranianie im dostępu do terytorium obszaru natowskiego, ale także poprzez potencjalne, no, karanie ich za działania, które podejmują na terytorium także natowskim.
0: Czyli myśli pan o działaniu w postaci jakiegoś działania parawojskowego czy paradywersyjnego na terytorium Rosji?
1: Dwie rzeczy.
0: Na przykład wyłączenie prądu w Petersburgu, zawsze się o tym mówi, czy w Moskwie.
1: Jeżeli tak byśmy mieli mówić o zwiększeniu na przykład naszego potencjału defensywnego jako takiego, na poważnie w moim odczuciu dzisiaj trzeba powrócić do dyskusji tego, czy państwa natowskie, w tym Polska, mają prawo do strącania tych środków napadu rosyjskiego jeszcze na terytorium Ukrainy. To zostało w pewnym momencie powstrzymane ze względu na to, że po prostu pewnej czerwonej linii NATO nie chciało przekroczyć, wysyłając, no, też nowy sygnał, że, no, w ten sposób w zasadzie wykracza poza swój mandat tylko jako sojusz defensywny. Uważam osobiście, że dzisiaj trzeba jakby te zastrzeżenia wrzucić do kosza i na poważnie powrócić do tej rozmowy, ze względu na to, że to tam kupuje też czas, tak? Tutaj ten wątek militarny jest powiązany z tym, dlatego że my mamy bardzo krótki czas, w którym możemy zareagować na taki pocisk, jeżeli on się już pojawi w polskiej przestrzeni powietrznej. Jeżeli byśmy byli w stanie nie tylko identyfikować je lepiej na terytorium już Ukrainy, ale także na przykład strącać je nad terytorium Ukrainy, kupujemy sobie po prostu czas, te pociski nie spadają na terytorium Polski, spadają na terytorium Ukrainy, Ukraińcy są na to gotowi.
0: No tak, tylko tutaj też jest, jeszcze są wątpliwości tego typu, że w ten sposób wchodzimy już bardziej do wojny i Ukraina tego dokładnie chce, byśmy my tak byli zaangażowani na Ukrainę.
1: Nie, to jest jednak, jest granica pomiędzy podejmowaniem nadal działań o charakterze defensywnym w ochronie swojego terytorium, ale na terytorium ukraińskim, a czym innym jest wysyłanie swoich żołnierzy do Ukrainy.
0: Ja rozumiem, tylko że Ukraina chce, żebyśmy podejmowali działania w przestrzeni powierzchni Ukrainy, by chronić swoje terytorium, no ale w tym samym niekoniecznie jesteśmy na terytorium powietrznym Ukrainy.
1: Nie, no, żeby była jasność, jakby nasze zdolności strącania tych celów nie muszą przekraczać fizycznie granicy przestrzeni powietrznej
0: ukraińskiej. No, o to chodzi.
1: My możemy po prostu strącać te cele pozostając cały czas w naszej przestrzeni powietrznej, ale robiąc to po prostu nad Ukrainą. Nie robimy tego ze względu na, tak jak mówię, pewne czerwone linie, które sobie politycznie nadal na to stawia. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o właśnie to odstraszanie drogą karania, to jest nie tylko i wyłącznie zdobywanie zdolności lepszych, ofensywnych, dla potencjalnego przyszłego konfliktu pomiędzy NATO a Rosją i w taki sposób pokazywanie Rosjanom, że my się nie tylko wyłącznie uzbrajamy na potrzeby defensywne, ale także ofensywne. Ale w moim odczuciu, jeżeli chodzi o przeciwstawianie się tej działalności o charakterze hybrydowym rosyjskim, no trzeba sobie przypomnieć pewien pewne narzędzia, którymi dysponowaliśmy, dysponował wówczas Zachód, no byliśmy po drugiej stronie niestety tej żelaznej kurtyny i uświadomić sobie, że ta nowa konfrontacja z Rosją ma znowu charakter globalny, tak? Jeżeli Rosja podejmuje działania hybrydowe przeciwko NATO na flance wschodniej, nie jesteśmy być może gotowi do tego, żeby eskalować przeciwko Rosji w tym obszarze geograficznym. Rosja jest daleka i szeroka. Można gonić za rosyjskimi zdolnościami, można gonić za rosyjskimi pieniędzmi, za rosyjską ropą po całym świecie i aktywizować się przeciwko naszemu adwersarzowi także w innych obszarach geograficznych globu, także podejmując działania i powiem to wprost, hybrydowe przeciwko Rosji.
0: Dobrze, to w takim razie jeszcze, żeby uściślić, jaka to była rakieta, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił już o tym, że rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą H-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Tak powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. No ale my w dalszym ciągu jednak czekamy na kolejne potwierdzenia i kolejne badania tych szczątków rakiety oraz myślę, że czekamy też na zdjęcia z Ukrainy, bo przecież Ukraińcy doskonale wiedzą, co wleciało w przestrzeń powietrzną Polski.
1: My też powinniśmy wiedzieć lepiej. Co do tego, to jest oczywiście potrzeba lepszej koordynacji ze stroną ukraińską, ale też w momencie, kiedy pojawią się pewne zasoby po naszej stronie, jak chociażby te aerostaty Barbara, to wtedy będzie możliwość też lepszego
0: aerostaty Barbara to są te balony takie, tak? Które będą miały obserwować
1: One obserwują nie tylko naszą przestrzeń, ale też przestrzeń po drugiej stronie, więc zwiększają nasz potencjał tak naprawdę rozpoznawania tych zagrożeń, zanim one się pojawią na terytorium Polski.
0: Friedrich Merz mówi o tym, że Rosja jest gotowa do dalszych działań, do tego, by eskalować. Jak pan myśli, jak możemy rozpoznać, że Rosja właśnie zaczyna eskalację, zaczyna przygotowania do kolejnego etapu, no właśnie czego? Wojny, działań na progu wojny, to też jest bardzo popularne stwierdzenie, że jeszcze nie przekracza momentu, w którym my możemy wyraźnie powiedzieć, to jest wojna. Jak to w ogóle rozpoznać od strony wojskowo-politycznej? Bo to jest koszmarny problem dla naszej wschodniej flanki, że tak znowu użyję tego słowa, które niekoniecznie dobrze oddaje to, czym jesteśmy w tej całej układance.
1: No to ja bym zaczął od jednej rzeczy. Przede wszystkim to takie rozróżnienie, że coś jest powyżej progu wojny, poniżej progu wojny, to jest optyka zachodnia, którą my przyjmujemy, ponieważ tak się posługuje tą retoryką NATO, to jest też nasz sposób widzenia zagrożeń. Dla Rosjan nie ma takiego rozróżnienia. W zasadzie Rosja jest już dzisiaj z nami w stanie wojny w swojej własnej optyce. Podejmuje tylko i wyłącznie pewne działania, co do których ma przekonanie, że nie spowodują otwartej konfrontacji konwencjonalnej z nami, ponieważ

0: Myśmy po prostu, żeby na to przestało działać, zanim zadziała.
1: Zacznie myśleć o działaniu.
0: Tak. Ale to jest istotne, bo to oznacza, że optyka rosyjska to nie jest optyka wojna, nie wojna. To jest optyka pod tytułem tego, jakie zdolności mamy wykorzystać, teraz mówiąc ze strony rosyjskiej, żeby oni nie zareagowali konwencjonalnie. Oni są gotowi na eskalację, ale druga rzecz, która jest w moim odczuciu bardzo ważna, to jest taka, że nawet działając poniżej tego domniemanego progu wojny, Rosjanie w moim odczuciu nie kontrolują w pełni eskalacji. Oni mają przekonanie, że kontrolują eskalację, ale niestety to nie jest takie, to nie jest formuła matematyczna.
1: Proszę sobie wyobrazić,
0: że powiedzmy Rosja wysadza linię kolejową. Zakłada, że dojdzie do wysadzenia tej linii kolejowej w sytuacji, kiedy żadne pociągi nie są, w tym momencie nie przejeżdżają przez nie. Pomylą się, tak? Po prostu ludzka pomyłka. Wysadzają linię kolejową pod pociągiem, który przewozi na przykład kilkaset osób. Tych kilkaset osób ginie i tworzy się presja wewnętrzna, polityczna ze strony Polski, ze strony NATO. Elektorat domaga się od polityków od tego, żeby w jakiś sposób zareagować. To już mamy do czynienia z pewną spiralą, która się sama nakręca, tak? Jakby pierwsza wojna światowa zaczęła się od zastrzelenia jednego człowieka. To, że już sytuacja już była tak rozwinięta...
1: Do tego zastrzelenia księcia w Sarajewie wtedy jeszcze ciężko pracowano na to, by ta eskalacja się odbyła.
0: Jedna i druga strona, tak, to prawda. Natomiast sytuacja w pewnym momencie politycznie staje się już tak dalece nie do zniesienia ze względu na chociażby wyścig zbrojeń, że naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie podłożyć jedną zapałkę. Dlatego mówię, że Rosja, nawet podejmując działania hybrydowe, nie jest w stanie w pełni przewidzieć ich skutków, co za tym idzie, nie kontroluje w pełni potencjalnej eskalacji przeciwko NATO. Tym bardziej oznacza to, że wysyłanie Rosjanom już dzisiaj sygnału, że nawet działania hybrydowe są nieakceptowalne przez nas i że spotykają się nie tylko i wyłącznie z strategiczną komunikacją, ale także odpowiedzią adekwatną do tych działań, jest w moim odczuciu kluczowe. Druga rzecz, ta a propos tej konkretnego rodzaju pocisku manewrującego. Tak jak powiedziałem na początku naszej dyskusji, no to też jest jakiś sygnał, tak? Jeżeli dany pocisk jest nie do rozróżnienia, czy to na poziomie radaru, czy to na poziomie nawet identyfikacji wizualnej, no to ta strategiczna niepewność, która jest wytworzona w nas przez Rosjan, no oni strzelają powiedzmy tym H-101 czy H-102 w zależności od tego, co to jest. I dowódca, który decyduje na temat tego, czy zestrzelić, czy nie zestrzelić, czy przepuścić, czy pozwolić temu upaść na ziemię, musi brać pod uwagę, że być może ma do czynienia z zagrożeniem o charakterze już jądrowym, tak? No to jest pewien sygnał eskalacyjny, który Rosja też do nas wysyła, dlatego
1: i
0: tak
1: to miał dowódca operacyjny w głowie w
0: moim odczuciu musiał mieć
1: ze środy na czwartek.
0: Wiadomo, że są też dane wywiadowcze, które jakby są brane pod uwagę. Prezydent Zełenski prawdopodobnie w dyskusji z premierem Tuskiem mówił, z tego co wiemy już dzisiaj, mówił o tym, że ten atak będzie podejmowany przez stronę rosyjską. Mamy też pewną ocenę dotyczącą tego, że na przykład Chińczycy nie pozwalają na pewno Rosjanom, czy nie pozwoliliby Rosjanom na taką aktywność. Natomiast no, jest tutaj pewne ryzyko eskalacji, które trzeba brać pod uwagę, dlatego ja cały czas będę powtarzał, to nie jest taka sobie aktywność po stronie rosyjskiej, na którą jesteśmy w stanie przejść do porządku dziennego. Trzeba powiedzieć sobie poważnie, że Rosja coraz bardziej igra z ogniem i nie kontroluje w pełni tego, jakie skutki może nieść ich aktywność przeciwko NATO.
1: Ten pocisk manewrujący H-101 to jest też element większej całości i tej presji eskalacyjnej rosyjskiej na kraje Europy Środkowej. Rumunia też doświadczyła tego z dronami w ciągu ostatnich kilku tygodni. Także to też nie jest tylko tak, że my jesteśmy wyjątkowym przypadkiem w tej całej, w tym ciągu wydarzeń. Natomiast mówił pan o Patriotach, o licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot, bo to tak się nazywa, czym chwalił się Wołodymyr Zełenski jeszcze w Fox News w Waszyngtonie, czy jak był podczas tej ostatniej wizyty. No teraz Donald Trump mówi, zastanowię się, przemyślę, no nie jest to takie proste, gdyż no rzeczywiście to jest samo czyste złoto strategiczne w rękach amerykańskich i nikomu się jego nie powierza. Dlaczego akurat Ukrainie miałoby się coś takiego dać? A może dać również fabrykę na terytorium Polski do tego?
0: No, trafiamy w kilka wątków. Pytanie, na ile tutaj ta decyzja Trumpa jest też związana właśnie z tym, być może oceną ze strony jakby tej

0: eskalacji, czy potencjału eskalacji ze strony rosyjskiej. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście nawet jeżeli chodzi o te zdolności licencyjne, no, przynajmniej dwie rzeczy są w tym zawarte. Po pierwsze, wojna w Iranie akurat pokazała bardzo mocno, że sam potencjał produkcyjny amerykański, przemysłu amerykańskiego nie jest wystarczający, żeby nawet zaspokoić same amerykańskie potrzeby, związane chociażby z tym, że trzeba po prostu te magazyny uzupełnić w stosunku do tego, co zostało wystrzelone przeciwko Iranowi. A w zasadzie mówimy o tym, że w ciągu kilku dni wystrzelono tyle, ile Ukraina dostała tych efektorów do patriotów przez całe lata prowadzenia działań zbrojnych w obronie swojego terytorium przeciwko Rosji. Więc trzeba na pewno zwiększać produkcję. Nawet zwiększenie produkcji w amerykańskich w amerykańskich fabrykach jest niewystarczające do tego, żeby zaspokoić znowu uzupełnienie magazynów, wyposażenie sił zbrojnych amerykańskich, wszystkie zakolejkowane zamówienia ze strony Europejczyków. No i jeszcze w tym wszystkim jest oczywiście kwestia potrzeb Ukrainy. Więc opłaca się na pewno Amerykanom zwiększać tę produkcję. A szczyt w Ankarze pokazał też jedno, że Amerykanie są otwarci
1: szczyt
0: na to.
1: Z początku miesiąca.
0: Ale są otwarci na to, żeby te licencje udzielać Europejczykom. Dlatego, że mają świadomość tego, że Europa, no w zgodzie z tym, co żądali do Europejczyków, zaczęła realnie wydawać duże pieniądze na przemysł obronny. Wiadomo, że w interesie przemysłu amerykańskiego oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych jest to, żeby nie wydawała tych pieniędzy u siebie, ale wydawała na amerykańskie rozwiązania. Skoro Amerykanie nie są w stanie tyle produkować, dajmy Europejczykom licencje, niech oni produkują nasze, płacą nam za to, ale będą szczęśliwi z tego, że będą mieli szybciej po prostu pociski do patriotów. Takie jest myślenie amerykańskie, które jest poza trochę Ukrainą. A teraz jest kwestia oczywiście Ukrainy i tego, że Ukraińcy nabyli pewne suwerenne zdolności, w szczególności tego rażenia dalekiego, które spowodowały jednak zmianę tych nastrojów w samych Stanach Zjednoczonych i
1: no
0: zmianę...
1: No tak, biją w cele daleko poza linią frontu na terytorium Rosji.
0: Ale też
1: rafinerie i nie tylko.
0: Zmianę w ocenie tego, w jaki sposób można realnie doprowadzić szybko do zakończenia tej wojny. Bo Donald Trump, nawet mówiąc o tym, że chce udzielić Ukrainie licencję na produkcję efektorów do patriotów...
1: No właśnie nie myśli, mówi, że nie musi się zastanowić.
0: Nie myśli kategoriami takimi niestety, że to teraz ja będę w 100% wspierał tylko i wyłącznie Ukrainę, oni pokonają tych Rosjan, odbiją swoje utracone ziemie. Nie, w moim odczuciu to jest nadal myślenie kategoriami takimi, jeżeli dzisiaj wesprę Ukrainę w tym zakresie, pozbawię Rosjan perspektyw tego, że drogą wojenną są w stanie jeszcze cokolwiek osiągnąć, więc wtedy Putin na poważnie usiądzie do stołu negocjacyjnego i wrócimy do tej dyskusji, którą mieliśmy parę miesięcy temu, gdzie w zasadzie każda ze stron pokazała swoje czerwone linie. To jest akurat dość jasne, że wszyscy wiemy, zarówno Ukraińcy, Europejczycy, jak i Amerykanie, jak i Rosjanie, gdzie tak naprawdę się operujemy w tych negocjacjach. Tylko nie ma jeszcze woli politycznej ze strony w szczególności rosyjskiej do tego, żeby załatwić tę kwestię drogą negocjacyjnej, bo nadal jest wiara w to, że można osiągnąć coś drogą wojenną. Trump, zwiększając potencjał obronny Ukrainy, w zasadzie wybija ten argument z ust, z myślenia Putina i jego i wspierających go ludzi.
1: Ja bym się upierał, że dając na razie sygnał, bo jeszcze nie dał tej licencji. Jeszcze tutaj, okay, jeszcze to nie zostało. To jest zbyt poważny proces, by można mówić, że już ma, prawda?
0: To pełna zgoda. Natomiast jakby staram się otworzyć sposób myślenia interesów amerykańskich.
1: Oczywiście.
0: To, co jest nierozstrzygnięte w moim uczuciu a propos tej licencji, to jest to, gdzie ta produkcja będzie miała miejsce.
1: No i teraz może Polska.
0: I tego bym nie wykluczał. Znaczy, tego bym nie wykluczał, bo to jest oczywiście zarówno w interesie naszym. My chcemy też mieć licencję na produkcję tego efektu.
1: Ale czy my dostaniemy licencję, to nie jest jednoznaczne. Sama fabryka może być, ale pod jakimi auspicjami, kto ma nad nią kontrolę i tak dalej, i tak dalej. Cała ta... Okay. Otoczka, która waży mocno, no to jeszcze jest niewyjaśnione.
0: Tak, częściowo się zgadzam.
1: To my w ogóle spekulujemy.
0: Tak, częściowo się absolutnie zgadzam, że przekazanie tych technologii to jest jeszcze druga rzecz. Natomiast na pewno dość jasno i klarownie rząd, ale nie tylko Polski, w ogóle Europejczycy pokazują też Amerykanom, że dostęp do tego zwiększonych wydatków obronnych jest możliwy tylko właśnie wtedy, kiedy jest jakieś udzielenie także tego know-how. To się wpisuje oczywiście też w takie szersze myślenie na temat Polski po stronie amerykańskiej. okej. Okay. Wydaje mi się, że tutaj Polska ma też potencjał, bo jednak to mówienie o tym modelowym sojuszniku ma jakiś wymiar polityczny, ale ma też wymiar polityczny w zakresie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w stosunku do państw innych europejskich niż Polska. To znaczy, jeżeli Polakom damy licencję, jeżeli pokażemy, że Polska jest tym modelowym sojusznikiem, to też trochę pokazujemy zachodniej Europie, że widzicie, oni byli z nami cały czas, więc mają coś za to. To się wpisuje w moim odczuciu w wiele celów, które Trump chce osiągnąć i nie zdziwiłoby mnie to, gdyby ta licencja została udzielona Polsce. Natomiast czy zostanie udzielona Ukrainie, czy będzie to raczej myślenie kategoriami udzielmy licencję Polsce i niech te zakłady, które będą na terytorium Polski produkują także na potrzeby Ukrainy, bo jednak jest to na terytorium państwa natowskiego, jednak jesteśmy w stanie lepiej odstraszać Rosję od ataku na tę fabrykę, no to już jest coś, co w moim uczuciu będzie się decydować.
1: W takim razie myśli pan, że ten rok i to, co się teraz dzieje, ta eskalacja Rosji, czy eskalacja z tego, co pan mówi, w jednak prowadzeniu jakiejś wojny ze światem Zachodu, bo tak chyba rozumiem pana słowa, że Rosja jednak to prowadzi, nie doprowadzając do wojny konwencjonalnej, którą by przegrała. To czy my mamy w tym roku mieć, może nie wiem, czy nadzieję, ale myśli pan, że to wbrew pozorom, wbrew tej eskalacji prowadzi do jakiegoś zasiądnięcia do stołu i doprowadzenia do rozmów, negocjacji na temat chociażby nawet rozejmu pomiędzy Rosją a Ukrainą pod auspicjami amerykańskimi?
0: No, sztuką tej wojny jest to, żeby, mówię tej natowsko-rosyjskiej, jest to, żeby nigdy do niej nie doprowadzić. Że wygrają ten, kto nigdy do niej nie doprowadzi, odstraszy przeciwnika od tego, żeby do niej doszło.
1: Tak.
0: Ja jestem przekonany, że to, jak dzisiaj wygląda sytuacja na froncie w Ukrainie, zbliża nas na pewno do tego, żeby Rosja na poważnie wzięła pod uwagę też rozwiązania dyplomatyczne. Natomiast czy taki będzie rezultat? Bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób, jakie będą wyniki wyborów na przykład w części państw zachodnioeuropejskich, na przykład we Francji także.
1: W przyszłym roku wybory prezydenckie.
0: Tak. Bardzo wiele zależy od właśnie trochę nastrojów po stronie Donalda Trumpa. Zależy od tempa także naszej produkcji zbrojeniowej jako Europy. Rosjanie na to wszystko patrzą i na pewno też starają się oczywiście wycelować, czy mają wystarczająco dużo czasu, żeby nadal testować Ukrainę, że Ukraina jako państwo się złamie, potencjał wsparcia dla Ukrainy się załamie, bo to jest tylko wyłącznie gra na czas. To nie jest już dzisiaj gra na to, czy Ukraina jest w stanie odzyskać ileś kilometrów kwadratowych swojego terytorium, albo czy Rosja jest w stanie zająć Kijów. W moim odczuciu dzisiaj to jest gra na czas, polegająca na tym, komu wcześniej zabraknie zasobów do prowadzenia tej wojny. Dzisiaj Ukraina w perspektywie tego, jak oceniamy to na przykład porównując to do zeszłego roku, jest na pewno w lepszej pozycji, ale także...
1: No ale też nie jest doskonałej.
0: Nie jest doskonałej, bo przede wszystkim Ukraińcom brakuje nadal siły żywej, czyli dostępu do żołnierza. Jakkolwiek by ta dronizacja nie przebiegała, to nadal nie jesteśmy jeszcze tam, żeby te drony zastępowały też siły lądowe. Być może będziemy jeżeli ta wojna będzie trwać trochę dłużej, ale na razie jeszcze tam nie jesteśmy. Co za tym idzie, nadal jest to raczej podwyższanie tego progu bólu, żeby zachęcić drugą stronę do tego, żeby zasiadła do stołu negocjacyjnego. Wierzyłbym w to, że to rozwiązanie jest bliżej niż dalej.
1: Agencja Bloomberg opublikowała raport kilka dni temu o tym, że teraz oczywiście mamy i widzimy wyścig o drony i w tej technologii dronowej, ale tak na serio to za chwilę zacznie się już, o ile już się nie zaczął, wyścig właśnie w kategorii pocisków balistycznych, pocisków manewrujących, czyli dokładnie tego, co wylądowało na Lubelszczyźnie przedwczoraj. Myśli pan, że to jest ten moment, w którym zaczniemy się zastanawiać nad tym światem, który będzie się posługiwał tego rodzaju bronią jako bronią wymuszającą reakcję polityczną przeciwników? No bo przecież to, co mamy na Bliskim Wschodzie, ta wojna to jest wojna rakiet de facto i dronów też. To nie jest wojna lądowa póki co jeszcze. Nie mówię o Strefie Gazy, prawda? Natomiast wojna amerykańsko-izraelsko-irańska taka jest. I w ogóle to straszenie tymi dronami i pociskami balistycznymi jest w powietrzu i to zawsze, i to zaczyna być ogromnym argumentem w relacjach pomiędzy państwami.
0: To jest też bardzo ciekawe pytanie samo w sobie. Na pewno jest też tak, że ze względu chociażby na dronizację pola walki, jak ona dzisiaj przebiega, mamy do czynienia z ograniczeniem tej zdolności manewrującej po stronie chociażby wojsk pancernych albo po stronie sił lądowych, wojsk lądowych. I jest rzeczywiście tendencja do tego, żeby zwiększać te zdolności, jeżeli chodzi o pociski manewrujące, ale także środki obrony przed nimi. Dzisiaj to są jedne z priorytetów, jeżeli chodzi o rozwiązania, które są omawiane. Duża część z nich także w oparciu oczywiście o zastosowanie sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o już nawet nie tyle wspomaganie decyzji na polu walki, ale wręcz prowadzenia na cel, albo nawet i decyzji w zakresie tego, co zniszczyć, a co nie. Czyli nie nawet wspomaganie, ale podejmowanie decyzji jako takiej. Więc to jest trend, tak? Jakby powiązanie tej sztucznej inteligencji ze zdolnościami dalekiego rażenia. I jest to na pewno coś, co jest coraz bardziej czynnikiem odstraszania, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie Rosjanom pokazać, że w zasadzie nie ma obszaru na terytorium Federacji Rosyjskiej, który jest wolny, czy mógłby być wolny przed atakiem także z naszej strony, no to jest właśnie czynnik odstraszający, bo to powoduje, że tej wojny nie da się opisać, tak jak to Putin starał się na samym początku zrobić, jako coś, co toczy się gdzieś odlegle od Rosjan, ale ta wojna codziennie jest na ich progu. Jedna rzecz, która jest interesująca, o tym akurat Ukraińcy ostatnio zaczęli mówić, no ale jest to też, powiedzmy, jakiś element rozwoju technologii. Dobre rozpoznanie zasobów wroga pozwala też wybierać na przykład cele nawet w obrębie samej fabryki, tak? Konkretne instalacje, które powinny być zniszczone na przykład drogą tego napadu tego dalekosiężnego, dlatego że powoduje to, czy są one oceniane jako te, które na przykład trzeba najdłużej reperować, trzeba najwięcej pieniędzy na nie poświęcić. Więc biorąc pod uwagę, że ta wojna, jakakolwiek by ona nie była, czy wojna w Iranie, czy wojna w Ukrainie, jest wojną raczej na wyniszczenie i wojną także zasobów ekonomicznych, kluczowe będzie właśnie chronienie tych zasobów, infrastruktury krytycznej na przykład, także pod kątem informacyjnym, czyli nie dopuszczenie do tego, żeby przeciwnik wiedział, w co ma atakować. No i jednak tę wojną, która będzie, czy tą wojną, która będzie być może wojną na wybieranie celów daleko oddalonych od samego takiego fizycznego pola walki.
1: No i wracamy do pytania, to co jest wojną i jak rozpoznać, że coś już jest wojną, czy doprowadza do wojny. Jakie ruchy przeciwnika znaczą, że za chwilę coś będzie nie tak, że za chwilę zrobi się gorzej i będą działania wojenne. Działania, które też będą tymi, o których pan mówi, rakietowymi uderzeniami w bardzo precyzyjnie wybrane cele, chociażby na terenie samej jednej fabryki.
0: No, racją
1: Szwedzi
0: jest na pewno...
1: szykują nową agencję wywiadu, bo poprzednia w 2022, podobno, tak mówi The Economist, nie sprawdziła się, nie potwierdziła informacji, że Rosja zaatakuje w wielkiej wojnie, na pełną skalę Ukrainy.
0: Nie, no, trochę zahaczając o to, co powiedziałem w ostatniej odpowiedzi, no, posiadanie informacji dotyczących intencji oraz aktywności drugiej strony jest kluczowe, tak? Czyli to zawsze będzie dostęp do informacji wywiadowczych po naszej stronie, po stronie natowskiej, po stronie polskiej, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o naszych własnych zdolnościach. Nie da się niestety tego odseparować od samego, od samej komasacji wojsk po drugiej stronie. No, oczywiście część z nich może mieć charakter, czy to rozpoznanie może mieć charakter chociażby informacji, które są pozyskiwane drogą satelitarną, czy no właśnie w ramach SIGINT-u, ale duża część nadal jest takim trochę starodawnym być może w naszym myśleniu, ale drogą pozyskiwania informacji, jeżeli chodzi o ten wywiad osobowy, tak? Czyli jakby posiadanie po prostu źródeł informacji osobowej po stronie rosyjskiej. Dlatego inwestycja w ogóle, jeżeli mówimy też dzisiaj, bo my się bardzo mocno fokusujemy na te 5% PKB, że to ma być wszystko, co nam ma zbudować naszą odporność.
1: To już te 5% brzmi jak piąty artykuł Sojuszu Północnoatlantyckiego, że zawsze nam pomoże, jak będzie coś nie tak.
0: No niestety...
1: To jest fetysz.
0: To nie jest tylko wyłącznie nabywanie zdolności właśnie tych fizycznych, jak nie wiem, czołgi albo pociski, ale to jest tak, że inwestycja przede wszystkim w obronę cywilną coraz bardziej będzie, bo to jest bardzo mocno powiązane także z ochroną infrastruktury krytycznej.
1: Ale i wywiad.
0: Ale przede wszystkim zdolności wywiadowcze i kontrwywiadowcze.
1: Białoruś jeszcze na koniec. Bo dlatego pytam, dlatego że Białoruś jest naszym, no nie wiem, czy przeciwnikiem, jak możemy określić ten lotniskowiec rosyjski tuż u naszych wrót. Przecież to jest problem, który nam się pojawia i nie znika. Tym bardziej, że polityka naszego największego sojusznika Stanów Zjednoczonych wobec Białorusi jest momentami diametralnie różna od naszego postrzegania Białorusi, tak? W jednej chwili wysłannik Białego Domu rozmawia z Łukaszenką, w tym samym czasie, tak było kilkanaście miesięcy temu, szef polskiej dyplomacji, ale my, mówił, my nie mamy żadnych chęci, by mieć jakiekolwiek konszachty dyplomatyczne z dyktatorem Łukaszenką. Czyli, no... Co to jest za naszymi
0: no to jest trochę wschodnimi? To jest trochę pytanie na temat tego, na ile Białoruś jest niezależna w tych relacjach,
1: no nie jest,
0: oczywiście,
1: wiadomo,
0: z Rosją.
1: No właśnie.
0: Nie jest... No i właśnie...
1: już się zrobił problem.
0: Łukaszenko oczywiście ma pewne ambicje nadal do pokazywania swojej niezależności. Na ile to jest teatr, na ile to jest komunikowane, to co komunikuje nam, jest uzgadniane z Rosją, no to jest kwestia już oceny bardzo dostępu do realnych informacji, nie analitycznych, ale tak jakbym powiedział właśnie nawet wywiadowczych. Mhm. Natomiast... o czym trzeba pamiętać, niezależnie od tego, czy uważamy, że Białoruś ma chociaż trochę nawet agencji w tej całej aktywności w stosunku do Rosji i że może być w jakiś sposób przybliżona, powiedzmy, czy nawet zniechęcona do dalszego, do takiej bezpośredniej kooperacji z Rosją, jak robili to ostatnimi czasy Amerykanie, trochę myśląc także oczywiście o surowcach, które są na terytorium Ukrainy, Białorusi, no to trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o tę aktywność wywiadowczą, która jest podejmowana przeciwko Polsce, ona bardzo często wcale nie jest prowadzona z terytorium Rosji czy za pośrednictwem służb rosyjskich, ale za pośrednictwem służb białoruskich, bo nawet w tej optyce rosyjsko-białoruskiej jest takie przekonanie, funkcjonuje, że jakoby Białorusini mają trochę lepsze rozpoznanie Polaków, też są w stanie łatwiej przenikać informacyjnie Polskę, mają tutaj bardzo dużą diasporę, umiejętność ulokowania też tych agentów białoruskich jest dużo po prostu łatwiejsza, więc ta Białoruś, nawet jeżeli nie stanowi dzisiaj kinetycznego zagrożenia dla nas, chociaż stanowi ze względu na geograficzne położenie, to przede wszystkim jest też bardzo mocno aktywna właśnie wywiadowcza na terytorium Polski.
1: Tak już podsumowując, Europa Środkowa i Wschodnia, dlatego mówię o niej, bo wolę mówić w ten sposób niż wschodnia flanka, bo ta flanka to jest takie wskazanie na jakąś małą flankę gdzieś z boku. Natomiast to jest poważny region rozciągający się od krajów bałtyckich do Rumunii, w tym Polska. Myśli pan, że my jesteśmy w porównaniu do tego, co było rok temu, po tym jak wleciały drony na terytorium Polski, rosyjskie, czy my jesteśmy w gorszej sytuacji, mówiąc, bardziej zaangażowani w wojnę z Rosją? To znaczy, to jest sytuacja, która się pogarsza, tak patrząc z perspektywy roku. Ta eskalacja konfliktogenna się tutaj powiększa na naszych terytoriach?
0: Moim odczuciem zagrożenie jest na pewno większe, ale to też nie jest tak, że nie nabywamy zdolności odstraszania, tak? To są...
1: Nie, to jest oddzielne.
0: Umierający niedźwiedź zawsze kąsa wszystkich dookoła. Jeżeli Rosja i Władimir Putin poczują, że przegrywają tę wojnę i przegrywają w sposób taki, który nie są w stanie politycznie opisać dla swojego własnego na potrzeby wewnętrzne, staną się niestety bardziej nieprzewidywalni i ta nieprzewidywalność także rośnie. To jest kwestia oczywiście zarządzania tym, na ile jesteśmy w stanie wpływać nadal na Rosję. Mhm. Ale na pewno jest też tak, że ta eskalacja rośnie ze strony rosyjskiej i my musimy być, co za tym idzie, jeszcze bardziej gotowi. Nie tylko i wyłącznie na płaszczyźnie wojskowej, bo co do oceny odpowiedzi wojskowej na to zagrożenie, chociażby ostatnie rosyjskie, ten upadek pocisku manewrującego, ja pozytywnie ją oceniam, ale także na poziomie właśnie społecznym i na poziomie administracji. I tego, w jaki sposób administracja komunikuje się ze społeczeństwem. I tutaj mam pewne zastrzeżenia po tym ostatnim wydarzeniu. Natomiast no też, żebyśmy mieli jasność, nie ma państwa, które jest w 100% gotowe. Jeżeli my dzisiaj mówimy o na przykład wzorcach pewnych, które mamy, czy jeżeli chodzi o schrony Finlandia, czy na przykład Szwajcaria, to proszę pamiętać, że oba te państwa razem łącznie wzięte, to nawet nie jest być może 1/3 populacji Polski. Czym innym jest zapewnić schrony dla 5 milionów ludzi, czym innym jest dla 40 milionów ludzi. Jeżeli mówimy na przykład o wzorcach, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą Izraela, to proszę pamiętać, że Izrael jest wielkości województwa podlaskiego. Czym innym jest zapewnić obronę przeciwlotniczą dla województwa podlaskiego, czym innym dla całej Polski. Więc skala jest po prostu też inna. To jest, znaczy skala wydatków, skala przedsięwzięć, które musimy podejmować po naszej stronie, ale musimy wykorzystywać maksymalnie czas, w którym dzisiaj jesteśmy.
1: I ja dorzucę i nie popełniać błędów, których można po prostu uniknąć, patrząc uważnie w informacje, które spływają na biurka niektórych decydentów. To jest taka moja luźna uwaga. Bardzo panu dziękuję. Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, przez lata dyrektor programowy Warsaw Security Forum. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I wszystkiego dobrego na wakacje życzę.
0: Wzajemnie.
1: Dziękuję bardzo. Ja już zakończyłem. Dzisiaj jest pierwszy dzień urlopu na dachu świata, także z pełną radością i oddaniem oddaję się dalszej części na dachu świata. Za chwilę Bliski Wschód, Iran, Bliski Wschód i Hamas, który deklaruje, że rzeczywiście to, co mówi Donald Trump o rozbrojeniu, jest prawdą. Czekamy na słowa i na reakcję Izraela, ale wydaje się, że może rzeczywiście mamy do czynienia z krokiem naprzód. Na Bliskim Wschodzie działo się w tym tygodniu bardzo dużo. Za chwilę Paweł Rakowski, znawca Bliskiego Wschodu, ale zanim się usłyszymy i porozmawiamy, proponuję odrobinę muzyki i muzyka oczywiście stamtąd, a dokładnie z Iranu, Hitchcas, trochę hip-hopu z tamtego kraju.

0: Hiczkas, czyli hip-hop z Iranu, zespół, który no, nieraz udowodnił, że ma ostre pióro, ostre słowo. Zresztą tak wynika również z komentarzy pod teledyskiem, bardzo ciekawym zresztą do tego utworu, w których możemy przeczytać, że nareszcie słyszymy słowa prawdy o Iranie, nareszcie słyszymy to, co się dzieje w Iranie. To są ludzie, którzy no, najprawdopodobniej są w opozycji do obecnych władz w tym kraju. Jakie są te władze, to już nieraz rozmawialiśmy, chociażby polecam Na dachu świata z rozmowy o Iranie, o tym, czym są teraz władze. Dzisiaj porozmawiamy, też pojawi się Iran, ale to, co dzisiaj budziło rano wszystkich specjalistów od Bliskiego Wschodu, między innymi Pawła Rakowskiego, to to, że Hamas deklaruje, że rzeczywiście chce się rozbroić. Takie informacje najpierw przekazał prezydent Donald Trump, no ale Hamas potwierdził. Dodaje Hamas, że Izrael musi się wycofać ze strefy Gazy. Nie od razu, stopniowo, ale musi się wycofać. No byłby to niewątpliwie wielki news, albo naprawdę wielka informacja, dlatego że od ataku Hamasu na osiedla izraelskie w 2023 roku rozpoczęło się to, o czym pisze Paweł Rakowski, czyli nowy Bliski Wschód po wielkiej wojnie Izraela, bo po tych atakach była też wielka wojna Izraela w strefie Gazy. Zginęło ponad 70-80 tysięcy ludzi, niektórzy mówią, że nawet 130. Paweł Rakowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, autor książki Nowy Bliski Wschód po wielkiej wojnie Izraela. Tak ta książka się prezentuje. No właśnie, tak spojrzę jeszcze. Wszyscy są oprócz tego jednego bohatera tej okładki?
1: Tak, no chwilowo go nie ma, to znaczy...
0: No chwilowo.
1: Chwilowo go nie ma, natomiast rzeczywiście to jest o tyle istotne, że ten nowy...
0: Przywódca duchowy
1: Iranu,
0: tak. Ali Khamenei, zginął na początku wojny z Iranem.
1: I w chwili obecnej widzimy, jak ten nowy Bliski Wschód funkcjonuje, to znaczy ja tutaj akurat właśnie jako ten nowy Bliski Wschód też tak jakby formułowałem taką koncepcję, że Izrael z państwami arabskimi przeciwko Iranowi, tak? No to my w chwili obecnej to widzimy, natomiast jedną rzeczą, która integruje ten sojusz, jest kwestia palestyńska. I dlatego też, to jest też takie podłoże, dlaczego 7 października doszło do tego ataku. Oczywiście tych powodów jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo, ale też tu chodzi o jakąś koincydencję czasową, ponieważ kilka dni przed tym atakiem, już prawie 3 lata temu, Mohammed bin Salman, czyli saudyjski następca tronu, powiedział w amerykańskiej telewizji, że rozmawia z Izraelem i że deal, jak to dzisiaj się mówi, jest bardzo bliski jego wykonaniu. No w chwili obecnej mamy sytuację bardzo mocno zaawoluowaną. Arabia Saudyjska została z tą deklaracją. Nawet w ostatnich dniach Donald Trump tutaj przyznał, że będą wspólnie robić projekt cywilnego programu atomowego. Natomiast jest jeden warunek. Mianowicie Arabia Saudyjska ma uznać Izrael. Arabia Saudyjska już praktycznie uznaje Izrael, tylko że nie może tego zrobić oficjalnie. Dlaczego? No bo właśnie 70 tysięcy ludzi w Gazie zginęło. To jest właśnie ta cała rozgrywka. I nie tutaj wkomponowuje się to, o czym właśnie rozpoczynamy naszą rozmowę, czyli o tej decyzji Hamasu odnośnie rozbrojenia, ponieważ ona jest moim zdaniem ważniejsza niż samo rozbrojenie. Mm-hmm. Ponieważ Hamas nie dysponuje żadnym takim pokaźnym arsenałem, jak chociażby Hezbollah w Libanie. Tak, wczoraj doszło do ciekawego wydarzenia w południowym Libanie. Izrael wysadzał jakieś tunele koło zamku Bufort słynnego, o którym było głośno kilka tygodni temu. No i też było takie zdjęcia, pojawiały się takie chmury w ogóle zniszczenia, czy w ogóle tego zamku przypadkowo nie wysadzili ponownie, tak? Okazało się, że nie. Więc chodzi...
0: No tak, bo to, co łączy południe Libanu ze strefą Gazy, to między innymi oświadczenia czy Ben-Gwira, czy Smotricza z rządu Benjamina Netanyahu, bardzo ważnych polityków.
1: Odpowiedzią ministra spraw wewnętrznych i ministra finansów.
0: Tak jest. I oni mówili o tym, że chcieli, że jeżeli Hezbollah się nie rozbroi, to oni zrobią z południa Libanu strefę Gazy, to znaczy doprowadzą do takiego zniszczenia na południu Libanu.
1: Gaza jest teraz takim terminem kluczem.
0: I tak.
1: Jest takim,
0: wszyscy to rozumieją, co to znaczy doprowadzić do stanu ze strefy Gazy.
1: Tak, i to oznacza tak właściwie jeszcze o wiele bardziej, bo wcześniej to była czymś takim była Dahija, czyli dzielnica szyicka w Bejrucie, ale Gaza przebiła Dahiję, tak? Tak więc, ale istotne jest to, że Hamas, zgadzając się na to, że się rozbroi, oczywiście dali sobie chyba 200 czy 300 dni na to. Hamas nie ma żadnych pokaźnych arsenałów, jeśli chodzi o kwestię strefy Gazy. Tak, tego to moim zdaniem oni się już tak właściwie wszystko to, co mieli poważnego, wystrzelali się w pierwszych dniach i tygodniach wojny w 2023 roku. Natomiast chodzi o jawną deklarację, ponieważ Hamas nie jest jedyną organizacją w Strefie Gazy, jest największą organizacją i już mamy tak jakby deklarację ze strony islamskiego dżihadu, czyli innej organizacji, mniejszej, ale starszej niż Hamas, odnośnie tego, że oni się nie będą rozbrajać. To znaczy, że Hamas w pewien sposób tutaj chce osiągnąć coś politycznego, podkreślam, politycznego, z tego, że ta wojna była, z tego, że te 70 tysięcy ludzi zginęło i z tego, że ta Strefa Gazy została zniszczona. Te coś, ja podejrzewam, albo raczej nie podejrzewam, tylko wręcz widzę, że Hamas chciałby przejść drogą syryjską. To znaczy, tak jak w Syrii mamy sytuację taką, że mieliśmy Bashara al-Assada, prawda, 15 lat wojny domowej, no i powiedzmy tak, no pojawił się człowiek, pojawiła się koncepcja, pojawiły się możliwości ku temu, że ta władza się zmieniła. No i mamy tak jakby inną rzeczywistość w Syrii, tak? Mamy inny rząd, mamy tak właściwie wszystko inne. No i generalnie...
0: No i mamy tego, który był w awangardzie radykalnego islamu, terrorystycznego islamu, czyli Państwo Islamskie i Al-Kaida.
1: Bez Państwa Islamskiego, to trzeba podkreślić, tak? Prezydent Syrii nie był w Państwie Islamskim, bo się pokłócił z kalifą, więc nie przystąpił.
0: W pewnym momencie, to znaczy miał alians chociażby nawet finansowy, ponieważ za pieniądze Państwa Islamskiego założył między innymi swoją organizację. To też jest ciekawe.
1: Ale chodzi o to, że razem na zdjęciach nie figurowali.
0: Razem tak? Na zdjęciach ich nie było. Natomiast no, miał pewnego rodzaju relacje pozytywne. Później rzeczywiście
1: się pokłócił.
0: Tak, miał relacje, pokłócił.
1: To samo środowisko. Tak.
0: Tak jest, to samo środowisko. Natomiast teraz jest prezydentem uznanym przez całą właściwie cały świat polityczny, włącznie z pięknymi zdjęciami z tegoż miesiąca, gdzie idzie w meczecie Umajadów. Może nie ręka w rękę, ale ramię w ramię z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
1: Tak jest. No i też jeszcze był ostatnio sekretarz generalny ONZ, a przede wszystkim też prezydent syryjski wymienia się perfumami z Donaldem Trumpem.
0: Tak.
1: To jest niezwykle istotne. I to jest przykład dla Hamasu. Z tego względu, że Hamas...
0: No bo żebyśmy wiedzieli, o kim rozmawiamy i jakim przykładzie. Tak.
1: Tak,
0: to jest Ahmed al-Shara, obecny prezydent Syrii.
1: Tak. I to jest, ale dlaczego? Bo to jest istotne, ponieważ to wszystko, co, o czym tutaj tą kwestię, tą notkę biograficzną, którą wymieniłeś, to jest notka biograficzna każdego działacza Hamasu. Praktycznie, tak? No bo to jest...
0: No, najnowszy lider Khalil al-Haya, który jest szefem Hamasu...
1: To jest weteran.
0: Weteran, ale jest przywódcą Hamasu wybranym w tym miesiącu.
1: Dokładnie. I chodzi o to... I
0: 20 lipca.
1: Tak, i o jego wybór został... Znaczy, to też jest niezwykle istotne, ponieważ jego wybór niejako potwierdził już jego piastowanie tego stanowiska, ponieważ to Khalil al-Haya załatwiał deal z Sharm el-Sheikh w październiku zeszłego roku, który to doprowadził do tego, że ta wojna przynajmniej w tej ognistej formie się zawiesiła, no bo tak to trzeba powiedzieć, nie zakończyła, ale
0: zawiesiła. Były wielkie, wielkie banery informacyjne, każdy portal i każde szanujące się medium na świecie mówiło o pokoju na Bliskim Wschodzie. I wtedy powstała Rada Pokoju Donalda Trumpa, która teraz, Rada Pokoju, jest uważana przez Donalda Trumpa za tą, która doprowadziła do tych wydarzeń, o których mówimy, a o których zostaliśmy poinformowani rano, czyli to, że Hamas chce się rozbroić.
1: Dokładnie. I skoro już teraz mamy zarząd polityczny, który, jeśli chodzi o Hamas, i mamy już taką decyzję, potwierdzenie tej decyzji, no to teraz mamy szczegóły, które oczywiście są najważniejsze. Mianowicie chodzi o to, że Hamas powiedział, że on się rozbroi, ale w terminie tam do 200-300 dni, około roku, im to zajmie, żeby akurat, jeśli chodzi o broń krótką i to jakieś tam inne rakietowe, to jest mniejszy problem. Hamas, Izrael podejrzewa, że Hamas jeszcze ma dużo tuneli, które są tam nieznane, że nawet i Mossad o nich nie ma zielonego pojęcia i chodzi przede wszystkim o te tunele. No i Hamas oczywiście wszystko chce to rozłożyć na kilka tygodni, kilka lat. No i też to, o czym marzy Benjamin Netanyahu, no to Benjamin Netanyahu marzyłby o tym, żeby Hamas zrobił to samo, co na przykład armia niemiecka w Stalingradzie, to znaczy przemaszerowała i się rozbroiła tak widowiskowo, to znaczy, żeby każdy z nich składał tą broń, prawda? Tak, żeby to po prostu było jakieś widowiskowe przedsięwzięcie, które się bardzo przyda Benjaminowi Netanyahu przed wyborami, które będą 26 października w Izraelu. Hamas oczywiście odmawia czegoś takiego, natomiast sama deklaracja odnośnie tego, że do tego rozbrojenia dojdzie, no pokazuje to, że po pierwsze, no chcą być, powiedzmy to, w orbicie amerykańskiej, chcą być w orbicie, tak jakby chcą uzyskać coś, czyli że ten barakat po arabsku, czyli te błogosławieństwo Ameryki odnośnie tego, żeby właśnie z ich środowiska wyszedł człowiek taki jak Ahmed al-Shara. Czyli człowiek, który w przyszłości, ja nie mówię, że obecne kierownictwo, które jest mocno geriatryczne, jeśli chodzi o Hamas, ale bo to też trzeba, prawda, Ahmed al-Shara jest młodym, dynamicznym człowiekiem, mężczyzną, tak?
0: No, nie przekroczył 50.
1: Chyba 40 lat, tak jest praktycznie, prawda, no, w naszym wieku, tak? Więc...
0: Bardzo ci dziękuję. No właśnie. 13 lat młodszy, ale dobrze.
1: Ale chodzi o to, że po prostu taka osoba na Bliskim Wschodzie też budzi zaufanie, no bo nie za młody, nie za stary, a przede wszystkim, jak to Donald Trump mówi, silny człowiek, tak? Więc chodzi o to, że w Palestyna, która ma bardzo duże problemy, jeśli chodzi o kadry przywódcze, no bo z jednej strony mamy geriatryczną organizację wyzwolenia Palestyny, z drugiej strony w ogóle nieakceptowalny Hamas, tak więc no musi być jakieś wypośrodkowanie. Sygnał idący ze strony Hamasu, to znaczy jest taki, my chcemy rozmawiać. Drugi sygnał jest taki, że pewne zmiany zaszły na Bliskim Wschodzie. To znaczy Hamas
0: ale zawsze... Słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Khalil al-Hayat to jest człowiek, który no niestety też doświadczył wojny. Jego rodzina, jego syn zginął podczas...
1: Kilku synów
0: zginęło, ale jeden z jego synów zginął podczas ataku w Dausze na miejsce... w którym przebywali liderzy Hamasu.
1: Tak, to był izraelski atak. 2024.
0: Tak jest. I to jest też ważny element w tym jego biogramie, prawda? Żeby wiedzieć, że on jest takim człowiekiem, którego rodzina właściwie, no, nie ma nic do stracenia, człowiek.
1: Tak. Oglądałem kilka jego wywiadów. To jest w ogóle też tak ciekawie skomentował, że jak doszło do tych rozmów w Szarm, no to były takie jakby pierwsze oficjalne kontakty Hamasu, członków Hamasu z mediami, powiedzmy to, dłuższego czasu, jak i też z politykami od dłuższego czasu. I on tak właściwie, to jest o tyle ciekawe, że zrobili coś, co teraz Irańczycy tak właśnie mocno eksponują. To znaczy, że tych swoich delegatów wszyscy z doktoratami. Wszyscy ludzie wykształceni, tak jakby, którzy chcieli zaburzyć wizerunek mocno tutaj wykreowany przez Izrael i przez media izraelskie i przez różne, powiedzmy to, influencerów proizraelskich odnośnie tego, że Hamas to są jacyś barbarzyńcy. Oni to pokazywali właśnie to, że oni są ludźmi oczywiście swojej koncepcji ideologicznej, swojej koncepcji religijnej, swojej optyki cywilizacyjnej, ale oni są ludźmi kulturalnymi, tak? I to jest niezwykle istotne. To też jest właśnie ten próba przełamania tej blokady, próba przełamania tej izolacji, w której to Hamas de facto pozostało wiele, wiele lat, której to była ta patologiczna sytuacja, w której to Hamas de facto rządził, miał swój emirat pod tytułem Gaza. To było państwo w państwie, tak? Ale to było zupełnie odseparowane od kwestii autonomii palestyńskiej. To było tak jakby pozostawione same w sobie i korzyść z tego podziału pomiędzy Gazą i zachodnim brzegiem no miał Benjamin Netanyahu, tak? No to jest niezwykle istotne, że Hamas tutaj wykazuje się odnośnie tego, że oni, prawda, chcą osiągnąć coś, wyniki z tej wojny, to coś to jest przede wszystkim władza w Palestynie. Oczywiście w sposób bardzo mocno pokręcony, tak, no bo będą też wybory w Palestynie 28 listopada, ale w sposób bardzo mocno pokrętny, bardzo mocno tak jakby tylnymi drzwiami. Natomiast to, że akurat właśnie, że oni uważają, że w wyniku tej wojny, no powinni rządzić tą Palestyną, czy to pod brandem pod tytułem Hamas, czy to pod brandem innym, który będzie bardziej akceptowalnym ze strony Zachodu, ale znowu Ahmed al-Shara przypominamy, dzisiaj jest była organizacja HTS, tak, ale wcześniej były inne organizacje, tak, tak więc oczywiście tutaj kwestia brandu, kwestia nazwy i tak dalej jest wtórna wobec tego, wobec celu, jakim jest to, żeby po prostu doprowadzić do jakiegoś stałego, dla nich korzystnego, czyli dla członków Hamasu rozwiązania politycznego, a tym rozwiązaniem tym jest oczywiście rząd Palestyny, w takiej Palestyny, w formie ona jest, czyli bardzo niewielkiej, natomiast to jest tylko i wyłącznie etap przejściowy, no bo tutaj nikt nie mówił o zakończeniu konfliktu.
0: Nikt nie mówi o zakończeniu konfliktu i teraz pytanie kolejne do ciebie, bo Hamas się zgadza, niektóre klany też się zgadzają, tak, na rozbrojenie, klany palestyńskie w strefie Gazy, bardzo ważny element.
1: To jest ważniejsze nawet niż Donald Trump
0: bywa
1: w strefie Gazy.
0: Tak jest, ale one są za. No, islamski dżihad niekoniecznie, ale do przekonania, nazwijmy to. Komu i kto będzie odpowiadał za pieczę nad tą bronią? Bo mówi się, że jakieś formy nowe palestyńskich władz mają zajmować się kontrolą broni, którą zda Hamas. De facto takie ciało będzie współrządziło Strefą Gazy. To będzie ciało palestyńskie, które z czego powstanie? Masz jakąś wizję tego, co to mogłoby być?
1: To znaczy forma oficjalna jest taka, że oczywiście Egipcjanie i Emiraty Arabskie, czyli dwa kraje jak najbardziej akceptowalne przez Izrael, chociaż Egipt wiemy, że coraz mniej, no bo tam też są pewne napięcia, jeśli chodzi o kwestie zasadnicze, no to, ale przede wszystkim Emiraty Arabskie sponsorują, a Egipcjanie szkolą już jakieś formy, nazwijmy to straży, tak? Ja nie wiem, czy możemy to nazwać policją, ale jakąś formę straży miejskiej, tak? Która jest niepowiązana z Hamasem. To jest niezwykle trudne, tak? Niezwykle trudne. Pamiętajmy, Palestyńczycy funkcjonują w obrębach szerokich klanów i rodzin. Tak więc to jest tak, że akurat jeśli chodzi o oddolną infiltrację przez Hamas czy sympatyków Hamasu, jest praktycznie niemożliwe, żeby tego nie było, tak? To jest po prostu tak jakby próba, to co nas spotkało w 89-90, czyli tworzenie nowych struktur po prostu ze starymi ludźmi. No tak to trzeba w niektórych przypadkach nazwać. To też jest niezwykle istotne, że w Gazie też się mają pojawić kontyngenty, tak? Oto były wielkie w ogóle dyskusje w ostatnich...
0: Kontyngenty zagranicznych żołnierzy.
1: Tak, i to jest tutaj Maroko i Indonezja. To też jest niezwykle istotne, ponieważ kraje, które tam mogą stacjonować, no to przede wszystkim po pierwsze muszą być muzułmańskie.
0: Czyli Maroko i Indonezja spełniają ten
1: jak
0: warunek.
1: Najbardziej. Maroko jest największym krajem muzułmańskim.
0: Indonezja.
1: Tak. Maroko tak się mogą dogadać, bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że te różnice językowe są dość duże pomiędzy... Natomiast istotne jest to, że tak jakby te kandydaci do tej zaszczytnej funkcji, czyli do tych...
0: Kontyngentów.
1: Żeby postawić sprawę jasno, to jest bardzo prestiżowe, żeby mieć tam swój kontyngent, patrząc z punktu widzenia świata arabskiego i muzułmańskiego. To jest bardzo prestiżowe. Mhm. Więc tutaj naprawdę jest ostra rywalizacja, ale oczywiście Izrael ma prawo weta. I Izrael zastosował te prawo weta, jeśli chodzi o najbardziej oczywisty wybór, no bo najbardziej oczywistym wyborem, tutaj akurat jest na okładce mojej książki Uśmiechający się Tayyip Recep Erdogan, to już był zainteresowany, już praktycznie tam dwa meczety zresztą wybudował w Strefie Gazy, tak? Tak więc on był najbardziej zainteresowany tym, żeby to jakieś kontyngenty tureckie były w Strefie Gazy, na to zostało
0: Izrael powiedział absolutnie nigdy w życiu.
1: Po moim trupie wręcz powiedział tak Benjamin Netanyahu i teraz wszyscy czekają, tak? Natomiast istotne jest to, że akurat właśnie te, powiedzmy to, siły międzynarodowe, bo to tak trzeba nazwać, no mają być właśnie jakąś formą pośrednią, to znaczy Izrael chce zejść z jakiejś tam odpowiedzialności i z jakiejś tam kosztów ponoszenia z obecności, prawda, w Strefie Gazy na rzecz tego kontyngentu, no i też to, że moim zdaniem to też jest o tyle dobre dla samej ludności palestyńskiej, ponieważ ja nie podejrzewam, żeby Izrael tak jakby zaczął działania militarne, które cały czas prowadzi, które by były związane z tym, że jacyś żołnierze marokańscy, czy indonezyjscy, czy egipscy byliby narażeni, przynajmniej w pierwszym etapie tak właściwie całego tego projektu. To, co już dla perspektywy życia palestyńskiego już jest bardzo dobre, tak? No bo tutaj tak właściwie przypomnę, że wojna się zakończyła, prawda, tego w październiku 2025 roku, natomiast cały czas trwają bombardowania.
0: No podobno 1000 osób zginęło od czasów zawieszenia tych głównych działań wojennych.
1: Przede wszystkim...
0: 1000 Palestyńczyków.
1: To 1000 Palestyńczyków i to też trzeba powiedzieć, że jak teraz mamy, prawda, w mediach społecznościowych różne widowiskowe filmiki odnośnie różnych bombardowań i tak dalej, no to jednak Strefa Gazy tam też się pojawia cały czas, tak? Czyli, że generalnie mamy tutaj całą tą wojnę, która się toczy w sposób bezwzględny i ona tak właściwie dotyka cały czas Strefy Gazy. No i to jest tak jakby podstawowa sprawa, żeby przynajmniej była możliwość jakiejś odbudowy, tak? No bo Hamas tak właściwie zdając tą broń, znaczy deklarując, że akurat
0: mała, ale bardzo istotna różnica, tak. Deklarując, że zda broń.
1: Tak. Mhm. No to oczywiście zagwarantował sobie, że odbudowa Gazy ruszy od 2027 roku, czyli mniej więcej od jakiś tam, że początek, prawda, prac będzie na początku przyszłego roku, no i że pojawią się pieniądze, 16-17 miliardów dolarów, tak? To też jest niezwykle istotne, no bo ja przez całą tą wojnę, przynajmniej do tego dealu w Szarm el-Szejch, podejrzewałem, że Hamas tak właściwie będzie chciał w jakiś tam sposób oddolny zarządzać tymi pieniędzmi, które się pojawią na odbudowę, tak? No bo to już jest kolejny problem, tak? Wiadomo, że Egipcjanie, czy Marokańczycy, czy Amerykanie to na pewno, no nie przywiozą swoich firm budowlanych, tak? Tylko będą zatrudniali miejscowe firmy budowlane, a to wszystko trzeba tak właściwie, wiele tych punktów w Strefie Gazy, po prostu trzeba elegancko do morza po prostu ten gruz zepchnąć i wybudować wszystko od nowa, tak? Tak więc tutaj to też jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo ten, no, ale jak się pojawią takie pieniądze, no to kto się musi zagospodarować, jeżeli one znowu trafią w obieg Hamasu, no to mamy tak właściwie, no, a to jest niestety tak zawsze bywało w przyszłości.
0: Obieg Hamasu to jest jedno, ale też oczywiście firm z krajów ościennych zainteresowanych odbudową nie będzie brakowało, to myślę, że jesteśmy co do tego pewni.
1: Tak.
0: Cała deweloperka egipska, myślę, pod zarządem generalicji tamtejszej tylko czeka na sygnał, by swoje miejsca wyznaczone odbudowywać, chociażby, mówię o tym, tylko jednym małym wycinku. To wszystko z Hamasem dzieje się w momencie niezwykłego zamieszania wojennego na Bliskim Wschodzie. Tak naprawdę wojny o przepływ swobodny albo w ogóle przepływ chociażby w stopniu podobnym do tego, co było przed rozpoczęciem działań wojennych przeciwko Iranowi, czyli przed lutym obecnego roku. To jest wojna, ja to tak nazywam, o cieśninę Ormus, ale już wychodzi kolejne zagrożenie ogłoszone przez oddziały Hutich z Jemenu, lojalnych może nie, ale mających wsparcie Iranu, bo lojalność to jest daleko posunięta deklaracja, ale mających wsparcie Iranu, no, że oni będą z kolei blokowali cieśninę Bab al-Mandeb, czyli cieśninę, które de facto brama, wrota do Morza Czerwonego. I teraz byśmy mieli już dwie cieśniny strategiczne dla całego świata, które by były niemożliwe do żeglugi w stopniu, który umożliwia wolny handel pomiędzy dwiema półkulami świata zachodniego i Azji Dalekiego Wschodu.
1: No tak, tak to wygląda. Wojna ewoluuje niestety w bardzo niekorzystnym kierunku. Od samego początku widać, że akurat Iran wstrzymał swoje aktywa, to znaczy na początku te pierwsze etapy wojny tej lutowo-marcowej, tak, no to mieliśmy Iran versus Ameryka i Izrael, no i też oczywiście Hezbollah tutaj w Libanie. Ci rebelianci Huti byli tak jakby zostawiani na dalszy etap, tak, na już na powiedzmy na późniejsze etapy eskalacyjne. Niestety pewne ślady na niebie i ziemi wskazują na to, że doszliśmy do tych późniejszych etapów eskalacyjnych. To znaczy rebelianci Huti oczywiście, oni są rzeczy, które się filozofom nie śniły. I jednym z nich to są rebelianci Huti. Tak to trzeba nazwać, tak? No bo to jest absolutny fenomen, stan wiedzy, co się dzieje w Jemenie, szczególnie w tym Jemenie kontrolowanym przez rebeliantów Huti, jest bardzo niewielki i to bardzo utrudnia sprawę.
0: Już w ogóle nie ma żadnego stanu wiedzy, myślę, co się dzieje w kręgach władzy Huti.
1: A w kręgach władzy to...
0: I przywódcy Hutiego.
1: To generalnie wiadomo, że przywódca Abdel Malik al-Huti żyje, tak? Bo on czasami pogadanki robi. Natomiast jeśli chodzi o cały ten insight, no to naprawdę to jest tabula rasa. Oczywiście pewne rozpoznanie bardzo dobre, pewne rozpoznanie ma Arabia Saudyjska, która się musi użerać z tymi rebeliantami, którzy oczywiście był spokój wynegocjowany w 2020 roku na jakiś tam czas, natomiast no tutaj kwestia kryzysowa wróciła w pewien sposób. Znaczy ja podejrzewam, że na obecnym etapie wojny to my mamy tak jakby coś innego, to znaczy przede wszystkim mieliśmy MOU, które nie wiadomo, czy zbankrutowało, czy też nie zbankrutowało, no na chwilę powiedzmy jest odsunięte, a od MOU było korzystne dla Iranu. Było też...
0: Czyli to jest Memorandum of Understanding, czyli
1: ten deal, nazwijmy
0: deal
1: to.
0: Deal z czerwca tego roku pomiędzy Iranem a Ameryką, który był nazwany zawieszeniem broni na dużą skalę, na 60 dni i miał być wypracowany pokój. No, albo jakieś rozwiązania pokojowe.
1: Tak, ale chodzi o to, że...
0: Mamy na razie wypracowany tydzień ataków. Jedne miały być bardzo niszczycielskie, jak to mówił Donald Trump, a Irańczycy zaczęli w ogóle tę wymianę ognia, uderzając w bazy amerykańskie, między innymi tą w Jordanii, gdzie też zginęli żołnierze amerykańscy.
1: Zginęli żołnierze, żołnierze amerykańscy. Ale dlaczego rebelianci Houthi tutaj są niezwykle istotni? Z tego względu, że tak jakby Izrael i Arabowie, tak mówiąc kolektywnie, nie wymawiając z nazwiska, o jakie kraje chodzi, byli bardzo mocno niepocieszeni tym MOU, no bo przede wszystkim chodzi o to, że Irańczycy załatwili swoje sprawy oraz załatwili sprawy regionalne. To znaczy Arabia Saudyjska oczywiście jest w stanie się pogodzić z pewnymi faktami dokonanymi, jeśli chodzi o Iran, natomiast nie jest w stanie się pogodzić z tym, że Amerykanie nic nie robią w kwestiach milicji, czy to w Iraku, czy to właśnie z rebeliantami Houthi. I chodzi o to, że brak tak właściwie jakichś działań w kierunku irackich milicji, czy też właśnie rebeliantów Houthi, no jest, był wielkim problemem dla tych krajów. No i tak właściwie tutaj wspomniałeś odnośnie z zeszłego piątku, w którym to wszyscy czekaliśmy znowu po nocach na wielki atak amerykański. Okazało się, że wielkiego ataku amerykańskiego nie było.
0: Donald Trump
1: natomiast Arabia Saudyjska zbombardowała Jemen, plus do tego Bahrain i Kuwait naleciał na, symbolicznie na Iran. I to było w pewien sposób tak jakby, moim zdaniem jest to o tyle istotne, że Donald Trump chyba nie powiedział sojusznikom, że ataku nie będzie. Także to miała być jakaś zorganizowana akcja, a tutaj nie było tej zorganizowanej akcji, to znaczy sojusznicy zrobili swoją część planu, no i teraz rebelianci Houthi w pewien sposób tutaj nie wygrażają, ale realizują pewien odcinek zemsty, powiedzmy to, na saudyjskich aktywach, atakując ich rafinerie oraz obiekty Saudi Aramco, nakładając blokadę na...
0: Uwaga! Houthi, rebelianci z terenów górzystych Jemenu, ludzie, którzy mają bardzo pokrętny dostęp do nowoczesnych technologii.
1: Mocno powiedziane,
0: tak, ale atakują cele Saudi Aramco, czyli największej firmy naftowej na świecie, wartej setki miliardów, trylionów właściwie dolarów.
1: Tak, no ustępujący wartość tylko Apple, albo czasami się wymieniający z Apple na pierwszej...
0: Więc to jest ważne, że to jest... To oni są w stanie to zrobić.
1: Oni są w stanie to zrobić, oczywiście. I oni to robią, no bo oczywiście tutaj Arabia Saudyjska to nie jest maleńki Izrael, który to sobie w jakiś tam sposób wypracował cały ten system kopułowy, tak? Arabia Saudyjska to jest gigantyczny kraj, no oczywiście...
0: Jemen, tej obrony przeciwrakietowej,
1: no i to jest akurat bardzo słaby punkt, to znaczy rebelianci Houthi, których możliwości bojowe są znane powszechnie, to znaczy oni wygrali 8 wojen z rzędu. Oczywiście te wojny były domowe w większości, ale jeżeli chodzi o właśnie o ten najazd koalicji państw arabskich po 2015 roku, no to była regularna wojna też, powiedzmy to, lądowa, no i oni po prostu to wytrzymali, tak? No i
0: Czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie
1: i Egipt. To jak na warunki tego świata, to było bardzo poważne, to jest bardzo poważny zespół, tak? Bo to trzeba tak jakby wyjaśnić, że akurat Egipt uchodzi za najsilniejszą armię Afryki. No to jest jednak dość poważne towarzystwo. Rebelianci Houthi to wytrzymali. Co więcej, rebelianci Houthi, tutaj mówiłeś odnośnie ich konotacji z Iranem. Te konotacje z Iranem, one są inne niż z Hezbollahem, który ma, bo Hezbollah i Iran to jest jedność, tak? To jest tak samo jak Benjamin Netanyahu, Donald Trump, to jest jedność, tak? Tak to trzeba rozpatrywać, to jest po prostu polityka sieciowej, prawda, imperium. Natomiast Houthi, akurat oni nie są to jedność, Houthi nie są nad szyitami, tak dokładnymi szyitami.
0: Są ismailitami, tak?
1: Z zajdytami.
0: Przepraszam, zajdytami.
1: Oni jak nawet ktoś teraz patrzy...
0: Zajdyci, czyli odłam szyizmu, który ma...
1: Za szyitów nie jest uważany przez Uniwersytet Al-Azhar w Kairze, więc generalnie jak teraz ktoś patrzy w Wikipedię i chce się dowiedzieć, kim są zajdyci, to się niewiele dowie, tak? To jest ta sprawa podstawowa, ale kolejna rzecz. Ich związki z Iranem, to oczywiście to jest tak, że Iran w pewien sposób wiele uzyska na Bliskim Wschodzie w związku z tym, że się ujął za Hezbollahem. Bardzo dużo. No bo sprawa jest zasadnicza, każdy myśli o sobie, więc jeżeli się jest aktywem jakiegoś większego centrum, no to generalnie jak ci broni twoje centrum, no to jesteś w dobrej pozycji, tak?
0: A Houthi
1: generalnie widzą to, że trzymanie z Iranem jest opłacalne. Bardzo mocno opłacalne. namacalne.
0: Bo mają wpływ na przykład na to, jakie statki będą przepływały przez Bab al-Mandab.
1: Oni nie tylko, oni nie tylko mają wpływ, oni wręcz decydują, kto wpływa, albo kto nie wpływa.
0: I
1: za ile przede wszystkim. I rebelianci Huti nałożyli embargo na, powiedzmy to, saudyjską żeglugę. To jest niezwykle istotne. No i też oczywiście komplikują sytuację. Mianowicie wiele media tutaj podkreślają odnośnie tego, że Arabia Saudyjska chciałaby w ten sposób ominąć Ormoz, który oczywiście zablokowaną Ormoz, tak? Przerzucając ropociągami część swojej ropy z wschodniego wybrzeża Zatoki Perskiej na zachodnie.
0: Tak.
1: Wszystko jest piękne, idealnie, ale nie kiedy masz Hutich na karku. Tak? No bo znowu, prawda, Huti, drony, rakiety, wszystko jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Ja tylko przypomnę, że Huti w 2024 roku, jakoś chyba to było 2 lata temu, zapodali rakietę w centrum Tel Awiwu, tak, główne skrzyżowanie Tel Awiwu. Zupełnie zaskakując wszystkich, nawet Benjamina Netanyahu z szefem Mossadu na czele.
0: Dobrze.
1: Więc oni mają te środki. Nie za bardzo wiadomo, czy to są środki technologiczne tylko i wyłącznie z Iranu, ponieważ bardzo dużo się mówi o tym, że być może mają jakieś tajemne wsparcie kogoś z Azji. To też tego wątku, co prawda, wątek, który jest bardzo często wspominany, szczególnie teraz coraz częściej, jeśli chodzi o stronę amerykańską, natomiast nie wymawiajmy z nazwiska, o kogo może chodzić. Natomiast to jest o tyle też istotne, że w chwili obecnej mamy 2 cieśniny zablokowane. Mamy sytuację, w której to Arabia Saudyjska robi kolejną koalicję, tym razem 14 państw przeciwko Hutim. Mamy też, tam są takie kraje jak Stany Zjednoczone, Pakistan, Egipt, Turcja.

0: stroną, czy mocną stroną właśnie rebeliantów Huti jest to, że nie ma w co ich atakować, bo Saudowie, jak właśnie był ten nalot ostatni na Jemen, to co oni zbombardowali? Okolice portu i lotnisko w Sanie. Tak? No bo to są tak właśnie tylko dwa punkty, które można zbombardować tam. A nie można ich całkowicie zgładzić, tego lotniska i tego portu, z tego względu, że jedyna pomoc humanitarna dla około 20 milionów ludzi, no tylko tam płynie, tak? A duża część tych ludzi po prostu jest w stanie blisko głodowej, prawda? Znaczy blisko głodowym.
1: Paweł, opisujemy te wydarzenia na Bliskim Wschodzie, posiłkując się i analizujemy, posiłkując się tym, co się wydarzyło w ciągu jednego tygodnia. Ten jeden tydzień to są i ataki irańskie na Stany Zjednoczone, na bazy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, później odwet amerykański, Saudowie, którzy uderzają z Amerykanami na milicje szyickie, proirańskie w Iraku.
0: A Irak to też jest, mamy czas na Irak?
1: Mamy sekundę na Irak.
0: Mamy sekundę na Irak, trzeba by powiedzieć.
1: To jest oczywiście niesprawiedliwe.
0: To jest bardzo niesprawiedliwe, ale chodzi o to, że w chwili obecnej trzeba patrzeć na Irak, z tego względu, że oczywiście mamy proirańskie milicje tam też, ale też iracki premier Al-Zaidi był u Donalda Trumpa, był teraz u Erdogana. Wielkie deale się robią, no bo chodzi o to, że...
1: O ropę naftową.
0: O ropę naftową, która...
1: Z Kirkuku do Turcji ma być rurociąg i odnowiona umowa.
0: Albo do Banias, tak? No to są różne alternatywy i różne projekty. To jest o tyle istotne, że w końcu będziemy, być może Europa będzie miała jakiś lepszy dostęp do ropy naftowej, blisko wschodniej ropy naftowej, bez tych wszystkich problemów ciśnieniowych. No i też tak w pewnego rodzaju, zwiększając chyba temat blisko wschodni, jest to, że Irakijczycy muszą nawiązać teraz bardzo blisko współpracy z Syrią, którą jest zarządzana przez byłego pensjonariusza obozu Kambuka, czyli właśnie Ahmed al-Shary, który notabene 10 lat temu niemalże ujawnił swoje oblicze, że akurat tutaj, kto tak właściwie tym wszystkim rządzi, jeśli chodzi o odcinek syryjskiej opozycji, nazwijmy to, islamskiej, tak? Tak więc wiele nam się spina, wiele nam się rozpina, ale też nam się kilka rzeczy tutaj bardzo mocno klarują, ponieważ jeżeli wspominamy o Iranie, mieliśmy rozmowę odnośnie Hamasu, też może zwieńczymy też pewną optyką. Hamas musi mieć jakiegoś protektora. Generalnie sprawa palestyńska zawsze musiała mieć jakiegoś protektora, tak?
1: No i teraz
0: jest to Turcja. Turcja, coś, co akurat w pewien sposób sygnalizuje Benjaminowi Netanyahu oraz Naftalimu Bennettowi, czyli jego największemu rywalowi politycznemu, że teraz jest czas na Erdogana, jak załatwimy Iran. Natomiast wiadomo też to, że Turcja, jako członek NATO, jako powiedzmy to kraj, który jest rozsądny i wie o tym, że się nie chce tutaj na jakąś minę nachodzić, tak? Będzie wspierał temat palestyński, ale ani jeden dolar nie trafi między innymi właśnie na zbrojenia, tak? To znaczy, że będą powstawały szkoły, meczety, wszystko co najlepsze, szpitale. Tutaj Turcja i prezydent Erdogan i następca prezydenta Erdogana jakoś tak weźmie w kuratele zarówno Liban, bo wczoraj też był prezydent Libanu w Ankarze, Josef Ayun. Więc prezydent Erdogan tak właściwie jest bardzo zainteresowany, żeby w pewien sposób wziąć w protekcję i Gazę, i Liban, i tutaj oczywiście w protekcji ma Syrię, coś co akurat bacznemu obserwatorowi możecie się to skojarzyć, to, że to coś mu przypomina, mianowicie wpływy tureckie przypominają Imperium Osmańskie.
1: Imperium Osmańskie, wiesz, to co powiedziałeś o jak Izrael i wielu polityków izraelskich, Jair Lapid wyraził to bardzo jasno kilka miesięcy temu, powiedział, że zagrożeniem gorszym od Iranu teraz już, czy nowym Iranem, jest Turcja.
0: Tak.
1: Izraelczycy z Turkami widzą się niemalże przez szkła lornetek w Syrii. Mianowicie posterunki izraelskie i posterunki czy sprzyjających, czy nawet samych wojsk tureckich na terytorium Syrii, to jest to jest wszystko niedaleko. Sam Ahmed al-Shara jest przecież wielkim, no jest pod dużym wpływem tureckim i to też warto powiedzieć. Podsumowując, Hamas zgadza się na rozbrojenie, Izrael jeszcze się nie wypowiedział, Amerykanie, Donald Trump się cieszy i cieszy się z tego, że Rada Pokoju jego działa i doprowadza do tego, że Hamas chce się rozbroić, ale stawia warunek. Izrael ma się wycofać. W tym samym czasie dochodzi do tego szeregu wymian ognia rakietowo-dronowego i jeszcze premier Iraku, świeży, nowy, jedzie do Turcji załatwiać deal roponośny, na dostarczanie ropy.
0: No, przepraszam, bądźmy konkretni. Premier Al-Zaidi był w Waszyngtonie, później był w Teheranie.

0: I później wam każe.
1: Tak jest. I to wszystko sprowadza nas do konkluzji, że ten nowy Bliski Wschód zaczyna nam może nie trzeszczeć, ale przypominać taką no, jeden wielki ul, z którego jeszcze się na razie nic nie wykluwa, ale coś się musi wydarzyć, no bo moim zdaniem Izrael siedzi za cicho w tym wszystkim i to jest jedna rzecz, a druga sprawa z Iranem jest nieskończona.
2: Sprawa z Iranem jest nieskończona, ale zobacz jedną rzecz, kto dzierży flagę, czy kto dzierży prymat w temacie palestyńskim, zawsze jest obiektem numer jeden, jeśli chodzi o Izrael. I Palestyna, Iran tak jakby flagi palestyńskiej już nie trzyma. Oni tak właściwie, jak było właśnie MOU, to bardzo dużo właśnie tutaj obserwowałem tą dyskusję w świecie arabskim, to oni tak właściwie się tak upominali, zaraz, wy tu Habibi, co wy robicie? Upominacie się o Hezbollaha, gdzie jest Hamas, gdzie jest Gaza? No Irańczycy, prawda, tak jakby uśmiechali się i chyba dawali do zrozumienia, no Hezbollah jest ich, tak? No Hamas to nie jest ich, Palestyna to nie jest ich, tak?
1: Dzisiaj słyszałem na antenie BBC, że Hamas i jego ruch na ugodę jakąś z Izraelem, czyli rozbrojenie, to jest również wyraz niewiary właśnie w protekcję Iranu, tak. Już. Że to już jest, to się zakończyło i nowy przywódca Hamasu
2: Khalil al-Haya, który notabene był,
1: już to zrozumiał, podobno.
2: Tak. I to jest o tyle ciekawe, że Khalil al-Haya, który jest absolwentem Islamskiego Uniwersytetu w Chartumie, był stronnikiem opcji proirańskiej. Mhm. Był stronnikiem opcji proirańskiej, ponieważ w samym Hamasie, kierownictwie Hamasu, oczywiście to są różne skrzydła, znaczy jak w każdej partii politycznej.
1: No tak.
2: Ale jednak właśnie ci członkowie, powiedzmy to, frakcji proirańskiej, w jakiś tam sposób dokonali, może nie uczciwej i też nie wiarygodnej, ale przynajmniej pragmatycznej decyzji pod tytułem takiej, że zrywamy z Iranem, albo raczej zawieszamy się z Iranem, no bo Iran już nie ma im nic do zaoferowania i chyba Iran też nie ma za bardzo im nic do zaoferowania, no bo Iran oczywiście, nawet jeżeli przetrwa tą wojnę w tym swoim systemie reżimowym, no to oni najbliższą dekadę będą zajęci przede wszystkim odbudową i konsumpcją zwycięstwa pod tytułem takim, że te pieniądze się pojawią u nich, tak? No innej opcji nie ma, jeżeli oczywiście ten system przetrwa. Dlatego też Hamas musi szukać innego protektora. Tym protektorem oczywiście jest Turcja, a Erdogan tutaj nazwany przez Donalda Trumpa jako zaradnym człowiekiem, tak go też nazywam, jest nie chce się wystawiać na konflikt z Izraelem, no bo już został nominowany, tak? Został nominowany przez Izrael na kolejnego tutaj wielkiego przeciwnika, no bo też nie oszukujmy się, izraelska polityka jest samym sobą uniwersum, jak i też izraelskie wpływy w Stanach Zjednoczonych też są swojego uniwersum i zawsze musi być przeciwnik, zawsze musi być ten przeciwnik duży, czyli właśnie taki Iran, taki Saddam Hussein, taki Gamal Abdel Nasser, to jest dobre, no i też oczywiście...
1: Czyli przywódca Egiptu
2: Sprzed lat. No to jest właśnie, to jest tak jakby wielki szatan, tak? I mały szatan. A ten mały szatan to jest kwestia Palestyny, ale ona jest o tyle istotna, że ona jest tak jakby fundamentalna, tak? No bo wiemy o tym, że Benjamin Netanyahu i wszyscy przywódcy polityczni w Izraelu, tak, Naftali Bennett, Yair Lapid, czyli przywódca tutaj też Gadi Eisenkot, to jeszcze chyba się nie wypowiedział.
1: Generał Gadi Eisenkot.
2: Tak, jeszcze się chyba nie wypowiedział jednoznacznie kategorycznie na tematy palestyńskie, ale zarówno Lapid, jak i Bennett tutaj twierdzą jednoznacznie kategorycznie, że nie będzie żadnej Palestyny.
1: No właśnie, to jest ta konkluzja, której musimy się trzymać. Za chwilę Tieras Raras i Wojciech Ganczarek na antenie Radia 357 na dachu świata. To już zapowiadam i mówię to dlatego, żebyśmy też brali pod uwagę inne części świata w tej naszym rozumieniu i dlatego, że chciałbym po prostu wprowadzić taką maksymę, którą dzisiaj wyczytałem, płynącą z Chin, a mianowicie chiński przywódca Xi Jinping powiedział i oświadczył, że lufa karabinu musi zawsze słuchać dowództwa partii. No i powiedz, czy to nie jest uniwersalne,
2: to jest uniwersalne
1: stwierdzenie, które dotyczy naszego toku rozumowania, tak, i naszego tematu?
2: Ale ja już to widzę wręcz dokładnie
1: jak to widać
2: na Bliskim Wschodzie, ale też można odnieść do naszej rzeczywistości nad Wisłą, tak?
1: No trochę tak, ale tą rzeczywistość zostawmy, natomiast no naprawdę. Lufa karabinu musi zawsze słuchać dowództwa przywództwa partii.
2: Ale przecież w niektórych partiach nawet ten karabin z lufą jest na, tak jakby symbolem, prawda, ów organizacji. To naprawdę tutaj kiedyś miał prorok Mohamed powiedzieć, że szukajcie mądrości nawet w Chinach, tak więc no jakoś to się spina.
1: No zdecydowanie, no to jest jeszcze w dodatku Chiny w tej rozgrywce bliskowschodniej, o nich nie mówiliśmy prawie w ogóle, natomiast one cały czas też istnieją i to nie jest tak, że Chińczyków tutaj nie ma. Chińczycy są w postaci krótkich nacisków i również wpływów na to, co się dzieje w tym, co się dzieje w Iranie. Bo przecież i Rosja, i Chiny mają wspierać teraz Iran. Ale to jest jeszcze inna historia. Bardzo dziękuję. Paweł Rakowski. Nowy Bliski Wschód po wielkiej wojnie Izraela. Rozumiem, że piszesz kolejną
2: książkę. Ale już tutaj to...
1: Słuchaj, to ty trochę tych książek napiszesz, mam wrażenie.
2: No, co prawda nie będę jak pan Łusiak, ale no tutaj jakoś ta rzeczywistość tutaj jakoś mi wspomaga, tak?
1: Ale bardzo dobre książki, ciekawe spojrzenie i myślę, że też takie podsumowania tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, jak najbardziej również blog na X-ie, czyli na dawnym Twitterze od Nilu do Tebrizu. Paweł Rakowski, zapraszam. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: A za chwilę, jak powiedziałem, Tieras Raras i Wojciech Ganczarek. I dzisiaj Argentyna, podsumowanie, co prawda mundialowe, ale bardzo ciekawe. Wojciech skupił się na tym, co robił Javier Milei, podczas gdy jego drużyna narodowa, argentyńska, grała swoje mecze na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, nie tylko i w Meksyku, i w Kanadzie. No i pytanie jest, czy rzeczywiście udało mu się przeprowadzić te zamiary, o jakich myślał. Ale zanim o tym opowiemy, myślę, że odrobina muzyki, którą jak zwykle zaproponował Wojciech Ganczarek i za chwilę wytłumaczy nam, o czymże to było i dlaczego właśnie ten utwór muzyczny się pojawił. Także Tieras Raras, zapraszam.

0: motika piuszka, la la la la la la la la. Hetika motika.
1: Mam wrażenie, że to były polskie słowa. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański 24 na dachu świata w Tierras Raras. Wojtku, co to za zasadzka lingwistyczno-obyczajowa? Halo, halo, no ja, dzień dobry.
2: Przepuścili mnie przez Babel Mandeb i mogę mój głos i mogę rozmawiać teraz z tobą.
1: Tak, chuty cię przepuścili.
2: Słuchaj, no przepuścili mnie, nawet nie było drogo. Dałem im 3 papierówki i jakoś się udało.
1: Z drzewa swojego.
2: Z drzewa spadły, tak. Bo tak sobie pomyślałem, taka sytuacja jest, że kurczę, rakiety nam gdzieś latają nad głowami. A trzeba żyć, prawda? Trzeba żyć dalej, więc temat, piosenka radosna raczej, chociaż w zasadzie znaczy żartobliwa o tyle, że opowiada historię Polaka, który gdzieś przypłynął za ocean, a potem jak jego rodzina się wracała, to on postanowił zostać i poszukać dziewczyny, która mu gdzieś tam mu się spodobała. A jako, że nie za bardzo po tym hiszpańsku mówił, co może słychać było w wymowie, no to jej za bardzo nie mógł też znaleźć. A refren głosi, że tylko chcę być u twoim boku, tylko jestem zakochanym Polakiem. Więc wszystkim Polakom, którzy są zakochani i Polkom również, a jeśli nie są zakochani, to niech się zakochają, a co? Może to ostatni rok, kiedy można się jeszcze zakochać, nie? W przyszłym roku może nie będzie można, nie wiadomo.
1: No, wiesz co, zaraz. Zacząłeś pozytywnie, a teraz wchodzisz w taki dość defetyzm siejący, wiesz, nastrój. Absolutnie. No i co? I to, ta pieśń jest... Ja tak myślę, że ten Polak to jest czas wojny, II wojny światowej, bo ta fragment siekiera, motyka i tak dalej, to przecież to jest piosenka znana z właśnie z tamtego czasu, z tamtych czasów i między innymi jak Polacy przewozili rąbankę, tam się też pojawia, czyli po prostu mięso, bo nie było zbyt łatwo w tamtych czasach przecież, a nawet pojawiał się głód. Mówiąc tak, no też widzisz, prowokujesz pesymizm, ale czekaj, miało być optymistycznie.
2: Ale będzie teraz bo teraz będzie o zwycięstwach, o tym jak Argentyna wygrywa.
1: Argentyna zwyciężyła.
2: Gol za golem. Wszystkie gole tutaj powiemy. No słuchaj, no drugie
1: wiesz,
2: miejsce.
1: Wiesz co ci powiem? Argentyna nie cieszy się dobrą prasą.
2: Znaczy z perspektywy Polski, to ja bym się tutaj jakby nie wytykał Argentyńczykom, że przegrali jeden mecz. Nie, chociaż Polska, trzeba przyznać, że w tym mundialu nie przegrała ani jednego meczu, więc w sumie to wyszło na
1: to kolejny mundial, który żeśmy nie przegrali, kolejny. Wiesz? Żadnego meczu. Słuchaj, no oczywiście, że przytyk jest jak najbardziej, natomiast powiem ci tak, Argentyna nie cieszy się dobrą prasą po tym. Ja oglądałem niestety tylko jeden mecz w całości na tych mistrzostwach, bo z powodów wyjazdowo różnych nie mogłem. No i oczywiście też, że to było daleko. I moja kochana Argentyna to nie był popis futbolowy, po pierwsze. Po drugie, zachowanie też niekoniecznie. To powiedz mi, w jaki sposób Javier Milei, czyli prezydent Argentyny, wykorzystuje tę drużynę do jakichś swoich promocji, skoro ona nie tak do końca jest promocyjna.
2: Nie no, no jednak dobrze jej przyszło i było dużo emocji. Emocje są najważniejsze, prawda? Natomiast bo ja zawsze staram się jednak zrobić jakiś most, prawda? Między tym, co było wcześniej, a co tym jest teraz. Więc mówiliście panowie dużo o ropie naftowej, więc Argentyna jakieś 2 czy 3 dni temu wyszła ta statystyka. Po raz pierwszy w historii, w pierwszym półroczu tego roku największym produktem Argentyny, najbardziej wartościowym produktem Argentyny eksportowym była ropa naftowa. Przeskakując kukurydzę i soję i niniejszym Argentyna stała się krajem naftowym, prawda? Z wszystkim pewnie, z całym dobrodziejstwem inwentarza lub niedobrodziejstwem inwentarza, które się z tym zazwyczaj wiąże. To raz. Mm-hmm. A druga część, teraz przechodząc do tego mundialu, prawda? Żeby też nie pominąć krajów, które się tutaj niedawno pojawiały w naszej rozmowie, mianowicie Wenezueli. Nie wiem, czy oglądałeś finał akurat. Zacznijmy od końca, zacznijmy od finału, bo to jest bardzo ciekawe.
1: No, oglądałem finał właśnie.
2: Finał. A oglądałeś tą przerwę między pierwszą a drugą połową?
1: No, miałem okazję oglądać. Niestety nie widziałem, ale nie niestety, tylko na szczęście nie widziałem, bo mój ukochany Ronaldinho wjeżdżał razem z Ronaldo i Madonną w jakiś tam dziwny sposób na stadion. No to dobrze, że ja tego nie widziałem. Wolałem Ronaldinho w tym, w czym był po prostu najlepszy na świecie i ta wspaniałe... Jego zagranie z piłką to zawsze było dla mnie doświadczeniem niemalże mistycznym.
2: No właśnie, Ronaldinho na pewno był zauważony. Natomiast był tam taki element, którego jeżeli akurat ktoś ze słuchaczy bardzo przypadkowo nie jest fanem wenezuelskiej muzyki poważnej, to być może nie zauważył. Mianowicie pojawiła się tam dwa razy osoba z koszulką z wielkim napisem na plecach Dudamel. Dudamel jest, bo ja już mogłem powiedzieć był, ale właściwie jest, bo dalej żyje, jest dyrygentem wenezuelskim, ale był takim przybocznym, można powiedzieć, nadwornym dyrygentem Hugo Chaveza. Więc myślę, że pokazanie go, raz, że pokazanie go na tym finale, wypisanie mu na plecach wielkiego Dudamel, nikt inny nie miał nic wypisanego na plecach, ani Shakira, ani tam ale Ronaldinho, prawda?
1: Dudamel. Kto miał na plecach?
2: Napisanie mu na plecach Dudamel, to jest tak, to było takie wskazanie ze strony Stanów Zjednoczonych, to te wenezuelskie zabawki to już są nasze zabawki, prawda?
1: Ale czekaj, gdzie to Dudamel się pojawiło, to ten napis dokładnie, na czyich plecach?
2: No Dudamela.
1: Aha, samego zainteresowanego dyrygenta, czyli dokładnie. On wystąpił. To jest ten dyrygent, który on tam wystąpi, był, to był tak. Właśnie on, tak?
2: Tylko jako, że jego twarz nie jest może tak rozpoznawalna jak Ronaldinho czy Shakira, no to mu napisali na plecach, żeby nie było wątpliwości, że to jednak on.
1: Ale zaraz, na wielkiej imprezie, na której był Donald Trump, tak jest człowiek od Hugo Chaveza, który stworzył wenezuelski...
2: Nie, on już nie jest Hugo Chavez, on już jest kupiony, on już zmienił barwy, że tak powiem,
1: piękne,
2: wojskowe,
1: no. Piękne. To jest ta zmiana barw polityczno-wojskowych w momencie, kiedy przechodzi się z jednej grupy interesów do drugich, bo chyba tak to należy rozumieć.
2: Dokładnie. Przeczytałeś to w sposób po prostu doskonały, bezbłędny.
1: Czyli Chavez nie przeszkadza jednak momentami też niektórym, którzy nawet na to patrzą. Dobrze, to idąc dalej, co się dzieje z drużyną Argentyny?
2: Bo rozumiem, że... Argentyna, Algieria 3-0. Mhm. Trzy gole, tak. Leo Messi, trzy gole. To jest pierwszy mecz, więc na razie mamy taką, powiedzmy, delikatną zmianę, jeśli chodzi o prawa. Mianowicie wchodzi dekret, który pozwala władzy wykonawczej powoływanie sędziów na Wyższego Trybunału Sprawiedliwości bez konsultacji społecznej. Wcześniej trzeba było takiego delikwenta zaprezentować, te stowarzyszenia branżowe, akademicy i tak dalej mogli opiniować, czy tak, czy nie. Ci kandydaci do Najwyższego Sądu Trybunału Sprawiedliwości musieli spełniać pewne kryterium, żeby jednak reprezentować różne regiony, także różne płcie, żeby była jakaś równowaga między mężczyznami i kobietami. No tego już nie trzeba spełniać. Mhm. Taka na początek taka mała zmiana w Trybunale Sprawiedliwości. Ale to dopiero pierwszy mecz. Idziemy do drugiego?
1: Tak, jak najbardziej. Bo słuchaj, rozgrzaliśmy się przerwą meczową, a nie rozgrzewką przedmeczową. W związku z tym już czuję dalej zew krwi, by dowiedzieć
2: dobrze.
1: Się, co dalej się działo. Mhm.
2: Argentyna, Austria 2-0. Dwa gole Messiego, już ma pięć bramek, słuchaj.
1: Tak.
2: A Javier Milei dopiero to pięć bramek i właśnie w tego dnia, kiedy ta piąta bramka Leo Messiego pada, dokładnie w drugiej połowie pada ta druga bramka, ta piąta bramka, przepraszam. No i też w tej drugiej połowie rząd Mileja autoryzuje pożyczkę na 5 miliardów dolarów. To jest bardzo dziwny rząd, bo on mówi, że ma superawit fiskalny, a ciągle bierze pożyczki, prawda? I dodatkowo ta pożyczka jest z jurysdykcją w Nowym Jorku, to znaczy, jeżeli będzie jakiś konflikt, że ktoś powie, że tutaj są jakieś nieprawidłowości, to decyzje na temat tego, czy są, czy nie są te nieprawidłowości, podejmą sędziowie w Nowym Jorku. No i ciekawe też w tym jest, chociaż do tego już się przyzwyczailiśmy się do tego, że państwo prawa już nie istnieje, mianowicie, że ta pożyczka została zadekretowana bez konsultacji z parlamentem, co jest niekonstytucyjne, no ale jakby to już jest część zabawy, nie?
1: No to też powiem, czy to jest... Nie, to chyba jeszcze nie koniec, bo dalej gra Argentyna, mój zdaniem.
2: To jest drugi...
1: Tak, to jest dopiero drugi mecz. Pięć bramek zdobytych przez Messiego.
2: Tak, ja Argentynie bardzo szczerze życzyłem, żeby przegrała jak najszybciej. Odpadła w mundialu, to wtedy może by tych różnych takich zmian i decyzji niezbyt korzystnych zapadło trochę mniej. Mhm. A dług był bardzo istotny, tu jeszcze sobie zanotowałem, no bo wziętego po to, żeby spłacić inny dług, no więc trzeba było rzeczywiście się zadłużyć. To był drugi mecz. Trzeci mecz grupowy, Argentyna-Jordania. Zaraz wyjdziemy z grupy. Mhm. 3-1.
1: Tak jest.
2: I jak była tak zwana previa to jest bardzo ważna sprawa w Argentynie, to jest ten czas przed meczem. U nas nie wiem, może nie mam takich doświadczeń kibicowskich w Polsce, więc to może, nie wiem, gdzieś tam w komentarzach do audycji, czy na twoim Instagramie, bardzo proszę, niech słuchaczki, słuchacze wpiszą, czy tak jest też w Polsce, czy nie, bo w sumie nie wiem, ale w Argentynie jest bardzo ważna ta la previa, to się nazywa, czyli ten przedmeczowy szał. Argentyńczycy się zbierają parę godzin przed meczem i już zaczynają świętować, chociaż jeszcze nie było pierwszego gwizdka. Więc jak już świętowali przez tym meczem z Jordanią, wygranym 3-1, zrezygnował ze swojego stanowiska rzecznik Manuel Adorni, który przez ostatnie miesiące trudno mu było po prostu się w mediach pokazywać i żyć w ogóle w Argentynie, pewnie dlatego, że co chwilę wyciągano mu kolejne posiadłości, które nie były zadeklarowane, które nie wiadomo było skąd.
1: A pan Manuel jest kim jeszcze, powiedz, bo rzecznik rozumiem, ale kim jest jego pracodawca były?
2: No, Javier Milei. Rzecznik rządu Javiera Mileja i szef gabinetu Rady Ministrów. Nie premier, no bo to jest...
1: Tak, ja rozumiem, ale to rozumiem, że jego pracodawca pozwalał mu na to. O to chodzi mi, tutaj do tego zmierzam, że na takie typu ekstrawagancje.
2: Można tak się domyśleć. Chociaż trzeba przyznać, że też miał dobre zarobki, bo oprócz tego, że był rzecznikiem rządu, to również... wciągnięto go do Rady Nadzorczej IPF-e, czyli do tej spółki naftowej argentyńskiej. I tak, tam zarabiał bagatela $60,000 miesięcznie. Także pewnie jakieś drobne wydatki miał. No niestety musiał też z tego stanowiska zrezygnować, chociaż zrobił taką gierkę, to znaczy najpierw zrezygnował jako rzecznik, potem może myślał, że mu się uda jeszcze, ci chcę pozostać w Radzie Nadzorczej spółki naftowej, no ale się nie udało.
1: Słuchaj, no dobrze, to już nie ma rzecznika.
2: To właśnie dobra wiadomość.
1: Dobrze, ale to on był tak znienawidzony za to, że miał, no, nielegalnie zgromadził tyle pieniędzy. Znaczy nielegalnie, no może wykorzystując swoją pozycję.
2: Nielegalnie, tak. On w pewnym momencie wyskoczył z jakimś takim tłumaczeniem, że znalazł na pendrive'ie $500,000 w bitcoinach.
1: Nie, poczekaj, jeszcze raz, powiedz to jeszcze raz. Proszę cię o powtórzenie tego jeszcze raz. Ja uwielbiam takie oświadczenia. Wojciech Ganczarek.
2: Tak. Właściwie Manuel Adorni, można powiedzieć. Tak. Są takie zdjęcie Manuela Adorniego przed tym, jak objął to stanowisko. No był taki łysiejący facet, młody facet, ale łysiejący. I zdjęcia na tyłach jego domu, gdzie robi grilla na jakimś takim kawałku blachy i tam nie ma nawet na kawałek mięsa, tylko jakieś tam, wiesz, smutne kaszanki się pieką. No a potem nagle po prostu ma domy wszędzie, nie? I posiadłości. No więc on stwierdził, że pewnego razu znalazł w szufladzie, proszę ciebie, pendrive'a i tam było $500,000, jeśli dobrze pamiętam sumę, w bitcoinach.
1: Ale to była jego szuflada, czy w czyjej szufladzie może?
2: On stwierdził, że nie będzie tego jeszcze używał, dopiero zacznie tego używać, jak zostanie rzecznikiem rządu. Taki miał pomysł na życie.
1: Nieprawdopodobne. I takie historie. Dobrze, że jesteś w Tierras Raras i to tworzysz ze mną, bo naprawdę dzięki temu możemy usłyszeć niebywałe historie w porównaniu z którymi te nawet nasze krajowe, które też uważam, że zaczynają coraz bardziej być ciekawe. No, jest to liga już naprawdę, mówiąc językiem, to jest już liga światowa. Mhm. No dobrze.
2: To było bardzo kompromitujące oczywiście, nie? Że każde oświadczenie tego faceta było kompromitujące, więc wybrali taki moment, gdzie może nikt nie będzie na to zwracał uwagi, czyli la previa przed meczem z Jordanią, żeby jego usunąć. No już się więcej nie pojawił na czołówkach prasy, bo on jego po prostu wali równo tam i z prawej, i z lewej, wszystkie czołówki gazet codziennie to było Manuel Adorni, trzeba było się go jakoś cichcem pozbyć. No i to był ten cichec.
1: No dobrze, ale czy jeszcze Argentyna gra dalej? Coś jeszcze się dzieje?
2: Gra dalej. No słuchaj, przecież tyle było tych krajów w tym roku w Mundialu, więc mamy mnóstwo meczów jeszcze. No ale wychodzą z grupy, słuchaj. Jest mecz Argentyna Wyspy Zielonego Przylądka. Fascynujący mecz zapewne, nie wiem, nie oglądałem, ale była dogrywka, więc na pewno było bardzo emocjonująco. I dzień wcześniej sędzia Marcelo De Giorgi odsunął od sprawy sądowej dotyczącej skandalu tej kryptomonety Libra, którą promował Javier Milei i to były tam wielomilionowe oszustwa, odsunął od tej sprawy 5 oskarżających, czy tam skarżących, prawda? Czyli oczyścił pole przed tym, żeby jednak ta sprawa została zaszufladowana i żeby jednak nie badać tego za bardzo. Do tego dojdziemy, więc wrócimy do tego pana, Marcelo Di Giorgi, ale na razie podczas meczu z Zielonym Przylądkiem on wyświadczył przysługę prezydentowi i odsunął od sprawy oskarżających. Mm-hmm. Tak. A przy okazji jeszcze, żeby nie było tak, jeden tylko mecz i jedno tylko wydarzenie, no to jeszcze rozebrano sektor atomowy w Argentynie. Zwolniono 170 pracowników, w tym oczywiście bardzo wielu naukowców, dziesiątki naukowców z Komisji Narodowej Energii Atomowej. W przypadku Bariloche, bo oni pracowali w Buenos Aires część, a część w Bariloche. W Bariloche ich żandarmeria wojskowa wrzucała z laboratoriów. No i dwa dni później argentyński projekt nuklearny trafił w ręce spółki amerykańskiej Meitner Energy, która słynie głównie z tego, że ma ładną stronę internetową, bo doświadczenia w sektorze nuklearnym nie ma.
1: Nie ma.
2: Prawda? Mm-hmm. Nie ma. No, ale ma teraz
1: argentyński projekt. Wojtku, bo musimy...
2: Który już był rozwinięty.
1: Tak,
2: musimy,
1: tak.
2: Aha, musimy gonić, to
1: musimy
2: gonimy.
1: Dogonić.
2: Słuchaj, jeszcze tak.
1: Musimy dogonić mecz finałowy. To znaczy jeszcze co tak. się wydarzyło, bo rozumiem, że tego to jeszcze się dzieją różne rzeczy, tak? Związane z meczami Argentyny.
2: Słuchaj, Argentyna-Egipt 3-2. Argentyna-Egipt 3-2, no i wtedy to było, żeby ktoś nie powiedział, że jesteśmy stronniczy, mówimy tylko o rządzie, powiedzmy też o sektorze prywatnym. Więc jak był ten mecz z Egiptem, no to pracownicy, 35 pracowników firmy Metal Fork, która produkuje maszyny rolnicze, dostali pozwolenie, żeby poszli do domu i oglądali mecz. I pół godziny później dostali telegramy z wypowiedzeniami z pracy. Mhm. Bo w Argentynie, jeśli czegoś nie brakuje, to zwolnienia grupowe w ostatnim razie. No i do tego jeszcze 3 miliardy nowego długu, żeby nie stracić, że tak powiem, wprawy w braniu długów. No, a teraz wracamy. Argentyna-Anglia. Najważniejszy mecz. Finał jest nieważny. To nawet Argentyńcy nie mówią. Najważniejszy jest mecz Argentyna-Anglia. To wiadomo, chodzi o kwestie wojny, o Falklandy, Malwiny. Więc kiedy nadchodzi dzień tego meczu, to żona pana Marcelo Di Giorgi, która odsunęła oskarżających Javiera Milleya o oszustwo, no więc jego żona dostała posadę sędziny federalnej. To ja wiedziałem, ale dzisiaj doczytałem jeszcze szczegóły tego. Żona tego pana, który pomógł Millejowi, dostała posadę sędziny federalnej w sądzie, który nie istnieje. To jest najlepsze. No.
1: Ciekawe. To ale dobrze, że... To może nie sprawdzisz szufladę. Tam są jakieś może pendrive'y, na których są na przykład jakieś ciekawe sumy. Słuchaj, no to
2: właśnie
1: jest...
2: Właśnie nie ma szuflad, bo ten sąd jeszcze nie ma budynku.
1: No więc,
2: nawet,
1: ale tak myślę, że może jest jakiś chociaż budynek i gabinet nawet nieistniejącego. Wojtku, dobrze. To teraz tak, kolejny utwór, proszę powiedzieć o czym jest. Ja chciałem ci jedną rzecz powiedzieć, ponieważ znalazłem w agencji Reuters informację o Vaca Muerta, która może być siłą napędową transformacji gospodarki Argentyny. Tam są największe złoża, jeden z największych złóż na świecie ropy i gazu, gazu łupkowego.
2: Od tego de facto zaczęliśmy.
1: Tak, tak, tak.
2: Od tego de facto zaczęliśmy.
1: Ale słuchaj, Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa, że do 2031 roku ta formacja wygeneruje 50 miliardów dolarów z eksportu, dorównując argentyńskiemu sektorowi rolniczemu. I MFW mówi, że to jest właśnie dobra siła napędowa gospodarki Argentyny, tej gospodarki, która potrzebuje dolarów, aby powstrzymać inflację. Wyobraź sobie, takie są zdania również, cytowane przez Reutersa.
2: Mm? No tak, to mniej więcej ta suma, którą wypowiedziałeś, to mniej więcej ile wynosi dług Argentyny w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Właśnie w ostatnich dniach pani dyrektor tego funduszu, Krystalina Georgiewa, pojechała do Argentyny i nawet włożyła na siebie kombinezon IPF-a,
1: ja
2: czyli
1: nie
2: tego
1: mogę.
2: Narodowego Koncernu
1: Paftowego, ja
2: żeby zwiedzać ten właśnie to wydobycie na Vaca Muerta i tak sobie patrzeć, o, tu są moje dolary, które mi oddadzą, prawda?
1: Vaca Muerta. No dobrze, ja myślę, że Vaca Muerta jeszcze się może pojawić.
2: Znaczy, Vaca Muerta to znaczy martwa krowa. Dobrze, no to doszliśmy...
1: Martwa krowa warta 50 miliardów dolarów. Bardzo ciekawe. Wojtku, o czym utwór i musimy powiedzieć wszystkim do widzenia.
2: No dobrze, to powiem jeszcze o fladze w następnym odcinku, a utwór znowu Cuarteto de Nos, czyli urugwajskiego zespołu, mówi o tym, jak czasem trudno być dobrym w tym świecie pełnym brutalności. Posłuchajmy.
1: Ale powiem ci, że ta flaga mnie zainteresowała, tylko już dobrze, to następnym razem
2: będzie,
1: o fladze
2: będzie.
1: Musimy.
3: Dobrze. To o świecie, w którym trudno zachować spokój, jeżeli jest tak brutalny. Wojciech Ganczarek, Tiras Raras, podcast latynoamerykański. Dziękuję bardzo. Julia Nowaczyńska audycję zrealizowała. Michał Żakowski. Do usłyszenia.

Zamykaj bramy, ograniczaj klasy, nie stłaczaj sierot, pozwól im oddychać. Kontroluj szewców, bękarty i wdowy, zmniejsz korytarze, zrezygnuj z szeregów.

any way you want. Life is for living any way you want.

0: Jest sobota, 7 rano. Cóż za piękna pora, prawda?
1: Resoraki.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. A Resoraki to my, czyli
3: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. Zapraszamy jak zwykle w sobotę do godziny 8. Bądźcie z nami, szykuje się naprawdę piękny dzień.

0: Andrzej Zaucha. Rano to jest takie, Klimciu, idealne wejście w dzień.
1: Mam wrażenie, że nie ma lepszej piosenki na przebudzenie niż piosenka na przebudzenie. Oczywiście z resorakami, bo to jest druga noga tego potwora budzącego. No dobrze, mamy bardzo ciekawą informację dotyczącą F1, ale taką paradoksalną, bo jak się okazuje, F1 wciąż może być niebezpieczne. Powiedz, co tam się zadziało na Węgrzech?
0: A teraz o czym mówimy, że niebezpieczne w sensie?
1: No niebezpieczne dla na przykład widzów, albo dla fotografów, albo dla osób.
0: Nie, bo myślałem, że mówisz o czymś innym, a zmierzamy w inną stronę, bo rozumiem, że do prezydenta Petra Pawła zmierzamy, tak?
1: Tak jest.
0: Proszę sobie wyobrazić, ja się cały czas zastanawiam, jak to się odbywa, ale się odbywa. Petr Paweł, prezydent Czech, jest wielkim miłośnikiem fotografowania, ale takiego fotografowania motorsportu. I on ostatnio był po prostu jako fotoreporter w kamizelce, tak jak wszyscy inni fotoreporterzy na wyścigu na Węgrzech. I biegał z aparatem i robił zdjęcia i tak się zastanawialiśmy z Klimkiem, jak w ogóle on miał ochronę? Nie miał ochrony. No nie było tak, że on biegnie, a za nim, wiesz, czterech ochroniarzy i tam, nie, tu się proszę wszyscy odsunąć. No nie, no był normalnym takim fotoreporterem, jak wszyscy inni. Ku zaskoczeniu oczywiście wielu osób, zdarzyło mu się już również w tej roli wystąpić na wyścigu Le Mans 24, więc on to po prostu lubi. Czy jakiś nasz były albo aktualny prezydent odnalazłby się w takiej roli, albo w jakiejś podobnej, albo jakiś inny, nie wiem, światowy przywódca?
1: Chciałbym od razu zacząć drwić, ale zanim...
0: Zacznę drwić,
1: to tylko powiem, że prezydent Czech rzeczywiście musiał przejść pewną procedurę, bo to nie jest tak, że po prostu mówisz, że jestem prezydentem i będę sobie fotografował Grand Prix Węgier. No bo on też był w Brnie na wyścigach MotoGP i Superbike. No w Brnie ma trochę bliżej, no i jest prezydentem tego kraju, więc może użyć swoich wpływów. Natomiast tą procedurę całą przeszedł, więc on jest profesjonalnym fotografem wykorzystującym...
0: Jaką
1: może...
0: procedurę? Człowieku, jak jesteś prezydentem, to mówisz, będę fotografował i ci przynoszą w zębach akredytację. I sobie możesz pstrykać zdjęcia nawet starym Kodakiem.
1: Zapytałeś o to, jakie były hobby naszych poprzednich prezydentów.
0: No nie, to wiem, w ogóle o to nie pytałem. Mówiłem tylko, że czy jacyś nasi byli, moglibyśmy sobie wyobrazić jakąś taką sytuację z nimi? Nie wiem, no z obecnym prezydentem to jestem w stanie sobie bardzo różne sytuacje sportowe wyobrażać.
1: Oktagon albo na przykład, no nie wiem, mecz bokserski to na pewno, bo to jego pasja. Lech Wałęsa mógłby fotografować na przykład zawody wędkarskie, bo był zapalonym wędkarzem. Z kolei Bronisław Komorowski był fanem myślistwa, więc pewnie może jakieś tak, tego typu z ambony by coś fotografował, jeśli by tylko wyraził zgodę. Nie
0: z wiem. Ambony to chyba jeszcze kto... Nie no, żartuję oczywiście.
1: Z Ambony jeszcze inny prezydent?
0: No a premier nasz obecny jakąś piłeczkę też by pewnie chętnie tam sfotografował.
1: No na pewno by dostał akredytację, jeśli by przeszedł szkolenie, które by zostało zorganizowane przez jego gabinet.
0: No, jeśli ktoś miałby jakikolwiek pomysł w tej sprawie, proszę dać znać. Klimek albo Gąs, radio357.pl. Ale proszę przyznać, że sytuacja jest nietypowa i niestandardowa i ten biegający z aparatem prezydent, no, zrobił wrażenie na formule oczywiście. Jeśli ktoś wiedział, że to on, bo też niewiele osób mogło wtedy o tym wiedzieć. Make your escape.

0: Nie wiem, czy się zgodzisz, ale mam takie wrażenie, że w światowej motoryzacji nastąpił taki efekt troszeczkę zakiwania się w różnych historiach i że są wprowadzane różne regulacje, przy których rykoszetem dostają firmy, które zupełnie się tego nie spodziewały.
1: To raz, zdecydowanie się zgadzam. W ogóle zakiwanie się to jest takie też radiowe, że można się zakiwać w mówieniu. Na przykład ja się często zakiwam w mówieniu. Coś chcę powiedzieć i tak mi jakoś tak ucieka to, co chcę powiedzieć. Na co zresztą zwracasz uwagę i państwo zwracają uwagę, co może niekoniecznie lubię, ale no tak jest.
0: Klimciu, można się zakiwać, byle nie strzelić swojaka.
1: To się dzieje i ja mam wrażenie, że krwiożerczy kapitaliści na przykład zaczynają się przeobrażać w socjalistów, czyli na przykład Volkswagen teraz apeluje do Unii Europejskiej o to, żeby zwiększyć cła na chińskie pluginy, albo na przykład to, o czym powiedziałeś, czyli jest firma taka jak Volvo albo Mercedes i oni nagle dostają jakąś regulacją i nagle okazać się może, że po Kalifornii czy Nowym Jorku, czy Las Vegas nie będą jeździły Volvo i Mercedesy. O co chodzi?
0: A, no właśnie, tłumaczymy. Amerykanie bardzo walczą z pewnego rodzaju chińską indoktrynacją. Wszystko, co związane z Chinami, z internetem, starają się w jakiś sposób odcinać, czego najlepszym przykładem jest TikTok. No i teraz wprowadzają regulację, która ma ograniczyć udział motoryzacyjnych firm, marek, które mają dostęp do internetu i w których udziały mają chińskie firmy. I dotyczy to między innymi Mercedesa i Volvo. No bo Volvo jest Geely, wiadomo, a w Mercedesie 20% udziałów należy do koncernów Bai i Shufu. No i teraz, jeżeli tam są chińskie firmy i jest dostęp do internetu i oni nie mogą produkować, sprzedawać takich samochodów w Stanach, to co teraz?
1: Ale zawsze jest tak, że ktoś na tym wygrywa. Bo rzeczywiście, to jest tak, że mamy w Stanach Zjednoczonych od lat już do czynienia z takim stawianiem oporu chińskiemu software'owi, żeby nas nie śledzili. Myślą Amerykanie oczywiście, rządzeni przez obecnego prezydenta i jego ekipę. Czyli najpierw jedną z firm produkujących telefony wycięli. Później wycięli TikToka, albo sprawili, że został przez Amerykanów przejętych. Później wzięli się za motoryzację, ponieważ ona rzeczywiście może śledzić. Można samochodami wykonywać zdjęcia, można
0: skanować mapy, wszystko. Po prostu odtworzyć bardzo istotne elementy. Oni chcą się w ten sposób oczywiście zabezpieczyć przed szpiegowstwem, cyberatakami, pozyskiwaniem danych wrażliwych oraz zakłócania działań infrastruktury krytycznej. No ma to sens.
1: Ma to sens, tylko kto na tym wygrywa? Na tym wygrywa i bardzo, bardzo gwałtownie promuje to zakazanie Mercedesów i Volvo w Stanach Zjednoczonych General Motors. A dlaczego? Bo General Motors jest właścicielem Cadillaca i oni sobie myślą, słuchajcie, no nie ma lepszego momentu na zrobienie interesu, niż po prostu wycięcie konkurencji. Tak? Najpierw zakażemy Mercedesowi działać, w ogóle działać, no bo niby oni robią z infrastruktury jakieś pole do skanowania, a później będziemy sprzedawać Cadillaki, no bo co biedni Amerykanie z Kalifornii albo Nowego Jorku będą mieli kupować? No nasze, wreszcie nasze.
0: Zatem no jest też inne rozwiązanie.
1: Sobie Rodeo Drive, gdzie nie ma Mercedesów i Volvo.
0: Jest też inne rozwiązanie. Po prostu na amerykański rynek w Mercedesie i w Volvo odetną internet. Tylko jak odetną internet...
1: Wyobrażasz to sobie dzisiaj? No to by było coś. Albo zrobią to co z TikTokiem. Powiedzą Mercedes, okej, spoko, ale musicie nam sprzedać 20% swoich udziałów, bo inaczej nie będziecie mogli sprzedawać nas. No, powiem, że...
0: To będzie trudno. A teraz...
1: General Motors nieźle to sobie wymyśliło.
0: Wytłumacz dzieciom w podróży, że nie mogą sobie pograć w Węgry Bercy na monitorze.
1: Dokładnie.
0: W samochodzie. Katastrofa. Absolutnie.

0: Jeśli ktoś się nie obudził, to mam nadzieję, że teraz już się
1: obudził. Taka gonitwa była, muszę powiedzieć, jak bas Lemiego z Motorhead, tak na koniec. Arctic Monkeys sięgnęli po chyba klasykę. No dobrze, mamy wakacje formułowe, czy coś?
0: Właśnie dwa słówka chciałem powiedzieć, bo był wyścig na Hungaroringu, ulubiony wyścig Polaków. 40 lat temu Hungaroring pojawił się w kalendarzu Formuły 1 jako pierwszy i jedyny oczywiście wyścig za żelazną kurtyną.
1: Z demoludów.
0: Tak jest. Bernie Ecclestone bardzo nalegał. Były plany. Były. I pojawiła się przez chwilę rozmowa o organizacji wyścigów w Warszawie.
1: Ale auć. Mówisz o...
0: Wtedy.
1: No dobrze, ale wtedy. To miał być co? No bo... Wyścig uliczny? Co to były za plany? Czy po prostu były jakieś rozmowy dziwne?
0: Były prowadzone rozmowy na temat potencjalnych możliwości. No bo jeśli Bernie Ecclestone chciał dotrzeć na inne rynki, chciał dotrzeć za żelazną kurtynę, no to gdzieś ta Warszawa, Budapeszt, te okolice były mu dosyć bliskie. Skończyło się tak, że miał serdecznego kolegę, przyjaciela, który wychowywał się na Węgrzech i chodził do szkoły z wieloma wpływowymi ówcześnie politykami. W związku z tym zgadali się, pojechali na Węgry. Węgrzy powiedzieli, oczywiście robimy, wybudowali Hungaroring i w 1986 roku ten wyścig zorganizowano. Króciutko o tym, co działo się teraz, bo było bardzo, ale to bardzo interesująco, bo pierwszy raz w tym sezonie wygrał Lando Norris, McLaren chyba wrócił do gry. Lando Norris dostał taki piękny puchar na podium.
1: Z węgierskiego...
0: Porcelany
1: węgierskiej, tak. Już taki... kiedyś było i było zepsute.
0: To on właśnie
1: pamiętam.
0: Zepsuł. No, bardzo dobrze pamiętasz. Manufaktura Herent od lat produkuje te piękne puchary inkrustowane 18-karatowym złotem. Puchar nie ucierpiał, produkuje się go przez 6 miesięcy, więc to jest naprawdę misternie tam wszystko.
1: Szkoda to zniszczyć.
0: Pięknie utkane. No i zrobiło się bardzo interesująco. Chyba tyle w tej sprawie. Liderem jest ciągle młodziutki Kimi Andrea Antonelli, 19-latek z Włoch.
1: Ale mam do ciebie pytanie. Czy ty uważasz Hungaroring za tor trudny? Jak byś go ustawił? To jest trudny tor,
0: tak,
1: prawda?
0: Uważam, że jest trudny. Mówił też o tym Robert Kubica 20 lat temu, kiedy debiutował na Hungaroringu, że to jest bardzo trudny tor, dlatego że no, tam praktycznie nie ma odpoczynku. Cały czas się jeździ w zakrętach, trzeba być skoncentrowanym, prostych jest bardzo mało, wymagający, techniczny tor, na którym zmieniono nawierzchnię częściowo i kierowcy tak się ślizgali na tej nawierzchni. No, naprawdę było to wyzwanie. Troszkę jak pies Goofy na lodzie, czy Pluto.
1: A ja ostatnio miałem tak do czynienia z samochodem elektrycznym, który był dość ciężki, ale bardzo mocny. I muszę ci powiedzieć, że zacząłem... akurat to była Cupra Tavascan w tej wersji najmocniejszej. I muszę ci powiedzieć, że trochę chyba zrozumiałem, na czym polega to ten ciężar w odniesieniu do bezpieczeństwa. To jest taki samochód, którym bardzo szybko przyspieszasz, ale on się przez swój ciężar błyskawicznie właśnie zaczyna ślizgać. Czyli ta droga hamowania jest no, wydłużona. ABS dużo szybciej się włącza. To jest taki moment, kiedy nawet na suchej nawierzchni samochód często włącza ABS, a to oznacza, że ta prędkość jest zbyt wysoka i myślę, że tę część szkolenia można by było przekazywać. Nie wiem, być może jest przekazywana. No dawno w szkoleniach nie brałem udziału, więc te samochody elektryczne nowe są po prostu ciężkie, a przez to się ślizgają.

0: Zespół Suede wystąpił w Warszawie 2-3 tygodnie temu. No tam sporo osób było na tym koncercie, a piosenka nosi tytuł Antidepressants. No, jak się okazuje, we Włoszech depresji można dostać od z braku auta. I coś z tym postanowił zrobić rząd, bo dopłaca do samochodów, żeby sobie po prostu ludzie jeździli. Tak to odebrałem, chyba że czegoś nie rozumiem, Michał.
1: Chyba się tam dwa elementy na siebie nakładają. Po pierwsze, mają bardzo stare samochody. My mówimy, że w Polsce są...
0: Park samochodowy.
1: Park samochodowy, tak. I we Włoszech też jest bardzo stary i pomyśleli sobie, trzeba uruchomić jakiś program taki rządowy, żeby pomóc biedniejszym obywatelom w nabyciu samochodu i żeby się pozbyć tych starych strucli, które po Włoszech jeżdżą. Moim zdaniem to będzie trudne, bo Włosi kochają te strucle swoje.
0: Takie poobijane,
1: no
0: nie?
1: Strasznie, tak. I takie
0: mogę powiedzieć
1: na słońcu.
0: Mogę powiedzieć, taka dygresja. Byłem w miejscowości Catania, to jest... duże
1: Sycylia.
0: Miasto na Sycylii i mieliśmy taki konkurs ze znajomymi, że jeśli ktoś znajdzie zaparkowane z rzędu trzy nieobite samochody, to dostanie obiad. To jemu jest fundowany obiad podczas tygodniowego wypadu. I przez cały tydzień nikt nie dostał obiadu. Nie było trzech samochodów, jeden, drugi, trzeci, żeby nie był obity. Dwa to był maks.
1: Nieźle, nieźle.
0: Więc lubią stare, poobijane samochody.
1: Lubią, lubią. To jest, trzeba uważać, jak się jeździ, bo tam łatwo różnego rodzaju przycierki. No ale dobra, o co chodzi w tym programie? Chodzi o to, żeby właściciele samochodów płacili 100 euro miesięcznie za taki samochód i rząd chce kupić całą flotę takich samochodów. Będzie to przeznaczone dla gospodarstw domowych z dochodem poniżej 30 tysięcy euro.
0: Mhm.
1: Rocznie, nie miesięcznie, żeby było jasne. No okay. I tam rząd będzie dopłacał i teraz właściciele takich samochodów nie będą płacić ani za ubezpieczenie, to wszystko będzie w ramach tych 100 euro, ani za przeglądy.
0: Wiesz co, no to trochę...
1: Fajne, ciekawe.
0: Po pierwsze fajne, po drugie motoryzacyjne, ciekawe.
1: Przepraszam, bo jeszcze jeden jest istotny element, no że one muszą spełniać odpowiednie normy, bo o to przecież chodziło i że trzeba będzie się pozbyć swojego starego samochodu. Więc jeśli ktoś nie ma z takiego starego samochodu, no to nie wiem, coś będzie musiał sobie załatwić szybciutko.
0: I jeśli tak zupełnie poważnie, bo troszeczkę się śmialiśmy na początku, no, natomiast jeżeli na to tak już zupełnie poważnie spojrzeć, no to ta dyskusja, myślę, w Polsce odbyła się przy okazji wprowadzenia 500+. Na początku liberałowie mówili, o nie, nie, to tam nie sklei się. Później się okazało, że się jakoś skleiło i program już właściwie w tej chwili jest popierany przez wszystkie siły polityczne, no bo to napędza konsumpcję, napędza ekonomię, napędza różnego rodzaju działy gospodarki i myślę, że tutaj o to chodzi. Włosi chcą, to nie jest tak, że dopłacają biednych, no 30 tysięcy euro to też nie jest nic rocznie, tak? Zarabianie, nie wiem, 28 tysięcy euro na gospodarstwo domowe. Natomiast oni po prostu mają jasny cel, pozbyć się starych samochodów i w to miejsce pokazać ludziom nowe samochody, które zostaną zakupione, zadbane i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe i co mnie najbardziej w tym programie zaskoczyło, to to, że to nie będą tylko elektryki. Ja się spodziewałem, że to będą wyłącznie, nie wiem, Fiaty 500 elektryczne albo może Pandiny, czyli małe Fiaty. No bo to będą pewnie małe samochody, tak? Natomiast po pierwsze, wsparcie jakiejś włoskiej motoryzacji albo jej części. Po drugie, jednak to będą także samochody spalinowe. Na pewno mają być niskoemisyjne.
1: Wszystko to się zgadza. 3000 samochodów, budżet jakiś tam wielki, 50 milionów euro. Zakładam, że kupią włoskie samochody, czyli
0: pewnie,
1: te, o których
0: tak
1: wspomniałeś, a może lunchy kupią.
0: Może, właśnie to miałem na końcu języka. Jaki jest pomysł na lunch? Jest zadzwonić do Rzymu, powiedzieć, panie premierze, bo tam premier się zmienia co pół roku albo co rok we Włoszech od czasów II wojny światowej.
1: Mamy 3000 lunchy, nie wiemy co z nimi zrobić. Dobra, zrobimy taki program, my tutaj dopłacimy, a wszyscy będą tam zadowoleni. Wiesz jak jest, wiesz o co chodzi. Jedziemy dalej. Ja się z

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

0: Aj widzisz, zapomniałem o jednej rzeczy, bo mówiliśmy o tej włoskiej motoryzacji i co tam ten rząd może kupić. No nie wiem, czy to będzie samochód za 100 euro, raczej nie i trudno będzie, ale Alfa Romeo przymierza się do nowego modelu. Takiego SUV-a, crossovera, czegoś pomiędzy Tonale a Stelvio.
1: Okej, to czyli wypełnianie każdego segmentu rynku, do mnie to mówi, bo rzeczywiście większość koncernów to robi, chyba że Volkswagen nagle powiedział, że zrezygnuje z wypełniania każdego segmentu rynku, ale Alfa tak, Alfa idzie w tę stronę i mam nadzieję, że to będzie pięknie zaprojektowane.
0: Tak, to króciusieńko o tym samochodzie, za wiele nie wiadomo, wiadomo, że gdzieś tam ma się pojawić. Tonale i Junior nie osiągnęły jakichś takich spodziewanych efektów, Giulia i Stelvio no już kończą gdzieś tam powoli swój żywot, a szkoda, bo ja bardzo lubię te samochody. No i dlatego wymyślili, że będzie nowy SUV i teraz chcą go pokazać na targach motoryzacyjnych w Paryżu w październiku 2026 roku, czyli tego. Ja nie wiedziałem, że targi w Paryżu to jeszcze są.
1: A, są. I to właśnie z nich wycofał się jeden z największych wystawców, czyli BMW. A dlaczego?
0: No,
1: bo tną koszty. BMW tnie koszty, Porsche tnie koszty, tam mają zwolnić z 9000 osób, ale BYD na przykład powiedział, że zatrudni 9000 osób, więc wystarczy wsiąść w kilka samolotów i tam do, nie wiem, do Pekinu, czy nie wiem, gdzie jest siedziba BYD, ale pewnie w jakimś dużym mieście. Dobrze, wydaje mi się, że co to znaczy, co miałeś na myśli, mówiąc, że nie osiągnęła spodziewanych sukcesów? Dla mnie Stelvio i Giulia to były w ogóle fantastyczne samochody.
0: Tonale i Junior.
1: A, Tonale i Junior, to pomyliłem. To pomyliłem w takim razie. A z włoskich samochodów, takich, które ostatnio się pokazały, to moją taką no, wielką miłość budzi Fiat Grizzly. To nowa rzecz od Fiata. Zupełnie inny niedźwiedź, bo Panda, a tutaj będzie Grizzly. A mam nadzieję, że się będzie po prostu dobrze sprzedawał, bo strasznie nowocześnie wygląda i robi to, co w Fiacie najważniejsze, czyli małe, a dobrze zrobione, pocieszne, dające to, co ty kiedyś zwracałeś uwagę w przypadku Volkswagena ID Baza, czyli taki uśmiech, że patrzysz na samochód i się uśmiechasz.
0: Sprawdziłem szybciutko, w Shenzhen jest siedziba BYD.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Proszę bardzo.
1: Bardzo czasami nie doceniamy wielkości chińskich miast i mówimy, a w jakimś tam mieście, ono nagle się okazuje, że ma 14 milionów mieszkańców. Dobrze, jeszcze jeden samochód. On na pewno nie budzi uśmiechu, ale budzi to, że człowiek ma ochotę wydać pieniądze. Nissan X-Trail. Niby z jednej strony taki samochód, co nie można się po nim wiele spodziewać, ale właśnie kończy 25 lat. I 25 lat to jest 8,5 miliona sprzedanych egzemplarzy, a to już budzi gigantyczny, gigantyczny szacunek. I co mamy na 25-lecie? Otóż nową wersję, która oczywiście, że jest ewolucją, a nie rewolucją, no bo właśnie na tym polega siła takiego samochodu jak X-Trail. Wszystko jest lepiej wykonane, lepiej wyposażone, troszeczkę więcej wyposażenia, troszeczkę więcej systemów. Natomiast cena mnie zaskakuje, bo to powyżej 200 tysięcy. Jeszcze trzeba 10 tysięcy dopłacić za napęd na 4 koła. No a mieć X-Traila bez napędu na 4 koła to tak trochę nie po kolei, więc samochód wydaje mi się, że w tej wersji na 25-lecie jest stosunkowo drogi. Ale no zobaczymy, bo wiele osób, mam wrażenie, wielu Polaków ma do Nissana X-Traila wielkie zaufanie.
0: To jeszcze tylko dorzucę, że ma ponad 12-calowy ekran multimediów i usługi Google, że ma kamerę 360 stopni z widokiem 3D i 8 perspektywami i te kamery i te perspektywy, te 360, to naprawdę się przydaje. I co tam jeszcze? Maksymalna masa holowanej przyczepy 1800 kg. Może mieć napęd na jedną i na dwie osie. No i oczywiście to jest napęd skonstruowany w ten sposób, że silnik spalinowy funkcjonuje jako generator, który zasila silnik elektryczny i napęd jest przekazywany w ten sposób na koła.
1: No więc
0: silnika elektrycznego.
1: Ja tylko jeszcze tak podsumowując te 25 lat X-Traila, na początku jawił mi się ten samochód jako auto małe, stosunkowo małe, i jako prawdziwa terenówka. A dzisiaj myślę sobie, że on urósł jakoś w moich oczach przez te wszystkie generacje. Zdecydowanie urósł i jest taki trochę większy niż, nie wiem, Q5 albo X3. Jakoś tak go postrzegam. Widzieliśmy tą nową wersję i ona jest, no, jest wow, ale bez rewolucji.
0: ale zgadzam się z tobą. Robiła wrażenie. Jest kilka takich tam specjalnych edycji, specjalne malowania, takie pomarańczowe czy też czerwone wstawki. Naprawdę zaskoczyli mnie designem. To muszę z czystym sumieniem przyznać. Wersje N-Connecta, N-Track, Tecna i Tecna Plus. Takie są do wyboru, gdyby ktoś był bardzo zainteresowany.

0: Kaśka Sochacka i szum. Co ci tam ostatnio szumiało? Bo ten moment, kiedy opowiadamy o samochodach, które mieliśmy okazję testować, to dla wielu osób jest interesujący moment. Nawet dostajemy na klimek albo gąs @radio357.pl zapytania, jak tam się jeździło albo coś. No to jak ci się jeździło i co szumiało?
1: Właśnie więcej niż szumiało. To
0: więcej?
1: Szumi, kaszle, kicha, prycha, trzeszczy. Nie wiem, wydaje wszystkie możliwe dźwięki świata, jakie może wydać samochód. A było to Porsche 911 GT3 w takiej poprawionej wersji, czyli 992.2. I teraz zazwyczaj przy takich zmianach tam wszyscy pytają, no ale czy tam jest jakaś rewolucja, czy nie? No, rewolucji nie ma, ale jest kilka bardzo ciekawych elementów. A mianowicie silnik ten sam, moc ten sama, ale niższy moment obrotowy. I wszyscy mogą powiedzieć, ale jak to? To co, zrobili słabszy trochę samochód, mniej elastyczny? Otóż nie do końca, bo żeby zrekompensować utratę momentu, Porsche skróciło przełożenia przekładni o 8%. I to w manualu i w PDK, w manualu, podkreślam, jest taka opcja dostępna. Dzięki temu wyraźniej i chętniej przyspiesza przy wyjściu zakrętów i sprawia wrażenie bardziej energicznego i to naprawdę jest odczuwalne. Zmieniono geometrię przedniego zawieszenia, charakterystykę amortyzatorów, system ograniczający nurkowanie auta podczas hamowania, czyli tak zwany anti-dive. On jest dużo, dużo stabilniejszy. Cały samochód i to znowu jest bardzo odczuwalne, czyli nie grzebali specjalnie w mocy, nie grzebali specjalnie w momencie, a i tak udało się uzyskać efekt, że samochód dużo lepiej się prowadzi. No i jest jeszcze jeden element, który zwrócił uwagę wielu osób, czyli w poprzedniej wersji obrotomierz był nie manualny, tylko no nie cyfrowy. Czyli jaki?
0: Analogowy.
1: Analogowy, o właśnie, to chciałem powiedzieć. A tutaj wszystkie zegary są już cyfrowe. I ci wszyscy puryści, którzy wsiedli i nie zobaczyli analogowego wyświetlacza obrotów, zwariowali. I no nie wiem, ja też wolę analogowe. Tak szczerze mówiąc, jakbym miał wybrać, to bym wybrał analogowy.
0: Trochę jak zegarek.
1: Bo to lubię. Czy to jest jakaś sprawa życia i śmierci w tym samochodzie? No nie, zupełnie nie. Szat rozdzierać nie będę z tego powodu. Nie, trochę mi brakuje, ale łatwo się można przyzwyczaić. Dodam, że był w zjawiskowym dosyć kolorze, miętowym.
0: Wow, to mocna
1: rzecz. I to było z tego programu Paint to Sample, czyli dużo taki lakier kosztuje, bo tam z 60 tysięcy złotych. No ale jak chcesz być bardziej wyjątkowy niż wyjątkowy, to Paint to Sample robi swoje. Jeżeli chodzi o ceny, od 1 119 000, za taką lepiej wyposażoną wersję trzeba liczyć 1 200 000 1 300 000. Pakiet w Weizach, no to już jest zupełnie inna historia. Uważam, że jeżeli ktoś sobie kupuje już taki drogi samochód, to przemyślenie Paint to Sample jest jak najbardziej do rozważenia, mimo że to są drogie lakiery, ale później mogą być wyjątkowe, o czym przekonał się właściciel Ferrari Enzo w kolorze Dino. Jako jedyny taki kolor w Ferrari Enzo. I jeszcze chciałem powiedzieć, że kocham ten samochód. Kocham nim jeździć. Nie wiem, czy mógłbym go mieć na co dzień. W sensie taka podróż, jaką odbyłem około 1000 kilometrów, zostawia ślad. Bo w kubły nie jest wygodnie, bo głośno. Jak chcesz posłuchać radia, to trzeba głośniej. To nie jest komfortowy samochód, ale jest przecudny. No i tyle.
0: No mogę tylko westchnąć, dlatego że oczywiście tą wersją nie jeździłem, natomiast wielokrotnie też miałem do czynienia z tym autem i to, co mówisz o zostawianiu śladu, to jest zostawianie, podbijanie poprzeczki. To jest to, co jest w mojej głowie się dzieje podczas obcowania z tego typu wyjątkowym autem, na które ani mi nie stać, ani nie sądzę, żebym kiedykolwiek w ogóle myślał o takim czymś. Natomiast tak, podbija poprzeczkę. Już wszystko inne troszeczkę blednie. Ale powiedziałeś o tym jako daily. No jako daily to może po piosence ja opowiem o innym samochodzie.
1: Dobra, to jeszcze jedną rzecz powiem, bo się kręci do 9000 obrotów. To jest prawie jak motocykl.
0: No.

0: Nothing at all, Foo Fighters, też wielki występ na Stadionie Narodowym bodajże miesiąc temu. Jakoś tak. To teraz może takie bliżej ludu samochody.
1: W sensie, co ci szumiało, drogi Klimciu, ostatnio w uszach samochodach?
0: Muszę powiedzieć, że jeden samochód taki troszeczkę jak Nissan X-Trail, a mianowicie Mazda CX-5 w swojej najnowszej wersji, a więc ewolucja. Po pierwsze, to jest coś niesamowitego z tym samochodem. Właściwie 60, nawet chyba więcej niż 60% Mazd w Polsce jest sprzedawanych w tym bordowym kolorze. Ja wiem, że on się inaczej nazywa, ale to jest taka bordowa Mazda. I ten samochód odbierałem w pełnym słońcu, w pięknej pogodzie, umyty niesamowicie. Ten kolor jest tak nieprawdopodobnie przepiękny, że na dzień dobry ci się samochód podoba. Coś takiego jest. I dopiero musiałem pojeździć tym autem, żeby docenić, że rzeczywiście się podoba. Bardzo mi się podoba to, co Mazda robi, czyli right-sizing, kiedy nie masz tego wycia specyficznego trzech cylindrów z doładowaniem, tylko silniki są dwulitrowe. To ma wszystko sens, a jednak samochód jest wyciszony. Z rzeczy takich przykrych, ale to właściwie już chyba wszystko tak działa, że bywa tak, że się samochody wieszają. System multimedialny wiesza się co najmniej raz w tygodniu w różnych autach. Volvo, tutaj mam wypisane, Jelly X5, Guts Ion 5 jeździłem, BMW X3, no litości. Chyba nie było ani jednego auta, w którym system nie przywiesił się, o tak jak telefon. Nie lubię tego. A drugi samochód wyjaśnił mi wreszcie w pełni, dlaczego Europa pokochała Cuprę, czyli nową propozycję takiego upgrade'owanego Seata. Nie ma drugiego takiego samochodu, w mojej opinii, który jest tak dopracowany w szczegółach, które sprawiają przyjemność. Jeśli chodzi o zagłówki na przykład, jeśli chodzi o podświetlenie w specyficzny sposób wnętrza, jeśli chodzi o połączenie tych leśnych kolorów, ja akurat miałem taki zielonkawy, trochę leśny kolor z miedzią i oczywiście elektryk, Tavascan, wszystko, tak jak mówię, jeździ w porządku. Zasięg bardzo dobry, powyżej 400 km i przede wszystkim utrzymuje ten prawdziwy zasięg. Natomiast w tym samochodzie przyjemnie jest patrzeć na to, jak jest wykonany. I chyba o to wciąż chodzi Europejczykom.
1: To tylko dodam w sprawie Tavascana, że bardzo mi się podoba ta polityka, że zostają przy tych kolorach, że nie będą kombinować, że wypracowali coś niezwykłego, czyli taki swój sznyt, mm-hmm. który jest rozpoznawalny, którego się trzymają i te kupry są trochę niepodrabialne i ewidentnie zauważalne. I
0: odróżniają się.
1: I to nie jest łatwe do osiągnięcia we współczesnej motoryzacji, a im się to udało, ten miedziany logotyp w połączeniu z tymi kolorami i z tymi takimi kanciastymi kształtami, to wszystko ze sobą dobrze współgra we wszystkich modelach i rzeczywiście tutaj duży szacunek dla nich.
0: A tym większy szacunek ode mnie, że byłem gigantycznym, ogromnym wręcz sceptykiem i chyba drwicą. Na początku byłem drwicą Cupry, a dzisiaj odszczekuję fantastyczne auto.
1: Klimciu, to jest ten moment, że możemy powiedzieć już do zobaczenia, a właściwie nawet do usłyszenia. Dlatego, że meldujemy się za tydzień oczywiście o tej samej porze, czyli w sobotę o godzinie 7.
0: Marcin Klimkowski
1: i Michał Gąsierowski. Chyba, że ja będę na urlopie. To może być tak, że ty będziesz sam.
0: A to się państwo przekonają. Zaskoczymy państwa.
1: Do usłyszenia.

0: Minęła ósma. Czy kawa już gotowa?
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Ta kawa, która stoi przede mną dzisiaj, to chyba ostatnia ciepła kawa w tym dniu. Będzie dzisiaj ciepło, więc kolejne kawy to będzie chyba espresso z kostkami lodu. Upalny dzień przed nami. Michał Bonarowski, który pojawi się za chwilę, ja zapytam go o to, co lubi jeść w upały. Wiem, że będzie mówił o arbuzach między innymi i tu się zgodzimy z tym upalnym jedzeniem. A po dziewiątej w studiu pojawi się Joanna Barczetto-Sojka, fotografka, animatorka kultur lokalnych oraz twórczyni projektu Warming. Tak, zwiedzimy dzięki niej Warmię, zajrzymy też na Podlasie. Ona na Warmii działa z mężem, prowadzi tam stowarzyszenie, organizuje wydarzenia kulinarne, wycieczki. Kocha lokalnych producentów i wie o nich wszystko. No a my z tej wiedzy skorzystamy.

0: Cześć, zagadaliśmy się.
1: Cześć Katarzyna, dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry.
1: Jak odpoczęta już? Za mało.
0: Za mało, naprawdę.
1: Odkąd urlopowicze wymyślili urlopy, wiadomo, że wymyślili ich za mało.
0: Tak.
1: A no właśnie, to ale wiesz, że kiedy ciebie nie było, to tu się działy rzeczy.
0: O, domyślam się.
1: No, po pierwsze, i to Państwu też przypominam teraz przy okazji, że można się z nami kontaktować za pomocą aplikacji, czyli po prostu otwieramy sobie aplikację, ważne, żeby być zalogowanym. Mhm. No i tutaj muszę to powiedzieć, nie trzeba nawet być patronem, można się zalogować, ale warto być patronem. Przecież czemu nie? Naprawdę, to się wszystkim opłaci.
0: A wiesz, dlaczego warto być patronem? Bo na przykład, jeżeli ktoś zaśpi na bistro, nie wstanie o 8 rano w sobotę.
1: Nie ma takich ludzi. Nie ma, Kasia, takich ludzi. No, wszyscy wstają. Milion ludzi wstaje.
0: Ale ja wiem.
1: Otwiera... nie radioodbiorniki, to się teraz nazywa...
0: aplikacje?
1: No, komputeroodbiorniki.
0: No, może.
1: No, aplikacje odbiorniki. I właśnie otwiera ten milion i słucha nas wtedy. I po prostu nikt się nie spóźnia. Ja jeszcze nie spotkałem osoby, która przyznałaby mi się w twarz, że nie obejrzała bistro, kiedy pytałem, czy ogląda.
0: No, wiesz, że to może taka kultura rozmowy troszkę, ale wracając, dlaczego warto być patronem? Bo jeżeli ktoś zaśpi na bistro, bo na przykład bardzo, bardzo, bardzo późno położył się spać, to może sobie tego bistro posłuchać o godzinę później, albo o 2 godziny później, albo na kolację.
1: Tak, troszkę trzeba poczekać.
0: A troszkę,
1: bo to bistro jest takie dostojne, ono z takim dostojeństwem zmierza ku dyskowi i po jakimś czasie pojawia się na tym, że dysku, czyli nie, że godzina od razu
0: musi się tam rozgościć, zalogować.
1: Tak, bo to wiesz, tam jest dużo treści jest.
0: Tak.
1: To się musi rozepchać w ogóle między innymi zapisami na tych naszych dyskach radiowych. Także tę chwilkę, proszę Państwa, trzeba poczekać. Oczywiście, że warto. No więc jak już się zalogujemy do aplikacji,
0: tak,
1: to możemy nawciskać prowadzącym, czyli na przykład nam nawciskać jakichś dobrych rzeczy. Oczywiście, tak jak i Państwo usiłowali to zrobić, kiedy Kasia ciebie nie było. Państwo,
0: ale kiedy byłam też.
1: Pisali,
0: tak.
1: Pisali i się nie dopisali, nie dotarło, bo był chochlik w aplikacji.
0: O kurka.
1: No tak, i dopiero później do mnie spłynęły wszystkie te maile. Pytałem naszych słuchaczy, zarówno w sądzie, sonda działała. O, sonda działała i zaraz, o, Kasia, wiem, że ty nie zaglądałaś, bo odpoczywałaś. I tak właśnie trzeba robić, bo jak człowiek jest na urlopie, to nie zajmuje się pracą. Nawet jeśli praca jest jego hobby i ukochanym działaniem.
0: No właśnie, to trochę u mnie jest tak różnie, że...
1: O, ale mam nadzieję, że nie zaglądałaś do wyników sądy.
0: Nie.
1: Prosiłem Państwa o to, żeby po pierwsze przysyłali swoje informacje tekstowe oraz głosowali w sądzie, czy na wakacjach jedzenie to jest spontan, czy plan. A, tak, i rozgorzała dyskusja się okazało. Nasz gość zresztą też o tym mówił, Michał Sufin, który jest improwizatorem, oprócz licznych swoich talentów i aktywności. No, był takim tu rozsadnikiem i improwizacji w Polsce, można powiedzieć. I on proszę ciebie powiedział, że no niekoniecznie ta improwizacja, bo jak jedziesz z dziećmi i masz budżet i idziesz w Sopocie, nawet nie, że na Manciaku, ale po prostu w jakiejś miejscowości, która lubi turystów, a szczególnie lubi turystów, którzy zamawiają dużo.
0: Myślisz o tych gofrach za 25 zł?
1: O, to niekoniecznie. Nie, mówię o obiedzie na przykład.
0: Okay.
1: I każde dziecko bierze coś innego. I każda osoba przy stole bierze coś innego. No to trzeba jednak planować po to, żeby nie wpadać w spirale zadłużenia. Państwo to mnie pisali. Ja te wiadomości odczytałem dopiero po naszej audycji, no bo właśnie wtedy...
0: Ten chochlik.
1: Lawina, wodospad tych wiadomości odpuścił, już zamarznięty, zmrożony przez tego... zmrożony, bo od ciepła, prawda? To od razu tak się przydaje. Jak
0: tak,
1: jest
0: u nas
1: tak
0: czasem
1: gorąc,
0: paradoksalnie coś inaczej,
1: prawda?
0: Wychodzi.
1: No
0: tak,
1: to właśnie odmrożony został i do mnie spłynął i na przykład pisała pani Olga, że zawsze szukamy z partnerem na miejscu. To jest po części taka odpowiedź na to, czy spontan, czy luz, czy spontan, czy plan. W drugiej części maila widzę, że mówi o tym, że lubi się zgubić w małym miasteczku bez telefonu. No to jak bez telefonu, to raczej bez planu, no chyba, że plan był na karteczce. Ale to jest właśnie takie zajrzenie, wiesz, do uliczki, gdzie miejscowi siedzą i piją kawkę, herbatkę i tam sobie zagłębiasz. To jest takie filmowe, prawda? Że ty tak nie planujesz i nie idziesz w te turystyczne miejsca, tylko te lokalne.
0: Nie tylko filmowe, ale ja... Może to jest kwestia mojego charakteru, myślę, że tak, bo lubię ludzi, łatwo nawiązuję kontakty, skracam dystans bardzo szybko. Ja uwielbiam pytać, rozmawiać, wiesz? I jak nawet, to nie jest tak, że my zawsze musimy zapytać jaja o to, gdzie zjeść coś dobrego. Warto zapytać panią albo pana, który właśnie wychodzi ze swojego domu i idzie z siateczką na zakupy.
1: O właśnie, albo ze świeżymi rybami, na przykład z połowu, jeśli to wybrzeże. No bo jeśli to góry, to może być świeży ser, na przykład to, czy alkozi. No, państwo pisali też, na przykład pani Gosia napisała, że uwielbia impro i sama próbuje zaszczepić na ziemiach bielskich. Tutaj akurat ja już przekazałem gościowi rekomendacje książkowe w tym temacie, bo właśnie to impro, ale nie to kulinarne impro, to takie impro, wiesz, występowe, gdzie skrzy się intelekt, dowcip, żart, to wszystko jest takie bardzo gorące i takie świeże i radosne przede wszystkim, bo impro jest właśnie takie radosne. Także pani Gosiu, no trzeba teraz oczekiwać, że Michał Sufin wśród licznych swoich obowiązków znajdzie czas, żeby coś nam polecić, pani polecić jakieś książki, żeby się na przykład podbudować tak teoretycznie impro. Niektórzy z państwa życzyli nam szczęścia, bo się bardzo dobrze bawiliśmy. To była rzeczywiście wesoła audycja. Wiesz, to jest tak, ja o tym mówiłem nawet w ubiegłym tygodniu, to jest trochę tak jak na planie komedii. Jeśli na planie komedii jest dobra zabawa i wszyscy są uśmiechnięci, to najczęściej komedia jest klapą.
0: Tak jest.
1: My, przygotowując się do tej audycji, mieliśmy rewelacyjne humory i po prostu też dowcip skrzył się po ścianach praktycznie.
0: W przygotowaniach.
1: A tak, w przygotowaniach, ale no po prostu te przygotowania trwały chwilę, bo improwizacja, także w wykonaniu wielkiego improwizatora Michała Sufina, wygląda w ten sposób, że przyszedł do audycji na ostatni moment. Nie wypominam. Natomiast to jest... było wesolutko, ale fajnie też, że i w audycji było wesolutko. Dziś aplikacja już działa. Mam nadzieję, że możecie do nas wysyłać tak bezpośrednio w czasie rzeczywistym, a my nawet może czasem odpowiemy, kto wie.
0: Jak się nie zagadamy tutaj.
1: Jak się nie zagadamy, albo jak się nie zajemy, albo jak się nie zaplanujemy wyjazdami różnymi, bo wyjazdów przed nami moc. A dzisiaj w audycji, ja tak zapowiadając, Kasia, tutaj rozszerzając swoją zapowiedź, którą słyszałem pędząc na moim stalowym rumaku dwukołowym do radia, bo ja też wpadłem przed chwilą, będzie troszkę o borówkach, gdyż jesteśmy w szczycie sezonu borówkowego.
0: Tak, one teraz są najlepsze.
1: I ja mam takie informacje o tych borówkach, że wszyscy spadną z krzesła.
0: Dobra.
1: Będzie o arbuzach, tak jak wspomniałaś. Mhm. Będzie o czymś, co u niektórych budzi mieszane uczucia. To się okaże w trakcie audycji. Oraz o pszczołach. O pszczołach będziemy rozmawiali. I oczywiście zachęcam do zajrzenia do kalendarza wydarzeń kulinarnych, bo okazuje się, że w to lato dzieje się bardzo dużo rzeczy, a my mamy tak mało czasu w bistro, że nie zawsze zdążamy opowiedzieć o tym, co ciekawego w poszczególnych regionach się wydarza, więc to jest na pewno, no tak, może być element planu. Mhm. A widzę, Kasia, że coś tutaj postawiłaś.
0: Tak, talerzyk stoi mały przed tobą, taki deserowy talerzyk, a na tym talerzyku z podróży przywiozłam. Myślałam o tobie, co ci tu przywieźć. Dużo rzeczy chciałam, ale niektóre by nie... może nie wytrzymały podróży.
1: Bata cukrowa mogłaby nie przetrwać.
0: A mogłaby, tak, mogłaby się zrobić taka...
1: Taki kiedyś jako dziecko na tym patyczku
0: uwielbiałam,
1: uciskałem.
0: Tak.
1: I taki potem taki cukrowy, oj, nie, nawet nie, nie powiem, co to było, taki ulepek, taki wyrywacz,
0: tak,
1: plomb.
0: Taki, o, tak.
1: Był właśnie na tym patyczku.
0: No więc byłam w Szwajcarii. Sery szwajcarskie, ty jesteś specjalistą od serów. Serami tu nie chciałam cię jakoś, no bo to też klasyk. My znamy szwajcarskie sery, prawda? No,
1: ja muszę... Ale lubimy sobie utrwalać tę wiedzę.
0: Oczywiście, że tak. Przywiozłam ci, uwaga, nustortę.
1: Orzechy będą w środku. Widzę, że to jest taka masa brązowo-kakaowa, czy tu jest masło?
0: A, karmel masło. To wygląda tak, że to jest najprostsze na świecie, drodzy państwo, i smakuje wyjątkowo. Dwie warstwy ciasta kruchego, które właśnie się kruszy, a w środku jest masa karmelowo, jest masełko i są orzechy. I
1: jakie są świeże te orzechy.
0: Prawda?
1: Ale po prostu jak wyłupane bezpośrednio z lupiny.
0: Pachnie orzechami bardzo. Najprostsza rzecz na świecie, to jest tradycyjne danie w tamtych okolicach Szwajcarii, w których bywam dość często. I ja zawsze sobie przywożę nustortę, kilka takich zapaczkowanych, bo ja je uwielbiam. Musiałabym je chyba spróbować zrobić, wiesz?
1: Pyszne to jest.
0: Prawda?
1: Absolutnie pyszne. I od razu cię zachęcam do tego, żeby spróbować zrobić, bo
0: zjadłbyś
1: nawet się nie udało, oczywiście wierzę, że się uda, ale gdyby nawet się nie udało, to nie przepadnie. To można zjadać w różnych postaciach. Ja już sobie wyobrażam, że...
0: Jak się rozpadnie na przykład, albo za rzadki będzie ten karmel, prawda?
1: Tak. Co wtedy zrobimy, jak jest rzadki
0: zjemy.
1: Karmel? Zjemy. Albo jak będzie za gęsty. Co zrobimy wtedy?
0: Też zjemy.
1: No oczywiście. A gdyby na przykład ciasto się troszeczkę pokruszyło, albo było takie nie do końca idealne.
0: To zjemy, bo będzie kruszonka.
1: Zjemy przecież, prawda? Tak to właśnie wygląda. U nas się absolutnie nic nie zmarnuje i nasze brzuszki z radością przyjmą coś, co może nawet nie wygląda. Mhm. Ale przecież ja tutaj złe robię założenie, Kasia, bo ja powinienem zrobić założenie, że tobie się to na pewno bardzo dobrze uda. I tu może być problem.
0: Nie. Dałeś mi wolność,
1: wiesz? Nie. To okej, ale może być problem, bo jeśli coś jest idealne, wyobraź sobie, że zrobiłaś idealny, piękny, ozdobiony tort.
0: Tak.
1: I mam tutaj często mieszane uczucia.
0: Że smakuje
1: źle. Czy można wziąć nóg i kroić dzieło sztuki? Czy nie powinno się go zachować w jakiś sposób, prawda?
0: No ale poczekaj.
1: Więc może lepsze są takie rzeczy, które są nie do końca idealne.
0: A czy nie jest takim dodatkowym, takim, nie wiem, ekscytacją, że my takie coś pięknego właśnie rozkroimy i zjemy? To może być dodatkowa ekscytacja.
1: Może być, nie? Może. Myślę, że te podejścia
0: perwersja
1: są różne.
0: Prawie.
1: Jeśli państwo się teraz ogarną szybko z aplikacją, to mogą do nas to napisać i powiedzieć, czy takie idealne dania są smaczniejsze, czy takie nieidealne dania są ciekawsze do podgryzienia, do spróbowania, do zjedzenia. Myślę, że to byłoby
0: Zakalec?
1: Ciekawe.
0: Zakalec. Ja znam taką osobę, która lubi zakalce, wiesz?
1: Są nawet specjaliści, którzy deklarują, że jeśli tylko powstanie zakalec, to oni koniecznie, absolutnie muszą taki zakalec właśnie skonsumować, ponieważ to jest znak wszechświata, że to było przeznaczone dla nich.
0: Ładne. No dobrze, Michale.
1: Opowiem. Tak, zapowiadałaś, Kasia, ja też już zapowiadałem o arbuzie.
0: No właśnie.
1: I już przed nami, 3 sierpnia, jest Światowy Dzień Arbuza. Przy czym to jest taki Światowy Dzień Arbuza trochę ukradziony... To źle powiedziałem. Trochę amerykański, bo to jest właściwie głównie amerykański dzień. Właściwie nikt do końca nie wie dlaczego. No jest trochę sezon na arbuzy, ale tak przypadkowo Amerykanie sobie wymyślili. Tak naprawdę to powinno być święto wody. Przecież arbuz w ponad 90% składa się z wody, więc on doskonały jest na takie dni jak dziś. Oczywiście arbuz dobry jest też na inne dni, kiedy nie jest tak bardzo słonecznie i upalnie, albo burzowo, i to tutaj na południu, szczególnie Polski, tu państwo, trzymajcie się.
0: Tak jest.
1: Bo i grad podobno ma być dziś, no i w ogóle tak może być ciężko, i 37 stopni w miastach, a w miastach w betonozie 37 stopni to niekoniecznie, i wtedy my mamy arbuza.
0: Tak.
1: My się tym arbuzem w plastach okładamy.
0: O nie, no co ty?
1: A potem jak już się ciepło odda do arbuza, to praktycznie jakby grill był z tego, można powiedzieć, z tego arbuza. Nie, żart. Okazuje się, że z arbuza jadalne są różne rzeczy, ja zaraz o tym powiem, bo to są fajne rzeczy, ale jeszcze ja lubię tak sobie w cyferki. Cyferka 5000. Mhm. Dzisiaj sponsorem informacji o arbuzie jest liczba 5000, bo 5000 lat temu w Egipcie już podobno jadano właśnie arbuzy po formie zbliżonej do tej, którą my znamy, nie tak wielkie, bo te nasze wielkie to jest efekt zabiegów uprawowych i genetycznych także. No i to doprowadza między innymi do tego, że powstają gigantyczne arbuzy. Największy arbuz na świecie, Kasia, jak myślisz, ile mógł mieć?
0: Kilogramów? Mhm. 120.
1: 160. Prawie. Też w Ameryce. Więc ja myślę, że w innych częściach świata też są, tylko nie wiem, czy zostały zgłoszone. W Tennessee. Tennessee, wielki stan.
0: Ciekawe, jak smakował. Wiesz, czy był taki grudkowaty w środku, czy on był dobry? Ciekawe. No właśnie.
1: I jeśli chodzi o te arbuzy, to wydaje się, że to jest takie trywialne. No, co? Rozkrawasz? Może wyjmiesz pestki, może nie, to zależy od upodobań. Ja nie wyjmuję.
0: Ja łykam.
1: Oczywiście, nawet podgryzam, zresztą w pestkach zaraz będzie. Pestki jeszcze bardzo ważny element arbuza.
0: A dobra.
1: No i co, kroisz i już. Ale przecież są dania z arbuza. No tak, bo to może być sałatka. I w sałatce z fetą, z miętą, z dobrą oliwą, na przykład jeszcze jakieś pestki można dosypać, pestki słonecznika, orzechy. Może być z ogórkiem, bo arbuz to ogórkowiec jest, więc może być z dodatkiem ogórka i to będzie tak ogórek wytrawny, arbuz taki słodki. Sałatka może być warzywna, arbuzowa, pomidor, też ogórek. Ja na przykład lubię dodawać kiszonego ogórka do normalnego słodkiego arbuza. Papryka, lekki winegret, do tego można dodać. No oczywiście to żartobliwe, memiczne już, stek z arbuza Czyli kroimy arbuza, rzucamy go szybciutko. Musi być zamarynowany, na przykład w sosie sojowym, z czosnkiem, z wędzoną papryką, pewnie też by było. No i grillujemy. Przyznam szczerze, że jako osoba otwarta na różne eksperymenta, to tu chyba bym się tak nie rzucał na ten stek z arbuza. No nie jest taki idealny. Przecież można na świeżo. No dobra, ale okej. Okay. Ale już grillowane szaszłyki z arbuzem i na przykład z halloumi. Czyli jest troszkę tego arbuza pokrojonego w kostki na patyczkach, ale mamy też i inne rzeczy. Na pewno byłoby to fajne. Otóż wynalazłem w moim dociekaniu przed naszą audycją, co tu z arbuza fajnego można zrobić. Kasia, nie zgadniesz. Pizza arbuzowa.
0: Ale że ciasto z tego arbuza?
1: Gruby plaster arbuza tak bierzemy jako spód. Na wierzchu jogurt naturalny, jagody, maliny, truskawki, pistacje, mięta i w ogóle tego nie zapiekamy. To jest po prostu świeża, surowa pizza.
0: To
1: pizza
0: deser.
1: Arbuzowa. Dobry pomysł na taki upał jak dziś. Chłodniki, Kasia.
0: O, proszę tak.
1: Państwa, jeśli ktoś z Państwa lubi robić chłodniki, napiszcie do nas, czy robicie też z arbuza, bo ja raz jedyny w życiu jadłem chłodnik z arbuza i teraz sobie przypomniałem, właśnie przygotowując się do audycji. Mhm. Ale to było pyszne.
0: Ale on był wytrawny, Michał, tam był na przykład czosneczek trochę?
1: Tak.
0: A, super.
1: Oczywiście. Czosneczek i do tego można jeszcze dodać i paprykę.
0: Aha.
1: I można posypać po prostu, przyprawić papryką, ale można też dodać i pomidory. I to takie wychodzi arbuzo-spaccio. Takie trochę, wiesz, ni to arbuz, który jest lekko słodkawy, pomidor też w sezonie słodkawy, nawet ten śliwkowy, który ty lubisz, to on teraz jest bardzo, bardzo taki słodki. No to by było coś rewelacyjnego. Tam jeszcze ocet winny można dodać, troszkę oliwy, żeby taki był aromacik. Pyszne to na pewno będzie. No i chłodnik truskawkowo-arbuzowy. Jeszcze w niektórych regionach te truskawki są. Część truskawek, i to mam już informację od plantatorów truskawek, że poszły do mrożenia w tym roku truskawki, a były nie najgorsze, mimo tak różnego sezonu. Więc tak na przykład z mrożonymi truskawkami mieszasz takie kawałki arbuza i miksujesz albo nie. Wychodzi ci chłodnik jak zmiksowany, a jak niezmiksowany, to po prostu sałatka. To może być bardzo dobre i do tego też i mięta świeżutka w ogrodzie. A przecież masz.
0: Mam, prawda? Ale mięta, mam szałwię też.
1: I szałwia tak samo, prawda? Poszatkowana, żeby była jeszcze bardziej aromatyczna. No dobra, sorbet, klasyka.
0: Tak.
1: Granita, klasyka. Lody arbuzowe, klasyka. No fajne, fajne, ale to nic wielkiego. Ciasta, torty i galaretki. Może być, oczywiście, jak najbardziej, bo na przykład taka galaretka arbuzowa to by było coś fajnego. Najprościej to można zrobić z żelatyną albo z agar-agarem. Napoje, koktajle, ale wiesz co, ja zmierzam ku dwóm nietypowym zastosowaniom elementów arbuza. Przede wszystkim kiszenie białych skórek arbuza. Odkrawamy to zielone. No to zielone to już tylko jako maseczka może służyć, bo to takie do jedzenia niespecjalnie. No chyba, że ktoś to wysuszy i później będzie tym sproszkowanym posypywał coś fajnego.
0: Daje jakiś aromat?
1: Daje, tak, tak. No to jest ogórkowo, no bo ogórkowo, arbuzowo.
0: Suchy ogórek.
1: Suchy ogórek, dokładnie. Można zrobić konfiturę z tych skórek i nie jadłem tego jeszcze i chętnie bym spróbował i chyba właśnie to zrobimy, że kupimy dużego arbuza, jak najmniej dojrzałego.
0: Tak.
1: A o tym, jak poznać dojrzałego arbuza, to dosłownie za 3 sekundy powiem, bo wiem, bo się dowiedziałem już w zeszłym roku od plantatora właśnie arbuzów. No więc taką konfiturę ze skórek można byłoby zrobić.
0: Ale z których skórek? Poczekaj.
1: No z tych białych.
0: Okej.
1: Czyli odkrawasz to zielone tak na cienko.
0: Poczekaj, najpierw odkrawam czerwone, bo zjadam.
1: Tak. Mhm. No, a potem ci zostaje to takie...
0: Białe.
1: Białe. Mhm. I to wszyscy wyrzucają.
0: A, okej.
1: No niektórzy zjadają. Mhm. Ale on jest wytrawny.
0: Tak.
1: A mało słodyczy.
0: Okej.
1: Mało briksów. No briksów w arbuzie to około 12-14 pewnie mogłoby być. Czyli to jest taka duża słodkość. A tam nie ma słodkości w tym białym. I to kisisz.
0: Okej.
1: Okay. Albo, jak tu wynalazłem jeden przepis, po prostu kroisz to w kosteczkę, zasypujesz cukrem. Tu Państwo proponują cukrem. Ja bym nie zasypywał. Ale chodzi o to, żeby to puściło troszkę soku. Czyli można na przykład zostawić to na noc w lodówce. A potem na wolnym ogniu do 2 godzin nawet, dodając sok z cytryny gotując, ewentualnie coś smakowego jak wanilię, cukier waniliowy, wanilinowy, jakiś smak tego rodzaju.
0: Okay.
1: I po prostu zapasteryzowuje później i już. I to może być bardzo fajne.
0: Dobra, a jakiś czatnejk z tych skórek?
1: No jak najbardziej, to można było po prostu ostro...
0: Gorczycy trochę,
1: ostrego czegoś dodać i tak samo z tego wędzonego, z tego kiszonego można byłoby coś fajnego zrobić, ale już nie piec tego, nie gotować, tylko po prostu trzymać to w zimnym miejscu jako taka potrawka. Ale to jest jeszcze nic. To jest w ogóle wszystko jeszcze nic, absolutnie nic, nic, nic. Dlatego, że najfajniej, co by można było zrobić, to użyć pestki arbuza.
0: Do ludzie tego, żeby wyrosły, wiesz, arbuziki nam.
1: W brzuszku może wyrosnąć. Tak mi mówiono, jak byłem dzieckiem, ja żebym nie połykał ogrysków i pesteczek, bo mi to wyrośnie. Nieprawda? Mniej więcej takie same mają te pestki własności i zawartości jak orzechy, czyli jeśli chodzi o kaloryczność, ale na przykład bardzo dużo białka, bo prawie 30 gramów białka na 100 gramów w pestkach arbuza. A my walczymy o to, żeby tego białeczka trochę w naszej

0: Wypluj startuje. Pestkę tu do koszyczka.
1: Można uprażyć to na patelni. No. Tak po prostu osuszone lekko prażysz. Możesz to prażyć w piekarniku, czyli na przykład sypiesz to na papier do pieczenia, na blaszę, skrapiasz troszkę oliwą, zamieszasz, możesz posolić, możesz curry dodać, wędzoną paprykę, takie to może być smakowe. No i takie 15-20 minut w 180 stopniach. Trzeba troszkę rozgarniać, żeby się to równomiernie upiekło.
0: No ale potem chrupiesz po prostu?
1: O to właśnie chodzi.
0: Ale ty tak jadłeś?
1: Więc wyobraź sobie, że nie. To jest wszystko teoretyczne. Surowe pestki zresztą też można byłoby gryźć. Natomiast spotkałem się z tym w sklepie, bo zacząłem szukać takich produktów i wyobraź sobie, że w jednym ze sklepów znalazłem właśnie pestki do chrupania, czyli prażone pestki arbuza do chrupania. I one miały, to strasznie mnie zdziwiło, że były takie jaśniejsze trochę niż takie czarne, wyjęte prosto. Może trochę odparowały.
0: Może te młode były. One.
1: Może dlatego. Oraz znalazłem, to będzie dygresja kompletna, tak samo prażone pestki melona.
0: O, to duże pyściochy?
1: Tak, ale takie ale trzeba łuskać wtedy, bo to tak jak dynia, prawda? Nagadałem się strasznie dużo. Myślę, że to może być bardzo ciekawe dla nas. Ja bym sobie czegoś może posłuchał, a w międzyczasie zjem to, co Kasia przywiozła ze Szwajcarii i to jest, Kasia się nazywa...
0: Nustorte. Ale ja tylko powiem, wiesz co, żeby tak, bo ucieszyłam się, że będziesz mówiła o arbuzach i to jest naprawdę doskonała... Ja, jak są takie upały, to jem arbuzy i melony. Po prostu je jem. Wiesz, nawadniam się, a nie możesz nic powiedzieć, bo chrupiesz, w związku z tym smacznego, Michale.

0: Lubię YouTube, a ty?
1: Też. No właściwie ja jestem równowieśnikiem.
0: Ale ładne tak słowo. Równowieśnik.
1: Równowieśnik.
0: Ładne.
1: Mówiłem przed chwilą o tym, że jesteśmy w szczycie sezonu borówkowego. Nazywamy tę borówkę trochę niepoprawnie amerykańską, ale tak naprawdę jest polską borówką. To taka nasza. No nie jest biało-czerwona, ale to jest borówka wysoka. Szczyt sezonu i ten sezon... No właśnie, jaki ten sezon będzie? To jest takie pytanie, które mnie strasznie elektryzuje. I dlatego poprosiłem Marcelego Dubczyka, prezesa Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki, żeby nam o tym opowiedział. Dzień dobry, Marceli.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: No właśnie, jaki będzie ten sezon? Mieliśmy trochę deszczów, mieliśmy troszkę słońca, teraz mamy znowu słońce i znowu prognozy są takie, że będzie i słońce, i deszcz, i słońce, i deszcz, i burze. Jak na to wszystko reaguje nasza polska borówka?
2: To znaczy, czy sezon będzie? Sezon już jest. Tak naprawdę jesteśmy w samym środku tego sezonu i w samym szczycie. Co do pogody, oczywiście jeżeli mamy deszcze i pogoda jest pochmurna, jest zimno, no to teraz pytanie, jak to wpływa na te nasze owoce. Na pewno owoce zbierane w trakcie deszczu, po deszczu, znaczy w trakcie deszczu nie zbieramy, umówmy się. Natomiast jeżeli chodzi o te owoce, które są zbierane przy takiej pogodzie, jaka była mniej więcej tydzień temu, no to wtedy niestety, ale te walory smakowe i jakościowe nam spadają. Natomiast taka pogoda, jak jest teraz, czyli w tym szczycie wysypu, gdzie mamy piękne słoneczko, idealną temperaturę, no to te walory smakowe owoców na krzewach na pewno się wzmacniają i borówki w tym okresie, na szczęście słonecznym, są o wiele smaczniejsze niż w trakcie takiej pogody deszczowej. Tak? One mają wtedy więcej antocyanów, które są ich głównym takim atutem prozdrowotnym. To jest taka jagoda młodości.
1: Jeśli porównujesz to z ubiegłym rokiem, to ten rok będzie taki słodszy bardziej, czy niekoniecznie?
2: To znaczy... Ciężko to porównać tak rok do roku. Na pewno lipiec tego roku był chłodny, natomiast mieliśmy słońce. Ale jeżeli chodzi o porównanie, to polskie borówki, tutaj jeszcze wrócę, dziękuję bardzo za sprostowanie, bo mówimy tutaj o polskich borówkach, nie amerykańskich, są co roku tak samo pyszne i tak samo smaczne. I w tym roku, i jak w roku poprzednim, i w następnym. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będą smaczne, tak jak zawsze. Oczywiście na smak ma wpływ bardzo wiele rzeczy. Tutaj przede wszystkim determinuje to genetyka danej odmiany, bo odmian borówki jest naprawdę bardzo dużo.
1: Ja mam taką tu zmieszaną troszkę opinię o tych borówkach, bo ja je bardzo lubię, tylko one mnie strasznie martwią, że one są tak krótko dostępne i że właściwie no jakby już można było je na dłużej jakoś zatrzymać. Jaki tutaj mamy sposób? I niekoniecznie chodzi mi o robienie przetworów. Czy te borówki, no, czy ty masz jakiś sposób na to, żeby tymi borówkami cieszyć się trochę dłużej?
2: O, tutaj przede wszystkim wjeżdża mrożenie, tak? Mrozimy świeże owoce, najlepiej te takie właśnie z końcówki zbiorów danej odmiany, bo one są wtedy najbardziej dojrzałe, mają najwięcej tych takich walorów smakowych. Więc mrożenie to jest taka podstawowa rzecz, która od dawien dawna działa. Natomiast czy polski sezon jest krótki? Technologia poszła nam na tyle do przodu, że wielu plantatorów decyduje się na sadzenie borówek w tunelach foliowych i polski sezon zaczyna się tak naprawdę już mniej więcej od 10-15 czerwca i trwa nierzadko do końca września, więc tutaj mówimy o prawie 4 miesiącach dostępności polskich owoców. Oczywiście z okresami, kiedy natężenie tego owocu na rynku jest zdecydowanie większe. No i okresy takie początki i końcówki, kiedy jest ich mniej. Natomiast różnego rodzaju przetwory, borówki świetnie komponują się z różnymi kwaśnymi owocami, czy to będzie jagoda kamczacka, czy to będzie wiśnia, czy to będzie aronia, czy to będzie imbir, cytryna. Takie kwaśne dodatki zawsze są spoko w połączeniu z borówkami.
1: Ja mam też takie wrażenie czasem, że jak się wyjmuje owoce z lodówki, tak po prostu w domu, to one są takie troszeczkę klapnięte, ale w przypadku borówki jest chyba inaczej.
2: To znaczy, w przypadku borówki często dzieje się tak, że po schłodzeniu i wyjęciu i zjedzeniu takich schłodzonych owoców, one nierzadko są smaczniejsze i słodsze niż te takie ciepłe w temperaturze pokojowej. więc to często też powoduje, że ta borówka niejako nabiera tych walorów smakowych po schłodzeniu. No i wtedy jest świetną przekąską, substytutem popcornu u mnie w domu. Substytut popcornu do filmu to jest zawsze borówka.
1: Tylko że zawsze ta borówka szybko znika, jest straszny problem z tym. A czy powiedz mi, czy ja tak jako zwykły konsument, zwykły klient, wchodząc do sklepu, czy ja jestem w stanie po wyglądzie borówki odróżnić, czy ona jest polska, czy ona jest niepolska?
2: A na pewno musimy zwrócić uwagę na to, czy ten owoc nie jest już troszeczkę pomarszczony, bo te owoce, które docierają do nas niestety nawet teraz w trakcie sezonu polskiego szczytu z odległych krajów, na przykład Peru czy Zimbabwe, bo takie owoce pojawiają się teraz na półkach sklepowych, one nierzadko są delikatnie pomarszczone. No i tutaj Państwo muszą wiedzieć, że takie owoce no, muszą przebyć sporą odległość, zanim trafią do naszego kraju, więc ich podróż nie jest łatwa i na pewno tracą troszeczkę na wartości. No i przede wszystkim zwracam uwagę na to taką właśnie pomarszczenie, na to, że one są takie bardziej suche, nie są takie jędrne. I to jest to, po czym przede wszystkim można poznać. Oczywiście dla mnie i dla moich kolegów ze stowarzyszenia jako profesjonalistów w tej branży odróżnić taki owoc to jest jakby ułamek sekundy, rzut oka i wiemy, czy to jest świeży owoc, czy nie. Natomiast należy zwracać na to, czy skórka na tych owocach na przykład nie jest pomarszczona, czy to miejsce, w którym był ogonek, jest zaschnięte, czy jest jeszcze świeże. To na takie rzeczy należy zwracać uwagę.
1: No tutaj dobrym rozwiązaniem są samozbiory. Ja wiem, że wielu plantatorów zaprasza. Jedyna rzecz, która też mnie znowu martwi, a w ogóle cały dzisiaj jestem zmartwiony od rana, to jest to, że
0: zjedz
1: nie ma...
0: trochę tortu.
1: Nie ma
2: no właśnie takiego... trzeba zjeść trochę borówek.
1: Ja dokładnie, ale brakuje nam tu borówek dzisiaj. Ale że nie ma takiego jednego miejsca, w którym moglibyśmy dowiedzieć się, gdzie są jakieś samozbiory borówek. Bo takie samozbiory to może być fajna opcja. Jedziemy, zbieramy z krzaka, co zjemy to nasze, a resztę wywozimy, płacąc po prostu koszyczkowe za to, że mogliśmy takie świeże borówki zebrać. Ale jak sobie poradzić? Skąd wziąć wiadomości o tym, gdzie akurat w danym momencie można pojechać na samozbiory borówek?
2: Najczęściej tego typu ogłoszenia pojawiają się w social mediach, na Facebooku, są jakieś grupy o samozbiorach i tam plantatorzy zapraszają do siebie na zbiory. Nierzadko jest też tak, że plantatorzy posiadają swoje profile po prostu na Facebooku, swoich plantacji i te profile należałoby śledzić. Jeżeli ludzie są zainteresowani, to po prostu odwiedzić taki profil, zobaczyć, czy jest jakaś informacja o samozbiorach, umówić się na wizytę. To jest zawsze fajnie spędzony czas z rodziną i pewnie jakaś fajna odskocznia od codzienności. Szczególnie jeżeli ktoś na co dzień się tym nie zajmuje.
1: Czyli mamy świetny plan do połowy września, jak mówi Marceli Dubczyk, prezes Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki. Będzie ten sezon, czyli mamy jeszcze do praktycznie 2,5 miesiąca. No przepraszam, 1,5 miesiąca.
0: A ja jedno króciutkie pytanie.
1: Do samozbioru.
0: Mogę? Jedno króciutkie pytanie. Kiedy te borówki smakują najlepiej? Czy one we wrześniu będą smakować tak samo dobrze jak teraz?
2: Zawsze smakują tak samo dobrze. To jest borówka. Borówka nie może być zła.
0: Dobrze. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy. No i proszę
2: Pozdrawiam
1: Państwa.
2: Serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Dziękujemy i do borówek wszyscy.
0: Tak, do borówek i na samozbiory na przykład. Ale wiesz co? Mogę ci powiedzieć, jakie mam refleksje. Po tym zanotowałam sobie. Imbir i cytryna. Do
1: kwaśność.
0: Takiego dżemu.
1: To Marceli mówił, żeby z kwaśnością to zderzyć. O, to jest fajne. A to by się wydawało, że to nie jest, Kasia, takie oczywiste, bo borówka nie jest przeraźliwie słodka.
0: Nie.
1: Ona jest tak nienachalnie, bym powiedział, słodka.
0: Tak.
1: Więc ta kwaśność jest takim ciekawym rozwiązaniem.
0: No
1: a imbir to może być genialna rzecz. A wiesz, co mi przyszło do głowy?
0: A poczekaj, bo ja jeszcze nie skończyłam.
1: A przepraszam, to ja się
0: mrożone borówki. Bardzo chciałam krzyczeć o tym od samego początku. Mrożone borówki są najlepsze na świecie. I mrożone borówki czasami są dla mnie, tak jak nasz gość wspomniał, takim trochę popcornem. Wiesz, jak jest gorąco, to ja nawet jeszcze mam chyba trochę mrożonych borówek z zeszłego roku. Ja je sobie wysypuję do miseczki i pogryzam. One się dadzą przegryźć. One nie są tak twarde jak mrożone truskawki. Naprawdę można je chrupać, wiesz?
1: To są takie mrożożelki.
0: Dzisiaj masz
1: do filmów.
0: Nastrój na twórczość.
1: Słowotwórczy.
0: Słowotwórczy jest.
1: Mogę się podpisać? Michał Bonarowski, słowotwórca.
0: Michał Słowotwórca Bonarowski.
1: Jeśli ktoś z Państwa też ma takie słowa, które tworzy, a tutaj na przykład dzieci potrafią dobrze takie słowa komponować. To jeśli ktoś z Państwa ma coś takiego, to by było, to przysyłajcie po prostu do nas. Niech może użyjemy w którejś z audycji, albo zrobimy taki słownik słów smacznych.
0: Bardzo tak, albo na przykład
1: smacz
0: będziemy...
1: słownik.
0: Smacz słownik, albo będziemy na przykład używać tych słów. Wiesz?
1: Może tak być.
0: Ja lubię używać nowych słów. Na przykład, wiesz co, wymyśliłam takie słowo, tu mi tu coś, tak mówię często do mojego syna, tu mi coś zafurtałeś tutaj, wiesz?
1: Kasia, a ja tutaj zerkam, że my mamy tutaj w planie jakieś pioseneczki.
0: Tak, bardzo proszę. Grali. Mhm.

0: Mamy dosłownie kilka minut do końca audycji, więc ja tylko Państwu sygnalizuję po raz kolejny, że dużo jest wydarzeń w tej chwili, takich wyjazdowych i takich stacjonarnych, kulinarnych. Na pewno warto się tym zainteresować. Ja je częściowo, tyle ile dałem radę z pomocą AI-a, wpisałem do kalendarza wydarzeń kulinarnych, więc polecam. Ale chciałem, żebyśmy się przez chwilę zatrzymali na ważnym temacie, bo 8 sierpnia jest święto i to jest polskie święto. 8 sierpnia. Wielki Dzień Pszczół.
1: Ojoj,
0: i to jest taki polski Dzień Pszczół. I
1: o tych ogólnopolski, cała Polska.
0: Cała Polska w pszczołach. Aha. Tak jest, jak najbardziej. Tak. Od 2013 roku istnieje z inicjatywy Akademii Przyjaciół Pszczół. To jest absolutnie pionierskie, bo my mamy mało świąt, a myśmy to wyprzedzili, bo w ONZ-cie dopiero później, kilka lat później, 5 lat później, wyznaczono na 20 maja i to jest taki Światowy Dzień Pszczół, a my mamy swój. No więc to jest szczyt kwitnienia roślin miododajnych. Jakie masz rośliny miododajne u siebie, Kasia? Już cię odpytuję któryś raz na ten temat, nie zapamiętałem.
1: Wiesz co, mam troszkę posadzonej...
0: Chociaż facelię może.
1: Facelię? Ja to nie jestem chyba najlepsza w tych roślinach miododajnych. Ja muszę zobaczyć, jak facelia wygląda.
0: Może gryka.
1: Wiesz co, było w zeszłym roku pole gryki obok mojego domu, a teraz już posadzili, no bo płodozmian musi być, więc coś innego.
0: Lipa?
1: O, nie mam też obok siebie lipy, ale w Warszawie jest sporo lip. One pięknie pachną, kocham jak pachną lipy.
0: No to widzę, że tu jest dużo do nadrobienia, żeby te 470 gatunków pszczół, które żyją w Polsce,
1: wyżywić.
0: Tyle jest aż, i one, część z nich to są dzikie pszczoły. Tylko jeden gatunek, czyli ta miodna, nazywa się Apis mellifera, mellifera, produkuje miód. A znaczy miód taki, który my sobie im zabieramy. No, niestety.
1: Korzystamy.
0: No.
1: Nie.
0: Jest bardzo eufemistyczne stwierdzenie. No, my po prostu podkradamy ten miód.
1: No dobra.
0: Niestety, tak jak i zwierzęta. Tyle, że zwierzęta w dzikich warunkach to często muszą zepsuć gniazdo, żeby dostać się do mnie. A my jesteśmy takimi złodziejami w białych rękawiczkach, można powiedzieć.
1: Wiesz, ale trochę im tam psujemy, wiesz?
0: Psuć nie. My po prostu z tego ula wyjmujemy plastry i karmimy ich czym innym, albo liczymy na to, że to, co mają, wystarczy im do zjedzenia. Ale dzisiaj mamy taką strasznie pogadankową audycję.
1: Tak, ale ja korzystam z twojej wiedzy.
0: Pszczoły zapylają globalnie ponad 87% gatunków i 75% światowych upraw żywności. Te 25% to inne tam zapylające owady sobie zjadają fajne, smaczne rzeczy. No więc tak, z miodem. Ja bym dzisiaj chciał powiedzieć, że miód to jest jedna wielka ściema.
1: Nie, no
0: a nikt się tego nie spodziewał. Asiaka zaskoczona.
1: No co ty?
0: No bo wiesz co, o miodzie to się mówi, że on jest taki cudowny,
1: zdrowy,
0: jeśli chodzi o właściwości. Zdrowy na pewno, taki rewelacyjny. Trochę tak, troszkę tak. Ale miejmy do tego miodu taki stosunek, to mój apel do Państwa i do Ciebie, Kasia, i do mnie też. Taki stosunek rzetelny. Mówmy sobie, co tak naprawdę z tym miodem jest, czy on, dlaczego on jest taki fajny i dlaczego też nie zawsze jest taki super fajny. No, wiadomo, że to jest skoncentrowany cukier.
1: Tak jest.
0: No, niestety. 85% masy to jest fruktoza i glukoza. Reszta to troszkę wody, troszeczkę innych składników. Tych składników jest bardzo mało. Natomiast przypisuje się tym składnikom cudowne, superfoodowe właściwości. Mnóstwo tego jest. I ja sobie zrobiłem takie mocne tutaj przejrzenie źródeł naukowych. Nie, żeby się opierać na nie wiadomo jakich nieinteresujących, albo przepraszam, interesujących, ale nie do końca opartych o naukę źródłach. No i najciekawsze, Kasia, jest to, że jak się skaleczysz, to miodem smarować. To jest najbardziej udowodniony wpływ i działanie miodu na człowieka.
1: Antyseptyczne?
0: Nie tylko, bo też sprzyja gojeniu, czyli jest i antyseptyczny, i gojący, i jak go jemy, to raczej tylko walory smakowe. Przyspiesza gojenie ran i oparzeń, oczyszczanie owrzodzeń, no i różnych infekcji bakteryjnych. I stąd się wzięło też przekonanie, że jak się je miód, kiedy ma się katarek, no to właśnie ta infekcja by tutaj nam minęła. Nie do końca tak to działa niestety, chociaż jeśli ktoś bardzo wierzy, to i placebo zadziała, prawda?
1: Tak.
0: Więc to trochę tak, tak to jest. W łagodzeniu kaszlu oczywiście miód ma udokumentowane działanie, szczególnie jeśli gardło jest podrażnione trochę, ale to dlatego, że nawilża, łagodzi, no to jest taka główna funkcja, natomiast nie leczy przyczyn infekcji, tak jak może leczyć albo wpływać, no tak czynnie, fizycznie, biologicznie na jakieś mikroorganizmy, które tam gdzieś w skaleczeniach się mogą pojawić. No i teraz już skończę to moje mądrzenie się o tych rzeczach. Sięgam do o tych rzeczach takich naukowych. Sięgam tutaj do mojego plecaczka, dlatego że wyciągnąłem z półki nową książkę Miód uzdrawiająca moc, dwóch autorek, Magdaleny Jarzynki Jędrzejewskiej i Ewy Sybnik-Pogorzelskiej. Tam jest mnóstwo rzeczy właśnie takich o miodzie, jakie ma właściwości. Warto po prostu zajrzeć, żeby sobie przeczytać. Jest też mnóstwo przepisów. Tyle z Kasia przepisów. O, no to jest takie dobre 7 mm kartek przepisów.
1: Tak.
0: Ale ja się skupiam na czymś innym. Autorki przypominają coś, co zresztą jest moim zdaniem absolutnie fascynujące. Jak powstaje miód? I to jest super fascynujące i jednocześnie to pokazuje, jak bardzo te pszczoły dla nas, na nas pracują. Dlatego, że no, jak już miod, pszczoła sobie tak zbierze troszeczkę, wyleciawszy wcześniej z ula i odwiedziwszy kwietną łąkę, zbierze troszeczkę nektaru za pomocą takiego długiego języka, takiej rureczki, to sobie rureczkę. No właśnie taką rureczką zbierają sobie właśnie to. Potem gromadzą go w takim mikroorganie wole miodowe. Tak się po prostu to nazywa. Pyłek z kolei mają na łapkach.
1: Tak, tak. I widziałam ostatnio taką, miała pyłek na łapkach, wiesz, pszczoły. Ja je lubię.
0: Taka puchata pewnie była.
1: Nie, puchata, to widać było, że to takie, tak jak ja czasami wracam na ramieniu z torbą z zakupami. Wiesz?
0: I ten ładunek, który przynosi ona, tak jak ty z tą torbą z zakupami,
1: no, tak,
0: do ula, to jest 14 do 15 miligramów. Miligramów.
1: No ale tysięcznych... też jest lekka.
0: No tak, ale chodzi o to, że to jest mało.
1: Okay.
0: Tysięcznych części grama. A jeśli taka łąka jest mocno taka nakwiecona i ona ma czas, no to wtedy to jest aż 40 miligramów. Transportuje do ula, przekazuje specjalnym pszczołom tam w ulu. I tu, ponieważ czas już nas bardzo mocno goni, więc ja powiem tylko o krótkiej, jednej fajnej rzeczy, którą sobie przypomniałem, bo o niej dowiedziałem się w podstawówce i oczywiście zapomniałem. Wiesz, że pszczoły, jak już umieszczą ten miód w komórkach plastra, to wiesz, co one z nim robią?
1: Nie wiem.
0: Wentylują i dojrzewają. Machają skrzydełkami w ulu, żeby przyspieszyć proces odparowywania miodu.
1: Nie, żeby on był bardziej gęsty, skoncentrowany.
0: Gęsty, skoncentrowany, aromatyczny, żeby było mniej wody, żeby był sam miód. Miód w miodzie. Stężenie miodu w miodzie po prostu wzrasta wtedy. No i to jest coś fascynującego. No w ogóle pszczoły to są fascynujące zwierzaki.
1: I to wszystko też można wyczytać w tej książce?
0: Można, można.
1: Przypomnij to,
0: oczywiście,
1: tytuł,
0: jak najbardziej. Miód uzdrawiająca moc, no taka książka nie sprzed kilku miesięcy, ale rzeczywiście nie też najstarsza. Oczywiście w innych książkach tak samo znajdziemy taką wiedzę, a w książkach takich biologicznych o pszczołach to też super. Jeszcze inne ciekawostki. Pszczoły się ze sobą kontaktują, pszczoły się lubią, pszczoły się kłócą czasem.
1: Kłócą się, ale pamiętasz, ja z kolei też pamiętam z podstawówki, że pszczoły rozmawiają ze sobą latając w określony sposób.
0: Tak jest, to jest taniec pszczół. To się tak właśnie nazywa i na przykład tańcem okazują dowód osobisty. Czyli jak wlatują do blisko wejścia do ula, to tańczą i dopiero potem następuje węchowa weryfikacja, czy one rzeczywiście mogą do tego ula wejść, czy nie. Także to jest absolutnie fascynujące. Kiedy jest, Kasia, Dzień Pszczół Polski?
1: 4?
0: No, prawie.
1: 7?
0: 8?
1: A, no.
0: 8 sierpnia. Państwo mogą z nami razem świętować. Ja proponuję, żeby zjeść troszkę miodu, ale też i pomyśleć o tych pszczołach i zrobić coś dla nich. Na przykład sypnąć garść nasion na jakąś łąkę albo na jakieś nawet klepisko jakieś, żeby tam wyrosły.
1: Musisz się pożegnać, bo Peter Gabriel...
0: I jak ta pszczółka na koniec audycji, już się żegnam. Wszystkiego smacznego.

0: Minęła dziewiąta i już za chwilę w studiu powitam wyjątkowego gościa.
1: Bistro.
0: I ten gość, drodzy słuchacze, oprowadzi nas po Warmii. Może trochę zahaczymy o Mazury. Na pewno zawitamy na Podlasie i będziemy wszystkich tych miejsc z radością smakować.

0: zrobiło się miło dzięki takiej muzyce, ale teraz zrobi się jeszcze milej, ponieważ w studiu jest już ze mną Joanna Barczetto-Sojka.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Będzie bardzo miło, drodzy Państwo, ponieważ Joanna to po pierwsze fotografka, też operatorka, bo też nagrywasz, ale też to potrafisz. Fotografka to twoje takie pierwsze zawodowe doświadczenie, prawda? I nadal ty nią jesteś. No ale my będziemy rozmawiać o tym, że jesteś animatorką kultur lokalnych.
1: Ach, jak ja lubię to określenie właśnie.
0: Prawda? Tak. Ale o tym będzie. Ty animujesz, ty o nie dbasz, ty je wyciągasz, ty je pokazujesz.
1: Ja je doceniam najpierw.
0: No właśnie. Jesteś też twórczynią projektu Warming.
1: Dumną bardzo twórczynią projektu Warming, który się rozwija i angażuje kolejnych ludzi.
0: Działa to wszystko na Warmii. Organizujesz wydarzenia kulinarne, wycieczki degustacyjne, no też podcasty, reportaże, tak, bo chcesz, żeby o tej naszej kuchni, kulturze kulinarnej było bardzo głośno.
1: Za każdym produktem stoi też historia osoby, która ją tworzy i otoczenie. I ja lubię zawsze patrzeć na to i pokazywać innym mój świat z tej właśnie perspektywy. Coś, czego się nauczyłam od mojego nauczyciela fotografii, zrób krok wstecz i spójrz trochę szerzej na to wszystko, więc tak też pokazuję miejsca, które odwiedzam z wycieczkami i produkty, o których opowiadam w kontekście miejsca, w których one powstają i ludzi, którzy je tworzą.
0: Bo my to wszystko potem możemy ze smakiem zjadać, a na stole i w tych produktach, które są na stole, zawsze jest to wszystko, jest bardzo, bardzo dużo, prawda?
1: Dużo i pysznie. I teraz jest lato i sery na Warmii smakują najpyszniej na świecie w tym roku. Rozmawiałam o tym z Oleną. Nie wiem, co jest w tym roku na łące, ale owce dają mleko tak pyszne i krowy dają tak pyszne mleko, z których te wszystkie świeże sery fromage i te, które dojrzewają w serowniach, są naprawdę przepyszne. Warto sprawdzić.
0: Ale wiesz co? To jest wyjątkowe. Wyjątkowy był ten okres, który za nami. No teraz upały. Już jesteśmy w trakcie tej fali upałów. No mówi się, że ona ma potrwać dłużej. Ale to, że przez ostatni czas było i słońce, i deszcz. Ja patrzę na moje rośliny w ogródku. Jakie one są pełne życia, jak jest zielono. I teraz, idąc dalej za tym, co ty powiedziałaś, jak to wszystko zjedzą krowy.
1: I owce, i kozy, i kury. No to jest ten czas, żeby doświadczać kulinarnej Warmii. Na pewno. Na pewno doskonały moment.
0: Dobrze, trochę nam, mam nadzieję, opowiesz, jak jej doświadczać. Już takich porad od ciebie oczekuję.
1: Małymi kroczkami.
0: Małymi, drobnymi.
1: Oj, pewnie, że tak.
0: Okej, ale ja chcę zacząć Jasia od śniadania. Twoje śniadanie to może być śniadanie marzeń, to może być śniadanie, które jadłaś raz w życiu, bo to była kromka chleba z masłem pod drzewem. To może być plaster sera z miodem. Tu odnoszę się do moich ukochanych śniadań. Dobry twaróg polany dobrym miodem. To jest tort, to jest najwyższej jakości deser, ale też śniadanie. Ale twoje śniadanie może być takie, które jadłaś dzisiaj, albo które jesz najczęściej o tej porze roku, albo które, jak ułożymy na talerzu te wszystkie produkty, to najbardziej oddadzą to, co teraz na tej Warmii, jak ją jeść, smakować. Proszę, pełna dowolność.
1: Jasne, wiesz, to śniadanie to na pewno zależy od pory roku. I pory dnia, bo przecież też jadamy śniadania o różnych porach roku. Dzisiaj jesteśmy tutaj wcześnie rano i ja dzisiaj zjadłam na śniadanie jajecznicę z kurkami. I myślę, że to jest to śniadanie, które w lipcu i w sierpniu jest numerem jeden. Wszędzie tam, gdzie jest o krok do lasu i gdzie te grzyby można zebrać tuż przed podaniem, to kurki smażone na dobrym maśle z odrobiną koperku z grządki, z cebulką zeszkloną i najlepiej jeszcze ze świeżym czosnkiem. Takie zeszklone, skarmelizowane wręcz kurki. I do tego, wiesz, jajka, które podkreślam zawsze to, jak ważna jest jakość jajka. To, co jedzą kury, ale jajko jajku nierówne. Więc bardzo, bardzo istotna jest też ta jakość tego jajka, którą wbijamy na patelnię. Ono musi mieć kolor, ale ono też musi mieć potem smak. I właściwie chyba na dziś w połączeniu z filiżanką czarnej dobrej kawy to byłoby moje idealne śniadanie, chociaż lubię też słodkie śniadania i takie też polecam. Najlepsze śniadanie to takie, które ktoś nam przygotuje. To tak. Bezwzględnie.
0: No ale dobrze, to jest z jednej strony, absolutnie podzielam twoje doświadczenie, jeżeli ktoś nam zrobi śniadanie tak, to ono smakuje wyjątkowo. Natomiast ja mam też ogromną przyjemność, jak zrobię śniadanie i widzę, jak ktoś jedząc to śniadanie rozpływa się nad jego smakiem.
1: To wiesz co, od razu widzę tutaj Michałka, który jest moim nastoletnim synem, którego urodziła jego biologiczna prawdziwa mama, z którą się przyjaźnimy i pozwala mi mówić o nim, że jest moim synem i bardzo to doceniam, ale Michałek i jego zadowolona buzia na widok śniadania to są racuchy jabłkowe i śmiało mogę powiedzieć, że jestem w tym ekspertką w robieniu racuszków Michałkowi, lat 16. Michałek. To są takie placki właściwie, nie racuchy. Placki z jabłkami, w których jest dużo jabłek i to są takie placki, do których ciasto mieszam widelcem. Mąka, jajko, odrobina mleka, najchętniej roślinnego. I te placki podaję albo z poziomkami zrywanymi tuż za domem, albo z malinami leśnymi, które z Michałem rano na spacerze zbieramy. Z syropem lawendowym. Albo słuchajcie, z cukrem różanym, takim gruboziarnistym cukrem różanym z Podlasia. Bo róże to jest idealny dodatek do każdego śniadania. Na przykład płatki róży pachnącej, jadalnej, siekane do twarogu. Nawet nie potrzeba do tego śmietany. Odrobina właśnie cukru, najlepiej różanego i tego gruboziarnistego, który potem tak trochę chrzęści w zębach i rozkruszasz takie kryształki słodkiego, różanego cukru. Twaróg z płatkami róży i z gruboziarnistym cukrem różanym to jest też hit.
0: Asia, opowiadasz niesamowicie o tym. Wiesz, ja się najadam tego wszystkiego, o czym ty mówisz.
1: Ty padnij na śniadanie.
0: Tak. Tak. Klub młodzieżowy Wolność, to też tu trochę moje skojarzenie, to też jest to, co robisz, jak działasz, jak wspierasz młodych ludzi, otwierasz przed nimi różne drzwi, przez które mogą potem wejść w dorosłość i o tym też porozmawiamy, Asia, dzisiaj. Ale ja bym cię chciała zapytać, jak to się stało, że ty tak rozsmakowałaś się w armii, teraz też już w Podlasiu, bo o Podlasie też dbasz, jeżeli chodzi o turystykę kulinarną, ale nie tylko turystykę kulinarną.
1: Dbam o ludzi.
0: Dbasz o ludzi, no właśnie, o twórców tych wspaniałych produktów kulinarnych, wyjątkowych i tradycyjnych. Ale jak to się stało, że ty zaczęłaś tak obiadać, rozsmakowałaś się w armii? Co cię tam zachwyciło? Albo może co tam zobaczyłaś? Albo może zacisnęły ci się pięści, miałaś misję, żeby to ocalić, żeby krzyczeć o tym głośno?
1: Wiesz, wspomniałaś o tym klubie młodzieżowym i o Podlasiu i moje projekty są różne, ale wszystkie mają wspólny mianownik, którym jest budowanie więzi między ludźmi. I ta więź z Warmią to jest właśnie to, co mnie w niej rozsmakowało. Ja się urodziłam na Warmii. Moja babcia mieszkała na Mazurach i bardzo często przemierzałam drogę pomiędzy Warmią a Mazurami. I ostatnio dość nostalgicznie wspominam właśnie te przejazdy zielonymi tunelami, alejami, które wiodą z Warmii na Mazury i są mi bardzo bliskie i nie wyobrażam sobie bez nich tego krajobrazu. Więc wyjazdy na Mazury do babci, która miała ogród, który to ogród karmił całą rodzinę i jeszcze więcej. I tam rozsmakowałam się w dobrym jedzeniu. W naszej rodzinie zawsze jakość była istotna, czy to warzywa, owoce, przetwory, czy też mięso, którym się lubował mój dziadek. Zawsze ważna była jakość i podejście do wytwarzania i przetwarzania tej żywności. To nigdy nie była ilość, to zawsze było jakościowe i tyle, żeby wystarczyło po prostu. Nie marnowanie jedzenia to jest też coś, czego nauczyłam się od mojej babci i dziadka. Rozsmakowałam się w Warmii, wiesz co, podróżując właśnie z Warmii na Mazury, ale potem jako młoda fotoreporterka w lokalnej gazecie, szczęśliwie trafiłam do takiego projektu, który opisywał Warmię. Miałam okazję poznać wiele osób, które inicjowało ciekawe miejsca i ciekawe wydarzenia. I chyba ludzie, którzy są wrażliwi na przyrodę, na krajobraz, na drugiego człowieka, na sztukę, która zawsze towarzyszyła tym wszystkim wydarzeniom, roztaczają wokół siebie taką aurę czegoś, co mnie zachęcało. Więc podążałam tym szlakiem, interesowałam się tym, kto tu żyje, kto tu mieszka, kto wybrał Warmię na miejsce do życia, bo Warmia jest miejscem bardzo różnorodnym, o bardzo niskim procencie korzeni i tożsamości z tą ziemią, bo przecież my w większości jesteśmy jednak z różnych stron. Ja jestem drugim pokoleniem, które na tej Warmii mieszka w mojej rodzinie, ale moi dziadkowie i moi rodzice też są z różnych stron. Także Warmia mnie zaintrygowała i rozkochała w sobie tą różnorodnością i chyba to ludzie tworzą miejsce i to ludzie tworzą współczesną Warmię i to mnie najbardziej w niej zachwyca i w tym się rozsmakowuję i uwielbiam o tym opowiadać i zabierać gości na wycieczki moim szlakiem, takim osobistym, moich wyborów. Bo ja mieszkam na wsi, ja się z tymi ludźmi, do których zapraszam przyjaźnie, ja ich odwiedzam, oni odwiedzają mnie. Mamy więzi, mamy relacje, wspólnie biesiadujemy. Ja pokazuję moje życie i zapraszam do mojego świata. W mojej lodówce są produkty od moich sąsiadów, z których wspólnie tworzymy pyszne kulinarne przygody.
0: Już za chwilę powiesz nam więcej o tym, co możemy zobaczyć, gdzie warto zajechać, kogo warto poznać, albo na przykład gdzie szukać. No właśnie, bardzo mi na tym zależy, bo mamy środek wakacji. Ja myślę, że przed niektórymi jeszcze Warmia na takim wakacyjnym szlaku się pojawi.
1: Dopiero się zaczyna, wiesz, dopiero plony w ogrodach, jeszcze wrzesień, jeszcze październik.

0: Joanna Barczetto, warming, to ja będę powtarzać, bo to jest słowo, drodzy Państwo, które mieści w sobie bardzo wiele i którego warto poszukać w internecie, bo można tam się dużo od Ciebie nauczyć, jak smakować warmię. Teraz będę Cię prosiła o konkrety, takie, że wyobraź sobie, że taka Kasia, która uwielbia jeść, docenia dobre rzeczy, podróżuje sobie, jest tam na 5 dni albo na tydzień. Właśnie w tym miejscu, gdzie powinnam podjechać, nawet na rowerze, zajść, do kogo zapukać, żeby zjeść tego rejonu tak bardzo, jak on smakuje i w najlepszym wykonaniu, takim prostym, stamtąd właśnie.
1: No, ja bardzo chętnie robię taką listę, najchętniej w ogóle długą, na końcu której jest kulinarnebiuropodróży.pl
0: okay.
1: I zamiast przemierzać ten długi, przydługi szlak, po prostu można oddać się w moje ręce i ze mną te miejsca odwiedzić, bo ze mną jest też trochę inaczej, ze mną wchodzi się od kuchni.
0: Mm-hmm.
1: I zawsze staram się, żeby były jakieś elementy zaskoczenia, ale jest kilka absolutnie bezbłędnych adresów i na Warmii, i na Mazurach, które chętnie polecam. Przede wszystkim wszyscy idźcie do Niwy we Włodowie. To jest w plenerze zbudowana restauracja w sadzie jabłkowym. Wiosną kwitną te jabłonie, teraz owocują. To jest restauracja, w której wszystko, co jest na talerzu, pachnie, wygląda i ja za to ręczę obiema rękami. Tam serwują produkty ze swojej farmy, ze swojego ogrodu i produkty od sąsiadów. Gospodarze Marcin i Ewa są też kulinarnymi wielbicielami. Uwielbiają jeść, dużo podróżują, świetnie gotują. Więc to jest takie miejsce, do którego można iść w ciemno. W tym roku też otworzyli farm shop, więc tam można zaopatrzyć się też bardzo różne produkty od bardzo fajnych producentów z naszej okolicy, ale Niwa to jest plenerowa restauracja, w której realizujemy też różne wydarzenia kulturalne.
0: Mhm. Przepraszam, że ci przerwę. Zobacz, Asia, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. Powiedziałaś o sklepie przy tej restauracji, prawda? I nie powiedziałaś, że tam są bardzo dobre, wysokiej jakości produkty ekologiczne. Nie. Powiedziałaś, że tam są produkty od sąsiadów tak naprawdę, prawda? Od ludzi stamtąd. To jest bardzo ważne.
1: Bo wiesz co, to w ogóle samo określenie produkt lokalny ostatnio działa na mnie tak, że zastanawiam się nad tym i oglądam to słowo z wielu różnych stron, bo czy wystarczy, że produkt jest lokalny, czy on musi nieść ze sobą coś więcej? Dla mnie musi. To nie jest tylko o produktach lokalnych, to jest o produktach, które ja używam, których nie powstydziłabym się przywieźć wam tu do studia i częstować innych. I to są produkty, które warte są spróbowania. Nie wystarczy, że coś jest lokalne i też nie wystarczy, że coś jest ekologiczne. A ja znając tę Warmię przez tyle lat i mając perspektywę tej wiedzy, jak ci gospodarze się rozwijają, jak oni podchodzą do produkcji tych produktów, no to właśnie to, co ja polecam, to już jest taka selekcja.
0: Dobra, super. Dobra. Niwa.
1: Z Niwy. W drodze z różnych dużych miast na Warmię i na Mazury można przejechać przez Olsztynek, w którym jest restauracja z zielonym piecem i to jest restauracja, która serwuje kuchnię polską. Jeżeli ktoś jest fanem mięs, to właśnie tam zje pyszne pieczone gołąbki bez ryżu w sosie śmietankowym, ale z koperkiem.
0: Serek śmietankowy.
1: Serek był na śniadanie. Gołąbki są w sosie śmietanowym, są pieczone, przepyszna gęsina i kaczka na wiele sposobów, więc jeśli kuchnia polska tradycyjna, to tam, bo wnętrze zachwyca. W środku jest 5 stolików, zestawa jest srebrna, można prosić również o kryształowe szklanki i kieliszki przy bardziej specjalnych okazjach. Miejsce wyjątkowe, prowadzone przez szefową kuchni Alicję, która jest tam zawsze w kuchni. Jest to miejsce, w którym warto zjeść obiad. Niwa już była, restauracja z zielonym piecem.
0: Jeśli... A tak jakiś, wiesz, producent, jakiś gospodarz, ja bym tam chciała
1: zobaczyć.
0: No właśnie, nie wiem, chciałam zobaczyć te kłuski albo może, nie wiem, nie?
1: No kwaśne drzewo Sauerbaum to jest gospodarstwo, w którym zobaczysz i kłuski, i owce, ale też kury, które lubią się przytulać.
0: Nie lubię kur.
1: Nie lubisz kur, no, ale to byś pokochała. Kur. Słuchaj, gwarantuję, no. Ja też mam średnio zdrowie.
0: No właśnie.
1: Ale one są przytulaśne, one chodzą wolno, są złotego koloru.
0: Okej.
1: Okay. Mają złote piórka i znoszą złote jajka.
0: A, dobrze, okej.
1: Okay. I tam produkują sery właśnie te śmietankowe, te, które smakują naprawdę wybitnie tego lata. Chyba najlepiej spośród wszystkich sezonów, jakie przeżyliśmy razem.
0: Asia, można tam zapukać po prostu?
1: Można. Uh-huh. Zawsze do takich miejsc warto zadzwonić wcześniej.
0: Okej.
1: Okay. Bo gospodarstwa, które nie są miejscem takim turystycznym, nie są jakąś zagrodą edukacyjną.
0: Albo nie mają sklepu.
1: Albo nie mają sklepu. To jest gospodarstwo, w którym rytm wiedzie zwierzyna. Mhm. Nie? Kozy i owce i całe dobrodziejstwo ma swój własny rytm i czasami nieprzewidywalny. Zawsze warto zajechać, zadzwonić, ale zajechać można. Kwaśne drzewo w Zerbuniu, koło Jezioran.
0: Ale to jest bardzo ważne, nawet jeżeli ktoś też, no słuchamy twoich poleceń, ale jeżeli usłyszymy albo chcemy do jakiegoś gospodarstwa zajechać, to ważne jest to, co powiedziałaś, warto zadzwonić najpierw, żeby nie zaburzyć tego rytmu opieki nad zwierzętami, w sensie, no nawet nie opieki, tylko hodowli.
1: Opieki też, chowu. Zawsze warto zadzwonić. Pewnie, no przecież my też wolimy, jak goście przychodzą zapowiedziani, prawda?
0: No ja umawiam do bistro nawet gości.
1: No, właśnie, nie wpadłam
0: na potwierdzenie. Nie wpadłaś tu bez... No dobrze.
1: Jeszcze tylko chciałam powiedzieć o chlebku.
0: Proszę.
1: W Bochenku. Jest nasza w Olsztynie rzemieślnicza piekarnia, która pieczy z dobrej mąki pyszny chleb i wypieki, i słodkie, i słone, i to są wspaniali ludzie. I czuć to w smaku tego chleba, że ty go próbowałaś, Kasiu.
0: Tak.
1: Znasz ten chleb.
0: Tak.
1: To jest chleb, który karmi. Karmi duszę i karmi ciało. I te wszystkie osoby, które wymieniłam przed chwilą, wiesz co, wykazują się też ogromną dozą filantropii, ponieważ łącznie ze mną, z Kulinarnym Biurem Podróży, Bochenek, Zielony Piec, Kwaśne Drzewo i Niwa, czyli Kwaśne Jabłko i plenerowa restauracja Kwaśnego Jabłka, my

0: czułam i co zostałam, to wydaje mi się, że jeżeli ja teraz pokażę to młodszemu pokoleniu i nauczę ich widzieć to miejsce pięknym i nauczę ich opowiadać o tym miejscu w ten sam sposób, to świat będzie o tyle lepszy. Ostatnio też na Podlasiu rozmawiałam o tym z panią Elą w sklepie, że jeżeli patrzymy na dobre rzeczy i na dobrych ludzi i spotykamy dobrych ludzi i tworzymy sytuacje, w których jest przyjemnie, to wtedy widzimy świat lepszym. Mhm. I właśnie taki cel przyświeca moim działaniom z młodzieżą w gminie Jonkowo, w gminie, która jest wykluczona kulturalnie, nie ma co ukrywać, jest 640 dzieci, a oferta jest nikoma, taka codzienna, szczególnie dla tych starszych, bo młodsze są zaopiekowane, ale życie nastolatka w obecnej dobie jest trudne. Więc jeżeli ja mam wpływ na miejsce, w którym mieszkam najbardziej na stałe, bo chyba nigdzie nie jestem na stałe, to staram się po prostu dać z siebie to, co mam. Stworzyliśmy grządki społeczne, robimy z dziećmi kiermasze.
1: Chodzimy, z młodzieżą.
0: Z młodzieżą, tak. Chodzimy do lasu, zbieramy żywicę, przetwarzamy ją na maceraty. Jemy. Dużo lubimy jeść, dlatego potrzebujemy dużego wsparcia, żeby każde nasze spotkanie skończyło się kulinarnie.
1: Pokazujesz im trochę to, że mogą w tym miejscu, w którym się urodzili, wychowują się, mogą znaleźć coś wartego, dobrego, mogą z tego korzystać. Ja nie mówię o tym, że pokazujesz im, że mogą być z tego dumni, ale że mogą czuć się pewnie. Trochę to jest idea?
0: Jest to idea i też to, że wieś to nie jest, żeby nie użyć słowa przekleństwo, że wieś, mieszkanie na wsi nie jest niczym gorszym, że z tej wsi nie trzeba też wyjeżdżać, żeby zarabiać i żeby robić fajne rzeczy. Bo produkcja żywności, gdyby wieś mogła nas wyżywić wciąż, to potrzebujemy osób, które będą w ten sam sposób myślały, które na wsi nie będą, w tych terenach wiejskich nie będą widziały tylko kolejnych przestrzeni do tego, żeby budować więcej domów, tylko żeby w tej glebie widziały nadzieję na te kiełkujące ziarenka. I my tego ich uczymy i zabieramy ich do gospodarstw ekologicznych, w których uczymy się o miedzy, o glebie, o znaczeniu roślin.
1: Miedza. To jest bardzo ładne słowo, którego dawno nie używałam, a bardzo pięknie wywołuje, odnawia mi wspomnienia. Dobrze, musimy konkretnie.
0: Tuż za miedzą jest Podlasie.
1: Tuż za miedzą jest Podlasie, rzeczywiście. W tej chwili trwa festiwal, który organizujesz.
0: Tak, jak ja w ogóle się tu zdążyłam znaleźć moim prywatnym helikopterem.
1: Tak jest. Wczoraj rozpoczął się festiwal
0: Farming Fest, tak. Festiwal muzyczny, który no jest takim zwieńczeniem naszej wieloletniej, mojej Kuby, działalności na terenach naszych wiejskich, bo koncerty i wydarzenia kulturalne tworzymy od wielu, wielu lat. Kuba jest muzykiem, więc w naturalny sposób jakby zbliża do siebie osoby ze swojej branży i gości. Podobnie moja teściowa Iwonka, skrzypaczka i współtwórczyni zespołu Jezgotki, gości u siebie wielu muzyków, więc w naturalny sposób nasze środowisko wybrzmiewa w rytmie muzyki i tradycyjnej, i jazzu, i ambientu. Więc te koncerty się odbywały.
1: Gdzie?
0: W stodołach.
1: Tak.
0: Odbywają się w różnych siedliskach i gospodarstwach i to już tak od lat. A w tym roku udało nam się z pomocą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizować Warming Fest, czym możemy zaprosić na szereg koncertów. Jeden odbył się wczoraj, wspaniały koncert Jacek Klejf z zespołem Wielkie Nie Wiem. I Leszek Możdżer, który był gościem specjalnym, po prostu to były łzy wzruszenia, kiedy z Kubą wykonali utwór Staszka.
1: Asia, nie wielkie sale koncertowe,
0: o,
1: prawda?
0: Nie. Nasze wiejskie siedliska. I zawsze jest tyle gości, ile powinno być. I zawsze jest tyle, żeby wystarczyło. No, wczoraj było prawie 230 osób, to bardzo dużo. Dzisiaj zobaczymy. Dzisiaj wieczorem Tropical Soldiers in Paradise. W niedzielę Jazgotki, a 8 sierpnia nasza hip-hopowa grupa zagra w Centrum Jonkowa. MPK Ultra zagra dla młodzieży.
1: Dobrze, to ja cały czas zerkam na zegarek.
0: A tyle jeszcze do zjedzenia.

0: Tyle jeszcze do zjedzenia. Na przykład wiśnie. Festiwal wiśni. Robisz festiwal wiśni i to nie jest tak, że ty tym festiwalem zalewasz całe miasto na przykład. Nie,
1: nie ty... bo ja właśnie wygrzebuję te konfitury, okay. Wiesz, ja wiem, gdzie te konfitury leżą, a konfitury, no żeby zrobić słoik konfitury, to trzeba wielu wiśni, wielu godzin i trzeba wiedzieć, które gospodyni robi najlepsze, a tylko i wyłącznie kochając ludzi i budując z nimi takie więzi, że zapraszają cię do swojego domu i wiesz, co u kogo w kuchni stoi, w której szafce, to wiadomo, jak to zrobić i jak to smakuje. Festiwal wiśni odbył się na Podlasiu, w Trześciance, w mojej ukochanej wsi, która mnie rozkochała w Podlasiu, więc w Warmii to już opowiadałam, ale w Podlasiu rozkochali mnie ludzie, to ludzie mnie tam przyciągnęli i ludzie mnie tam trzymają. I wyjeżdżam z Podlasia zawsze z bułeczkami, z słoikami przetworów, owocami, warzywami, koszami całymi. Jest to bardzo miłe, ja się też tym dzielę. Festiwal wiśni to jest taki poryw serca, bo corocznie od 6 lat odbywa się festiwal jabłkowy Apple Fest, który nadchodzi, pomidorowy pod koniec sierpnia Tomato Cup i dyniowy. Te odbywają się na Warmii. A na Podlasiu jest taki cykl wydarzeń u sąsiadów i ja po prostu wybieram takie zapłotki u osób, do których jest mi najbliżej.
0: Ale ty naprawdę pukasz i jakby albo inaczej, przyjaźnisz się z kimś i mówisz, wiesz co, ale może byśmy tu jakiś tak zaprosili gości do ciebie, może byś tu ci zwołała.
1: Tak.
0: Tak?
1: Trochę
0: tak,
1: tak, okay. a trochę też jest tak, że lubię odwiedzać ludźmi z jedzeniem i wokół tego jedzenia dużo się dzieje. Jak bywam w siedlisku Soce w okolicach prawosławnej Wielkanocy, to w ich kuchni przyrządziłam paschę, zrobiłam twaróg samodzielnie i wykonałam paschę. I Monika...
0: się wpraszasz do tych wszystkich domów, no, i tam wchodzisz po prostu.
1: Wchodzę im do kuchni.
0: No właśnie.
1: A wiesz, to ciężko, żeby gospodyni się przesunęła w swojej własnej kuchni, ale przychodzę często z gotowymi produktami, wymieniam te warmińskie, wiozę na Podlasie i wracam z koszem pełnym podlaskich smakołyków, nie lubię tego słowa, ale tych wszystkich pyszności. I ponieważ z tymi koszami wchodzę i bywam i zastawiam te stoły i bardzo lubię, żeby też było estetycznie i kultura jedzenia jest też dla mnie istotna i kultura pobywania przy stole, to trochę jest tak, że ja im proponuję, a trochę jest tak, że to wychodzi samo z siebie. Na Podlasiu gałęzie drzew uginają się od wiśni. Wychodzą na ulicę, wychodzą za płoty. Po prostu aż szkoda. I ja mam ten dar, że potrafię stworzyć z tego wydarzenie, na które przyjdą osoby i potrafię się zatroszczyć o tę organizację. Mam szczęście do ludzi, którzy wchodzą w to ze mną bez wahania. I tam też jest mnóstwo ludzi, którzy na przykład ubolewają nad tym, żeby się te owoce marnowały. Tak, ale oni cechują się ciężką pracą. Oni bardzo dużo pracują. Ludzie na Podlasiu, gospodynie na Podlasiu. Jestem pełna szacunku. Po prostu tam praca jest wartością nadrzędną. Więc one są zajęte produkowaniem. Ja mówię festiwal wiśni, a na drugi dzień w tych kilkunastu domach są produkowane wiśniowe przetwory. A trzeciego dnia spotykamy się pod sklepem i tam już jest stół i serweta i kosze i kwiaty i te wiśnie i ciasta upieczone, nie jedno, kilka. To ja jestem taką kulinarną przątką i po prostu daję ludziom te kolorowe, smaczne nici, a razem tkamy z tego piękne gobeliny.
0: Asia, rozmarzyłam się, to jeszcze peryferie, o tym musisz powiedzieć. Weź łyk kawy, to jest cykl warsztatów i takich wydarzeń poświęconych tradycjom ludowym. To jest tak, że to twoje działanie generalnie, tak, kulinarne, ty mówisz dużo o smakowaniu, mówisz o ludziach, o których chcesz jakby i powiedzieć o nich głośno, podzielić się też tymi relacjami, ale też w twoich działaniach jest trochę takie zachowanie, pokazanie, a może też bawienie i przytulenie trochę takich tradycji ludowych, prawda?
1: Tak. Przytulam te tradycje, a te tradycje też przytulają mnie i ja zapraszam do wspólnego tańca, bo Tradycja ludowa kojarzy mi się z czymś dawnym, co było, co przetrwało lub o co możemy zadbać, ale to jest też coś takiego, co daje takie... To, co określenie u babci w odniesieniu do Podlasia, że tam jest jak u babci, to nie znaczy, że tam są starzy ludzie. To znaczy, że tam dostajesz jakąś taką pewną beztroskę
0: i bezpieczeństwo.
1: I możesz po prostu być sobą. I z tym mi się kojarzy trochę kultura lodowa, że ona się tak troszczy, opiekuje i jest taka niegłośna i taka nienachalna. I ona po prostu jest, bo te tradycje ludowe przecież wynikały z obrzędów agrarnych, z życia. Czy na wsi, tak? Te perfery się skupiają wokół wsi, więc życie na wsi, ta codzienność, która obecnie staje się czymś, co my pielęgnujemy, daje właśnie takie otulenie. I projekt Peryferie, również finansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to jest coś wspaniałego, co się w tym roku wydarzyło, że ja mogę te wszystkie rzeczy zrealizować i że dostrzeżono wartość w tych działaniach, bo Peryferie to jest taki most kultury pomiędzy Warmią a Podlasiem, regionem Warmią, gdzie wszyscy jesteśmy skądś i tej tożsamości poszukujemy, bo to taka pierwotna potrzeba, i Podlasiem, gdzie ludzie, to Podlasie, powiat hajnowski, gmina Narew, w którym ja bywam, tam ludzie mają bardzo silną, wielopokoleniową więź z ziemią, z miejscem, z domem.
0: I to... my możemy dzięki tobie to wszystko, tego wszystkiego dotknąć.
1: Chodzić tą kładką.
0: No właśnie, chodzić kładką, tak. I to też różne kładki buduje między nami, między ludźmi. W sobie budujemy różne kładki i jeszcze przy okazji możemy pojeść pysznych rzeczy. Asia, ogromnie ci dziękuję. Za to, że jesteś dzisiaj w bistro, tylko za to, co robisz codziennie. Bo absolutnie to jest niezwykle ważne. Joanna Warczetto, Sojka, fotografka, ale też animatorka kultur lokalnych, projekt Warming, kulinarny.
1: Biuropodróży.pl.
0: Biuropodróży.pl. Miałam cię jeszcze zapytać o kieszonkowe Ministerstwo Kultury, ale nie wiem, to wszystko jest naprawdę takie. Drodzy Państwo, proszę szukać, proszę brać.
1: Warming jest hasłem, Warming tu bywa, to... Klapka jakości.
0: Tak, absolutnie tak.
1: Kładka
0: jakości. Ta kładka jakości. Asia, ogromnie ci dziękuję.
1: Ja dziękuję
0: bardzo. Raz jeszcze. A już za chwilę, mamy jeszcze mniej więcej kwadrans, już za chwilę w studiu pojawi się, a nie powiem, kto się pojawi.

0: Bistro.
1: Powiedz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to słuchacze
2: już... Dzień dobry.
1: Słuchacze już wiedzą, kto jest w studiu w radiowym Bistro. Wyjątkowo, chociaż nie do końca, bo my przy okazji świąt spotykamy się tu razem. Jesteś gościem w Bistro, Krystian Hanke, drodzy państwo, ale dzisiaj nie z powodu świąt, tylko z powodu turnusu.
2: Turnusu rodzinnego, którego mam przyjemność być ambasadorem. Kończy się ten turnus rodzinny w Radiu 357. Myślę, że udało nam się poruszyć kilka ważnych wątków. Trochę państwu również podpowiedzieć. Trochę się pośmiać z tych naszych zwyczajów podczas podróżowania rodzinnego. No bo to o to chodzi w tej zabawie wakacyjnej w Radiu 357. No ale przyszedł czas na poważne sprawy. Jedzenie, prowiant. Jakie piękne słowo. Prowiant.
1: Prowiant. Chleba? Pamiętasz chlebaki Oczywiście. Harcerskie? Ja nie wiem, to się teraz to są takie eleganckie, wiesz, torebki na jedzenie. Kiedyś to był chlebak.
2: Chlebak taki, jak pan listonosz miał, to tak przerzucany. On był większy niż dzisiejsza tak zwana nerka, a mniejszy niż plecak tak pomiędzy. I tam zawsze mama pakowała jakieś kanapki na drogę, tak. Natomiast kiedy się już wyjeżdżało właściwie pełną ekipą, nie wiem, czy ty też tak masz, ale u mnie w samochodzie było, że mniej więcej 5 minut po wyruszeniu wszyscy stawali się głodni. To jest jakieś fatum, ja nie wiem. To tych kanapek można zrobić zawsze całe mnóstwo. I tak już od razu, jak się tak człowiek umości w tym siedzeniu. Kierowca nie, bo on jest skupiony na jeździe, ale reszta od razu nagle głodnieje.
1: Tak? Ale podróże pociągiem, ja pamiętam to w pociągu. Jak wsiadałam do pociągu, to oczywiście był prowiant. No klasyczne, uwaga, to wtedy... pociągach, które były głównie pociągami z przedziałami, jajko na twardo i pomidor.
2: To ja dodam jeszcze do tego niestety czerwoną oranżadę. Ja miałem taki w życiu dość długi epizod, kiedy podróżowałem pociągami i rzeczywiście, naprawdę, ja to przetrenowałem. Pociąg ruszał i wszyscy wyciągali. Nawet w tych bezprzedziałowych też ten zestaw, o którym mówisz, ale czerwona oranżada firmy na H, już nie będę mówić polskiej, no sama chemia. H jak chemia, tylko że tak z błędem ortograficznym, to straszne było. Dlatego jestem dumny z jednego powodu, jeśli chodzi o żywienie moich dzieci, bo reszta to jak zwykle, to właściwie pasmo porażek rodzicielskich, ale moje dzieci piją wodę. Wodę, wodę i jeszcze raz wodę. I nie wiem, jak mi się to udało. Bo jestem z tego strasznie dumny, zresztą to jest nasza rodzicielska ogólna zasługa, ale że właściwie na pytanie, co pijecie, to tu nie ma takiego pytania. One piją wodę i to jest najprostsza rzecz, ponieważ woda jest wszędzie. Trzeba ją czasami przefiltrować, czasami ją trzeba jakoś może podgrzać czy coś, jak jest zimno, ale woda i to jest jedyny napój, który pijemy, więc ja czasami sobie żartuję, jak pan kelner podchodzi i pyta. Zawsze jest obowiązkowo bez cytryny i bez gazu. Także tak patrzą czasami na nas dziwnie. Niektórzy pytają odważnie, czy tak z kranu. Może być z kranu, jeżeli jest pitna. Natomiast jak jest taki frywolny nastrój, to dodajemy jak zwierzętom. Także tak. Ale ja też bardzo lubię wodę.
1: No właśnie, ja też, Krystian.
2: No, pijemy wodę właśnie.
1: Pijemy wodę właśnie, ponieważ ona jest niezbędna, jeżeli chodzi o prowadzenie audycji radiowych i dla gości również. Natomiast z tą wodą to jest tak, że ona została odczarowana. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa woda nie była czymś, czym możemy się napić, prawda? To zawsze musiał być na przykład woda z jakimś sokiem, na przykład malinowym z operatory.
2: No to był sok o smaku malinowym, który nie stał obok malin, prawda?
1: Tak. A teraz ta woda, ja też patrzę na moje dziecko, któremu jak chce się pić, to nie musi być lemoniada, tylko może być po prostu zwykła woda. No ale wróćmy jeszcze do podróży, no bo to taki turnus wakacyjny. No ale jak już siedzimy w tym samochodzie i podróż jest bardzo długa, bo na przykład jedziemy gdzieś ze Śląska nad Bałtyk, bo tam lubimy, to podróż długa, samochodem, korki mogą być po drodze, prowiant zabrany z domu już zjedzony. Te kanapki. No i co wtedy?
2: Znaczy, prowiant zjedzony to jest jedna strona medalu, ale druga, że ten prowiant już dzisiaj nie jest taki atrakcyjny, bo umówmy się i nie czarujmy się i naprawdę dajmy sobie trochę wrzucić na luz, bo wielu z nas rodziców tak robi i jakby uwzględnia to, że przy drogach, przy autostradach są restauracje, zwłaszcza kilku sieci i to nie jest naprawdę nic strasznego, czego się powinniśmy wstydzić, że od czasu do czasu, zakłócając tę podróż tylko w stopniu takim, powiedzmy sobie minimalnym, bo tam jest dość szybko to przygotowywane, jak zjemy jakiś tam zestaw, no trudno. A dzieciaki też wtedy tej podróży są jakieś takie bardziej zadowolone. Wiemy, że to nie jest coś, co powinniśmy promować, ale z drugiej strony też nie róbmy sobie wyrzutów sumienia. Zresztą w tych tam kanapkach czy burgerach też są sałatki. Ja też dbam o to, żeby trochę tych warzyw tam było. No my wiemy, że to nie są takie warzywa jak z bazarku, tak, i tak dalej. Ale nie musimy jeść tylko samych niezdrowych rzeczy. I rozmawiam z rodzicami wielokrotnie i słyszę, że no tak, tak, restauracja pod złotymi łukami już gdzieś błyszczy z daleka i wtedy jest poruszenie w samochodzie. Tak, i ważne, żeby potem też jakby na drugą nogę, kiedy już będziemy na miejscu, zatrzymać się gdzieś albo po prostu też popróbować lokalnego jedzenia. I to nie jest tak, że dzieci są zamknięte na takie rzeczy, nie wszystkie. Ja sobie cenię bardzo właśnie tę otwartość i to, że zawsze chętnie spróbujemy. Ja mam to szczęście, o czym też już mówiłem kiedyś w twojej audycji, że moje dzieci lubią ryby, zwłaszcza syn, więc to jest, to jest szeroka i dość długa lista propozycji, które możemy wykorzystać. Gorzej, jeśli dziecko jest takim umownym niejadkiem i ta lista jest krótka, ale no w takiej podróży ważne, żeby jakiś punkt, który taki gastronomiczny, myślę tutaj o konkretnej jakiejś potrawie, które dziecko lubi, był jako taki motywator, zachęcacz, i to zdecydowanie poprawia też jakby nastrój czy atmosferę w ekipie.
1: Albo może taka wyjątkowa sytuacja, jeżeli chodzi o podróże, można tak traktować te restauracje sieciowe. Powiedziałeś, że łatwiej jest z dziećmi, które lubią dużo rzeczy. Mój syn niestety nie lubi ryb, ale podróże i jedzenie czegoś w konkretnym miejscu czasem rozszerza tę listę.
2: Tak.
1: Prawda? Bo to wtedy to też można tak to wykorzystywać. Krystian, a jeszcze jeden pomysł. Przyszedł mi na kulinarne podróżowanie z dziećmi. Mhm. Ja pamiętam, my bardzo często w dzieciństwie na wakacje, tak pociągiem oczywiście, jeździliśmy do Ustki. To była taka nasza letnia wyprawa. Ja znam i kocham to miejsce.
2: No to jest nas dwoje. Też znam i bardzo darzę dużą
1: mogliśmy nawet
2: emocjami.
1: W dzieciństwie obok siebie na plaży, nie znając się.
2: Ja wtedy bardziej w rowach, w tym teraz już tak w wieku bardziej w Ustce, ale z rowów do Ustki 16 km plażą zawsze obowiązkowo spacer. No i właśnie, no to spalimy te kalorie z podróży raz, dwa, nawet zapomnijmy i w ogóle.
1: Tak, to prawda, ale jak jedziemy na przykład samochodem, a może warto gdzieś po drodze mieć jakąś taką restaurację albo miejsce, w którym zawsze coś zjemy, prawda?
2: Tak, tak, bo dzieci lubią powtarzalność, lubią taki rytuał, tak? Jest takie miejsce i rzeczywiście mamy ten przywilej, że tam się możemy zatrzymać, bo jest to po drodze.
1: Albo przejechaliśmy już ten kawałek drogi,
2: tak,
1: prawda? Już połowa drogi za nami.
2: Tak, to też jest bardzo ważne, bo dzieci odcinkują sobie podróż, ta słynne daleko jeszcze. No to też można mieć różne takie sposoby, ale właśnie jednym z tych jest właśnie zatrzymywanie się w konkretnych miejscach. Niech jednym z tych miejsc będzie właśnie na przykład przerwa na posiłek. To są jeszcze takie czasy, kiedy ja pamiętam, bo jeździłem też autokarami na wczasy jako dziecko i wtedy pod Tucholą był taki zajazd. Ja ten zajazd pamiętam bardzo dobrze, bo właśnie co roku się tam zatrzymywaliśmy. Ja wiedziałem, że jak jesteśmy tam, to jeszcze tyle. Wiedziałem, co tam będzie do jedzenia. No to były jeszcze takie czasy, że ten wybór nie był aż tak ogromny. Ale to wszystko rzeczywiście stworzyło taki rytuał i to pomaga bardzo. I potem już też te pytania, czy daleko jeszcze, one już właściwie zanikają po drodze. I tylko jedyna rzecz to jest taka, że jeśli rzeczywiście chcemy odpocząć, ale chwilę, nie przedłużać tego, bo po takim dobrym jedzeniu człowiek jest senny, to dla kierowcy nie jest najlepsza sprawa. Jako kierowca też nie lubię się najadać w podróży. Mhm. Natomiast te długie takie przystanki, one mnie trochę rozleniwiają, więc staram się może zrobić częściej, ale krótsze te przystanki, żeby rzeczywiście coś tam podgryźć, przegryźć i jedziemy dalej. Na rozkoszowanie się jedzeniem będzie czas na miejscu. We wspomnianej Ustce też mamy swoje ulubione miejsca, nie tylko na ryby, więc tak, absolutnie warto o tym też pamiętać. Zresztą tak, to jest w naszej ekipie jest to taki mocny punkt, że zawsze pójdziemy na to, a ciekawe, czy jest jeszcze otwarte w tym roku to i to, tak, i to, i to. Ale to chyba fajne, bo to pokazuje, że można w ten sposób też sobie układać plan wycieczki, trasę wycieczki, że nie tylko długi spacer, który nie brzmi jakoś tak specjalnie atrakcyjnie, ale jak tam będą te lody właśnie, tylko no, być może mogą być nawet podobne, ale one są w tej budce, w której co roku kupujemy, albo te gofry. No umówmy się, to jest czas takiej rozpusty, która może nie jest najzdrowsza, ale ileż tych takich endorfin daje wewnętrznych. No kto nie lubi gofra z bitą śmietaną, czekoladą, kiedy się poleje cały, tutaj brązowa, tam ale jest
1: jeszcze
2: część ogromna, a owoce pospadają, tak, bo, no po to są wakacje,
1: ale
2: umówmy
1: się. Ale wiesz, tym stałym miejscem to jest też niezwykła historia, ja tu patrzę na zegarek, ale króciutko opowiem, zaprzyjaźniona jestem z miastem Bazylea i tam jest taka jedna budka, naprawdę budka, w której no to nie są Szwajcarzy, prowadzą Włosi i arancini tam sprzedają.
2: Oj, uwielbiamy
1: arancini. No więc właśnie, ja jestem zaprzyjaźniona z Bazyleum, bywam w Bazylei no czasem 2 razy w roku nawet i już jest tak, że właściciele tego miejsca, sprzedający tam, bo to jest jeszcze piękne, że nie, wiesz, nie wynajmują sobie pracowników, tylko sami sprzedają też. My już się poznajemy.
2: Świetnie.
1: I w tym roku, bo ja już jestem po wakacjach, w tym roku pani, która sprzedawała, powiedziała mi, a bo uwaga, czy pani jeszcze tu będzie, bo my już w przyszłym tygodniu idziemy na urlop i już nas nie będzie. Ja powiedziałam, to składa się idealnie, bo ja wracam do domu. To jest też miłe, prawda?
2: Bardzo fajne. Naprawdę zdecydowanie tak, ale jeśli pozwolisz, to dodam jeszcze, że są miejsca, które można zwiedzać, ale też kosztować różnych fantastycznych rzeczy. Niedaleko wspomnianej Ustki jest Muzeum Śledzia.
1: Tak.
2: I to jest świetne miejsce, bo śledź nie jest taką popularną wśród dzieci potrawą, ale można tam spróbować go w takich postaciach, że okaże się, że mamy małego śledzioluba w rodzinie i potem po prostu ten znów jadłospis nam się rozszerza.
1: Gdzie ty lubisz jeść najbardziej? Ty, Krystian Hanko.
2: Ja lubię jeść wszędzie tam, gdzie jest to dla mnie zdrowe, ale też smaczne, coś nowego. Nawet jeśli mi to nie smakuje, to ja nie mam czegoś takiego, że zjadłem, to jest niedobre. I nawet jeśli mi to nie smakowało, to mam nowe doświadczenie. Taki experience, więc to jest dla mnie najważniejsze w jedzeniu.
1: On dziennikarz kulinarny, wiesz, to podstawa jest, jeżeli chodzi o dziennikarz kulinarny.
2: Nie wiedziałem, że mam zadatki.
1: No, absolutnie. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. Jutro kończy się ten turnus.
2: Tak.
1: Pamiętamy, jaki jest najlepszy, następny? Nie pamiętamy.
2: Nie pamiętam, jaki jest następny, ale wiem, że jeszcze przed nami jest górski turnus, jeszcze będzie turnus all inclusive. Dużo, dużo, dużo atrakcji, a jutro w niedzielę z Antkiem będziemy też w audycji OK Boomer troszkę się przerzucać swoimi ulubionymi muzycznymi kawałkami, bo w samochodzie dużo muzyki też słuchamy podczas jazdy na wakacje.
1: To prawda. Bardzo tobie dziękuję, bardzo dziękuję, dziękuję również państwu. Katarzyna Pruchnicka w Bistro. Słyszymy się za tydzień. A dzisiejsze Bistro kończymy specjalnie. 1 sierpnia w 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. To specjalny dzień również dla mnie rodzinnie. Organek i jego fotograf Brok to utwór z albumu Ocalić Miłość, przygotowany z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się do turna na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Rundy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

Anna Maria Jopek, Mateusz Pospieszalski, Sypka Warszawa. 5,5 minuty po godzinie 10. Tak szykując wczoraj ten zestaw na dzień dzisiejszy, pomyślałem, ile pięknych utworów napisanych, zaśpiewanych przez młodych ludzi, którzy znają historię powstania tylko z historii. Niesamowite. Takie utwory też pojawią się dzisiaj w naszym spotkaniu do godziny 13. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Listy od Państwa już płyną, dziękuję bardzo. Marek@radio357.pl. Co poza piosenkami z powstania? No będą także stałe rubryki, czyli Radio Kalifornia w pierwszej godzinie, w drugiej sałatka oj przepiękna, a poza tym kancik country nietypowy. Pojawi się także smooth jazz w ostatniej godzinie naszego spotkania, czyli tak jak zwykle 3 godziny przed nami. Życzę Państwu dobrego odbioru. I właśnie tak słuchając teraz tej Andzi, przyszło kilka listów, że no czekamy już, że będziemy się spotykali z panem. I ja pamiętam, jak czekało się na audycje radiowe, kiedy ja byłem młodziaczkiem. Nie wiem, czy teraz jeszcze tak jest, że czeka się na audycję radiową, no ale to pewnie Państwo mi dadzą znać. Kawa jedna już była, druga za 15 minut.

Tak, to oczywiście Don Gruzin z Erikiem Marientalem, a piosenka dnia to także nasza płyta tygodnia. Spodziewana, zdecydowanie, przepiękna.

Błażej Król, miałem zabrać cię nad rzekę. Piosenka dnia, a jednocześnie płyta tego dnia łączy nas. Kumulacja takich cudownych wspomnień w drugiej godzinie naszego spotkania.

Paul Carrack napisał wiele pięknych piosenek, ale napisać jedną piosenkę dla grupy Eagles, no już się zostaje w historii. To jest wersja taka troszkę bardziej country. Paul Carrack i Love Will Keep Us Alive. Zapytałem państwa, czy czeka się teraz na audycję i myślę, że podsumowaniem niech będzie wiadomość od pana Sebastiana. Odkąd słucham Radia 357, to nauczyłem się czekać na audycję.

River of Dreams, to oczywiście Glenn Frey. Amerykanie mówią Frey. Słuchacz napisał, że też czeka nadal, ale przewaga jest taka, że teraz jeśli nie mogę słuchać, to mogę posłuchać potem podcastów. No i to jest rzeczywiście taka nowoczesność.

Don Henley, bardzo, bardzo, the heart of the matter. Nasi w Singapurze czasowo przebywają w Melbourne i właśnie słuchacz napisał, że pan Krzysztof, że kupił sobie płytę w JB Hi-Fi, no to ostatnia sieć z płytami, jaka została w Australii. Ten taki najnowszy zestaw największych przebojów, znaczy to trudno powiedzieć największych przebojów, bo akurat ten utwór nigdy nie był na singlu i nie był przebojem i słuchacz napisał, że po raz pierwszy właściwie usłyszał ten utwór w zestawie To The Limit. To jest taki ten zestaw ułożony przez Don Henleya, już nie było Glenna Freya. No i nie dziwota, że on wybrał ten właśnie utwór, bo to taki wielki sztandar, jeśli chodzi o Henleya. Nawet Glenn Frey przyznał, że wprawdzie podpisany jest jako współkompozytor, ale tak naprawdę wielką robotę wykonał tutaj Don Henley. Rzadko sięgam po tę piosenkę, bo ona po pierwsze 7:20, a po drugie nie za wesoła, no ale przy dzisiejszym dniu The Last Resort Eagles.

America, this is for all the lonely people. Teraz nowość, która wyświetliła się Adasiowi wczoraj, tak? Adaś? Wczoraj mu się wyświetliła. No wyświetliła mu się. Zespół nazywa się Cool New People i tak pomyślałem sobie, że zadam państwu zagadkę, czy państwo rozpoznają głosy. No ale przecież nowoczesność to pokaże, także nie będę tutaj się silił na jakieś takie. Proszę posłuchać.

No i to jest tytuł tej piosenki, Take Care of California, Cool New People. To panowie John Stamos i nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Richard Marx. No właśnie, nawet nie wiedziałem, że John Stamos to ten aktor oczywiście, że on też śpiewa. No proszę bardzo. Historia następnej piosenki jest taka, że kiedy Jurek Grunwald podesłał mi zdjęcie okładki swojej nowej płyty, która akurat płyta stała w sklepie w Japonii, to ja nagle patrzę, a tam z boku jest napisane nowa płyta Billa Bounty. Jak to możliwe, że ja o tym nie wiem? Kwiecień tego roku. Troszkę się bałem podejść do tematu, bo znam tego pana od 40 paru lat i no i wiadomo, czas płynie, a to jest właśnie ten pan od Living It Up oraz This Night Won't Last Forever. To akurat przypadkiem przypominaliśmy tydzień temu. No ale ta nowa płyta moim zdaniem jest okej. Love at the End of the World. Proszę posłuchać.

Muzli tu widzę, że państwo przyjęli, no jest okej. Bill LaBounty z nowej płyty, pewnie będę do niej sięgał. The Carpenters.

to Leon Russell, a to moja ulubiona wersja piosenki This Masquerade w wykonaniu Carpenters. Tydzień temu zastanawiałem się, który utwór z tych nowych, no powiedzmy nowych Boba Seegera podoba mi się bardziej, Little Jane czy Wait For Me. Po wielokrotnym przesłaniu doszedłem do wniosku, że Wait For Me jest bardziej radiowym utworem. Przypomnę tylko szybciutko, że to sprzed 20 lat, z płyty, która będzie miała swoją reedycję jesienią. No i tam się znajdą nowe, niepublikowane wcześniej utwory, między innymi ten.

Tak, postanowiłem zgłosić dwie piosenki z młodziaków. To jest Dylan Matthews z Joasią, Want Your Body, a z tych starszaków to jest Bob Seger, Wait For Me. Jak sobie poradzą? Spodobał się Państwu pomysł piosenek dżinglowych. No to następna.

0: Premiery i bisy. No to właśnie taki dżingiel był. Kenny Loggins i David Foster. Minęła 11.
1: Radio 357.

0: Pamiętajcie.
1: Generał Zbigniew Ścibor-Rylski, żołnierz AK, pseudonim Motyl.
0: Żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście. Może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć.
1: 1 sierpnia w godzinę W o 17:00 stańmy na baczność. Razem.

Lena Piękniewska i Sinfonia Warszawia. Lena odwiedzi nas w czwartek i będzie miała aż dwie niespodzianki, z tego co zrozumiałem. W czwartek po godzinie 11 Lena Piękniewska w Radiu 357. Sałatka włosko-francuska. Pamiętam, jakie wielkie wrażenie zrobiła na mnie ta piosenka z filmu Povero Amore. To będzie Mina, a potem Dunave Maria w wykonaniu Pascala Obispo.

Jeśli ktoś nie widział, powinien zobaczyć obrazek do tej piosenki wideo. Pan fantastyczny Pascal Obispo, Dunave Maria, a wcześniej Dove l'amore i Mina. Też bardzo ładna. W wakacje nie ścigamy się z nowościami, jeśli chodzi o sałatkę i kancik Kendry. I pomyślałem sobie, że dzisiejszy kancik będzie absolutnie nietypowy, bo kto by pomyślał, że Stevie Nicks albo Lionel Richie to muzyka country.

pierwszej wersji na płycie Dancing on the Ceiling Lionel Richie zaśpiewał tę piosenkę z grupą Alabama, ale tutaj wersja z Little Big Town z płyty Tuskegee. No a wcześniej koleżanka Stevie Nicks, która 45 lat temu wydała płytę Belladonna i tam na tej płycie, a wtedy Glitter Fades. To jeszcze na bis panowie country z Australii.

Dwaj panowie, Casey Burns z Queensland i Pete, nie przepraszam, z Tasmanii, a Pete Murray z Queensland właśnie. Piwnica pod baranami i Agata Ślazek, bo też bardzo ładne.

0: Agata Ślazyk, Piwnica pod Baranami. 7 piosenek na 70-lecie. Czekamy na następne. Smutna wiadomość, Iga Cembrzyńska nie żyje. Miałem okazję poznać panią Igę kiedyś na takim festiwalu w Międzyzdrojach i zwykle nie mam tremy przed rozmową z artystami, a tutaj jednak trema się pojawiła. Z Andrzejem Kondratiukiem stworzyli coś niezwykłego, jeśli chodzi o filmy. No i pani Iga też zaśpiewała kilka bardzo ładnych piosenek, między innymi tę.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Drugi Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Tak, to Iga Cemrzyńska. Specjalnie nie wybrałem piosenki zatytułowanej Wsi nodal. I tak sobie myślę, że pani Iga grała też w Stawce Większej niż Życie. Tak mi się wydaje, prawda? Adaś potwierdza. Jeszcze jedna smutna wiadomość dotarła w tym tygodniu. Glenn Hansard, młody człowiek, 56 lat, z Marketo, zginął w wypadku motocyklowym. Z Marketą Irglową tworzyli The Swell Season.

0: long to speak the impossible.
1: Tak, to właśnie oni. Marketa Irglova, Glenn Hansard, jako Swell Season występujący. Są takie piosenki, które tak się przyczepią, nie wiadomo dlaczego. To tak miałem z tym utworem.

Sandra Nkake, Let the Healing Begin. No właśnie, Joe Cocker też śpiewał taką piosenkę. Trzeba będzie po nią sięgnąć. Peter Gabriel. No co on wymyślał? Utwór 9.30. Kto to będzie prezentował? No chyba, że mamy akurat takie 10 minut jak teraz i możemy sięgnąć. Jeszcze nowszy utwór, One by One, Brightside Mix, tym razem Peter Gabriel do południa.

0: Peter Gabriel, One by One, tym razem Bright Side Mix. No i mamy południe.
1: Radio 357.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać: Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Kosmicznie. I już 13 po 12.

No lubię i nic na to nie poradzę. When I Get Over You, zaśpiewała Randy Crawford. Od kiedy dowiedziałem się, że Stevie Wonder szykuje nową płytę, to będzie 2027, to chyba jakoś częściej po niego sięgam. Dziś Golden Lady.

Szanowny panie Stefanie, no nie można było tego jakoś ładniej zakończyć, a nie tak 40 sekund wyciszenia. Golden Lady, Stevie Wonder. Jak dobrze, że do wykonania tej następnej piosenki Michael Franks zaprosił Peggy Lee.

No wszystko przez Justynę Goc, która w Mam Graciu w środę zaprezentowała wersję instrumentalną. Kolega napisał, a ja mam taką wersję, gdzie Dionne Warwick śpiewa. No i pomyślałem, no sięgniemy. Moja przygoda z serialem, jak to u nas się nazywało? Moda na sukces. Zaczęła się i skończyła na jednym odcinku. Ta główna bohaterka przez 50 minut płakała i właściwie to mi wystarczyło. Jordan Lewis z kolegami.

Wish You a Good Life, David Goldblatt, Gino Vannelli, no i Jordan Lewis, chociaż na liście mojej prywatnej widzę, że mam zapisane odwrotnie, Louis Jordan. Czy to nie był taki, który do kosza rzucał? Louis Jordan? Nie, wszystko mi się pomyliło. Dobra, poprawi się to dzisiaj wieczorem. Na zakończenie naszego spotkania dwa razy w jakimś sensie Chopin, a właściwie jego muzyka.

Paweł Rosak, Colors of Love, z muzyką oczywiście Fryderyka Chopina, albo przynajmniej inspiracja pochodziła. No właśnie, i jeszcze Jerzy Grunwald wczoraj pozostał w pierwszej 35 na liście, jak to będzie za tydzień, to państwo zdecydują. To będzie kolejna lista wyjazdowa, tak gadać? Powiedziałeś? Tak? I tym razem augustowskie noce. No tak, a ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że 15 lipca, to już mówiłem o tym, ukazała się płyta Jerzego Grunwalda Virtuoso Never Dies w Japonii na razie, we wrześniu będzie chyba w Polsce, a poza tym, no to już opowiadałem tę historię z tym zdjęciem, na którym była reklama nowej płyty Bilala Bounty, którą przy okazji mamy. No to Virtuos nigdy nie umiera. Ktoś gra Chopina, Jerzy Grunwald. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. To kolega, który przyjdzie tutaj zaraz, czyli Łukasz Dunaj, będzie miał ile tam? 1,5 minutki więcej.

0: Zielony Żoliborz.
1: Dzień dobry. Za sterami Szymon Kuliś, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Zapraszam Państwa na Zielony Żoliborz. I mamy chyba tę przewagę nad PKP, że odjeżdżamy minutę przed czasem.

Snow Patrol, Chasing Cars. Tak jakoś mnie naszło na ten utwór. Dzisiaj chyba też taka pogoda trochę sprzyjająca sentymentalnym utworom. Ale co się okazało, od premiery tego singla, najbardziej znanego w dorobku grupy Snow Patrol, minęło prawie równo 20 lat. 24 lipca 2006 roku ta kompozycja ukazała się na singlu. Potem zrobiła wielką furorę również w Stanach Zjednoczonych, kiedy utwór został wykorzystany w jednym z odcinków serialu, bardzo popularnego zresztą, Chirurdzy. A Gary Lightbody, frontman zespołu, stwierdził, że ta fraza została użyta przez jego ojca w odniesieniu do dziewczyny, w której podkochiwał się kiedyś wokalista. Ojciec powiedział mu: jesteś jak pies goniący samochód. Nigdy go nie złapiesz, a jeżeli byś nawet tego dokonał, nie wiedziałbyś, co z nim zrobić. A teraz piosenka dnia.

Błażej Król. Miałem zabrać cię nad rzekę z naszego albumu Tygodnia Łączy Nas. Takich akcentów powstańczych jeszcze kilka się znajdzie w dzisiejszym Zielonym Żoliborzu, ale jest ku temu oczywiście szczególna okazja, 1 sierpnia. Błażej Król, kiedy opowiadał o swojej pracy nad projektem Łączy Nas, powiedział, że zgodził się z oporami, ponieważ inicjatorem tego całego przedsięwzięcia było Muzeum Powstania Warszawskiego i Błażej nie czuł za bardzo tej estetyki, nie chciał nagrywać pieśni o wojnie i zamiast tego postanowił opowiedzieć o zwykłych ludziach, ich emocjach i codzienności w tym jakże trudnym czasie. I właśnie to są takie fragmenty tej normalności, która przecież też się działa w tych tragicznych dniach sierpniowych. Teraz kącik weterana, taki trochę podwójny, ale zanim więcej, no to zagrajmy.

Echo and Bunnymen, Brussels is Haunted. Tak się zastanawiam, czy utwór ten stanie się przebojem w Belgii. Echo and Bunnymen wracają po 12 latach milczenia i zaskakująco żywotnie brzmią. Natomiast w odróżnieniu od Echo and Bunnymen, Johnny Marr chyba nigdzie się nie wybierał i on po prostu trwa. On jest obecny na posterunku brytyjskiej muzyki gitarowej.

Johnny Marr, Ophelia. I tak teraz z ręką na sercu, czy słuchając głosu tej, no chciałem powiedzieć lepszej, może inaczej, tej mniej kapryśnej twarzy zespołu The Smiths, daliby państwo wiarę, że artysta skończył już 62 lata? To raczej jest kolejny dowód na to, że muzyka konserwuje najlepiej na świecie. A teraz proszę włożyć kapelusze, a najlepiej kowbojskie.

Orville Peck w dwóch odsłonach, bardziej nastrojowej, to przed chwilą Dead of Night i wcześniej w znacznie bardziej żywiołowym utworze Too Little Too Late, który jest zapowiedzią nowego albumu artysty. Ja sobie tak jednak bym troszeczkę życzył, żeby on z tej drogi popowo-tanecznej jednak zawrócił trochę tego swojego konika właśnie w kierunku płyty, którą zadebiutował, Pony właśnie, bo to był chyba najlepszy czas tego artysty. Było o nocy i teraz również będzie o nocy.

Patti Smith, Because the Night. Gdyby w latach 70. istniał termin banger, to właśnie Because the Night pozostaje największym bangerem w dorobku legendarnej artystki Patti Smith. A jeżeli już jesteśmy przy jej postaci, to w tym roku mija 30 lat od premiery pewnego dzieła z jej udziałem.

0: About the letter R.E.M. Nie wiem, jakie jest Państwa zdanie, ale ja uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych utworów R.E.M. nie tylko z tej płyty, która będzie właśnie obchodzić swoje 30-lecie, czyli New Adventures in Hi-Fi, ale w ogóle w dorobku tej amerykańskiej grupy. I my jeszcze przy piosenkach R.E.M. na chwilę się zatrzymamy, ale tym razem będzie to pieśń R.E.M. w wykonaniu takiego pana, który na co dzień w swoim zespole nie dość, że nosi maskę, to jeszcze bardzo krzyczy, ale jest to również wokalista niezwykle wszechstronny, obdarzony ogromną skalą i możliwościami wokalnymi i w tym również utworze to pokazuje.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

No i to jest właśnie cała prawda o metalowcach. Nagranie wersji live, jak państwo słyszeli. No i właśnie tamten refren utworu The One I Love, wyśpiewywany przez publiczność wraz z Coreyem Taylorem, na co dzień wokalistą metalowej grupy Slipknot. Rzut okiem na maile dostałem między innymi takie wspomnienie od słuchaczki Kasi, że Chasing Cars, którym, przypominam, otworzyliśmy dzisiejsze wydanie Zielonego Żoliborza, zawsze będzie kojarzyć się jej, słuchaczce, z koncertem U2 17 lat temu, 6 sierpnia 2009 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach trasy 360 stopni. Snow Patrol byli supportem i zagrali to przed koncertem U2. Również byłem na tym koncercie, również serdecznie pozdrawiam. Koncert niezapomniany. Snow Patrol również pamiętam, chociaż nie był to zespół, który wtedy jakoś szczególnie mnie poruszał. A co mamy za chwilę? Za chwilę mamy nagranie z płyty, która będzie jedną z płyt tygodnia w Radiu 357 od poniedziałku.

The Strokes, Going to Babble On. Album Reality Awaits, z którego pochodzi to nagranie, budzi spore kontrowersje, szczególnie ze względu na bardzo, można powiedzieć, obfite wykorzystanie autotuna na wokalu Juliana Casablancasa. I troszeczkę mnie to dziwi, przecież ten chłop potrafi śpiewać, ale widocznie wymyślił sobie taką formułę, no, ale odzew na ten pomysł, na ten zabieg jest, można powiedzieć, mocno polaryzujący zarówno fanów The Strokes, jak i nie fanów The Strokes, którzy mają pożywkę z tego powodu. Tutaj przeczytam dwie tekstówki, które dostałem. Pierwsza jest o takiej treści, że nie wiem, skąd redaktor wykopał to cudo, Shazam nie rozpoznaje. Wnioskuję, że to chodzi o nagranie Corey'ego Taylora, Do One I Love. No i właśnie o Corym Taylorze też jest druga wiadomość, że jednemu z patronów, słuchaczy, wielką przyjemność sprawiłem właśnie wykonaniem tego utworu przez Corey'a. Nie spodziewałem się takiego numeru w sobotnie popołudnie. Chyba jestem też tu po to, żeby było troszeczkę inaczej niż gdy prowadzi to Piotr Stelmach. Dobrze, a teraz utwór, który również Piotr Stelmach, myślę, w tym zielonym Żoliborzu by zagrał. Nowe nagranie też zespołu, który już, no, stażem jest poważny.

0: Blond Redhead, Blood Spilled. Ale pięknie ten utwór płynie i chciałoby się, żeby trwał jeszcze dłużej, nawet jeszcze kilka minut. A teraz łączymy się z Antkiem Grudniewskim, który przedstawi Państwu swoją polecajkę muzyczno-filmową. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Przed tygodniem rozpoczęliśmy nasz cykl od spotkania z filmem Quentina Tarantino sprzed półtorej dekady, czyli Django. Dziś te półtorej dekady prawie podwoimy. Przenosimy się w rok 1997, kiedy to na ekranach kin zadebiutował film Jackie Brown. Szanse na to, że ktoś z Państwa tego filmu nie widział, są niewielkie, ale jakieś są, dlatego mam nadzieję w chytry sposób wykorzystać to i polecić ten film w sposób nie zdradzający zbyt wiele. Zacznę może od pytania. Jak często, oglądając jakiś film, odnoszą Państwo wrażenie, że jakaś scena jest zbędna, że jakiś dialog w ogóle nie powinien się tu znaleźć, a osoba odpowiedzialna za scenariusz i listę dialogową albo przysnęła, albo w ogóle nie powinna w tym uczestniczyć? No właśnie, czasem takie wrażenie odnosimy. Quentin Tarantino jest jedną z niewielu postaci w tym świecie, która buduje film na dialogach, które nie mają racji bytu gdziekolwiek indziej. Co więcej, później uświadamiamy sobie, że bez nich ten film byłby zdecydowanie mniej atrakcyjny. Mimo wszechobecnego rzucania mięsem, jest to pożywka dla naszego mózgu, który na przynajmniej 2 godziny zatapia się w historii. Tą pożywką jest jak zwykle również ścieżka dźwiękowa. Proszę sobie wyobrazić, ile mogło kosztować wylicencjonowanie 32 utworów do filmu, pośród których znalazły się piosenki The Delphonics, Roya Ayersa, Dicka Waltera, The Supremes, The Temptations, Billa Withersa czy Bobiego Womacka. I to właśnie piosenka Bobiego Womacka ten film otwiera i nie znam śmiałków, którzy po pierwszych 3 minutach postanowiliby Jackie Brown nie obejrzeć.

Za nami Bobby Umek, a przed nami godzina 14, coraz bliżej, co oznacza, że jeszcze 3 godziny do godziny W.

0: Pamiętajcie.
1: Generał Zbigniew Ścibor-Rylski, żołnierz AK, pseudonim Motyl.
0: Żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście. Może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć.
1: 1 sierpnia w godzinę W o 17:00 stańmy na baczność. Razem.
2: Minęła 14:00.
3: Zielone żoliwo.

już któryś raz w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle coś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to. Patrzcie, to się tak.

Męskie granie orkiestra, Wieża Radości, Wieża Samotności z repertuaru Sztywnego Palu Azji. Rok 2019 pod światłym przewodnictwem Kasi Nosowskiej, która również przedstawiła w trakcie tego utworu taki instruktaż bezpiecznego uwalniania emocji. A co do męskiego grania, dzisiaj drugi dzień we Wrocławiu. Wczoraj koncerty zostały przerwane z powodu ewakuacji, ale co ważne, organizatorzy opublikowali komunikat, że posiadacze jednodniowych biletów na piątkowe koncerty męskiego grania, czyli te wczorajsze, które zostały przerwane, mogą wziąć udział w dzisiejszych sobotnich koncertach we Wrocławiu lub wybrać udział w piątkowych koncertach w Krakowie 7 sierpnia lub w Warszawie 21 sierpnia. Na pogodę niestety siły nie ma. A na miejscu dzisiaj we Wrocławiu m.in. Piotr Stelmach, Mateusz Fusiarz, Marcin Klimko, Antek Grudniewski, Darek Król, tak więc no, Michał Bisiorek, mocna drużyna z Radia 357. Obiecywałem trochę tych około powstańczych akcentów. W pierwszej godzinie był to zarówno Błażej Król, jak i byli Laocze, a teraz fotograf Brok.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się do tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska.

0: fotograf Brok i organek. A państwa i moim gościem jest właśnie Tomek Organek. Cześć, słyszymy się.
1: Cześć, cześć, słyszymy się, witam wszystkich.
0: Tak, zastaliśmy cię w drodze, tym bardziej serdecznie dziękuję, że znalazłeś dla nas czas, chociaż na chwilę. I od razu może przejdę do rzeczy, ponieważ właśnie mija 5 lat od wydania płyty Ocali nas miłość. Jak ona z tobą rezonuje w taki dzień, zwłaszcza jak dzisiaj?
1: No bardzo ze mną rezonuje. Może nie tyle myślę o utworach, co myślę o tym, o powstaniu warszawskim. Zawsze to jest jakiś czas dla mnie specjalny i nie mówię tego dlatego, naprawdę nie mówię tego dlatego, że nagraliśmy taką płytę. To się zawsze tak odbywało. Czy byłem w Warszawie, czy byłem w innym mieście, zawsze o tej godzinie W przystawaliśmy, zastanawialiśmy się nad tym, co się wydarzyło i to no przywodziło na myśli jakiś taki, jakieś takie refleksje, ale też wprowadza od rana właściwie. To jest taki nastrój jakiegoś takiego skupienia. I od zawsze to miałem, chodząc po ulicach Warszawy, zresztą bardzo silnie to przez lata przeżywałem, bo właściwie to jakbyśmy chodzili po cmentarzu. Przez lata poznałem te wszystkie miejsca również. Też to mi pomogło w pisaniu tekstów do tej płyty. Cieszę się, bo dzisiaj, no właśnie tak jak powiedziałeś, zostałeś mnie w drodze. Właśnie wracamy do Polski z takiej krótkiej wakacji i pędzimy do Wrocławia, bo dzisiaj męskie granie i specjalnie z tej okazji 1 sierpnia zagramy kilka utworów z tej płyty, żeby przypomnieć wszystkim, że 1 sierpnia we Wrocławiu to nie tylko zabawa, oczywiście to jest zawsze sympatyczne i miłe, ale wspomnimy też powstanie warszawskie.
0: A z jakimi najbardziej poruszającymi reakcjami spotkałeś się, czy spotkaliście się właśnie po wydaniu tej płyty?
1: To chyba były, to dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Po pierwsze to reakcje samych powstańców, bo oni wielokrotnie słyszeli ten materiał, bo grywaliśmy i dla nich też. I też spośród tych powstańców pan Bolesław Biega, który jest bohaterem oczywiście tej piosenki Lilii Pałąk. Bolesław Biega, pseudonimy Pałąk, i jego partnerka Alicja Treutler, pseudonimu Jarmusz. Państwo zamieszkali w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, bo musieli uciekać rzeczywiście po wojnie z Polski, jak to akowcy w stalinowskich czasach. Przeżyli piękne, długie życie. Doczekali się dzieci, wnuków i pani Alicja odeszła kilka lat wcześniej, ale pan Bolesław jeszcze dwa lata temu chyba odszedł i jeszcze zdążył był posłuchać tej płyty, ponieważ dzięki zabiegom właśnie Muzeum Powstania Warszawskiego ta płyta do niego dotarła i dostaliśmy zwrotkę jeszcze i to było naprawdę niesamowite. On podziękował nam, że my po tylu latach wróciliśmy do jego historii i chcieliśmy w ogóle zapisać tę historię w postaci piosenki, czyli w czymś, co jest trwalsze czasami niż taka ludzka pamięć. I był nam za to bardzo wdzięczny. To nas niezwykle poruszyło i dało nam takie przeświadczenie, że to, co robimy, czasami może mieć jakiś sens. Naprawdę. I to było niezwykle poruszające. I drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to i to się pojawia co roku i dzisiaj nawet też słyszałem piosenki nasze z tej płyty Ocali nas miłość, które wykonują młodzi ludzie. Młodzi, bardzo młodzi ludzie, którzy gdzieś tam w swoich szkolnych zespołach, czy tam, nie wiem, przy pianinie w domu odtwarzają te piosenki i śpiewają po swojemu. I to też jest bardzo poruszające, bo to znaczy, że udało nam się dotrzeć do tych młodych ludzi poprzez tę historię, a to było głównym założeniem w ogóle i Muzeum Powstania Warszawskiego i dyrektora Ołdakowskiego, bo jak się pierwszy raz spotkaliśmy, to on pierwsze zdanie, które powiedział, to było: słuchajcie, bo ja chcę dotrzeć z tym do młodych ludzi. I to się chyba po części udało, więc jestem szczęśliwy.
0: To jest piękna historia, bo też tak trochę jest, że projekty okołopowstańcze są troszeczkę tak odbierane jako takie muzyczne akademie ku czci, a jednocześnie operujecie na prawdziwych emocjach, na wspomnieniach i to właśnie wywiera duży wpływ na tych zarówno co pozostali, jak i tych, którzy... dla których jest to emocjonalnie wciąż bardzo ważny temat. I taki jeszcze tylko na zakończenie tej krótkiej rozmowy, Tomku, chciałem cię poprosić o jakbyś, czy byłbyś w stanie wskazać jakiś taki szczególny dla ciebie fragment tej płyty Ocalić nas miły, Ocali nas miłość?
1: Oj, to trudno, bo to zawsze pytanie, które dziecko ładniejsze. Nie wiem, mam sentyment do piosenki Idziemy w miasto, dlatego że tam jest taka emocja. No właściwie to mógłbym o każdej piosence coś powiedzieć. Idziemy w miasto, bo tam jest taka energia, z którą ci powstańcy wyruszali, żeby się bić o Warszawę. No jest fotograf Brok, czyli wspomnienie Eugeniusza Lokajskiego, który wykonał ponad 1000 zdjęć w czasie powstania. No jest Lili Pałąk, właśnie ta historia o państwie Biega, czyli o panu Bolesławie i pani Alicji. No jest też taka bardzo poruszająca historia, bardzo krótki tekst, ale on wpadł w oko, bardzo w ucho. Oko bardzo mnie skomplementowała za ten tekst Magda Umer, której też już nie ma z nami i która zaśpiewała Idź synku idź. No i nie mogę nie wymienić piosenki, którą zaśpiewał Ralf Kamiński, bo aniołowie upadli, tylko...
0: Tak właśnie się...
1: Zapomniałem.
0: Tak, taki jest właśnie tytuł, Aniołowie upadli.
1: A, Aniołowie upadli, tak, dobrze. Bo on to zaśpiewał z niesamowitą emocją i wczytał się doskonale w tekst tej piosenki. No ja nie umiem po prostu wskazać takiego jednego momentu, bo jak się coś tworzy z sercem, a ta piosenka, ta płyta naprawdę powstała od serca i wyjątkowo szybko napisałem te teksty. W ogóle ja się bardzo zawsze męczę z tekstami, a te napisałem wyjątkowo szybko, dopisaliśmy muzykę i no to chyba dlatego, że to jest taka rzecz bardzo wyjątkowa.
0: Dziękuję ci serdecznie, Tomku, za rozmowę szerokiej drogi, udanego występu dzisiaj we Wrocławiu i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Jest i piesek z nami.
1: Jest, Zula.
0: Również pozdrawiamy. Cześć.

Ganek i Ralf Kamiński, Aniołowie upadli. Wszedłem niestety jeszcze w ostatni takt, ale czasami tak się niestety zdarza. Dziękuję serdecznie za szereg różnych wiadomości tekstowych, które wciąż otrzymuję. Można do mnie też pisać maile łukasz.dunajmałpa.radio357.pl, ale jak Państwu oczywiście wygodniej, bo widać, że tekstówki są zdecydowanie na fali. Słuchacz Tomasz pisze też, że od kilkunastu lat wspólnie z gronem znajomych organizują konkurs na 11 listopada, obecnie wojewódzki, z piosenkami niepodległościowymi dla dzieci, młodzieży w miejscowości Poczesna. I podobno właśnie te wykonania patriotycznych pieśni właśnie przez te młode osoby są bardzo poruszające i chwytają za serce. Nie wątpię, że tak właśnie jest i myślę też sobie, że następny utwór, który dla Państwa przygotowałem, również jest taki, który jednak za to serce porusza.

My Father's Daughter, czyli dowód na to, że niedaleko jabłko i tak dalej. Olivia Vedder, córka Diego Veddera. I tak sobie myślę, że bardzo utalentowane latorośle mają ci uznani rockmeni. Chociażby też przychodzi mi na myśl Violet Grohl, córka Dave'a Grohla, która zadebiutowała ostatnio. A w tym nagraniu, które przed chwilą w roli akompaniatorów Olivii, Eddie Vedder i Glenn Hansard. No a Glenn Hansard oczywiście nieprzypadkowo niestety

When Your Mind's Made Up. Glenn Hansard i Marketa Irglova, czyli chłopak i dziewczyna z filmu Once, który przyniósł im obojgu sławę. 19 lat temu ten film miał swoją premierę i przyniósł Oscara. No właśnie, Glenn Hansard to był fenomen, który polegał moim zdaniem też trochę na tym, że jego piosenki były tak intymne, tak czyste w formie, że nam wszystkim słuchaczom wydawało się, że też byśmy potrafili takie piosenki napisać i zaśpiewać, co oczywiście jest pewną iluzją. Glenn Hansard, człowiek o wielkiej muzycznej wrażliwości, będzie go na pewno bardzo brakować. A teraz w najbliższych minutach Zielonego Żoliborza dwa nieoczywiste duety.

Is There All There Is? To było najpierw Anna Calvi i Matt Berninger, a przed chwilą Faded Blue Jeans, duet Shania Twain i Josha Homme. A jeżeli Josh Homme, to i musi być Queens of the

Queens of the Stone Age, Easy Street. Słuchacz Błażej napisał, że właśnie Tomek Organek wspomniał na antenie jego wujka Bolesława Biegę i dzieli się informacją, że zamówił fotografię pana Bolesława, by dzieciom przekazać i pielęgnować pamięć na następne pokolenia. I to jest też właśnie prawda o piosenkach powstańczych, że one wciąż dotykają prawdziwych ludzi, dotyczą prawdziwych wydarzeń i dlatego też tak nas poruszają. A teraz nowy singiel Arab Strap.

Glamour Magic. Szkocki duet Arab Strap zapowiada do połowy opowiedziane historie na albumie Half Told Tales, ale na całość musimy poczekać do września. Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego wydania Zielonego Żoliborza. Dziękuję serdecznie Państwu za wszystkie wiadomości, maile. Było ich naprawdę sporo i cóż, no już powoli się żegnamy. Audycję realizował Szymon Kuliś. Ja nazywam się Łukasz Dunaj i do usłyszenia w poniedziałek po 18:00. Spokojnego popołudnia.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: I żyli długo i szczęśliwie.
2: Dzień dobry, ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś o tym, dlaczego asertywność jest nie tylko ważną kompetencją społeczną, ale też być może elementem profilaktyki zdrowotnej. Czy ludzie, którzy nie potrafią odmawiać, żyją w przewlekłym stresie? Czy można nauczyć się stawiać granice, będąc osobą po 40, 50? O tym za chwilę opowie moja gościni. Proszę z nami zostać.

0: jest audycja I żyli długo i szczęśliwie, a moją gościnią jest dzisiaj Izabela Morawska, psycholożka, niebawem też psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, również aktorka, specjalistka od komunikacji, szkoląca z asertywności i ucząca pewności siebie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: O tych ostatnich aspektach, których często brakuje w naszej codzienności, będziemy właśnie dziś rozmawiać, bo poczucie braku wpływu, bezradności w kontaktach międzyludzkich, gdy wbrew sobie nagle człowiek robi więcej niż chce, zgadza się częściej niż powinien, bierze odpowiedzialność za cudze emocje, nie mówi nie, to powoduje obniżenie samooceny, obwinianie się i obniża samopoczucie. O asertywności też mam wrażenie powstało już dawno temu, sporo poradników mamy na rynku, ale czym ona jest i z czym ją najczęściej mylimy?
1: To jest bardzo, bardzo ważne i istotne pytanie, również w kontekście tego, co pani wspomniała o tym, że literatury na rynku jest dostępnej całkiem sporo. Natomiast taki duży problem tej literatury jest taki, że niekoniecznie te książkowe wydania asertywności są takie życiowe i naturalne. I to jest pierwsza bariera, która staje na tym, żeby zacząć je wdrażać. Natomiast kolejnym ważnym aspektem w kontekście rozumienia, czym jest asertywność, jest to, że my bardzo często mylimy asertywność tak naprawdę z agresją. I to jest jeden z takich powszechnych mitów, z którym ja się zawsze staram walczyć i zawsze zaczynam od tego, żeby trochę zachęcić do tej asertywności, pokazując to, że ona nie musi być taka kanciasta, szorstka, taka sztywna.
0: Nie, bo nie.
1: Dokładnie, nie, właśnie to nie jest to. Tak, asertywność wbrew temu, co się powszechnie wydaje, robi bardzo dużo miejsca na nas, ale też na drugiego człowieka, bo takim kluczowym zagadnieniem w asertywności będzie to, że ja mam uważny kontakt ze sobą i ja wiem, czego ja potrzebuję, co czuję i jak w związku z tym chciałabym być traktowana i co bym chciała otrzymywać od drugiego człowieka, ale asertywność zawsze mi będzie przypominała, że dokładnie tego samego może potrzebować ta druga strona. Więc we mnie zawsze musi być asertywna gotowość do tego, żeby siebie traktować z jakimś szacunkiem i dokładnie z tym samym podchodzić do drugiego człowieka.
0: A czy był taki moment, który pani pamięta, że zrozumiała pani, że asertywność to może być kwestia też zdrowia psychicznego, nie tylko takiej czystej komunikacji?
1: Oj, był. I to był moment, który bardzo dobrze pamiętam. On się zaczął jakoś tak mniej więcej, kiedy zaczęłam swoje pierwsze studia. Ja byłam zawsze osobą, która lubiła ludzi. Byłam ciekawa ludzi i też byłam bardzo taką ugodową osobą, ale w tym sensie, że stawiałam na relacje, troszczyłam się o te relacje, natomiast faktycznie czasami umykało mi to, żeby siebie stawiać równie wysoko jak innych ludzi. I faktycznie im więcej mi przybywało różnych obowiązków, ja też byłam zawsze bardzo aktywna w różnych względach, też ciekawa różnych rzeczy, więc tego miejsca w tygodniu w grafiku dla mnie robiło się coraz mniej. I ja priorytetyzując inne osoby, inne relacje, no miałam taki okres, że trochę mi się zapomniało, że o siebie też trzeba zadbać. No i poniosłam też z tego tytułu konsekwencje. Oczywiście to nie było tak, że spadła na mnie bomba i siadło mi całe zdrowie. Absolutnie nie. To jest też taki trochę haczyk w tym wszystkim, że te zmiany zadziewają się dosyć subtelnie, na tyle subtelnie, że je trudno jest zauważyć. A nawet jak je zauważymy, to trudno nam połączyć kropki, że to może być konsekwencja tego, że ja właśnie nie stawiam tych granic. Albo nie potrafię jakoś doświadczyć siebie jako tej osoby, która komuś odmówi.
0: I czasem właśnie to nie powinno być postawione dosyć klarownie, a im mniej tego nie, to domyślam się, że to może się skończyć wypaleniem
1: zawodowym. Tak. Dokładnie tak. Brak asertywności jak najbardziej może być czynnikiem, który będzie wpływał może nie bezpośrednio na to, że będzie większe ryzyko doświadczenia wypalenia zawodowego, natomiast jak najbardziej będzie to wpływało na to, jak ja w ogóle funkcjonuję w tej grupie mojej zawodowej, w tej mojej grupie, jaką jest moja praca. Co więcej, też mam takie doświadczenie, gdzie osoby, które mają trudności w stawianiu granic, również zawodowo potem stopniowo doświadczają tego, że ich relacje ze współpracownikami się po prostu pogarszają. A też pamiętajmy, że dobre relacje są też jednym z filarów naszego dobrostanu. Praca zajmuje nam statystycznie bardzo dużo czasu w ciągu dnia, więc jeżeli tam też nam coś zaczyna szwankować, no to mówimy nie tylko już o jakimś ryzyku wypalenia zawodowego, ale też generalnie o pogorszeniu nastroju, no i też dobrostanu.
0: I to ciało wcześniej od psychiki zaczyna mówić, mam dość takiego traktowania.
1: Tak, zazwyczaj tak. Tak jak wspomniałam, my czujemy te konsekwencje, ale one są dosyć subtelne i bardzo często to ciało nie dyskutuje. Ono po prostu czuje i nam o tym mówi. I kluczowym aspektem będzie wtedy to, żeby to zauważyć, no ale też połączyć te kropki, czyli zobaczyć, dlaczego ja właśnie teraz czuję to, co czuję fizycznie. A też bardzo często te objawy wcale nie są takie oczywiste, bo to są często osoby, które się skarżą na napięciowe bóle głowy, na trudności w zasypianiu, na w ogóle trudności ze snem, na spięcie w kręgosłupie, w barkach. No i tak na pierwszy rzut oka trudno jest połączyć ból głowy z tym, że ja komuś kilka tygodni temu nie odmówiłam, prawda? Ale jak sobie uważnie przeanalizujemy to, co się wydarzyło od tego czasu i co na mnie spadło, no to już wtedy mogę trochę więcej zauważyć.
0: No bo ugodowość jest jedną z takich stałych cech człowieka, prawda? Ona gdzieś tam jest na skali, może można być bardziej lub mniej ugodowym, a te osoby, które są bardziej ugodowe, no to domyślam się, że no tym bardziej im potrzebna jest właśnie nauka no, obrony tych słynnych granic, o których też się tyle teraz mówi, tylko też trzeba wiedzieć, jak to pewnie, jak to robić. No więc właśnie, dlaczego tak w ogóle trudno jest mówić nie?
1: Tutaj jeszcze tylko dopowiem a propos tej ugodowości, bo to mi się wydaje też być ciekawe. Ugodowość jako jedna z cech Wielkiej Piątki, tak jak pani wspomniała, oczywiście każdy z nas ją przejawia na pewnym poziomie. I tutaj jest wiele badań, które pokazują, że wysoka ugodowość wiąże się z wysokim dobrostanem. Natomiast oczywiście ta ugodowość rozumiana jest nie poprzez brak asertywności, ale poprzez takie dążenie do tego, żeby dobrze żyć w relacjach. Więc tam jest dużo więcej też otwartości na taki empatyczny dialog, ale jest też miejsce na stawianie granic. Więc niekoniecznie ugodowość będzie mnie popychała w kierunku braku asertywności. Natomiast jeżeli do tej ugodowości dojdzie mi na przykład neurotyczność, czyli też dostawianie granic może być dla mnie dużo większym kosztem, no to wtedy jak najbardziej w takim połączeniu może to być element prowadzący do tego, że tych zachowań asertywnych będzie u mnie mniej.
0: Czyli ugodowość, czyli skłonność do odpuszczania, ale właśnie nie własnym kosztem, to nie to samo, co no właśnie bycie osobą tak zwaną people pleaser, tak?
1: Dokładnie tak. To nie będzie to samo. Tak jak wspomniałam, ta ugodowość bardziej będzie rozumiana przez to, że ja troszczę się o te relacje, jestem gotowa do empatycznego dialogu, do współpracy. Ten dialog może jak najbardziej zakładać to, że ja postawię tam granicę, ale również z uważnością na drugą osobę.
0: No dobrze, to wracam do pytania, dlaczego tak trudno nam odmawiać, mówić nie?
1: Och, no to jest piękne pytanie i bardzo obszerne pytanie. Natomiast pierwsza taka rzecz, która przychodzi mi do głowy i z którą też najczęściej przychodzą do mnie moi pacjenci, no to jest duży lęk o to, jak to wpłynie na relacje. I tutaj niestety pokutuje bardzo dużo takich przekonań błędnych i mitów o asertywności. Że to mówienie nie to właśnie musi być takie szorstkie, stanowcze nie. Że to mówienie nie to będzie egoizm. Że to jest zagrożenie dla relacji. Więc jeżeli mi zależy na relacjach, a jakoś noszę w sobie te niefunkcjonalne i nieprawdziwe przekonania, że to będzie egoizm, jeżeli ja powiem nie, no to w sytuacji, jak sobie ważę koszta i szanse, jakie mogę ponieść, no to mi się wydaje, że to mówienie nie, to w ogóle będzie za dużo. Że jak ja mam stracić te relacje, no to ja wolę jednak
0: no jest
1: się
0: takie,
1: zgodzić.
0: Takie powiedzenie, wolisz mieć rację czy relację.
1: Mm-hmm. I to też jest jedno z tych powiedzeń, które niestety umacnia to przekonanie, prawda?
0: No właśnie, to jest kulturowe, to jest społeczne, to trochę z wychowania, z domu też trochę wynosimy, znaczy trochę wynosimy z domu,
1: wynosimy
0: co dużo przekonań.
1: Wynosimy, tak.
0: A temperament też wpływa?
1: Nie bezpośrednio. To nie jest absolutnie tak, że jakoś temperament będzie determinował bezpośrednio, czy będziemy asertywni, czy nie. Natomiast temperament może wpływać na to, z jaką łatwością bądź też trudnością będziemy te asertywne zachowania wdrażać, jak będziemy się ich uczyć. Natomiast tutaj bardzo podkreślę to, że asertywność to jest umiejętność, której my się możemy uczyć w każdym wieku, niezależnie od temperamentu.
0: No więc jak, od czego zacząć taką naukę?
1: Od małych kroków, od uważności przede wszystkim. Proszę pamiętać, że asertywność zakłada i zachowania asertywne to już jest taki wierzchołek góry lodowej. Natomiast zanim ja zacznę się zachowywać asertywnie, no to ja muszę wiedzieć, czego ja potrzebuję, czego ja chcę, co czuję, dlaczego tak czuję, co jest dla mnie ważne. Więc pierwszy mały krok, od którego zachęcam, żeby zacząć, to przeżyć sobie na przykład jutrzejszy dzień bardzo uważnie. Spróbować nazwać emocje, które się we mnie pojawią w danej sytuacji. Spróbować zastanowić się wieczorem, o czym w ogóle były te emocje, czy one jakoś w ciele się objawiły, to będą dla mnie istotne informacje, które będą potem mi sygnalizować, tutaj chyba musisz jakąś granicę postawić.
0: Bo na przykład boli brzuch, tak? Jak muszę pójść w pracy do przełożonego i poinformować, że na przykład nie zdążę.
1: Dokładnie tak. I proszę zauważyć, że jak my zauważymy, że nas boli brzuch i uważnie się zatrzymamy nad tym, kurczę, dlaczego, no to oczywiście pojawi mi się pewnie różnych pomysłów, ale być może dojdę jakoś do tego, znajdę jakąś taką zależność, że zazwyczaj ten brzuch mnie boli, kiedy ja się boję. No i pytanie, czego się boję? I później dzielimy sobie włos na czworo, czyli dobra, czy ja się boję, że jak ja pójdę do tego szefa i powiem, co tam mam powiedzieć, to czy ja się boję, że on jakoś dziwnie zareaguje, być może agresywnie? Czy ja się boję o to, że nie dostanę tego awansu? Czy ja się boję, że w ogóle będę zwolniona? Trzeba zobaczyć, co się tam w głowie dzieje, bo to będzie dla nas istotna informacja, którą bierzemy sobie na tapet, no i trochę urealniamy. Czy to na pewno jest taka zależność, że jeżeli ja odmówię teraz, no to szef mnie zwolni? No bardzo często dochodzimy do tego, że jednak to nie jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale też podkreślam, że często lęk podpowiada nam scenariusze, które w jakimś stopniu są realne i nie chodzi o to, żeby zakłamywać to i mówić, że coś się nigdy nie wydarzy, że samolot nigdy nie spadnie, ale żeby umieć trochę uelastycznić to myślenie, czyli znać najgorszy scenariusz, znać najlepszy i na podstawie trochę tej mieszanki wybrać ten najbardziej prawdopodobny.
0: A jeśli wolimy unikać konfrontacji bezpośredniej, mamy takie unikowe podejście do wyzwań, to jak sobie poradzić z tym problemem? No bo to się przeradza też często w schemat.
1: I w błędne koło, które nas trzyma w tym schemacie na długo dosyć.
0: Bo konfrontacji unikamy też z lęku, prawda? Przed
1: tak, bardzo często.
0: Usłyszeniem czegoś jeszcze bardziej nieprzyjemnego. To jak sobie radzić z tym?
1: Na pewno zacząć od wybrania relacji, które są dla nas jednak bezpieczne. Każdy z nas, większość z nas ma taką chociaż jedną relację. I w tej relacji pozwolić sobie małymi krokami doświadczać siebie sprawczego w stawianiu granic i również przeżywającego to wszystko, co się dzieje po postawieniu tej granicy. Niestety tutaj praktyka będzie i doświadczenie będzie podstawą, dlatego że nasza głowa, która ma jakieś zakorzenione stare schematy, pamiętajmy, że one się w tej głowie nam kotłują od dzieciństwa, więc wiadomo, że nowe schematy zawsze będą dla głowy, to nie będzie pierwszy wybór. Ja zawsze powtarzam też pacjentom, że głowa lubi to, co stare i znajome, nawet jeżeli to nie jest funkcjonalne. Więc po pierwsze wybieramy sobie bezpieczne relacje, nie zaczynamy absolutnie...
0: I uprzedzamy taką osobę. Będę na tobie trenować, bo mogłaby się zdziwić.
1: Dokładnie tak. Ja też zachęcam pacjentów właśnie do tego, żeby wybrać sobie takie relacje i co więcej, znaleźć też takiego trochę kompana, któremu ufamy, który też może jest bardziej asertywny, żeby jakoś był naszym takim buforem i trochę podpowiadał nam, bo często jeżeli wychodzimy z pozycji, gdzie mieliśmy tendencję do zachowań uległych, do kiedy wdrażamy zachowania asertywne, to czasami jesteśmy jedną nogą za daleko w kierunku agresji, bo też narosła w nas przez te wszystkie lata frustracja, pewna pretensja. Więc jak już zaczynamy, to tak chcemy konkretnie i jesteśmy jedną nogą bliżej agresji, przez co odpowiedź tej drugiej osoby, której ja właśnie na przykład agresywnie postawiłam granicę, no nie będzie wcale we mnie umacniała przekonania, że asertywność jest fajna. Ona we mnie umocni, że kurczę, byłam asertywna i nie wyszło, bo ktoś się zezłościł, a tak naprawdę ja asertywna wtedy nie byłam. Więc bardzo ważne jest to, żeby znaleźć sobie wsparcie właśnie w tych bezpiecznych relacjach, uprzedzić, tak jak pani mówi, i uważnie angażować też i swoje myślenie, ale też tą osobę do tego, żeby jakoś oceniać i szukać takiej formy asertywności, która będzie też dla mnie naturalna i bezpieczna.
0: A czy istnieje coś takiego jak syndrom grzecznej dziewczynki?
1: Istnieje w języku potocznym, natomiast obserwuje się to oczywiście w gabinecie. Mam na myśli tutaj pewien zestaw zachowań, który jest pokłosiem przekonań umacnianych i powstających właśnie w dzieciństwie, no które jakoś powodują, że dorosłe kobiety często stawiają siebie trochę niżej, jeżeli chodzi o wszystkie inne osoby, no bo trochę ten syndrom z tego wyrasta, że my mamy jakoś spełniać te oczekiwania, być dla innych, no przez co z automatu trochę traktujemy siebie, prawda, niżej. Niekoniecznie zawsze to jest jakoś świadomie, ale faktycznie jak najbardziej obserwuje się to w gabinecie, szczególnie właśnie u kobiet, gdzie jakoś te swoje potrzeby odkładamy na bok, a te potrzeby innych osób, czy to w rodzinie, czy też nawet zawodowo, no są no jakoś tak ważniejsze dla nas.
0: A jestem też ciekawa, czy perfekcjonizm się jakoś łączy z brakiem asertywności?
1: Łączy się. Myślę sobie, że szczególnie ten rodzaj perfekcjonizmu ukierunkowanego społecznie, czyli takie przekonanie, gdzie uważam, że inni wymagają ode mnie naprawdę dużo i oczywiście ja muszę te wymagania spełniać. Więc tak, myślę sobie, że u takich osób wtedy odmowa czy postawienie granicy to nie będzie tylko kwestia decyzji, ale w ogóle też ogromnego lęku, co się zadzieje po, jak mnie ktoś oceni, czy ktoś mnie skrytykuje, czy ja kogoś zawiodę, rozczaruję. No to jest bardzo trudne do zniesienia w takim przypadku.
0: Czyli asertywność to nie jest takie mocne mówienie nie, tylko trenowanie przede wszystkim swojej odpowiedzi na swoje potrzeby. Tak to można rozumieć.
1: Tak to można rozumieć. Absolutnie nie przyklejamy się, że asertywność równa się mocne mówienie nie. Raczej bym to poprawiła w taki sposób, że to jest świadome mówienie nie. Włączając w to również sytuację, gdzie ja zrezygnuję z tego mówienia nie. Bo czasami może się okazać, że w danej sytuacji, w danej mojej kondycji, jaką mam tego dnia, powiedzenie nie będzie dla mnie większym kosztem niż odpuszczenie. Ale jest kluczowa różnica, kiedy ja to robię właśnie po pewnej analizie, która wynika z mojego uważnego kontaktu ze sobą, między tym, że ja to zrobię po prostu z lęku, bo lęk najczęściej będzie połączony z moją automatyczną reakcją, która będzie płynęła właśnie ze schematu.
0: Żeby ochronić po prostu swoje dobre samopoczucie w danym momencie, prawda?
1: Dokładnie tak, ale niestety ta ochrona dobrego samopoczucia w tym momencie
0: działa krótko.
1: Działa dokładnie tak, bardzo krótko.
0: Za chwilę porozmawiamy o takim dość kluczowym, mam wrażenie, przekonaniu, jak właśnie, że asertywność to egoizm.

0: dzisiejszym Żyli długo i szczęśliwie rozmawiamy o asertywności i o pewności siebie, czym naprawdę są te cechy. Mam tutaj przy sobie ekspertkę Izabelę Morawską i wracamy do rozmowy o takim dosyć powszechnym przekonaniu, że asertywność to jest wyraz samolubstwa, egoizmu. No i jak z tym przekonaniem walczyć na takim gruncie, powiedzmy domowo-rodzinnym, kiedy wszystkim nam na sobie zależy, ale pada taki komunikat, kiedy zaczynamy wierzgać tymi nóżkami i stawiać jakieś granice.
1: Myślę, że tutaj warto wyjść od tego, żeby trochę urealnić błędne przekonanie, jakie my mamy na temat tego, że mamy bezpośredni wpływ na emocje innych osób. Bo bardzo często w tych relacjach bliskich, no przez to, że to są dla nas ważne osoby, nam jest trudno znosić to, że komuś po tej naszej granicy zrobiło się no trochę źle. Trochę przykro, trochę smutno.
0: No bo, ale my mamy wpływ na emocje innych przecież.
1: Ale nie bezpośredni. To tak nie działa. Mamy wpływ na to, jak udzielimy tego komunikatu, mamy wpływ na to, czy jakoś uznamy, uważnimy emocje drugiej strony, zaakceptujemy to, co się z nią dzieje, wejdziemy z nią w dialog, może wytłumaczymy trochę bardziej, jeżeli będziemy widzieli, że są trudności z przyjęciem danego komunikatu, ale bezpośrednio nie mamy wpływu. No bo proszę zobaczyć, że tak naprawdę emocje są efektem tego, jakie znaczenie ja nadam danej sytuacji. Czyli jeżeli słyszę jakiś komunikat, to w mojej głowie pojawia się interpretacja tego komunikatu i to generuje finalnie emocje.
0: No ale jeśli komuś naprawdę zrobi się przykro po naszej odmowie?
1: Ma prawo zrobić się przykro. I to tak często działa. No proszę się postawić też po drugiej stronie. Ja też nie lubię, jak mi się odmawia. Może niekoniecznie jest mi wtedy przykro, bardziej jestem zła, no bo coś chciałam, a czegoś nie dostaję. I to jest normalne. I to też jest taki pierwszy krok, do którego zachęcam, żeby nauczyć się też doświadczać siebie akceptującą to, że komuś w konsekwencji tego, co my powiedzieliśmy, zrobiliśmy, no zrobiło się jakoś nieprzyjemnie, co absolutnie nie oznacza od razu, że my zrobiliśmy coś złego. No my sobie niechętnie się na to eksponujemy, no bo to jest po prostu trudne. Przeżywanie trudnych emocji, czy osobiście, czy też obserwując to u kogoś, jeżeli jesteśmy bardzo empatyczni, to też będziemy większy koszt wtedy ponosić. Natomiast to jest nieodłączny element w ogóle obcowania z ludźmi. Niestety nie może być tak, że będziemy zawsze odczuwać tylko te przyjemne emocje.
0: No a jeśli ta osoba urażona, czy ta, której zrobiło się przykro, odpowie nam, no zrobiłaś się taka, zrobiłeś się taki asertywny, egoizm. To jest egoistyczne.
1: Dlaczego? Po czym wnosisz? Co w moim zachowaniu jakoś sugeruje, że to było egoistyczne? I chodzi mi tutaj o to, żeby zaprosić tę osobę do rozmowy.
0: No bo zadbałem o siebie. Zadbałeś o siebie przede wszystkim, a nie o to, jak ja się będę czuła.
1: Aha, czyli no rozumiem, że jakoś oczekiwałaś, że ja się skupię na tym, zadbam bardziej o ciebie niż o siebie.
0: No tak, tak, właśnie tego oczekiwałam.
1: A jak byś to wyobrażała sobie? Co bym musiała zrobić, żebyś poczuła się też jakoś zaopiekowana?
0: I to jest, proszę państwa, jedna ze scenek, które polecam państwu bardzo po zakończeniu tej audycji obejrzeć sobie na profilu instagramowym Izy Morawskiej. Tutaj formalnie Izabeli, ale Iza Morawska Psycholog, to jest nazwa profilu, prawda?
1: Iza Morawska, psychologia.
0: Psychologia. Pełno takich scenek, w których Iza pokazuje, jak można ćwiczyć, trenować nawet przed lustrem pewne scenariusze, które się wydarzają w naszym życiu. No więc ja tutaj zamilkłam, bo trochę mnie zatkało. I ten dialog do tego ma prowadzić, żeby wytrącić trochę no, ten przysłowiowy oręż, bo my tutaj nie walczymy. My tutaj nie toczymy jakiegoś boju, chociaż może na początku nauki tej asertywności i tej pewności siebie, może człowiek się czuje trochę taki, jakby był na froncie.
1: Trochę się czuje i ja to też obserwuję u swoich pacjentów, natomiast ja nie zachęcam do tego, bo ten dialog absolutnie nie miał na celu tego, żeby kogoś zatkało. To nie jest mój cel i jeżeli taki cel sobie postawimy, no to wtedy znowu będziemy ryzykownie blisko agresji w pewnym momencie takiej rozmowy. To, co jest ważne w takim dialogu, no to jest to, żeby siebie wzajemnie faktycznie zrozumieć. To, co powiedziałam na starcie, że tak jak ja chcę być traktowana, to samo chcę dać drugiemu człowiekowi. Jeżeli mi byłoby przykro z czyjąś odmową, no to ja chciałabym, żeby ktoś to zauważył, posłuchał, co mam do powiedzenia. Bardzo często, bardzo kojące dla tej drugiej strony jest to, że my no jakoś damy uwagę temu, co ona przeżywa. Czyli nie będziemy bagatelizować ani iść w kontrę, mówić, że wcale tak nie zrobiłam, nie? I kropka.
0: Ale tak bywa.
1: Bywa oczywiście i to jest niestety pułapka, bo wtedy faktycznie cała ta asertywna na początku rozmowa przeradza się w rozmowę, która już asertywna nie jest, a my zostajemy z tym przekonaniem właśnie na końcu, że kurczę, byłam asertywna, no i jak wyszło? W ogóle bez sensu, prawda? Dlatego prowadzenie dialogu tego typu, szczególnie z bliskimi osobami, no bo to oczywiście też można sobie tutaj podkreślić, że ta rozmowa, ten fragment, który my sobie tutaj uskuteczniłyśmy, no to raczej była rozmowa, którą stoczylibyśmy no z kimś bliskim, z kimś, kto faktycznie może od nas wymagać tego, że będziemy jakoś brali pod uwagę jego emocje, jego potrzeby, ale oczywiście to nie jest kalka, którą sobie możemy przełożyć na każdą relację, prawda? Będą takie, gdzie może moim celem nie będzie to, żeby kogoś uciszyć, no ale moim celem będzie to, żeby ten dialog jakoś skończyć jak najszybciej, bo on będzie dla mnie zbyt kosztowny, a ja nie będę widziała w nim większego sensu, po prostu. Więc tutaj też uwrażliwiam, że tu wszystko będzie również zależało od relacji, ale to, co chcę jeszcze podkreślić, to, że absolutnie w asertywnym dialogu my nie walczymy o wygraną. My walczymy o to, żeby faktycznie obie strony jakoś poczuły się poszanowane i żeby też poczuły, że no, jest gotowość do wyjścia naprzeciw ich wzajemnym potrzebom.
0: No dobrze, no to pewność siebie. Czy to jest to samo, co wysokie poczucie własnej wartości?
1: Nie. To nie będzie to samo. Wysokie poczucie własnej wartości będzie wiązało się z tym, że ja siebie jako człowieka całościowo postrzegam po prostu pozytywnie. To jest też względnie stałe. Natomiast pewność siebie, to taka ciekawostka, że w psychologii to pojęcie też nie zawsze ma jedną sztywną definicję, ale w większości ono się odwołuje do ufności w to, że ja potrafię jakoś dobrze dokonać osądu, potem wyznaczyć sobie jakieś zadanie i je zrealizować. I tutaj będzie to się wykazywało już dużo większą zmiennością. Przykładowo, idąc nadal tym tropem asertywności, może być tak, że ja w jednej relacji będę asertywna, zawodowo na przykład będę bardzo asertywna, a już na przykład na gruncie domowym niekoniecznie.
0: No i bo z czego to wynika?
1: Z tego, że zmienia się moje środowisko, że inaczej traktuję relacje, które mam w pracy, inne zadania tam realizuję, tam jestem w innej roli, a kiedy wracam do domu, też jestem w innej roli, też realizuję inne zadania, też inną wagę mają dla mnie te relacje, więc koszt ewentualny, który poniosę, jeżeli narażę je na jakiś uszczerbek, no będzie dużo większy.

0: wiem, nie mam z tym problemu. A później rozmawiam na przykład z mamą i zupełnie inne rzeczy się we mnie dzieją. Już zupełnie inaczej tego doświadczam i zupełnie inne zachowania tutaj sobie wdrażam.
1: Ale to znaczy, że takim optymalnym punktem byłoby doprowadzenie do takiego poczucia w sobie, że w każdym środowisku zachowuję się, zawsze jestem przy sobie, jak to się mówi, czyli słucham siebie. To jest taki stan, do którego powinniśmy dążyć. Czy przede wszystkim wyznacznikiem tutaj powinien być dyskomfort? To, że czujemy się źle, że właśnie w pewnych momentach no, nie potrafimy być tak asertywni, jak w innych środowiskach, no, na przykład w pracy.
0: Mhm. Ja bym to trochę połączyła. Z jednej strony i zachęcam, żeby zawsze jednak chcieć być blisko siebie, w tym sensie, żeby wiedzieć, co się we mnie dzieje, co się ze mną dzieje. Natomiast nie zawsze to musi oznaczać to, że ja będę szła za każdym razem w tym kierunku, żeby tego dyskomfortu nie czuć, bo to też jest bardzo istotne, żeby jednak doświadczać siebie czującego ten dyskomfort, bo czasami tak po prostu jest. To, co powiedziałam na początku, że czasami zdecydujemy, że nie odmawiamy, bo to będzie dla nas mniejszy koszt, ale i tak będziemy ponosili ten dyskomfort, no bo będziemy robić coś, na co nie mieliśmy pierwotnie ochoty, no ale to będzie mniejszy koszt niż jakbym teraz się miała na przykład konfrontować. Dlatego absolutnie nie stawiamy sobie celu, żeby za wszelką cenę unikać dyskomfortu. To naprawdę nie doprowadzi nas do niczego, tym bardziej, że nauka asertywności na początku jest dużym dyskomfortem i w ogóle zmiana zachowań będzie zawsze dużym dyskomfortem, dlatego że tak jak wspomniałam, głowa lubi to, co stare i lubiane. Zawsze, kiedy robimy coś w nowy sposób, no rodzi się takie poczucie dysonansu poznawczego, które jest po prostu nieprzyjemne. To jest właśnie ten dyskomfort. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na taki dyskomfort, no to trochę tak, jakbyśmy nie byli gotowi na wdrażanie zmian, a często zmiana nieadaptacyjnego przekonania w adaptacyjne przekonanie, no jest kosztowna i wiąże się z przeżywaniem dyskomfortu.
1: Co to znaczy adaptacyjne przekonanie?
0: Funkcjonalne, czyli takie, które finalnie mi służy, mi i ludziom wokół mnie, nie przyprawia mi cierpienia jakiegoś.
1: Rozumiem. No dobrze, to a czy można być jednocześnie nieśmiałym i pewnym siebie? To też zależy od środowiska.
0: Można być jednocześnie nieśmiałym i pewnym siebie, tak. Dlatego, że nieśmiałość można określić jako taki stan trochę lęku przed tym, że sobie nie poradzę w środowisku właśnie społecznym, z tymi zadaniami społecznymi. I tutaj mogę siebie postrzegać jako osobę, która po prostu nie potrafi. Natomiast to mi nie odejmuje pewności siebie poza na przykład elementem relacji. Plus dodatkowo też mogą być takie relacje, gdzie jednak ja będę się czuła bezpiecznie. To nie traktujemy tego zero-jedynkowo. To nie jest tak, że osoby nieśmiałe zawsze i wszędzie są nieśmiałe, to mogą być osoby, które w większości faktycznie mają taki styl reagowania, natomiast mają też inne relacje, gdzie tej nieśmiałości jest po prostu mniej, a dodatkowo no, też pewność siebie nie rozpatrujemy je tylko w kontekście relacji, ale w ogóle też innych obszarów naszego życia.
1: To jak się uczyć tej większej pewności siebie, jeśli akurat nam na tym zależy, chcielibyśmy czuć się pewniej w sytuacjach często właśnie, no najczęściej społecznych?
0: Mhm. Wyznaczać sobie małe kroki, realizować i doświadczać powodzenia w realizacji tych kroków. Oczywiście zdarzy się tak, że na kilka eksperymentów, które sobie zaplanujemy, jeden nie wyjdzie. Dlatego też zawsze dbamy o to, żeby była odpowiednia liczba takich ekspozycji i nie zaczynamy znowu z wysokiego C. Generalnie w pracy z głową zawsze sobie to rozkładamy spokojnie. Głowa lubi tak powoli się adaptować i nawet wyznaczanie takich drobnych, codziennych celów, które ja zrobię. I nawet jeżeli mi się to wydaje bardzo łatwe, ale ja przez to uważnie przejdę, czyli doświadczę siebie jako tej, która sobie wyznaczyła coś, zrealizowała i zrobię to kilkukrotnie, no to to będzie właśnie budowało takie moje poczucie, że jednak potrafię, wyznaczyłam, zrobiłam, udało się. A później doświadczę tego, że mi na przykład nie wyjdzie i doświadczę też tego, że świat nadal stoi, że ja żyję, że te wszystkie emocje, które trudne przeżywałam, no przeżyłam i one jak fala odeszły. To też jest bardzo cenne doświadczenie.
1: A czy dobrym pomysłem byłoby spisanie sobie na kartce jakichś takich odpowiedzi w sytuacjach, kiedy jeszcze nie umiem zareagować odpowiednio szybko, asertywnie? Czy jest taki zestaw złotych myśli, z którymi warto byłoby chodzić i sobie przypominać, że tak można by było odpowiedzieć, byłoby lepiej?
0: Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. Ja zawsze z moimi pacjentami również taki mały secik sobie przygotowujemy. Zazwyczaj mamy dwie i zazwyczaj te dwie mają ten sam cel, bo na początku to, co nas będzie zawsze jakoś gubiło, to jest poczucie presji, że ja muszę już teraz jakoś odpowiedzieć. To jest coś, co odczuwa 90% osób w takich sytuacjach, szczególnie, że jest to też jakoś społecznie umacniane i takie szybkość reakcji się wiąże z pewną błyskotliwością, inteligencją, więc jeżeli tak nie reagujemy, to od razu nam się w głowie odpada.

0: Ale o matko, co tam, na kogo ja teraz wypadnę? Więc oba te takie złote zdania, które ja zawsze proponuję mieć przy sobie, one mają na celu to, żeby dać sobie czas na znalezienie odpowiedzi. Pierwsze to jest na przykład, poczekaj, daj mi chwilę, wrócę do ciebie za minutę, pięć minut, dzień, tydzień, tyle, ile potrzebujemy. A drugie to jest pytanie, co dokładnie na przykład masz na myśli. I w tym pierwszym, no to ewidentnie przyznajemy się trochę do tego, że potrzebujemy tej chwili do namysłu, ale tutaj też podkreślę, że jest też sporo badań, które ukazuje, że osoby postrzegane jako pewne siebie, to często są osoby, które właśnie nie spieszą z tymi odpowiedziami, że to jest pewien mit, że my kojarzymy szybkość odpowiedzi z tym, że ktoś jest pewny siebie. Właśnie nie. Trudniej jest wytrzymać pauzę, trudniej jest utrzymać milczenie i czuć się w tym całkiem albo komfortowo, albo znosić ten dyskomfort tak, że ta rozmowa nadal wygląda naturalnie i się klei. Więc tutaj, jeżeli ktoś ma obawę przed odroczeniem odpowiedzi, to zapewniam, że tym tylko możemy sobie zbudować pewny siebie wizerunek. Więc pierwsze zdanie, proszę daj mi chwilę, tyle ile potrzebuję. A drugie zdanie, czyli co dokładnie masz na myśli? Taka prośba o doprecyzowanie, no bo to da mi czas, żeby jakoś się zastanowić, jak ja w ogóle chcę w tej sytuacji zareagować. Także naszym celem w takiej sytuacji na początku jest przede wszystkim zyskanie trochę czasu, więc na starcie trzeba sobie powiedzieć i poczuć się komfortowo z tym, że to jest naprawdę okej, że my nie musimy odpowiadać od razu. Jest naprawdę niewiele sytuacji w życiu, gdzie natychmiast musimy tej odpowiedzi udzielić.
1: Ale wydaje się, że jest ich znacznie więcej i że ktoś oczekuje. Czujemy się pod presją. Tym bardziej, że jeszcze ta osoba może powiedzieć, ale ja to potrzebuję tego za godzinę. I co wtedy, jeśli ta godzina to dla nas za mało?
0: No można wtedy wejść trochę w dialog, zapytać, dlaczego akurat ta godzina, skonfrontować tę osobę z tym, że no ja jednak w tej godzinie nie dam rady i co wtedy? No możemy tutaj razem szukać rozwiązania. Warto pamiętać o tym, że to, że ktoś mi powie, że potrzebuje za godzinę, to nie jest absolutnie dla mnie argument, aha, no dobrze, no to ja się wtedy muszę zgodzić. Nie, nie. Nawet jeżeli dojdziemy finalnie w jakiejś dyskusji do tego, że to będzie ta godzina, to i tak gwarantuję, że będziemy się czuć lepiej ze sobą potem, jeżeli i tak jakoś uważnimy to, co my w ten dialog wnosimy, czyli to, że dla mnie jednak to jest za mało, więc co wtedy? I oboje wtedy jesteśmy w tym dialogu na równi, czyli oboje szukamy rozwiązania, a nie doświadczamy czegoś takiego, że ktoś mi jakby narzucił coś i ja mówię, dobra, już się wycofuję. Nawet jeżeli stanie na tym samym, ale ja podejmę jakiś krok proaktywnie, żeby zadbać o siebie, to już będzie fajne, umacniające doświadczenie.
1: No dobrze, a zakładam, że pochopnie się zgodziliśmy, albo wręcz mamy taki schemat reagowania. Godzimy się, a potem mamy ochotę się wycofać, albo nawet wycofujemy się. No i grabimy sobie. Pojawia się opinia o nas, że no tutaj to nie wiadomo, czy to dojdzie do skutku. Obydwie strony czują na pewno się źle w takiej sytuacji, a co ma zrobić ten człowiek, który pochopnie się zgadza, a potem ma ochotę odmówić? Odmawiać? Czy uczyć się raczej jednak tego kupowania sobie czasu?
0: No zdecydowanie raczej idziemy w, po pierwsze, jakieś uważne uświadomienie sobie tego, po drugie bierzemy odpowiedzialność. No jeżeli robiliśmy tak przez x czasu, no to nie możemy oczekiwać, że jakoś ktoś będzie udawał, że tego nie było, prawda? Więc bierzemy tę odpowiedzialność i tutaj też znowu podkreślę, że w asertywności, asertywność bardzo nam przypomina, że bierzemy odpowiedzialność za to, co jest nasze. Więc jak najbardziej uważnie to obserwujemy, no i podejmujemy decyzję zgodnie z tym, co chcemy dalej z tym robić. Jeżeli nie chcemy być postrzegani jako te osoby, które są niesłowne, no to musimy adekwatnie wyznaczyć sobie odpowiednie małe cele, żeby zacząć sobie budować taki właśnie wizerunek.
1: No właśnie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że nikt nie chce uchodzić za niesłownego.
0: To prawda, natomiast zawsze trzeba też skonfrontować te nasze potrzeby w tym sensie, czego chcemy, czego nie, no z tym, czy faktycznie dążymy, prawda? No bo też no każdy z nas chce być szczęśliwy, ale czy faktycznie robimy jakieś kroki w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca, żeby tak było. Bo też często to się tak zdarza, że my chcemy, wiemy, czego chcemy, ale jakoś nie działamy, nie jesteśmy sprawczy w tym. No i też tutaj znowu do nas należy ta decyzja o jakiejś aktywności podjętej w tym kierunku. Żadna zmiana nie zajdzie bez aktywności podmiotu. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zmiany wprowadzać, więc tylko jeżeli będziemy aktywnie działać, no to one mają szansę się zadziać.
1: Za chwilę audycja wróci i porozmawiamy trochę o tym, jak reagować na niewinne przytyki i bierną agresję.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie, a ze mną jest dzisiaj Izabela Morawska, którą mogą Państwo znaleźć na Instagramie jako Iza Morawska Psychologia. I będziemy teraz rozmawiać o tym, jak sobie radzić asertywnie, kulturalnie i miło z niemiłymi przytykami. Niemiłymi pozornie, bo często to są takie, tak jak oglądam scenki, które pani zamieszcza na swoim Instagramie, to często są takie pozorne, nawet czasem komplementy. Więc porozmawiajmy, jak rozbrajać takich rozmówców i czy zawsze warto.
1: To pytanie, czy zawsze warto, jest kluczowe. Powiem, że nie zawsze. W ogóle zawsze jakieś takie sformułowania, albo zazwyczaj może powinnam powiedzieć, sformułowania, które zawierają takie słowa jak zawsze, nigdy, one od razu powinny jakoś tam zapalać lampkę, więc nie zawsze warto. Tak jak wspomniałam, ważne, żebyśmy byli w kontakcie ze sobą, jakoś oceniali to, na ile mamy w sobie gotowość i energię, też na ile ta relacja jest dla nas ważna, też czy ja jestem głęboko jakoś w tej relacji, czy nie, no bo jeżeli ja jakoś widzę się z kimś, nie wiem, bardzo rzadko i jakoś tak w jednym dialogu, który ja odbyłam, padnie jakoś złośliwość, no to też nie będzie nieasertywne to, że ja sobie po prostu odpuszczę jakoś polemikę wtedy z taką osobą. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o relacjach, które faktycznie, z którymi obcujemy częściej, no to tutaj zachęcam do tego, żeby wynieść to jakoś jako przedmiot dyskusji, no bo to będzie tylko te relacje potem umacniało.
0: Spróbujmy na przykładzie.
1: Dobrze.
0: Koleżanka w pracy, wchodzimy, no coś tak ci się tutaj, coś jakoś inaczej wyglądasz, coś, co ty, coś ze sobą zrobiłaś i no i od razu taka dziwna atmosfera, bo nie wiadomo, o co jej chodzi. Schudłam, no to mam coś na nosie.
1: No to pytamy, a co dokładnie masz na myśli?
0: Czyli... No nie wiem, no tak ładnie wyglądasz, tak szczuplej jakoś.
1: Czy dobrze rozumiem, że zauważyłaś, że schudłam?
0: Tak.
1: Aha, i rozumiem, że to miał być jakiś komplement w moim kierunku.
0: No tak. Aha. Oczywiście.
1: No to miło mi.
0: Wreszcie o siebie zadbałaś.
1: A co to miało znaczyć?
0: No wiesz, no tak zawsze myślałam, tak patrzyłam na ciebie, no taka ładna dziewczyna i taka, no mogłaś, no wreszcie założyłaś ładną sukienkę.
1: Wiesz co, myślę sobie, że dzięki, że się podzieliłaś tym, co uważasz. Ja mam inne zdanie w tym temacie, ale możemy się ze sobą nie zgadzać.
0: Koniec.
1: Koniec. Nie była to łatwa rozmówczyni, bo zazwyczaj po takim pytaniu, kiedy zadamy pytanie o doprecyzowanie, no to ta osoba jakoś się orientuje, że my słyszymy tą drugą warstwę tego komunikatu.
0: Zawsze zastanawiam nad tą drugą warstwą, co taką osobą kieruje. Czy to jest jakaś taka potrzeba ulżenia sobie? Czy te osoby czują satysfakcję? Co jest po tej drugiej stronie? Jak pani to ocenia jako psycholożka?
1: Oj, to przeróżne rzeczy mogą tutaj się dziać. Czasami u takich osób pojawia się jakaś taka potrzeba podbudowania swojego obrazu tym, że zobaczą, jak ktoś inny jakoś dał się sprowokować na przykład. Czasami też ugłośnienie tego, że ktoś miał jakieś w cudzysłowie wady wcześniej, no też pomaga nam się poczuć, dobra, to nie tylko my jednak jesteśmy, nie wiem, nie? Takimi, które powinny być może jakoś zadbać o to, żeby zrzucić kilka kilogramów. Więc często to jest takie dążenie do poprawy swojego samopoczucia poprzez na przykład umniejszenie jakoś obrazu innej osoby. Czasami też celem będzie zwykła prowokacja, czyli obserwowanie tego, jak ten mój komentarz sprawił, że ktoś tam się miota.
0: Czy ktoś potrzebuje po prostu wyzwań.
1: Tak.
0: Emocji.
1: Możemy to tak określić, tak. Natomiast przyznam szczerze, że z tym spotykam się rzadziej.
0: Częściej z czym? No właśnie.
1: Częściej właśnie z tym, że tak naprawdę osoby, które stoją, które wygłaszają tego typu komentarze, no to są często osoby dosyć smutne. Właśnie z tego powodu, że one siebie jakoś tak nie postrzegają w sposób bardzo pozytywny i trochę raźniej, w cudzysłowie, im się robi, jeżeli na siłę trochę stworzą taką atmosferę, gdzie one nie są same. Czyli ta koleżanka, której właśnie daje komplement, to tak naprawdę w tym komplemencie ja podkreślam, że ona też właśnie była tą, która wcześniej być może nie dbała o siebie. Więc takie poczucie, że no nie jestem w tym sama. Nie? Czyli nie tylko ja jestem tą, z którą coś jest nie tak. To jest to, z czym częściej ja się jakoś spotykam.
0: No dobrze, to trudniejsza sytuacja. Zebranie, prezentacja, pytania z sali i nagle na nasze pytanie osoba, która jest w hierarchii wyżej, mówi, no widzę, że znowu nie zrozumiałaś, co powiedziałem.
1: To znowu, czy możesz powiedzieć, co dokładnie miałeś na myśli, czy możesz doprecyzować?
0: No nie zrozumiałaś, zadałaś pytanie, które no, kompletnie nie dotyczy mojej prezentacji. No przecież tam jest wszystko wyjaśnione.
1: Czyli rozumiem, że nie powinnam zadawać tego pytania, że to źle, że je zadałam.
0: No tak uważam. To świadczy o twojej niekompetencji.
1: A w którym momencie jakoś wykazałam się niekompetencją, zadając to pytanie?
0: Okej, czyli dopytujemy, doprecyzowujemy i zachowujemy zimną krew, chociaż podejrzewam, że w większości tutaj już po prostu jest gorąco.
1: Jest, jest i oczywiście to
0: robi
1: nie
0: się nieprzyjemnie. Ktoś nas zdyskredytował. Tak. Wszyscy to słyszeli.
1: I wszyscy to słyszeli, dokładnie tak. Ja też zachęcam generalnie, bo taka sytuacja, gdzie ktoś tak jawnie stosuje takie pasywno-agresywne komentarze, to też zdarza się stosunkowo rzadko jednak, bo nawet jeżeli są tacy przełożeni szefowie, czy takie osoby, które stosują takie właśnie tego typu zachowania, robią to raczej w taki sposób, żeby one nie były eksponowane przed tak dużą grupą ludzi, no bo podświadomie my wiemy, że to nie są fajne zachowania. Dlatego ja też zachęcam, żeby jednak takie sprawy też załatwiać później w rozmowie jeden na jeden, poprzez udzielenie na przykład informacji zwrotnej. Oczywiście, jeżeli ktoś jawnie jakoś nam no, odzywa się do nas w taki sposób na forum, no to fajnie jest postawić temu jakąś granicę.
0: Publicznie.
1: Tak, ale zachęcam też do tego, żeby wrócić do tej rozmowy po, no i udzielić po prostu informacji zwrotnej, zrobić jakąś taką, zrobić jakiś taki dialog, który też zabezpieczy nas na przyszłość, bo jeżeli my nie będziemy reagować w takiej sytuacji, no to też wysyłamy taki sygnał, że no zgadzamy się na takie traktowanie.
0: A jak reagować na takie zdanie? Ja tego nie powiedziałam, nie powiedziałem.
1: To jest to, co usłyszałam.
0: A no to źle usłyszałaś w takim razie, bo ja tego wcale nie miałam na myśli.
1: Pamiętam to inaczej, pamiętam jak się wtedy poczułam.
0: Dobry trening, tutaj państwu dajemy dzisiaj na antenie. Proszę sobie zapisywać i korzystać. No dobrze, kolejna rzecz. Przepraszanie, nieprzepraszanie. To jest temat, który, no właśnie, częściej zdarza się to złe przepraszanie, czyli jak to powiedzieć, sorry, not sorry.
1: Dokładnie tak. Dokładnie
0: więc
1: tak.
0: Jak rozbroić takie nieprzepraszające przepraszanie? Jeśli poczułaś się urażona tym, co ci powiedziałam przed chwilą na forum, no to bardzo cię przepraszam.
1: Nie musisz mnie przepraszać za to, jak się poczułam. Możesz mnie przeprosić za to, jak się zachowałaś.
0: No ale wiesz, ja miałam rację.
1: Ja widzę to inaczej.
0: No tak, i tu możemy znowu drążyć w zależności od tego, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie, a najczęściej nie bywa łatwo.
1: Dokładnie. Też tutaj dodam, że jeżeli ktoś mówi, że no jakoś nie chce wejść w to, że on powiedział, że upiera się przy tym, że
0: miał rację. No bo najczęściej właśnie się będzie upierał.
1: Mm-hmm. No i tutaj jest pytanie, czy faktycznie, co jest celem w tej rozmowie? Czy faktycznie to jest taka relacja, gdzie ja bardzo chciałabym uświadomić tę osobę, o co chodzi i że ona tej racji jednak nie ma? Czy ja w tej sytuacji chcę jakoś siebie obronić? No i wtedy mogę powiedzieć, ja widzę to inaczej, no ale znowu nie musimy się zgadzać, no ale w takim też wypadku ja nie potrzebuję przeprosin. Tak jak wspomniałam, ja nie potrzebuję, żebyś mnie przepraszała za to, jak ja się poczułam. Bardziej potrzebowałam tego, żebyś przeprosiła za to, co powiedziałaś.
0: No ale to ty histeryzujesz. Naprawdę. Twoje emocje są nadmiarowe.
1: Po czym wnosisz?
0: No bo masz do mnie pretensje, że cię uraziłam.
1: W jaki sposób moje emocje mogą świadczyć o tym, że mam do ciebie pretensje?
0: No ja tu już nie wiem, co odpowiedzieć. No i to jest właśnie świetne, że możemy ćwiczyć takie dialogi z asertywności, między innymi obserwując Izę Morawską na Instagramie, ale myślę sobie, że to, jak przepraszać, to chyba warto powiedzieć słuchaczom, jeśli chcemy się postawić po tej drugiej stronie, bo czasami mamy za co przeprosić. Jak to zrobić tak, żeby faktycznie, rzeczywiście ta druga osoba to przyjęła, no i żebyśmy my też nie czuli się bardzo tacy zbici tymi przeprosinami. No bo i tak mamy poczucie winy. Zrobiliśmy coś nie tak.
1: Jeżeli mamy poczucie winy, to faktycznie przepraszać nam będzie łatwiej, bo poczucie winy lubi działanie i to jest jedno z najprostszych działań, jakie możemy podjąć. Czyli jeżeli czuję, że komuś sprawiłam przykrość, jest mi z tym źle, no to przeproszę. Więc jeżeli to poczucie winy jest, to jesteśmy bliżej tego, że przeprosimy. Natomiast jak przepraszać w taki sposób, żeby która druga strona chciała to przyjąć? No przede wszystkim naprawdę szczerze. I czasami jest tak, że my nie czujemy gotowości do tych przeprosin, no bo faktycznie jeszcze też jesteśmy w emocjach i to jest jak najbardziej okej. Znowu nie musimy przepraszać od razu. Dużo bardziej wartościowe przeprosiny będą, jeżeli ja po przemyśleniu będę wiedziała w ogóle, za co ja przepraszam, niż ja tymi przeprosinami tak naprawdę będę próbowała zmanipulować tę rozmowę na te tory, że przepraszam, ale ja w sumie i tak myślę tak, jak myślałam. Tylko przepraszam, żeby teraz pozbyć się tego napięcia,
0: bo tak wypada.
1: Tak, które się jakoś nazbierało, bo właśnie tak wypada. Nie przepraszamy za to, co ktoś poczuł. My przepraszamy za to, za co bierzemy odpowiedzialność, czyli za to, co powiedzieliśmy. Oczywiście to mogło mieć takie konsekwencje, konsekwencje, że komuś się zrobiło przykro, ktoś się rozłościł, komuś jest smutno, ma prawo i my nie musimy za to przepraszać, ale jeżeli czujemy, że zrobiliśmy coś złego, mamy to poczucie winy, no to my zazwyczaj wiemy, dlaczego ono się pojawia i za to przepraszamy.
2: Czyli uważność na siebie, na drugą osobę, to jest to, czym warto się kierować. No dobrze, to na zakończenie takie sytuacje z życia codziennego, które też podejrzałam na pani Instagramie. Taka kolejkowa sytuacja z kolejki. Ktoś się wpycha do lekarza. No i często jest awantura z tego powodu. Bywają osoby, które agresywnie dają znać. Nie wiem, czy osiągają wtedy swój cel inny niż poza takim upustem emocjonalnym. Jak zwracać uwagę komuś, no właśnie, że się rozpycha, że no właśnie zajął mi miejsce, że się wepchnął. My to widzimy. Jak powiedzieć tak asertywnie, że nam się to nie podoba.
1: Ja zawsze zachęcam, żeby zaczynać najprościej, czyli od obserwacji. Nie zaczynamy od oceny, a pan się tak rozpycha, a pan jest taki i taki, tylko po prostu mówimy, co obserwujemy. Zauważyłam, że pani stanęła przede mną w kolejce, a według kolejności to ja powinnam wejść pierwsza.
2: Tak? A nie, no wydawało mi się, że jednak nie widziałam tu pani.
1: Rozumiem, ale właśnie jak sprawdziłam, no to wychodzi na to, że ja powinnam wejść przed panią.
2: A, sprawdziła pani. A gdzie pani sprawdziła?
1: Po numerku, który jest wyświetlany.
2: Załóżmy, że są te numery.
1: Załóżmy, że są, tak, jasne, ale też oczywiście zazwyczaj faktycznie to widać, czy ktoś czeka w tej kolejce, czy nie, prawda?
2: Jak no tak, tak, sobie... tak, tak.
1: Są takie sytuacje, gdzie nie wygramy tej dyskusji, to też jest oczywiste i też na to warto być gotowym, że czasami my możemy zachować się super asertywnie i nie spotkamy się z tym samym. I to nie znaczy, że znowu robimy coś źle, ale po prostu no, druga strona może nie być gotowa na asertywne zachowanie albo na asertywne reakcje.
2: A takie przekonanie, że no nie będę się zniżać do tego poziomu, no muszę zachować się z klasą, więc będę milczeć. To jest okej?
1: Pytanie, co byśmy rozumiały przez to zniżanie się do jakiegoś poziomu i co jest, jak definiujemy zachowanie z klasą. Jeżeli zachowanie z klasą to jest zachowanie uważne na swoje potrzeby, to będzie okej. No ale jeżeli zachowanie z klasą to jest na przykład zachowanie, które jest podyktowane moją predykcją, co powiedzą ludzie, no to absolutnie nie.
2: No bo jeśli podejrzewam, że wdam się z kimś w pyskówkę, a tego nie chcę, bo to jest dla mnie zachowanie bez klasy, dyskutowanie z kimś, no to mogę wtedy nie reagować, ale nie będę zadowolona.
1: Ale to jest znowu tutaj ważenie tych kosztów i ewentualnych zysków. Jeżeli słyszę pyskówka, no to już wiem, że to raczej będzie agresywny dialog, a nie asertywny.
2: To lepiej się wycofać z pyskówki?
1: Jeżeli uznam, że nie mam zasobów energetycznych na to, albo faktycznie, że w mojej wartości, w mojej hierarchii wartości jest to, że ja tak nie rozmawiam z ludźmi, to będzie asertywne to, że ja stwierdzam, dobra, wychodzę z tego dialogu. Co oczywiście nie musi się wiązać z tym, że ja się zgodzę z tą osobą. Ja mogę zakończyć ten dialog mówiąc na przykład, że widzę to inaczej, ale w tym momencie chciałabym skończyć z panem rozmawiać, nie? Czy z panią? I tyle. I możemy to powtarzać tak długo, jak będzie trzeba, bo druga strona może cały czas gdzieś tam nas zachęcać, żeby jednak w tą pyskówkę właśnie wejść.
2: Ale też pani u siebie na Instagramie pokazuje, że taka postawa z drugiego bieguna, czyli taka nadmiernie miła, taka przepraszam, czy ja mogłabym tutaj prosić o odjechanie sprzed mojej bramy wjazdowej do mojej posesji, bo no muszę wjechać. I że to też nie jest dobre. Dlaczego?
1: No bo to umacnia w nas przekonanie, że my w zasadzie tych potrzeb swoich nie możemy stawiać równie wysoko i że za każdym razem, kiedy próbujemy je tam postawić, no to musimy przeprosić. Jeżeli już stawiamy się na równi z innymi, no to za to musimy przepraszać albo opakowywać to w jakieś takie łagodzące elementy, tak jakby to, że chcemy o siebie zadbać, było czymś złym. Dlatego to będzie umacniało w nas te właśnie niefunkcjonalne przekonania, które nas cały czas trzymają blisko tego krańca uległości, a nie asertywności, bo asertywność mówi, że mamy prawo zadbać o to, czego potrzebujemy, tak samo jak ludzie wokół nas mają prawo dbać o to, czego oni potrzebują.
2: Czyli w takiej sytuacji, jak ktoś stoi na moim podjeździe, to co mówimy?
1: Zauważyłam, że pan stanął na moim podjeździe. Czy mógłby pan, proszę, przestawić samochód?
2: Nie, proszę pani, bo tutaj to jest teren należący do miasta.
1: Pytanie, czy faktycznie jest to teren należący do miasta, prawda? Jeżeli wiem, że jest, no to wtedy mogę zapytać, jakie rozwiązanie pan proponuje, bo ja jednak też potrzebuję postawić gdzieś to auto. I tutaj podkreślam, że jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że to jest ziemia niczyja, prawda? Czyli ani tego pana, ani moja, no to faktycznie zamiast wychodzić agresywnie, no to zaangażujmy te osoby do poszukiwania rozwiązania, czyli wyjdźmy z założenia, rozumiem cię, ja jestem w tej samej sytuacji, poszukajmy czegoś, prawda? Jak wiemy, że to jest nasza posesja, no to jak najbardziej. Możemy wtedy zastosować po prostu postawienie granicy i adekwatnie ją postopniować w zależności od tego, na co mamy gotowość. Łącznie z tym, że możemy się zbliżyć do jakichś takich skrajnych rozwiązań, typu no jeżeli pan nie przestawi tego samochodu, no to ja zadzwonię po straż miejską, po prostu. Ale zazwyczaj też z mojego doświadczenia, jeżeli jakoś próbujemy z ludźmi rozmawiać normalnie, spokojnie, z takim też szacunkiem do nich, no to też jakoś to wychodzi bez ingerowania straży.
2: Czyli zachować spokój, być uważnym na siebie i innych i obserwować Izę Morawską na Instagramie. Dowiedzą się państwo więcej na temat tego, jak asertywnie się zachowywać na co dzień, żeby dobrze się czuć z samym sobą i z tym światem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Dzisiejszą audycję realizował Jasiek Wroński. Ja się nazywam Grażyna Morek, a my się słyszymy za 2 tygodnie.

0: Pamiętajcie.
1: Generał Zbigniew Ścibor-Rylski, żołnierz AK, pseudonim Motyl.
0: Żyjecie w wolnej, niepodległej, ukochanej naszej ojczyźnie. Nie wiecie, co to jest przelewać krew o wolność. Całe szczęście. Może nigdy nie doczekacie się tych strasznych, okrutnych dni, jakie nasze pokolenie miało możliwość przeżyć.
1: 1 sierpnia w godzinę W o 17:00 stańmy na baczność. Razem.

7 minut po godzinie 16, sobotnie, duszne popołudnie wypełnione gdzieś za oknami historią. Tak to dzisiaj będzie. Oprócz tego jeszcze będziemy zaglądać do Wrocławia na męskie granie. No i w tym wszystkim jeszcze brzydkie kawałki. Szymon Kuliś za sterami, Bisior za mikrofonem albo przed mikrofonem. To zależy, z której strony spojrzeć. I dzisiaj taka propozycja na leniwie płynące kawałki, takie, których dobrze się słucha właśnie w takiej wysokiej temperaturze i takie, przy których wszystko stanie się, no, przyjemniejsze. Najpierw zabiorę Państwa do centrum miasta.

0: I tak to pięknie płynie The Bottom Bonnie Man dzisiaj u nas tutaj. No a my zaglądamy do Wrocławia.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. A na miejscu we Wrocławiu na Męskim Graniu Antoni Grudniński i Marcin Glimkowski. Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Dzień dobry, cześć Marcin, słyszymy doskonale.
3: Dzień dobry.
0: Dzisiaj mniejsza ilość Marcinów na antenie niż 2 tygodnie temu.
2: A było nas 3, tak, rzeczywiście tak było, przypominam sobie.
0: Co słychać we Wrocławiu na Męskim Graniu? Podobno wczoraj coś się działo.
2: No niestety, ale też nie chcę jakoś epatować złymi wiadomościami, bo dzisiaj wierzę, że będą lepsze. Rzeczywiście wczoraj przed Głównymi Gwiazdami, czyli przed Problemem i Kultem, a oraz Wonky One'em na scenie Rzet, no i naszym koncertem We Draw A na scenie Radia 357 i Skody, została impreza odwołana z powodu zagrożenia burzowego i to było wczoraj. Dużo, dużo takiej przykrości, natomiast dzisiaj wierzę w to głęboko, że będzie dużo lepiej.
3: Wszyscy ubolewali, ubolewaliśmy my, ubolewali oczywiście uczestnicy na Męskim Graniu we Wrocławiu, ubolewali również artyści, ponieważ spotkaliśmy pana Kazimierza Staszewskiego w hotelu, który naprawdę był żywo poruszony faktem, że nie miał okazji, nie miał możliwości wystąpić z tym projektem na Męskim Graniu wczoraj, no niestety. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dziś plany mamy następujące. Niebawem będzie można już wchodzić na teren festiwalu. Właściwie już można wchodzić na teren festiwalu. Wszyscy ci, którzy się wybierają, a słuchają nas jeszcze, proszę się przygotować, proszę przygotować ewentualnie kalosze i kurtki przeciwdeszczowe. A na scenie głównej pojawią się i Michał Wiraszko, i Kasia Sienkiewicz, i Tribute to Stanisław Stojka, w którym wystąpią Natalia Przybysz, Andrzej Smolik, Paulina Przybysz i Grażyna Łobaszewska, Koma, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino. A o scenie Rzet to powie Marcin Klinkowski.
2: Ja opowiem o naszej scenie, bo na naszej scenie będą rozmowy z Maksem Tachasiukiem, później rozmowa z Pauliną Gałąską i Książkową Babą, a później Antoni zapyta, co u Kasi Sienkiewicz. Na koniec wierzę, że wszystko będzie dobrze i I Am Sleep będzie występował o 22 na scenie Radia 357 i Skody. A na scenie Rzet?
3: A na scenie, że Hela, kosmonauci, Matylda Łukasiewicz i Organek. A skoro przy Matyldzie Łukasiewicz jesteśmy, chwilę temu mieliśmy okazję złapać Radka Łukasiewicza. Marcin Klimkowski zadał mu kilka pytań i odpowiedzi na te pytania usłyszą Państwo za około pół godziny na naszej antenie.
0: Dziękujemy bardzo. Antoni Grudniński i Marcin Klimkowski. Oni trzymają rękę na pulsie tego wszystkiego, co dzieje się we Wrocławiu na Męskim Graniu.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

27 minut po 16, sobotnie delikatne granie dzisiaj w Happy Noise. To formacja duńska Bleeze, rok 2003, przepiękny album Quiet Letters. Za chwilę też będzie przepięknie i to ze sprawą tym razem Francuzów.

To robili Neil Halstead i Rachel Goswell, kiedy grupa Slowdive zawiesiła swoją działalność, a stworzyli zupełnie inny projekt, który nazwali Mojave Free. Wydali 5 płyt, a ostatnio te płyty wróciły w zremasterowanej nowej reedycji. No i tak Battle of the Broken Hearts pojawiło się w naszych uszach. A pan Matt Hales, który na co dzień występuje pod szyldem Aqualung, kiedyś na potrzeby pewnego słynnego serialu Grey's Anatomy, wykonał taką bardzo znaną kompozycję.

0: Najbardziej pożądana rzecz podczas upałów, czyli cienie, cienie. Ciekawe, czy w odrobinę cienia znaleźli nasi wysłannicy do Wrocławia na męskie granie, czyli Marcin Glimkowski i Antoni Grudniewski. Halo, halo, ponownie witam.
1: Dzisiaj, Marcin, dzisiaj Wrocław jest zacieniony, więc wszystko jest zacienione, ale bardzo upalnie. I tak naprawdę wszyscy przyglądają się temu, co na niebie, no bo żeby wiedzieć, jak się ubrać, czy już trzeba coś zakładać, czy jeszcze nie wiem.
0: Sprawdzałem przed chwilą mapę burz i tam na razie Wrocław raczej taki, no, wolny od burzowych elementów.
1: Oby. Niech twoje słowa staną się prawdą, niech tak będzie do samej, do końca dzisiejszego dnia.
2: Parno, gorąco, miejmy nadzieję, że wszystkie koncerty się odbędą. O tych koncertach opowiadaliśmy Państwu pół godziny temu i one już powolutku startują. Również startuje nasza scena, Radio 357. Już za kilka chwil Marcin Klinkowski będzie miał przyjemność rozmawiać z Maksem Tachasiukiem, który w tym roku na scenie Radar o godzinie 20.20. Moje spotkanie z Kasią Sienkiewicz, a na wielki finał zespół I Am Asleep, który również na naszej scenie się zaprezentuje. Oczywiście artyści przewijają się cały czas. Dziś mieliśmy okazję spotkać Vito Bambino, który powiedział, że jest w absolutnie świetnej formie, czuje się bardzo dobrze, w związku z czym ten finał również zapowiada się również świetnie. Ale mieliśmy również okazję spotkać Radka Łukasiewicza, który wpadł w gąszcz dwóch, a nawet trzech pytań Marcina Klinkowskiego i odpowiedział tak.
1: Radek Łukasiewicz jest z nami.
3: Dzień dobry.
1: Wiesz, że wczoraj się zadziało?
3: No wiem, że się wczoraj zadziało. Wiem, że nie wszyscy mieli szansę się wyrazić.
1: No właśnie. I ja miałem okazję widzieć Kazika, który z jednym z członków Kultu rozmawiał na ten temat i oni byli przerażeni, bo tak bardzo chcieli grać. To fajnie. Wy dzisiaj też chcecie grać i będziecie grali. A czego się spodziewać na scenie Rzec?
3: Na pewno pokażemy kilka nowych utworów, ponieważ tak jesteśmy też zresztą umówieni, że na męskim graniu pokażemy też nowe utwory, więc można się spodziewać tych, które w Radiu 357 tam wojowały niedawno wysoko na liście. Bardzo od razu dziękuję za te wszystkie głosy, ale nie zabraknie też jakichś żelaznych punktów programu, więc proszę sprawdzić, w jakiej kolejności zostaną ułożone te piosenki.
1: No właśnie, to jest męskie granie, więc tych pewnych żelaznych rzeczy zabraknąć nie może. Ja oczywiście wierzę w to, że nie będzie tego, co pierwszego dnia się działo, czyli odwołań takich nerwów właściwie przed organkiem. Dobrze, czego się można spodziewać od Matylda Łukasiewicz wkrótce?
3: A nie wiem, czy mogę zdradzać pewne rzeczy.
1: Dobra, to zostawiamy to, bo coś czuję, że nie wyciągnę tego od ciebie, ale co w takim razie od ciebie, Radek Łukasiewicz, mówi co u ciebie?
3: Ja mam zupełnie nowe plany na pewne sprawy. To znaczy nie, one są też oczywiście związane z zespołem Matylda Łukasiewicz, ale też nie tylko. Ja myślę, że moje najbliższe aktywności mogą zaskoczyć niektórych. Moje aktywności w mediach społecznościowych, ale raczej może treści, które będę przekazywał, ponieważ mam bardzo dużo przemyśleń na temat współczesnej rzeczywistości, ale też sztucznej inteligencji, tego jak to wpływa na moje życie i na moją pracę jako twórcy. Mam zamiar się tymi treściami regularnie dzielić, więc wszystkich chętnych zapraszam na moje wszystkie media, a mam nadzieję też, że usłyszymy się za czas jakiś i będę w roli Radiosława już wtedy.
1: To ja w takim razie cię bukuję. Ja bukuję cię, żeby o tym porozmawiać z tobą, jak już zobaczę, co to jest i mam nadzieję, że państwo będą zainteresowani. Radek Łukasiewicz był ze mną. Dziękuję serdecznie z Wrocławia.
3: Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam z Wrocławia.
2: Na wcielenie Radka Łukasiewicza w wersji Radiosław oczywiście czekamy. My czekamy również na koncerty, czekamy na spotkania na naszej scenie Radia 357. I w zeszłym roku, i w tym roku to również spotkania wokół literatury, wokół książek. Wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z Eweliną Flintą i z Małgorzatą Gorol. Dziś to spotkanie, już właściwie niebawem, spotkanie z Pauliną Gałązką i książkową babą. W związku z czym nie tylko muzyka, nie tylko słowo, ale również literatura. Zapraszamy. Marcin Klinkowski i Antoni Grudniewski.
4: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Scenę Radia 357 na trasie koncertowej Żywiec Męskie Granie napędza dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.

0: do brody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana. My Polacy mamy opinię Romana.
2: Nam jedna szarża

Dzisiaj jako masz środkowy kęt z płyty Izola, jedno z piękniejszych nagrań Before It All Ends. 7 minut po 17, Szymon Kulisz i Bisior, jesteśmy razem z Państwem. Dzisiaj leniwie płynące dźwięki w Happy Noise, takie, które dostosowują się do otoczenia, do pogody, no po prostu też mają zadziałać jak dobra muzyczna klimatyzacja. To zapraszam Państwa do krótkiego lewitowania razem z formacją Turbo Weekend.

I zrobiło się pięknie, kiedy zawsze tak jest, kiedy śpiewa Elizabeth Fraser, a w tle dźwięki zespołu Cocteau Twins. No i pomyślałem sobie, że oni też mogą dzisiaj sprawić, że ten program będzie piękny. Oni, czyli grupa Falls.

Leniwie płynące dźwięki dzisiaj w Happy Noise, tym razem od grupy Coldplay. No i zrobił nam się taki tryptyk opowiadający o porach dnia, bo zaczęliśmy późną nocą z grupą Falls. Do północy dotrwaliśmy z grupą Coldplay, no to chyba czas na poranek. Back.

some for America.

Dan Bayer i jego formacja Destroyer. Dan Bayer, facet, który no raczej zawsze mówi, on opowiada swoje piosenki niż je wyśpiewuje, ale te opowieści są takie urokliwe i w ten dzień też pewnie dobrze się wpisują. No i mam nadzieję, że nadal Państwu przyjemnie przy tym muzycznym wentylatorze czy klimatyzatorze, który tutaj razem z Szymonem ustawiliśmy. Skoro Dan Bayer opowiada piosenki, to na pewno Conor O'Brien na pewno je wyśpiewuje.

Przy tym utworze to zawsze można odpłynąć, wystarczy tylko zamknąć oczy, a Hooverphonic z kawałkiem Tyłyki zrobi oczywiście swoją robotę. No to powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania pod szyldem Happy Noise w leniwie płynących kawałkach, ale jeszcze będziemy się przez chwilę rozpadać na atomy.

Kasper Eistrup i jego formacja Kaszmir to prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę tutaj będzie wszystko pozamiatane, także radzę nadstawiać uszu. Szymon Kulisz audycję dzisiaj zrealizował, Bisior do Państwa czasami się odzywał, a usłyszymy się oczywiście w poniedziałek po godzinie 13 w Mam Grać. To wszystko na dziś. Dobrej soboty i do usłyszenia.

Za chwilkę minie 18. Pozamiatane. Zanim zajmiemy się dzisiaj porządkami w naszych przytulnych domach, to warto sobie przypomnieć, że możliwość spokojnego życia zawdzięczamy tym, którzy walczyli o naszą wolność. Dzisiaj w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego to ma dla nas szczególne znaczenie. Pamiętamy.

Dobry wieczór Państwu, to jest audycja Pozamiatane. Ja nazywam się Ula Hincz, a realizatorem naszego dzisiejszego spotkania jest Szymon Kuliś, który czuwa nad wszystkim. Ja jak zwykle i jak co tydzień zachęcam Państwa, żeby Państwo do nas dzwonili. 510-357-357. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące odplamiania porządków, organizacji, albo gdyby chcieli się Państwo z nami podzielić jakimś super porządkowym patentem, to będzie nam bardzo miło. Dziś będziemy mówić o przeróżnych środkach czystości, a że ja jestem stara szkoła, to znaczy ja używam tych klasycznych środków, to naszym gościem będzie Sylwia Panek, chemiczka i rzeczniczka naturalnych środków czystości i o nich też pogadamy. A jeśli chodzi o muzykę, będzie tak jak zwykle. Będę się Państwa starała wprowadzić w bardzo dobry nastrój.

Po takim utworze dobry humor mamy murowany, to teraz przejdźmy do merytorycznego aspektu naszego dzisiejszego spotkania. Środki czystości to jest temat, na który ja mogę mówić godzinami, audycji by nam nie starczyło, ale też chciałabym Państwu opowiedzieć o takim środku, które mało kto ma w domu, a warto o nim pamiętać, a mianowicie o paście BHP. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają takie coś. Jest pasta BHP piaskowa, która najlepiej służy do usuwania tłustych substancji, takich substancji, które ciężko jest usunąć z rąk, ze skóry, oraz pasta mydlana. Jeżeli są Państwo amatorem dłubania przy samochodzie czy rowerze i na przykład tak się zdarzy, że usmarują się Państwo smarem, to ta pasta BHP mydlana jest doskonała do zapierania tego typu trudnych rzeczy, więc bardzo serdecznie ją Państwu polecam. Teraz troszkę jeszcze potańczymy, a potem pogadamy z Sylwią o sodzie oczyszczonej.

0: Napisała do nas pani Adrianna. Hej Ula, nie wiem co się dzieje, większość ubrań przy szyi żółknie. Nie mogę niczym dobrać. Teraz biała koszulka użyta pierwszy raz i znowu się zaczyna. Czy masz pomysł na doczyszczenie? To ja od razu powiem, winowajcą prawdopodobnie jest krem, którego używamy, żeby zabezpieczyć się przed słońcem. On bardzo lubi właśnie w takie rzeczy jak kołnierzyki wchodzić. No ale dobrych wiadomości nie mam, to nie jest łatwe do usunięcia. Na pewno warto zaprać przed właściwym praniem w mydełku galasowym. Być może to pomoże, ale też przy zakupie takiego kremu proszę sprawdzić, może się uda trafić na taki nieplamiący. One są oznaczone, bo to rzeczywiście są bardzo trudne plamy. Postanowiłam zapytać naszą dzisiejszą gościnię, Sylwię. Sylwia Panek, która jest chemiczką, która jest rzeczniczką naturalnych środków czystości i autorką instagramowego profilu W Zdrowym Domu, właśnie opowiada o tym, do czego używać sody, do czego używać octu i też innych takich naturalnych środków, więc proponuję, żebyśmy zaczęły od sody.
1: Tu pewnie mogłabym przez godzinę opowiadać o tym, do czego możemy wykorzystywać sodę oczyszczoną, bo ona ma tak ogromną ilość różnych zastosowań. Ale jeżeli skupimy się na sprzątaniu, no to od razu możemy sobie pomyśleć, a sprzątanie sodą to takie babcine sposoby. No nie do końca. Warto wiedzieć o tym, że soda oczyszczona jest składnikiem ogromnej ilości różnych środków czystości. Większość proszków do prania, większość tabletek do zmywarki, czy różnych proszków właśnie do zmywania w zmywarkach, proszków czyszczących, past czyszczących, mleczek czyszczących. Tam bardzo często jest soda oczyszczona. No ale warto właśnie wiedzieć, jak ją wykorzystać możemy sami, bez kupowania tych sklepowych środków czystości, bo w momencie, kiedy kupimy sobie kilogram sody oczyszczonej gdzieś w sklepie internetowym, to jego cena to nawet 5 zł za kilogram, więc to jest bardzo niska cena. Warto wiedzieć, jak możemy sobie tak tani składnik wykorzystywać w domu podczas sprzątania. No i tutaj taki pierwszy przykład, przypalony garnek. Zalewamy go wodą, wsypujemy do środka dwie łyżki sody oczyszczonej, ewentualnie jak jest duży, to trochę więcej, tak żeby dno zasypać tą sodą oczyszczoną i wodę zagotowujemy. Soda powoduje, że to przypalenie zostaje zmiękczone i łatwiej jest je usunąć.
0: To jest też doskonały sposób na mycie kratki od grilla. Jeżeli ta kratka dobrze od majówki służyła, to jeżeli się ją posypie sodą, zaleje wrzątkiem, to wszystko odejdzie bez problemu. Soda ma jeszcze jedno genialne zastosowanie, a mianowicie jeśli chcieliby Państwo, żeby te białe rzeczy były naprawdę takie super białe, to do każdego białego prania dodajemy do pralki łyżkę albo dwie sody oczyszczonej. Ona zmiękcza wodę, właśnie sprawia, że detergenty mogą działać skutecznie, co na bieli widać bardzo dobrze. No to co? Potańczymy dalej.

Drodzy Państwo, przypominam, że można do nas dzwonić 510-357-357. Można do nas pisać ula@radio357.pl. No i mamy tutaj ciekawą wiadomość od pani Dominiki. Szanowna pani Ulo, audycja spadła mi jak z nieba. Jak poradzić sobie z zapachem zgniłych ziemniaków w szafie? W szafce, na szczęście nie w szafie. Ocet i soda nie dały rady, szukam innych domowych lub sklepowych metod. No to ja od razu wyjaśnię. Każdemu może się zdarzyć, tak? Niech podniesie rękę ten z nas, kto nigdy nie wyjął nic naprawdę wiekowego z szafek kuchennych. Natomiast ten ocet to jest bardzo dobry trop, tyle tylko, że on sobie nie poradzi za pierwszym razem. Czyli tym octem musimy umyć rano, umyć wieczorem, umyć następnego dnia rano, umyć następnego dnia wieczorem. I tak przez 2-3 dni i ten zapach naprawdę zniknie. Mogą mi Państwo wierzyć na słowo, bo jestem osobą, która doprowadziła do porządku lodówkę, w której został surowy kurczak na 3 tygodnie. Spuśćmy na to zasłonę milczenia, albo raczej spuśćmy na to zasłonę bardzo dobrej muzyki.

No właśnie, to jest, ocet ma magiczne właściwości absolutnie, tak? Można nim usunąć bardzo wiele rzeczy, ale proszę pamiętać, że ocet nie odplamia. Bardzo często dostaję od moich widzów i słuchaczy wiadomości: pani Ulu, ja próbowałam usunąć tę plamę octem. No niestety nie, plamy octem się nie usunie. Jeżeli taka plama zniknęła, no to zniknęłaby również na spokojnie zwykłą wodą. Za chwilę pogadamy o tym occie trochę więcej i opowiem też państwu o magicznej gąbce i o mydełku galasowym, a także o tym, że niektóre plamy najlepiej usuwa się tłuszczem.

0: Przyszła do mnie właśnie wiadomość od pana Michała. Pierwszy raz świadomie słucham pani audycji o, jak rozumiem, sprzątaniu i jestem zachwycony tematem. Dokładnie to, czego potrzebuje tata 2,5-latki. Pożyteczne informacje i dobra muzyka. Więcej takich audycji. Proza codzienności to wszak esencja życia. Pozdrawiam z nad zmywaka. To ja bardzo gorąco pozdrawiam pana Michała i 2,5-letnią córeczkę i dziękuję za tę wiadomość. Pamiętajcie państwo, rąk do pracy, a raczej par rąk do pracy jest tyle, ilu domowników, i nie ma znaczenia, jakie jesteśmy płci, i nie robimy tak, że tylko panie sprzątają, a panowie się przyglądają. Mężczyźni są w sprzątaniu wręcz doskonali. Ale dzisiejszym gościem naszym jest kobieta i to specjalistka od sprzątania naturalnymi środkami, Sylwia Panek. No właśnie, Sylwia, to jak to jest z tym octem w sprzątaniu?
1: No i teraz jestem przekonana, że wśród naszych słuchaczy są osoby, które aż się wzdrygnęły na samą myśl o occie, o tym jego zapachu. Wiem, że wiele osób nie znosi sprzątania octem, a ocet to nic innego jak roztwór kwasu octowego. Kwasy są świetne do sprzątania, ale właśnie tutaj dobra wiadomość, zamiennie zamiast octu możemy używać również kwasu cytrynowego. Jest to dokładnie to samo co kwasek cytrynowy, który sprzedawany jest w sklepach w małych saszetkach. Przy czym tutaj, kiedy będziemy używać go w większych ilościach, zdecydowanie bardziej opłaca się kupić na przykład kilogramowe opakowanie gdzieś przez internet, bo wychodzi zdecydowanie taniej. No i właśnie kwas octowy, kwas cytrynowy są świetne do usuwania różnych osadów. To są takie

0: jest tak, że wlewamy i zaraz wylewamy z tego czajnika. Zostawiamy na 10-15 minut, przy czym zawsze, zawsze należy zostawić karteczkę, jeżeli mieszkamy z kimś innym, że tam w środku trwa czyszczenie, żeby ta osoba czasem nie przyszła i nie zrobiła sobie herbaty na bazie kwasku cytrynowego.
1: No to by smaczne na pewno nie było. Ta uwaga dotycząca octu dotyczy wszystkich środków czystości. Dajmy im popracować, dajmy im czas. Na tych sklepowych środkach bardzo często jest napisane, na ile minut powinniśmy taki środek zostawić, żeby on zadziałał jak należy, więc nie poganiajmy go, bo to nie ma sensu. 510-357-357 to nasz numer telefonu, gdyby mieli Państwo jakieś pytania albo chcieli się poradzić, podzielić swoimi radami. Natomiast mogą Państwo też do mnie pisać ula@radio357.pl. No to będziemy sobie teraz tańcowali dalej.

No dobrze, to ja zdradzę, jak to jest z tym tłuszczem i dlaczego tłuszcz jest bardzo skutecznym środkiem czystości. A to dlatego, że tłuszcz rozpuszcza tłuszcz i to jest w ogóle fenomenalna sprawa. Jeżeli mają Państwo taki naprawdę okropnie zapuszczony okap na przykład, na którym osadza się ten tłuszcz z gotowania, te opary, to warto jest go przetrzeć, ale gąbeczka musi być absolutnie sucha, żadnego grama wilgoci. Nalać odrobinę spożywczego oleju na gąbeczkę i tą gąbeczką rozpuszczamy ten tłuszcz, który znajduje się na okapie. Potem wszystko zmywamy gorącą wodą z płynem do naczyń i po tym tłuszczu nie będzie śladu. Tłuszcz też doskonale rozpuszcza na przykład czekoladę na ubraniach. Gdyby tak się zdarzyło, że gdzieś się wgniecie kawałek czekolady, to można wydrapać to, co się da, a całą resztę rozpuścić w odrobinie na przykład masła, zaprać płynem do naczyń i potem sobie już wyprać jak zwykle. Myślę, że ta piosenka, którą zagramy teraz, wzbudzi w Państwa sercach i w Państwa nogach wiele wspaniałych wspomnień.

Dużo, dużo, dużo przychodzi wiadomości od Państwa i to mnie bardzo cieszy. Napisał do nas pan Grzegorz, nie tylko napisał, ale wysłał zdjęcia. Pan Grzegorz jest w ferworze naprawdę gigantycznych porządków. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie książki zdjęte z półek, a nie jest ich mało, a jednocześnie odsunięta kanapa i tam zdaje się idzie grube odkurzanie, więc naprawdę, panie Grzegorzu, trzymamy kciuki i życzymy wytrwałości. Widzę, że koniec już blisko, porządków nie pana, więc proszę tutaj spokojnie pracować dalej. Może do 19 się pan nie wyrobić, ale z naszą pomocą na pewno. O pomoc poprosiła też pani Katarzyna, która napisała tak. Właśnie zabieram się do próby wyczyszczenia zapieczonego, zatłuszczonego piekarnika. Przy skali tego przedsięwzięcia przyda mi się wasza pomoc. Jakieś rady? Rada ode mnie to kulka zrobiona z folii aluminiowej i mleczko do czyszczenia. Takie zwyczajne mleczko ze sklepu. Jeżeli się nałoży na taką kuleczkę z folii odrobinę mleczka i tym się umyje, czyli zastosuje się jakby zamiast gąbki kulkę z folii aluminiowej, to działa naprawdę cuda. Nie rysuje powierzchni, a jednocześnie czyści ją bardzo skutecznie, więc proszę wypróbować. Może jeszcze pani zdąży, to proszę dać znać, czy zadziałało. A my dalej w dobrym humorze.

0: Obgadaliśmy sodę, obgadaliśmy ocet. To teraz posłuchajmy, jakie jeszcze takie naturalne środki mogą się przydać w kuchni, ale nie tylko, do sprzątania w ogóle.
1: Moja pierwsza myśl to pylenie cytryna. I ja wiem, że w internecie jest mnóstwo porad, w których właśnie ta cytryna jest wykorzystywana. Mnóstwo filmików, gdzie ktoś pokazuje wrzuć cytrynę do pralki, wrzuć cytrynę do zmywarki, taką połówkę cytryny. I widzimy właśnie, jak ta osoba to wkłada, ale nie widzimy, co się później z tą cytryną stało. A co się stało? No rozpadła się prawdopodobnie i w pralce, i w zmywarce, i ten miąższ cały, te pestki gdzieś po tej pralce, po tej naszej zmywarce wędrowały. Co ja bym polecała z takich naturalnych sposobów, z tego, co już mamy w domu, żeby tak nic nie trzeba było kupować, to zapoznać się z różnymi metodami odplamiania. To na przykład plamy z długopisu świetnie usuną różne alkohole, czy nawet lakier do włosów, którego również głównym składnikiem jest alkohol. Jeżeli mamy plamę z owoców typu truskawki, jagody, czarna porzeczka, to kiedyś te plamy dla mnie wydawały się nie do sprania. W tej chwili wiem, że wystarczy przelać je wrzątkiem i te plamy magicznie znikają. Jeżeli coś jest zabrudzone smarem, no to tutaj podobne rozpuszcza się w podobnym. Zasada z lekcji z chemii, chyba jeszcze z podstawówki. Tłuszcz. Ja zawsze smaruję plamę ze smaru, na przykład masłem czy masłem orzechowym. Zostawiam, żeby to się rozpuściło, a później zapieram koniecznie w płynie do mycia naczyń, żeby tą tłustą plamę usunęło.
0: No właśnie, generalnie fenomenalnym środkiem czystości jest słońce. Jeżeli coś, zwłaszcza z owocowych plam, się Państwu nie doprało, proszę to położyć na płasko, wyeksponować na te piękne promienie, które sprawią, że wiele niedopranych plam po prostu znika. Gramy dalej. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

Do mojej skrzynki właśnie wpadła wiadomość pod tytułem Tłuste włoskie plamy. No tego nie mogłam nie odczytać. Dzień dobry, właśnie wracamy z Toskanii. Rozjaśnia pani pochmurne niebo nad Niemcami świetną muzyką. Po powrocie czeka mnie również odplamianie ubrań z tłustych plam po włoskich daniach. Proszę o radę. Ada z rodziną. Ada, to jest tak, że najlepiej działać na bieżąco, czyli jeżeli jesteś na świeżo po takiej plamie, zawsze gdzieś tam pod ręką znajdzie się trochę płynu do naczyń, zaprać, przepłukać, wysuszyć i nawet jeżeli coś jeszcze troszkę zostanie, to łatwiej będzie to usunąć później. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o włoskie restauracje, nie mam doświadczeń z innych krajów, więc jeśli tak jest też w innych krajach, proszę dać mi znać, to tam zawsze można poprosić o smacchiatore, czyli odplamiacz. To jest taki talk w sprayu i to jest w ogóle genialna sprawa, dlatego że właściwie każda włoska restauracja poda państwu właśnie taki odplamiacz w sprayu i szczoteczkę. Psikamy plamę, czekamy aż wyschnie zupełnie na sucho i usuwamy szczoteczką. To jest niesamowite. Jak kiedyś pierwszy raz to zobaczyłam, to myślałam, że to jest jakaś magia, a to po prostu dobre smacchiatore. No to rozkręcamy się dzisiaj tak powoli, stopniowo. Ciekawa jestem, co państwo na to. What you waiting for? Let the free show begin.

Proszę Państwa, dla mnie to była dzisiaj wyjątkowa audycja, a to dlatego, że jako mała dziewczynka siedziałam w studiu u stóp dosłownie mojego ojca, który prowadził swoje radiowe audycje, a dzisiaj w tym studiu byli ze mną moi dwaj synowie. Jeden ma 6, a drugi prawie 18 lat, więc to było dla mnie duże wydarzenie. Dziękuję, że byli tu Państwo ze mną dzisiaj. Zapraszam w przyszłą sobotę o godzinie 18. Ja teraz zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach Bartłomieja Skubisza i Vibe. A vibe zaproponuję Państwa z mojej muzycznej przeszłości.

0: Radio 357.
1: Dzień dobry, minęła 19 w studiu Radia 357 w programie Vibe. Witam Państwa, Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Dzisiejszy program realizuje Julia Nowaczyńska. I witam Państwa w ten taki piękny, wczesny, gorący wieczór. I będąc tutaj na Żoliborzu 1 sierpnia w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, nie mogłem w jakiś sposób nie zahaczyć w dzisiejszym programie o muzykę inspirowaną Powstaniem Warszawskim, czy upamiętniającą Powstanie Warszawskie. Szczególnie, że no tutaj obok naszego studia w zasadzie przy ulicy Suzina pierwsze strzały powstania padły jeszcze przed godziną W, około 13:30 tutaj właśnie na Żoliborzu. Także pierwsza część programu upłynie nam właśnie z muzyką inspirowaną Powstaniem Warszawskim. Na początek nasz redakcyjny kolega Organek z utworem Fotograf Brok, inspirowanym pracą powstańczego fotoreportera Eugeniusza Lokajskiego Broka.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

Organek w utworze Fotograf Brock z albumu Ocali nas miłość, przygotowanego z okazji 77. rocznicy powstania warszawskiego. To utwór, który otworzył dzisiejszy program Vibe. A teraz Aga Zarian, która w 2011 roku zaprezentowała płytę, którą bardzo lubię. Umiera piękno, płytę poświęconą również powstaniu warszawskiemu. Mówię o tym również dlatego, że już jutro Aga Zarian zagra ten materiał, jak zresztą co roku gra ten materiał w Warszawie. Zagra go w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego o godzinie 19:30, a my słuchamy utworu Warszawa widziana po raz trzeci.

0: Agazarian i Warszawa widziana po raz trzeci z płyty Umiera Piękno. Ten materiał mogą Państwo usłyszeć już jutro w Wolskim Centrum Kultury w Parku Sowińskiego w Warszawie, a kolejny koncert w podwarszawskim Brwinowie zatytułowany Zapomniani poeci Powstania Warszawskiego zagra jutro inna świetna warszawska wokalistka Joanna Bejm, która osobiście zaprosi Państwa teraz na ten koncert, a później posłuchamy jej utworu Smutek Wieczorny.
1: Dobry wieczór Państwu. Zapraszam bardzo serdecznie już jutro, w niedzielę 2 sierpnia o godzinie 17 do podwarszawskiego Brwinowa. Tam zagramy koncert poświęcony poetom i poetkom pokolenia Kolumbów, którym historia nie dała szansy wybrzmieć tak mocno jak poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Tadeusza Gejcego, ale pisali oni niezwykle wartościowe wiersze i z pewnością zasługują na pamięć i uwagę. Program przygotowałam we współpracy z Muzeum Literatury. Tam też poznałam niektóre postaci, między innymi Teresę Bogusławską. Niezwykłą nastolatkę, która zginęła w powstaniu. Pisała bardzo dojrzałe i piękne wiersze. Oprócz poezji Teresy Bogusławskiej będą Państwo mogli usłyszeć również poezję Juliusza Krzyżewskiego, Zdzisława Struńskiego, Zbigniewa Hałko, Wojciecha Mencla czy Krystyny Krachelskiej. Na scenie towarzyszyć mi będą niezwykli muzycy. Michał Jurkiewicz, altówka, instrumenty klawiszowe, na wibrafonie zagra Kuba Kotowicz, na kontrabasie Wojciech Pulcyn, Sebastian Frankiewicz na perkusji, na trąbce, flugelhornie Robert Murakowski, a koncert wzbogaci o słowo Jakub Lasota. Zapraszam bardzo serdecznie. Brwinów, ulica Pałacowa 1, godzina 17. Joanna Bejma.

To Joanna Bejm i Smutek Wieczorny. Wcześniej wokalistka zapraszała Państwa na swój koncert, który już jutro w Brwinowskim Pałacu Kultury. Teraz pozostajemy w klimacie muzyki inspirowanej Powstaniem Warszawskim, czy mającej oddać hołd Powstaniu Warszawskiemu, ale delikatnie zmieniamy klimat. Od lat Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza kolejnych twórców do nagrania płyt, do wykonania koncertu w związku z kolejnymi rocznicami wybuchu Powstania Warszawskiego. Dwa lata temu taką płytę nagrała Monika Brodka, płyta Wawa, ale ta płyta nie składała się tylko z utworów Brodki, ale również z utworów zaproszonych gości. I takimi gośćmi zaproszonymi były dwie, no w sumie można powiedzieć tożsame formacje, Błoto i EAPS, bo to w zasadzie ten sam zestaw osobowy, z tym, że EAPS to kwintet, a Błoto to kwartet. Oczywiście muzyka również się różni, ale akurat zarówno Błoto, jak i EAPS przygotowali na płytę Moniki Brodki dwa utwory. Błoto, Godzina W, i EAPS swoją interpretację Snu o Warszawie. Posłuchajmy.

0: To EAPS i ich interpretacja Snu o Warszawie, a wcześniej Błoto z utworem Godzina W. Oba utwory z płyty przygotowanej przez Brodkę Wawa, wydanej w 2024 roku we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. A teraz sięgam po polski hip-hop, bo oczywiście w nim również odniesienia do powstania są, można znaleźć niejedno na przestrzeni lat. Utwór dla mnie szczególny, autorstwa nieodżałowanego Piusa, rapera, którego niestety od 12 stycznia 2022 roku nie ma już z nami. Pius zmagał się z wieloma chorobami, między innymi na pewnym etapie stracił słuch i słyszał tylko dzięki implantom pniowym, co nie przeszkodziło mu w nagraniu płyty Life After Death w 2009 roku, płyta wydana przez Alkopoligamię, i na tej płycie zupełnie wyjątkowy utwór, Głośniej od bomb, utwór inspirowany i dedykowany bohaterom plutonu głuchoniemych, który walczył w powstaniu warszawskim. Także Głośniej od bomb od Piusa, a później jeszcze Hembgru, Juras i Luta, 63 dni chwały.
1: Utwór inspirowany historią i poświęcony bohaterom plutonu głuchoniemych, który walczył w powstaniu warszawskim. Sierpniowy żar leje się z nieba i choćbyś chciał, to nie ma przebacz. Musisz tu stać, a pot się leje, za nami wyludnione ujazdowskie aleje. Cień bramy daje chwilowe schronienie. Trzeba tu stać, patrzeć, co się dzieje. Ktoś próbuje nerwy złamać żartem, nikomu do śmiechu, pełnimy wartę. Trzeba pilnować gimnazjum Jadwigi. Inni patrzą, jak my rozmawiamy na migi, o tym, jak Niemcy uciekli do Imki, o tym, jak nasze będą wkoło budynki. Nie musisz słyszeć, by walczyć z wrogiem. Nie musisz słyszeć, by walczyć o swój dom. Nie musisz słyszeć, by za innych skoczyć w ogień, gdy serce bije głośniej od bomb. Mówimy o wolności, choć nie znamy mowy. Nie znamy strachu, choć wciąż wyją krowy. Widzimy lepsze jutro, choć złe tu czasy. Ktoś pokazuje nam w górze sztukasy. I teraz bieg przez spalony dom. Cisza, choć serce bije głośniej od bomb. Chwila na oddech w jakiejś piwnicy. Popraw opaskę i zacznij liczyć. Na trzy wypadamy od razu pod ostrzał. Późniejszy upadek będę czuł w kościach.

godzina W. Choć odległa się zbliża, to nasze serca znów ogarnia duma, że dzięki wam ten kraj nie umarł, że choć nieraz wy cierpieliście katusze, ja teraz tu walczyć już nie muszę, to pamięć o was. Teraz trwa walka, więc kilka słów o was na tych kartkach i ty, kiedy słuchasz moich słów, pokłoń się za nich, jakąś modlitwę zmów, podziękuj im, wiem, że też to czujesz, nawet jeśli nie słyszeliby twego dziękuję. Nie musisz słyszeć, by walczyć z wrogiem, nie musisz słyszeć, by walczyć o swój dom, nie musisz słyszeć, by za innych skoczyć w ogień, gdy serce bije głośniej od bomb.

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu. Pamiętam o tym, kiedy mijam te tablice w codziennym zawale, w walce o lepsze życie. Plama krwi.

Hempgru, Juras i Luta, 63 dni chwały, a wcześniej Pius w utworze Głośniej od Bomb. To tylko dwa przykłady, jeżeli chodzi o polską scenę hip-hopową, upamiętniania powstania warszawskiego i powstańców. Na zakończenie tego bloku, można powiedzieć, poświęconego powstaniu warszawskiemu, utwór o uniwersalnej wymowie, można powiedzieć już klasyk, czyli Eldo i Nie pytaj o nią.

To Eldo w utworze Nie pytaj o nią. Tym utworem kończymy blok poświęcony Powstaniu Warszawskiemu w dzisiejszym programie Vibe. Szanowni Państwo, bardzo miła sytuacja spotkała mnie przed momentem, kiedy tutaj wyglądałem, znaczy po prostu spojrzałem w okno z naszego studia na Żoliborzu i zobaczyłem czteroosobową rodzinę, która ewidentnie przyglądała się temu, co dzieje się w studio. Ucięliśmy sobie krótką pogawędkę przez uchylone okno i to są słuchacze Radia 357, którzy wracają z Mazur, jak się domyślam, gdzieś z urlopu do Wieliczki, ale powiedzieli, że nie mogli nie zatrzymać się tutaj. Więc serdecznie Państwa pozdrawiam i cieszę się, że choć taką krótką interakcję mieliśmy, takie krótkie spotkanie przez tą szparę w okienku, ale jednak i dziękujemy za to, że daliście nam znać, że wsparliście nas tutaj. Teraz Fish Emade i utwór, który już prezentowałem na antenie, czyli Duchy z Mateuszem Krautwurstem. Jest to singiel zapowiadający zbliżający się album Fish Emade Tworzywo. Człowiek nie do końca. Premiera albumu przewidziana jest na początek października, a niedawno Fish Emade ujawnili gości, którzy wystąpią na płycie. Będą to Taco Hemingway, Szczyl, Sokół, Mateusz Krautwurst, DJ Eprom, Marek Pospieszalski i Jakub Jan Bryndal. Dwójka z tych ludzi była gośćmi programu Vibe, a myślę, że reszta to tylko kwestia czasu. Posłuchajmy utworu Duchy.

0: zadzierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: Fish, Emadę, Mateusz Krautwurst w utworze Duchy. Teraz sięgam po nową epkę Leona Bridgesa, Happiness Anytime Part 1, ukazała się 17 lipca, epka składająca się z czterech utworów, która anonsuje nowy album Leona Bridgesa, który ma ukazać się we wrześniu. I co ciekawe, dokładnie 25 września, i co ciekawe, premierę tego albumu poprzedzą trzy epki czteroutworowe, które złożył się właśnie na cały album. Pierwsza epka, czyli Happiness Anytime Part 1, jest już dostępna od 17 lipca. Posłuchamy dwóch utworów, Light the Way i Your Love is Electric.

Leon Bridges w dwóch nowych utworach z epki Happiness Anytime, anonsującej album Happiness Anytime. To była epka Part 1, a album po prostu będzie nazywał się Happiness Anytime i ukaże się we wrześniu. Light the Way i Your Love is Electric. Ja zapraszam Państwa do kontaktu ze mną za pośrednictwem skrzynki mailowej bartlomiej.skubisz@radio357.pl bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Dziękuję za dotychczasowe wiadomości. Coraz częściej zdarza mi się przecinać na koncertach mojego zespołu ze słuchaczami Radia 357. Także pozdrawiam słuchacza z Łodzi i pozdrawiam grupę słuchaczy z Narola, z którymi również miałem okazję porozmawiać. No i zapraszam Państwa do kontaktu, do komentowania treści muzycznej, do sugerowania być może tego, co Państwo chcieliby w programie Vibe usłyszeć. A teraz kontynuujemy odsłuch nowej płyty Masego, Fix Your Face, którą prezentowałem już w zeszłym tygodniu. Tym razem dwa kolejne utwory, QVC i Sounds Like.

0: fix your face. I know it's getting tough. Keep your chin up. Mm-hmm. Shine, baby. Shine.
1: To Masego, który wprowadził nas w drugą godzinę programu Vibe. Jest dokładnie 40 sekund po godzinie 20. Przed momentem Masego ze swojej najnowszej płyty Fix Your Face w utworach QVC i Sounds Like. Na końcu wybrzmiała, to była prawdopodobnie, jak się domyślam, mama Masego, ponieważ sam tytuł płyty Fix Your Face wziął się właśnie od tego, że mama mówiła do Masego, kiedy był dzieckiem i był smutny albo płakał, mówiła do niego Fix Your Face. Wspominałem o koncercie w Narolu i o grupie słuchaczy, których było mi dane tam spotkać w ostatnią środę. Piękna cerkiew w Narolu, Festiwal Dziedzictwa Kresów. I po tym koncercie siedzieliśmy sobie z moimi kolegami Piotrem Lemańczykiem i Markiem Konarskim i każdy z nas puszczał jeden utwór na zmianę, tak żeby trochę zainteresować, takie nieoczywiste wybory trochę padały, żeby zainteresować kolegów jakimiś naszymi muzycznymi wyborami. I Marek Konarski przypomniał mi pierwszą płytę Jebby. Jebba to jest wokalistka amerykańska, znana między innymi ze współpracy z Robertem Glasperem. Jej ostatni album prezentowałem już na antenie Vibe'u, ale album Down z 2021 roku chyba podoba mi się jeszcze bardziej i dzięki temu, że Marek puścił mi jeden z tych utworów, wróciłem do całej płyty i teraz chciałem Państwu zaprezentować dwa utwory z tej płyty. Zostańcie z programem Vibe i z radiem 357. Program do godziny 21, a teraz utwory How Many Years i Far Away z A$AP Rakim.

To Jebba z płyty Down z 2021 roku w utworach Far Away i How Many Years. A teraz wracam do albumu sprzed 2 tygodni i też już 2 utworów słuchaliśmy w zeszłym tygodniu. Państwo wiedzą, jeżeli nie po raz pierwszy słuchają programu Vibe, że ja lubię prezentować albumy w trochę szerszym kontekście. Jeżeli któryś przypadnie mi mocno do gustu, to chcę podzielić się nim z Państwem i czasami są to 2 utwory, a czasami są to 4 utwory, ponieważ następują one tydzień po tygodniu, czy też w jakichś 2-tygodniowych odstępach. Grunt, że są w miarę świeże. No i właśnie 2 tygodnie temu ukazał się album Bird wokalistki Sid, znanej między innymi z grupy The Internet, ale również z solowej działalności. Tę płytę pomagał tworzyć Syd Rafiel Sadiq, czyli absolutnie nie byle kto. No to 2 utwory z tej płyty, których nie słyszeliśmy w zeszłym tygodniu. GMFU i Jasmine 17.

Jasmine 17, a wcześniej GMFU to dwa utwory z najnowszego albumu Syd zatytułowanego Bird, który ukazał się 17 lipca. Polecam serdecznie Państwu cały album, a teraz chciałem zupełnie bez żadnego trybu zrobić sobie dużą przyjemność, mam nadzieję, że Państwu również, i zaprezentować utwór z pierwszej płyty Maxwella, wielki przebój Ascension Don't Even Wonder, ponieważ bardzo lubię ten utwór i przy tej okazji pozdrawiam mojego kolegę ze studiów, Łukasza, który, jak twierdzi, dzięki programowi Vibe dowiedział się, kim jest Maxwell.

To Maxwell i jego wielki przebój Ascension Don't Even Wonder z pierwszego albumu amerykańskiego wokalisty Maxwell's Urban Hang Suite z 1996 roku. Właśnie tutaj przed chwilą powiedziałem Julii Nowoczyńskiej, która realizuje program, że Maxwell to jest też jeden z wykonawców, którego nie widziałem na żywo, a którego bardzo chciałbym zobaczyć, ale nie przypominam sobie przynajmniej w Polsce, żeby Maxwell kiedykolwiek koncertował. Rzadko również bywa w Europie, no ale mam nadzieję, że kiedyś jeszcze taka okazja się nadarzy. Myślę, że chciałbym też zobaczyć na żywo Solange i też przypomniałem sobie o jej utworach, które bardzo lubię. Cranes in the Sky z płyty A Seat at the Table z 2016 roku, w którym również palce maczał Rafael Sadiq. Tutaj nawiązuje do albumu Seat. No a później singiel, który bardzo lubię i również bardzo lubię teledysk do tego singla, czyli Losing You.

To Solange w utworach Losing You i Cranes in the Sky. Czekamy na nową muzykę od Solange i z pewnością, jeżeli tylko się pojawi, to wybrzmi na antenie programu Vibe. A teraz wracam do albumu, który ukazał się w tym roku, 16 maja, i autorem tego albumu jest amerykańska wokalistka Maya. Już wiedziałem, że nastąpi właśnie... Nastąpią te słowa po sobie, dlatego się roześmiałem. Maya to niezwykle popularna wokalistka, jeżeli chodzi o taki amerykański mainstream R&B lat 90. No ale to jest jej dziewiąta płyta, wydana po 8 latach przerwy. Płyta niezwykle udana, którą zaraz po premierze prezentowałem w programie i postanowiłem do niej wrócić, ponieważ sam za nią zatęskniłem. Dwa utwory z płyty Retrospect, Saturday Night i Ain't Another Maya.

0: To Maja ze znakomitej tegorocznej płyty Retrospect w utworach Saturday Night i Ain't Another. Na naszym radiowym zegarze 20:40, czyli zostało nam ostatnie 20 minut dzisiejszego programu Vibe i te 20 minut wypełni muzyka dwóch absolutnie fantastycznych raperów. Pierwszym z nich będzie Q-Tip, no, znany w większości z formacji A Tribe Called Quest, legendarnej, no ale również z solowej działalności. I dwa utwory z dwóch różnych płyt Q-Tipa. Let's Ride z pierwszej solówki Amplified z 1999 roku, a później Believe z gościnnym udziałem D'Angelo z płyty The Renaissance z roku 2008. Posłuchajmy.
1: To all the low riders, the big riders.

Q-Tip w dwóch klasycznych utworach, czyli Let's Ride z płyty Amplified i Believe z gościnnym udziałem D'Angelo z płyty The Renaissance. No to była absolutna klasyka, przynajmniej w moim mniemaniu, ale myślę, że nie tylko w moim. A dzisiejszy program chciałem zakończyć dwoma utworami jednego z absolutnie moich ulubionych raperów, czyli Camona. Z bardzo konkretnej płyty zatytułowanej Electric Circus. Trzymam ją właśnie w dłoniach. Płyta z piękną okładką, bardzo wiele twarzy, znakomitych twórców. Tak patrzę tylko, bo to są takie małe głowy, ale widzę tu Erykę Badu, widzę tu Jay Dille, widzę Jill Scott. No tak się rozglądam, bardzo wiele ważnych osób dla afroamerykańskiej kultury i muzyki. To jest piąty album Camona, który ukazał się w 2002 roku i został nagrany w całości w legendarnym The Electric Studios w Nowym Jorku. Nad nim pracowała praktycznie cała ekipa Soul Aquarians. Mamy tu wspaniałych gości, jak właśnie D'Angelo, Bilal czy Erykę Badu, ale również gości z trochę innych, można powiedzieć, muzycznych światów. Camon twierdził, mówił, że przy nagrywaniu tego albumu był zmęczony hip-hopem i szukał innych środków wyrazu, szukał inspiracji i z innych gatunków muzycznych i to absolutnie na tej płycie słychać. Nie był to wielki komercyjny sukces. Poprzednia płyta Like Water for Chocolate też fantastyczna, dużo lepiej się sprzedała. Natomiast na pewno sukces artystyczny, moim zdaniem to jest chyba najbardziej progresywna płyta hip-hopowa, jaką ja przynajmniej w życiu słyszałem. Bardzo serdecznie polecam Państwu cały ten album, bo jest bardzo zaskakujący, a chciałem Was zostawić dziś z dwoma utworami z tej płyty i zaprosić na audycję Ultrafiolet Nowiki, która już o 21:00. Te utwory to będzie Aquarius z Bilalem oraz New Wave. Dzisiejszy program realizowała Julia Nowaczyńska, a poprowadził, przygotował dla Państwa Bartłomiej SKUB z Kubisz. Do usłyszenia za tydzień.

Ale piękna barwa głosu Baby Rose z albumu Jernalizm. Naprawdę polecam gorąco tę płytę. Ja, Kasia Nowicka, Nowika. Tak rozpoczął się dzisiejszy Ultrafiolet. Program realizuje Julia Nowaczyńska i zostajemy z Państwem do godziny 23. Dziś, tak, to dziś, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tragiczne wydarzenia tamtych dni są nieustającą inspiracją dla muzyków. W tym roku otrzymaliśmy wyjątkowy album Błażeja Króla, Łączy nas, to też nasz album tygodnia. No ja jestem pełna podziwu, powstało już tyle albumów, piosenek na ten temat, trudno nie popadać tak naprawdę w patos, stworzyć coś oryginalnego. Błażej skupił się na emocjach, ujął temat metaforycznie i też w sposób taki uniwersalny, jakby były to historie, które mogą zdarzyć się też dziś. Chciałam też zwrócić Państwa uwagę na inne dzieło, 10-minutowy teledysk z dynamicznym utworem instrumentalnym, który stworzył Martin Rosa. Dorzucę link w komentarzu, bo ten utwór dziś mi się nie zmieści. No a teraz właśnie posłuchamy Błażeja Króla w utworze Srebrny Medalik z Darią ze Śląska gościnnie.

Tricky, Rennie i Mitch Sanders, który jest takim głosem przewodnim na albumie Trickiego Different When It's Silent. Ja ostatnio prosiłam Państwa o to, żeby recenzować album Trickiego, bo to pierwsza płyta po 6 latach pod szyldem Tricky. No i bardzo ładnie wywiązał się z tej pracy domowej pan Piotr i ja tutaj przytoczę, choć jest to dosyć długie, no ale trzeba docenić. Ale myślę, że bardzo celne i tak naprawdę zacytuję, bo to mogłabym się też podpisać tutaj i pan Piotr też znalazł kilka bardzo interesujących faktów, o których ja też, których szczerze mówiąc nie znałam. Inaczej, gdy jest cicho, to tłumaczenie bardzo ładne tego tytułu. Anioł z brudną twarzą powrócił. 15 album w dorobku Trickiego, wydany po 6 latach przerwy i koprodukcji z innymi artystami. Pierwszy wydany po śmierci córki, Maisie Minnie. Obrazuje ból i cierpienie, muzyczną wizję po przekroczeniu życiowej otchłani, w jakiej się znalazł. Eksponuje przemyślenia i zadaje retoryczne pytania, kreując muzycznie i wokalnie z drugiego planu. Pyta o ból, płyta o bólu i tęsknocie byłaby kolejną psychodeliczną wizją dorobku artysty, gdyby nie Mitch Sanders, którego melodyjny śpiew i falsety dodają utworom blasku. Smaku w tym daniu dodaje fakt, że obu artystów łączy to samo miejsce na ziemi, Bristol. No właśnie. Dalej pan Piotr opowiada o najbardziej znaczących utworach, podsumowuje tak. Płyta o bólu i tęsknocie stawia pytania, nie daje odpowiedzi, skłania do przemyśleń, niewątpliwie niespokojna i mroczna, ale z przebłyskami. Zdecydowanie taka powinna być. Do tego nas przecież Tricky przyzwyczaił przez ponad 30 lat. To jego tragiczna historia opowiedziana autorską muzyką. Bardzo dziękuję panie Piotrze i tym samym zachęcam państwa. Oczywiście te recenzje nie muszą być tak rozbudowane. Nowika@radio357.pl. Ja tutaj jestem dziś na posterunku. Jak najbardziej proszę pisać. Jeśli chodzi o Facebook, to dziś akurat post na moim profilu Nowika Music. Tam też można komentować, do czego gorąco zachęcam. Mamy też oczywiście tekstówki. A teraz posłuchamy, znaczy w ogóle dziś kilka takich utworów się pojawi, które mocno zakotwiczyły się w mojej głowie. I to na pewno był utwór Trickiego, Paris Maybe. No nie mogę się od niego oderwać. I podobnie jest z utworem, choć w zupełnie innym stylu, Faustyny Maciejczuk, Ziemia.

życie trwa. Mam oszczędności, które wydają mi się nie na miejscu. Temu je puszczam, pełno wyrzeczeń, trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko idę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenie. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozkmin.

A to jest akurat wydawnictwo, które zupełnie przegapiłam, nie wiem jak to się stało. Tutaj ekipa pod wodzą Andy'ego Butlera, Hercules and Love Affair i epka zatytułowana Dancer Part 1, The Eyes of Love za nami. A oczywiście playlistę jak zwykle sporządzę i będę ją gdzieś tam przyklejać w komentarzu pod postem, czy też na moich różnych tam storiskach, relacjach i tak dalej. Napisał pan Robert. No panie Robercie, cóż to za podróż, dwumiesięczna trasa z Irlandii przez północne wybrzeże do Hiszpanii. Jeszcze jest w planie Portugalia. No bardzo, bardzo ambitnie i cieszę się, że na słuchawkach, raczej w samochodzie po prostu odsłuch Radia 357. Ciekawe, bo tutaj pan Robert, pani Agata, trójka dzieci i pies Floki. Moi znajomi też mają pieska, który tak się dokładnie wabi. Ostatnio moim gościem w ramach cyklu w Big Booku Music Sounds Better with Big Book był Envy. Niedługo, mam nadzieję, spotkam się z nim również w Ultrafiolecie, bo wydaje swój album, ale przyniósł piękny utwór, piękny, takie połamane rytmy, to my lubimy. DJ Marky, który wykorzystał tutaj przebój grupy New Yorkan Soul, I am the black hole of the sun, to jest naprawdę piękne. It's alright, I feel it.

Dziś w ogóle dużo nowości i taka troszeczkę przerwa pomiędzy gośćmi, bo w ubiegłym tygodniu rozmawiałam z Zutą. Bardzo gorąco Państwu polecam całość tego wywiadu na naszym muzycznym kanale Radia 357, bo tam jest dłuższy wywiad niż ten, który prezentowałam w Ultrafiolecie w ubiegłym tygodniu. Za tydzień, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zespół Mlecze. A dziś nadrabiamy i teraz będzie Dafni, czyli tak naprawdę Karibu. To jest drugi pseudonim tego artysty. No nie ma jakiejś takiej kolosalnej różnicy między tymi. Może te nagrania Karibu są troszkę bardziej subtelne, chociaż nie, też były takie bardzo szybkie i rozpędzone te ostatnie z ostatniego albumu. No ale nic, mamy nową epkę, z której posłuchamy utworu Forward.

32 minuty po 21. Jeden z jaśniejszych punktów zdecydowanie albumu Kelleli. Tutaj jeszcze gościnnie, albo raczej we współpracy z Pink Panthers, i może to też dużo daje. New Avatar. Fajna jest ta płyta, chociaż takie no właśnie ma mocniejsze i słabsze fragmenty. Bardzo lubię też, lubiłam też album Hallucinating Love. Wydaje mi się, że ta płyta była naszym albumem tygodnia. Mowa o duecie Maribu State. Bardzo przyjemne granie, takie sam raz na sezon wakacyjny. No i za chwileczkę ukazuje się wersja deluxe tego albumu. Artyści często stosują taki zabieg ostatnio i oczywiście tam będą też nowe wersje utworów. Między innymi tutaj jako pierwszy singiel zapowiadający to wydawnictwo Together z takim podtytułem Demon. No, czyli rozumiem, że jakaś wcześniejsza wersja tego utworu.

Bardzo ładne, to jest takie mięciutkie. Wczoraj miałam przyjemność poprowadzić audycję Wspieraj System i napisał wtedy do mnie pan Paweł, który pochwalił się, że był na jednym z koncertów w ramach cyklu Piosenka Premiera. To są bardzo fajne koncerty, ja już o tym mówiłam. Kilku artystów może się tam zaprezentować. Debiutanci najczęściej, tak. Czasem nawet tacy, których ja nie znam, tak się trochę śmieję, bo wydaje mi się, że podążam, no ale tak dużo jest tych debiutantów, że chyba nie da się znać wszystkich. No i pan Paweł proponował, żeby duet Mary Max pojawił się w Ultrafiolecie. Oni się już kiedyś pojawili, ale proszę bardzo, spełniam prośbę i nowy utwór zagram, którego nie grałam, Taka jak ty. Taki bardzo młody duet i no tak słodko tutaj jest dosyć.

Te tekstówki, to widzę, że to jest bardzo przydatna rzecz. Tekstówki wysyłane z aplikacji. Polecam taką formę kontaktu, ale można oczywiście też komentować na Facebooku, ale dzisiaj na moim profilu. No i oczywiście maile nowika@radio357.pl. I tutaj właśnie taką tekstówkę od Alex, on tak napisał. Fajna jest końcówka, że audycja jest słuchana w plenerze. I na końcu tripuj, Kasia. No dobra, teraz akurat może będzie mniej tripująco, ale do takich klimatów jak najbardziej wrócimy. Młodziutki artysta pochodzący z Teksasu, Love Spells, wydał bardzo emocjonalny, zarazem taki kojący album Love is the Law. W ogóle wyczytałam też, że artysta jako 18-latek zmagał się z kryzysem bezdomności. No, czyli wychodzi na to, że talent, muzyka go uratowały.

Every Single Weekend, The Avalanches i Jamie XX. No, świetne połączenie talentów. A teraz, no właśnie, jeżeli państwo czasami lubią posługiwać się niekoniecznie nazwami artystów, ale konkretnymi labelami, wytwórniami, oficynami, czy jak to nazwać. Często wychwalam tutaj You Know Me Records, ale również polecam państwa uwadze cały katalog wytwórni Astigmatic, ponieważ tam naprawdę bardzo ciekawe, około jazzowe, ale tak naprawdę bardzo nowoczesne wydawnictwa można odnaleźć, między innymi Błoto, tego albumu słuchaliśmy nieraz, Omasta, oni dziś pojawią się bliżej końca audycji, a teraz Zima Stulecia, zapowiedź ich albumu zatytułowanego 36,6 stopni Celsjusza, Omamy. No przy tej temperaturze to raczej Omamy nie bardzo, ale utwór dobry.

Pozdrowienia gorące dla pani Urszuli, która tutaj donosi z Budapesztu. No ja łączę się, znaczy łączę się, to było już dawno, ale też kiedyś o mały włos nie mogłam nie zdążyć na koncert Jamiroquai, a tutaj pociąg opóźniony 2 godziny, ale udało się, koncert rewelacyjny. Mobi się jeszcze pojawi, ale teraz chciałabym zagrać coś z playlisty mojej córki i to jest znowu utwór, no, który tak mocno gdzieś zakotwiczył się, tak jak już wcześniej powiedziałam, w mojej głowie i muzycznej duszy, że nie mogę się od niego uwolnić. Sun Rome i Cosmo Love.

0: Pride.
1: Moby. No, nie ja jedna prezentowałam utwory Mobiego w ostatnich dniach, bo spodziewamy się artysty już w najbliższy wtorek w Warszawie w klubie Progresja. Letnia scena progresji tak naprawdę, ale tutaj celowo powróciłam może nie do takiego szlagieru, jak chociażby Porcelain, a do utworu Where's Your Pride z epki, którą naprawdę bardzo, bardzo lubię, Dark Days, rok 2024, polecam gorąco ten materiał. No i ponieważ jest festiwalowo, to poczujmy się jak na prawdziwym klubowym festiwalu, rok 2005, live at Alexandra Palace, Faithless Insomnia.

Thank you, Maxi Jazz. No, super byłoby tam być, naprawdę. To premiera, którą miałam zaprezentować już w ubiegłym tygodniu. Ikarus, duet bardzo taki, no, prężnie działający i obserwuję ich przemianę od samego początku, kiedy wydawali utwory z nurtu techno albo takiej bardzo eksperymentalnej elektroniki. Natomiast teraz poszli w taki nurt około rave'owy, można powiedzieć. Nie boją się sięgać po utwory, no, nawet z repertuaru Mandaryny i przerabiają to na swoją modłę. Nagrali utwór z Michałem Szpakiem. Są zawsze nieziemsko ubrani, bardzo kolorowo, bardzo ciekawie. No, warto się naprawdę nimi zainteresować, choć zdaję sobie sprawę, że to jest materiał taki nie dla wszystkich. Posłuchajmy fragmentu albumu Trysk, piosenka Dłoń.

Duet Ikarus również zabrzmiał w audycji Neurotransmisja u Basza. Tymczasem Basz wydał nowy utwór, więc oczywiście koniecznie trzeba go zaprezentować. Tym bardziej, że jest bardzo przyjemny. I to jest międzynarodowa współpraca Basza z artystką, która, no właśnie, wcześniej nazywała się Lyra Pramuk i nagle w ostatniej chwili, kiedy Basz miał swoją premierę, zmieniła pseudonim na Alif Hilal. To jest ta prawidłowa nazwa. Utwór nosi tytuł Disappear. No taki naprawdę też eksperymentalny dosyć krok. Jestem ciekawa, kiedy nowe polskie utwory Basza, to znaczy takie polskojęzyczne. Posłuchajmy Disappear, proszę dać znać też, jak się podoba. Nowika Małpa, radio 357.pl. Oczywiście przypominam ten adres.

Zapamiętaj te wakacje. Światły żar, co nam wypala oczy. Mój jak niebieski ogień, co za nami kroczy. Nieproszony, spalin dając krzący. Barki chwiejnie się unoszą w słońcu. Ptaki nie są w paszczkach. Wiązki, światło wodów,

przynosisz do mnie tęskni światła. I mnie nimi karmisz, każ mi i głęboko dokarmisz.

0: wcześniej Basz, a później Dorota Masłowska i Wacław Zimbel, czyli ich duet, który nazywa się My i Ja. Zapamiętaj te wakacje. A teraz no, coś naprawdę bardzo interesującego. Współpraca artystki, którą niezwykle cenię, Hai. Niestety nie udało mi się być na jej koncercie w Poznaniu. Mam nadzieję, że jeszcze będzie taka okazja. Polecam niezmiennie jej album Humanize. Natomiast tutaj połączyła siły z greckim, jak to jest ujęte, wizjonerem muzyki elektronicznej. Economist, tak nazywa się ten człowiek. I razem nagrali utwór Ignition.
1: That was enough for me.
2: I don't care.
1: And thanks for the drinks. You smoke?
2: Oh, no problem.
3: Go.

0: czas powrócić do cyklu Ultra Debiut. Młoda wokalistka, kompozytorka pochodząca z Krakowa, Maria Jurczyńska. Proszę dać znać, jak się podoba jej nowa piosenka, która nosi tytuł To jeszcze nie czas. Ja myślę, że to jak najbardziej już czas na Marię. A później Kenny Dope z udziałem Roisin Murphy, bo naszej królowej już dawno tutaj w ultrafiolecie nie było słychać.
1: Wszystko, co znam, może zniknąć naraz.

0: Well, don't even mention it.
1: Kenny Dope i Roisin Murphy i ich wspólny cover Born Under Punches. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą kolejne ruchy muzyczne Roisin Murphy, przyznam, bo naprawdę dużo koncertów zagrała i taki fajny powrót też do jej wcześniejszych utworów i to wszystko wymiksowane z tymi nowymi. To było naprawdę dobre, więc czekam. Co dalej, królowo? Teraz powrót, bo tak sobie już zaczynam powolutku, bo pół roku minęło, więc już nawet więcej, więc zaczynam sobie podsumowywać ten rok muzycznie i przypominać sobie niektóre ciekawe albumy i na pewno jednym z nich jest płyta Outanational grupy Pigeon. Powróćmy w utworze Energy.

Radio. Data Radio.

Upalne dni skierowały mój muzyczny apetyt w stronę Thievery Corporation. Zajrzałam do dyskografii tego duetu, a tu się okazuje, że kultowy album Mirror Conspiracy ukazał się na początku sierpnia 26 lat temu. Więc w ramach celebracji jubileuszu posłuchajmy fragmentu tego wspaniale rozleniwiającego albumu Shadow of Ourselves, Thievery Corporation.

Dawno też nie powracałam do albumu Inferno duetu Boards of Canada. Blood in the Labyrinth. To też bardzo ważne wydawnictwo tego roku. Może pobawimy się wspólnie w takie podsumowanie tego, co do tej pory najbardziej z Państwem zostało. To znaczy nie była to płyta, której wysłuchaliśmy raz, dwa razy, tylko chętnie do niej wracamy. Proszę napisać i oczywiście za tydzień przytoczę, zacytuję nowika@radio357.pl. No to mamy teraz nowość, świeżynkę. Zakończymy jazzowo, to znaczy zaczniemy tę końcówkę jazzowo, a później przejdziemy na coś, co z jazzem ma tylko troszeczkę wspólnego. Omasta, świetny zespół, który wydaje mi się, że się fantastycznie rozwija i widzę przed nimi świetlaną przyszłość. Honda del Sol to jest ich świeżutki singiel, który już tutaj się rozwija. Później Etnobotanika. Trzy doby na orbicie. Ja bardzo dziękuję za dziś. Słyszymy się za tydzień. A kto będzie w Krakowie na męskim graniu, proszę nie bać się podchodzić, przybijać piątkę. Jak najbardziej to jest miłe. Fajnie się zawsze z Państwem spotkać. Kasia Nowicka, Nowika, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień w Ultrafiolecie o 21:00.

Dobry wieczór. W tę noc z 10 na 11 Mordada roku 1405 mówią Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie w Wiszących Ogrodach. Jak grać, żeby nie zagłuszyć huku bomb spadających na Iran, choćby na irańską wyspę Kaszm, rajską wyspę, tak żeby cały świat ten huk słyszał, a jednocześnie też nie zagłuszyć ciszy. Ciszy, która krzyczy ofiarami Gejsara Dżafariego, jego żony Zachry Dżafari, ich 2-letniego syna Siny. To na domy takich ludzi właśnie spadają amerykańskie rakiety. Do portu, do portowego miasta Bandar zabiera nas Hejdu Hedayeti na początek naszego spotkania w piosence Pusty Pociąg. Pusty pociąg zmierza ku portowi. Mała łódź zagubiła drogę na morzu. Bęben Daman leży zapomniany, zakurzony w kącie magazynu. Marynarz na wyspie, pogrążony w półcieniu, nie ma już siły, by chwycić za wiosło. Wyruszam w drogę tylko z prostą płachtą, jedynym dziedzictwem, jakie zostało po tamtym morskim ptaku o pięknym południowym śpiewie. Czerwone jabłko uśmiechnęło się do mnie, wpadłem w morze, zgodnie z moją naturą, z samego mojego pochodzenia. Morze, jakież to piękne imię. Cieśmy Kaszang. Wpadłem w morze, wpadłem do portu, trafiłem do Daśti. Gdy dotrzesz do Daśti, uśmiechnij się szerzej. Uśmiechnij się szerzej, abym przypomniał sobie dom. Przyjaciele, zanieście wieść mojej zrozpaczonej, ukochanej, że Fayez jest sam jeden, a wrogów ma tysiące. O serce przyszła wiadomość, że na równinach Dasztestanu nastała wiosna. Ziemia z krwi Fayeza porosła czerwonymi tulipanami.

W dzisiejszej audycji, jaka by ona miała nie być, nie mogło zabraknąć kompozycji Farida Zalanda, afgańskiego kompozytora urodzonego w Kabulu 77 lat temu, ale przez całe życie związanego z największymi gwiazdami irańskiej muzyki popularnej. Klasyczne kompozycje popularne, dużo smyczków, to znak rozpoznawczy człowieka, który odpowiada za wiele największych przebojów irańskiej muzyki, czy to śpiewanych przez Gugusz, czy to przez Sattara, czy Dariusza, czy jak chociażby teraz, przed chwilą, przez Maziara, piosenka zatytułowana M'eraj. W niebowstąpienie, tak trzeba by przetłumaczyć ten tytuł. Na uliczce, gdzie prócz ciebie nie słychać głosu żadnego przechodnia, w zeszycie, gdzie prócz ciebie nie ma ani wiersza, ani poety. W uliczce hula tylko bezdomny wiatr, jeśli ktokolwiek nią przeszedł, to jedynie on. W moim notesie panuje cisza, nawet jeśli kiedyś zapisano w nim jakiś wiersz. Jak nietoperz błąkam się nocą, byłem ślepy i niemy. Nie zaznawszy odrodzenia, powoli chyliłem się ku upadkowi. Dzięki tobie słońce na nowo rozbłysło w moim umyśle. Zamiast krwi w moich żyłach zaczęły wrzeć poezja i pieśń. To ty byłaś poetką, przyjaciółko, ty mówiłaś, a ja zapisywałem. To twoja dłoń była moim przewodnikiem, nie linie przeznaczenia. Moje odrodzenie przyszło dzięki tobie, przed tobą naprawdę mnie nie było. Jeśli stworzyłem jakiś wiersz, pozostał we mnie niewypowiedziany. Teraz, zapominając o sobie od stóp do głów, stałem się tobą. Wolny od wszelkich przywiązań, jestem zupełnie pijany, bez kropli wina. Czy otworzyłaś drzwi przed tym, który od zawsze był spragniony? Czy nadszedł już czas mojego lotu ku niebiańskiemu w niebo wstąpieniu? Taki na poły mistyczny tekst, jak to często w przypadku kompozycji Farida Zalanda popełnił Ardalan Sarfaraz. Jeszcze jedna wspólna piosenka tych dwóch panów ku uczczeniu pamięci Farida Zalanda, dziś obchodzącego swoje 77 urodziny. Tym razem zaśpiewa Ebi piosenkę zatytułowaną Asal, czyli miód.

Przychodzę z miasta miłości, a moim tobołkiem są gazale pełne słodkiego i nieustannego powtarzania pięknego imienia Asal, gdyż Asal po persku to nie tylko miód, ale też imię dla dziewczyny. Ta, której imię ma smak zakochania, nowy świt tęsknoty za tobą płynie w moich żyłach. Asal jest jak kwiat skąpany w deszczu, jak czysta miłość, która dopiero co przebudziła się ze snu. Cisza jej chwil jest gwarem smutku, na płatki jej głosu napiera rosa. Moja potrzeba jej wykracza poza samo pragnienie, jest jak potrzeba strumienia, by nie przestawał płynąć. Ta, której imię ma smak zakochania, każda chwila pozostaje przy mnie tak, jak ja pozostaję przy sobie. Ty, która kochasz bardziej niż wszyscy zakochani, prowadzisz mnie ku jesiennej samotności swoich oczu. Ty, której oczy są najbezpieczniejszym schronieniem, ty, z którą samo bycie razem jest moim najpiękniejszym wierszem, jesteś jak sen kwiatu, delikatna i prosta. Jak ja jesteś zakochana i padasz do ziemi przez miłość. Jesteś lasem pełnym tajemnic, a zarazem morzem prostoty, więźniem uczuć, a jednak naprawdę wolna. Dwie piosenki skomponowane przez Farida Zalanda z tekstem Ardalana Sarfaraza. Niech ta smyczkowa rzewność jeszcze przez chwilę z nami pozostanie, ale przeniesiemy się do Maroka, skąd zaśpiewa dla nas Khadija Atlas.

Dawno nie słyszeliśmy czegoś nowego od pochodzącego z Teheranu producenta ukrywającego się za pseudonimem Kabin. Czasem są to zupełnie nowe propozycje, produkcje, współpracę ze współczesnymi wykonawcami, takimi jak Omid Enemati, znany nam z zespołu Palet. Czy będzie to choćby Hale Seyfizade, ale czasem są to właśnie takie jak tu przed chwilą odświeżone współczesne propozycje dawnych przebojów, które zna każdy Irańczyk. Shahede Gham, oryginalnie piosenka śpiewana przez duet Elahe i Emad Ram. Jestem pośród tłumu, lecz moje serce jest samotne. Usta uśmiechają się jak kwiat, lecz moje oczy są bezkresnym morzem. Na ustach gości uśmiech, lecz serce wewnątrz płacze. W blasku moich oczu widać ślady smutku. Ty jesteś świadkiem, o smutku. Jak może uśmiechać się kwiat, który już zwiędnął? Moje serce jest właśnie tym kwiatem umarłym od okrucieństwa i niewierności. Dlaczego pytasz mnie, nad czym boleję? Serce pogrążone w smutku zawsze skazane jest na łzy. Ty jesteś świadkiem, o smutku. Skoro już taka odważna, jak na wiszące ogrody, mocno klasycznie brzmiąca gitara zabrzmiała, to posłuchajmy jeszcze zupełnie nowej piosenki Farjama. Chłopak z Iranu, mieszkający na co dzień w Londynie, swego czasu chyba pominięta przez wiszące ogrody piosenka Amsterdam stała się niemałym przebojem. Teraz zupełnie nowa propozycja zatytułowana Tan, czyli ciało, zabiera nas na pole bitwy o miłość. Przekroczyłaś granice mojego ciała bez broni, bez hełmu, nie oglądając się ani razu za siebie, nie popełniając nawet najmniejszego błędu. Idziesz przez moje ciało, przez tę niespokojną wiarę, idziesz przez moje myśli, przez ten zbiornik oczekiwania i obdarzasz mnie życiem. Obdarzasz mnie swoją obecnością, obdarzasz mnie wszystkim, co masz, obdarzasz mnie swoją ojczyzną. Całą siebie oddaj mi, swym przenikliwym spojrzeniem przeszyj mnie. Rozsyp po ziemi swoje jedwabiste włosy tym, co mi przepisujesz, swoim subtelnym uśmiechem. Obróć się, aby mi ja mógł wirować jak wiatr i powiewająca flaga. Bądź boginią światła, tańcz, abym nie zboczył z drogi, bo to ty obdarzasz mnie życiem, to ty dajesz mi swoją obecność, to ty oddajesz mi wszystko, co masz, to ty obdarzasz mnie swoją ojczyzną, całą siebie.

I tak już powoli będą kończyć się wiszące ogrody. Julia Nowaczyńska i Bartosz Gil, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Na koniec, prawie sam koniec, wybierzemy się na koncert Hoseina Behruzinii. Udzista, którego znamy jako założyciela, jednego z kilku liderów zespołu Dastan. Koncert kanadyjski z tamtejszymi muzykami, gdzie te kompozycje Hoseina Behruzinii sprzed wielu, wielu lat, a przecież komponuje od kilku dekad, nabierają nowego charakteru w otoczeniu instrumentów, powiedzmy, nie na co dzień pojawiających się w wiszących ogrodach, czyli takich bardzo, bardzo zachodnich. A na sam koniec, nie może być inaczej, zabrzmi oryginał piosenki Shahed-e Gham. Do usłyszenia. Mm-hmm.

0: 0357.
1: Entertaining lights.

Nie dość, że...

Wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz, wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty oddasz wszystko mi, oddasz wszystko mi. Chyba jednak jestem tego wart, mam za sobą to, co złe, a ty ciągle obok mnie.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: W języku polskim jest wyraz, który zawiera cztery litery Y. Wiedzą Państwo, jakie to słowo? To imyniny.
0: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
2: I będziemy imyniny świętowali w gronie Roma Leszczyńska, Jasiek Wroński, który audycję realizuje, Artur Andrus, nasz gość. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. I minęła 15. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
2: I Filip Jaślar, gospodarz dymu. No dobrze,
3: zdaje się, że zaczynamy mówić jak jeden policjant udający francuskiego żandarma w czasie II wojny światowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No te imyniny są dziś istotne bardzo, bo popularne imyniny dzisiaj przypadają Jakuba i Krzysztofa, 25 lipca.
3: Moim zdaniem nie ma niepopularnych imienin. To jest kwestia zorganizowania, kwestia logistyki. Imieniny mogą się stać natychmiast bardzo, bardzo popularne, jak tylko to